0: najważniejszych w życiu, to mogłam być nawet otwarta. To znaczy mogłam się bawić i być uważana za może nie rozdającą karty, ale otwartą osobę. Natomiast w takich sytuacjach, na których bardzo mi zależało, to myślę, że gdzieś się chowałam zawsze w środek, szczególnie tam w pierwszych klasach, nie wiem, podstawówki, czy może nawet do końca szkoły podstawowej. Tak to pamiętam teraz.
1: I jaką byłaś osobą? Czy ten czas buntu, który później następuje u części młodych ludzi, dla ciebie to był jakiś ważny czas?
0: A ja nie wiem, czy to był czas buntu. Ja myślę, że ja zawsze byłam perfekcjonistką i ponieważ trochę, znaczy zawsze miałam dużo zdolności do nauki, to jakby poświęcałam dużo temu, bo też uważałam to za mój obowiązek. I myślę, że w tym czasie, w którym jest czas buntu, to ja dużo poświęcałam rozwojowi intelektualnemu, a mało emocjonalnemu. I myślę, że gdzieś te emocje chowałam w sobie. I później, kiedy moja mama zachorowała na raka, to cały czas te emocje chowałam w sobie. I myślę, że to w jakimś stopniu doprowadziło na początku do bulimii, którą miałam, a później na szczęście Pan Bóg mnie odnalazł. To znaczy mocno nie mogłam sobie poradzić sama ze sobą, więc musiał ktoś stanąć bardzo mocny przy mnie i tą osobą okazał się Pan Bóg. I to właśnie tak od ostatnich 3,5 roku bardzo mocno czuję, że tak naprawdę mnie wychowuje. Znaczy wychowuje, to znaczy buduje.

0: Jaką jesteś osobą w chwili, w której dowiadujesz się, że mama jest chora? Czy jesteś szczęśliwa?
1: Nie, nie byłam szczęśliwa. Byłam sama. Znaczy, bałam się samotności. Ja też nigdy nie miałam chłopaka i myślę, że wtedy to był jeszcze taki strach. Strach po prostu przed tym, nie wiem, czy wtedy miałam do siebie pretensje, że nie jestem wystarczająco atrakcyjna, czy że nie jestem ciekawa, bo też dużo czasu poświęcałam jakby w harcerstwie, dużo czasu poświęcałam nauce, bo też byłam w dobrym liceum. Dużo czasu jeździłam do tego domu, bo Stara Miłosna no jest oddalona od centrum Warszawy, więc jakby nie byłam w miejscu, gdzie mogłam się kontaktować z większością moich znajomych. I też inne były rzeczy dla mnie ważne niż u większości. I nie wiedziałam, czy to jest moja wina, czy to dobrze, czy źle. No i dowiedziałam się, że moja mama jest chora i myślę, że na początku to jeszcze do mnie nie dotarło, ale później zaczęło być coś takiego, taki większy strach, no, że generalnie już jestem sama, a co będzie, jak stanę się jeszcze bardziej sama. Tylko, że choroba mojej mamy trochę trwała, to znaczy na początku to był rak płuc, a potem rak mózgu i ja miałam czas, żeby się przygotować na to, że kiedyś zostanę sama. I to też był niesamowity czas działania Pana Boga. I myślę, że i dla mnie, i w kontaktach między mną a moim tatą, i w kontaktach między moim tatą a moją mamą, i tym wszystkim, co tak naprawdę zrozumiałam, że czego nie było w naszej rodzinie, a co może się odbudować przez te 2 lata. Znaczy, co się odbudowało przez tamte 2 lata.
0: Ale to opowiedz o tym, bo to są ogólne rzeczy, które...
1: Ja wiem. No dobrze, to myślę sobie, że właśnie, że pierwsze na co w tamtym okresie wpadłam, zrozumiałam, to to, że my bardzo mało rozmawialiśmy na takie ważne dla nas tematy. Ważne, to znaczy wątpliwości i to wątpliwości natury religijnej, ale też takiej rodzinnej. Że też zauważyłam, że są jakieś rzeczy, bo to przy chorobie zawsze wychodzi, których moja mama miała pretensje do mnie czy do mojego taty wcześniej, a których nigdy nie powiedziała. I też potem, kiedy rak atakował mózg, to widać było, bo to ośrodki emocjonalne są atakowane, więc wszystko widać jak na dłoni, że dużo jest takich emocji, których

0: I to dochodziło do mnie, ale ja w tym czułam bardzo dużo siły i też taką świadomość, że moja mama będzie na górze dla mnie, ja będę tu na dole dla niej. I jakby sam moment śmierci i pół roku po śmierci mojej mamy pamiętam jako taką ogromną pewność, że jest kontakt między tutaj ziemią, a tym, co jest na górze. I też czułam taką potrzebę modlitwy za moją mamę, ale też to, że ja mam opiekę i ja tą opiekę czuję nadal. Tylko mówię o tym, że nie było stanu takiego załamania. Ja czułam wtedy bardzo dużo siły. Zresztą to było tak, że na pogrzebie mojej mamy, który w ogóle traktowałam jako duże pożegnanie mojej mamy, byłam w stanie czytać Pismo Święte. Ja teraz nie umiem sobie tego wyobrazić, bo dużo gorzej się czułam później. Natomiast czułam tak duży pokój związany z tym, że moja mama odchodzi. Tym bardziej, że cierpiała bardzo, więc tak naprawdę był też moment, w którym się cieszyłam, że może jej będzie lepiej. To jest jakby moment śmierci mojej mamy i też duże działanie Pana Boga. Ale to jest jakby fragment tylko tego, co doświadczam w życiu, bo jak...
1: Ale czy byłaś tego w trakcie świadoma, że to się z Panem Bogiem dzieje, że ten rok, że to jest efekt modlitwy być może?
0: Tak, ponieważ ja jakby to taki pierwszy moment, kiedy poczułam, że Pan Bóg jest obecny na co dzień i nie jest kimś dalekim, tylko kimś bardzo bliskim, że On nie tylko przebacza nam nasze grzechy, ale też buduje nas, odbudowuje nas i zmienia nas, tak zmienia nasze wnętrze, to poczułam w pierwszym okresie choroby mojej mamy, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynała chorować. Więc jakby ten okres choroby, może nie w pełnej świadomości, taką jak mam teraz, albo coraz większej, natomiast miałam świadomość, że jakby całą tą chorobą kieruje Pan Bóg. A w każdym razie każdą chwilę tej choroby polecałam Panu Bogu.
1: Nie boisz się to, że zabiera ci matkę?
0: Chyba byłam tak szczęśliwa, że mnie znalazł w tej całej sytuacji, w której wtedy byłam na początku i że bardzo mocno mi pomaga, że nie na osobę, która mnie uratowała, nie mogłam, znaczy na Pana Boga, który mnie uratował, nie mogłam być zła za cokolwiek, bo był osobą, którą najbardziej ufałam wtedy.
1: A bulimia kiedy była?
0: No była wcześniej, to znaczy ja taki moment uzdrowienia z bulimi traktuję jako moment, w którym przekonałam się o tym, że Pan Bóg nie tylko przebacza, jest kimś dalekim, ale kimś, kto ma wpływ na nasze życie.

0: Co doprowadziło cię do bulimii?
1: Myślę, że połączenie dwóch faktów. Tego, że czułam się sama i tego niepokoju związanego z początkiem choroby mojej mamy, że mogłam być jeszcze bardziej sama. Tak ja to teraz tak myślę.
0: I jak to na płaszczyźnie fizycznej zachodziło ten proces?
1: Uzdrowienia?
0: Choroby najpierw.
1: Ja myślę, że to był początek i ja to nazwałam bulimią, bo nigdy jak był lekarz wcześniej, nie byłam później... To było tak, że był okres, w którym mocno schudłam i później po prostu chyba nerwowo, bo to było tak, że jak przychodziłam ze szkoły do domu, to jednak mocno nerwowo przeżywałam chorobę mojej mamy. No to na tym, na czym polega bulimia, czyli że się objadałam i potem wymiotowałam to, co zjadłam. I ponieważ to było tak, że ja próbowałam wielokrotnie jakby przestać to robić, a się nie udawało, to też chodziłam do spowiedzi jak nauczona dziewczynka co jakiś czas, tylko że po pół roku takich zmagań, czy po kilku miesiącach, już się czułam słabo i też...

0: ten proces jedzenia i wymiotowania był coraz częstszy. I jadąc rano na studia już, pamiętam taki moment, kiedy po prostu wstąpiłam do kościoła, bo poczułam, że jest mi źle i że muszę się wyspowiadać. I poszłam do konfesjonału i tam usłyszałam pierwszy raz chyba w swoim życiu takie coś, że słuchaj, sama sobie nie pomożesz, bo ty to możesz się napinać, tylko taką osobą, która ci pomoże, to jest Jezus Chrystus, bo on nie tylko przebacza, ale to on właśnie może zmienić nasze życie. I zaraz wtedy ten ksiądz powiedział, że no to jedziesz na rekolekcję o uzdrowieniu wewnętrznym w ten weekend, czyli za 3 dni. Ponieważ to była pierwsza osoba, która powiedziała mi rzecz nową dla mnie, to stwierdziłam, a co mi tam, pojadę, zawsze byłam szalona. I pojechałam. I po tych rekolekcjach tak naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch, to, co robiłam codziennie, zmniejszyło się na przykład do takich momentów, że takie nerwy typu, że coś zjem i zwymiotuję, zmniejszyło się do razy w miesiącu. Dla mnie to, no dla osoby, która próbowała to zrobić od pół roku, to był cud. Dalej to oczywiście musiało się odbudować wszystko emocjonalnie i psychicznie, ale to też Pan Bóg robił. I myślę, że tak naprawdę już nie z bulimi, ale cały czas Pan Bóg jakoś pokazuje mi rzeczy takie, strachy związane z tym, co było wcześniej, a które prowadzą do jakiejś takiej dorosłości, może większej.
1: Czyli co, te rekolekcje były punktem zwrotnym?
0: Ja nie wiem, czy nie spowiedź była z punktem zwrotnym. Te rekolekcje były czymś, po czym ten punkt zwrotny zaobserwowałam. Zresztą to było, mówię, w ciągu 3 dni. No to trudno powiedzieć w ciągu 3 dni, co było punktem zwrotnym. Natomiast ja bardzo pamiętam mocno to zdanie i chyba pierwszy raz to, że zaufałam, że nie ja mam sobie pomóc, tylko to Pan Bóg mi ma pomóc. I myślę, że to było tak naprawdę punktem zwrotnym.

0: Ja później pojechałam na taki kurs Filip, to jest kurs nowej ewangelizacji, gdzie po prostu osoby, studenci powiedzieli mi o tym, że to, co czułam, znaczy wytłumaczyli mi to wszystko, co się stało w moim życiu, to znaczy tą prawdę o Bożej miłości, o tym, że my grzeszymy i o tym, że tak naprawdę to Jezus zmienia nasze serce. I ja wtedy poczułam, że kurczę, ja mam 20, nie wiem, wtedy 1 lat i ja o tym nie słyszałam, albo słyszałam, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Kurczę, to ludzie muszą o tym wiedzieć. I ja wtedy chyba pierwszy raz w życiu poczułam coś, co jest teraz chyba najfajniejsze we mnie. To znaczy taką niesamowitą chęć, że to jest najważniejsze dla ludzi, żeby oni o tym usłyszeli, bo to jest prawda, bez której nieważne, czy jest samotny człowiek, czy nie samotny, czy osiąga bardzo dużo w życiu, czy nie, bo to jest sprawa siły, ale żaden człowiek sobie nie poradzi bez tej prawdy. I w tym zaganianym świecie, gdzie widziałam, ile jest racjonalizmu, ile jest strachów i tak dalej, po prostu chciałam mówić o tym i nadal chcę mówić. Myślę, że nadal to jest najważniejsze dla mnie.
1: Już tak zbudowana, zmierzyłaś się z chorobą mamy, tak?
0: Tak. Myślę, że po tym wydarzeniu podeszłam do choroby mamy, która mówię, że później był okres, kiedy było lepiej. Znaczy podeszłam do choroby mamy jako do czegoś, co jest drogą. Znaczy ja może tego tak nie nazywałam, ale teraz mogę to nazwać, że to była droga i ja już całkowicie to mniej lub bardziej boleśnie, ale powierzyłam Panu Bogu. Ja nie wiem, ja ten okres pół roku, bo to było pół roku, ta spowiedź, te pierwsze rekolekcje, ten wyjazd na Filipa, potem śmierć mojej mamy i zaraz później to, że pojechałam na taki kurs przygotowujący do ewangelizacji Paweł. Takie pół roku bardzo intensywnych zmian w moim życiu, ale też czegoś, co do tej pory nie umiem wytłumaczyć, to znaczy takiej siły, mocnej siły charakteru, siły od Pana Boga na pewno pamiętam. I to jakoś trwa, taka pewność, że jest Pan Bóg, który nas w życiu prowadzi i umacnia. Ja tego doświadczam. I też tego, że jest walka, to znaczy, że jest walka chociażby przez nasze lęki, w których niewątpliwie działa zło i przez ten racjonalizm, który jest dookoła nas, z tym, co jest w naszym sercu. I ja na co dzień doświadczam takiej walki i doświadczam tego, że ja na co dzień chodzę do kościoła i doświadczam, że w momencie, kiedy jest Komunia Święta, to w chwili Komunii Świętej i chwilę później czuję wolność, znaczy czuję wolność taką prawdziwą, natomiast, że na co dzień jest różnie i my to o tym wiemy.

0: te momenty bliskości, z czym one były związane?
1: Z bliskości Pana Boga? To trudne pytanie, bo to trochę sobie ja nie pamiętam wtedy, ale myślę, że doświadczałam w tym, że na moje konkretne problemy, na te konkretne problemy, które nawet często nie wypowiadałam w modlitwie albo wypowiadałam myślą, ale nie umiałam ubrać w słowa, Pan Bóg odpowiadał wydarzeniami, ludźmi, których spotykałam, wydarzeniami, które były w czasie, też mówię ogólnie, ale też trudno mi powiedzieć. To chodziło o to, że na przykład kiedy było mi źle i czułam się samotna, to nie wiadomo skąd przychodziły osoby, które naprawdę bardzo dobrze mnie rozumiały. To było to, że umiałam się cieszyć z tym, że komuś powiedziałam o Bogu, albo jeśli cierpiałam, to znaczy coś mi nie szło, albo coś było źle i bardzo mnie smuciło coś przez jakiś okres czasu, ale też coś w sobie odkryłam, to zaraz później mogłam tym odkryciem, tym czymś pomóc innej osobie. Pomóc to znaczy nie doświadczać tego samego. Też to, że momenty, które odkrywałam w życiu, to co odkrywałam w swoim życiu, to jak sama wzrastałam jako człowiek, później przenosiły się na to, że to jest to samo, co jest opisane w Piśmie Świętym i że to samo ludzie wtedy, na przykład apostołowie, przeżywali i to też było dla mnie takim mocnym świadectwem. No poza tym ja zawsze, a chyba od 2,5 roku tak częściej chodzę do kościoła, odkrywałam to, że w tej całej mojej walce bardzo mocno czułam różnicę w momencie, kiedy przyjmę Komunię Świętą, przyjmę Pana Jezusa. Znaczy czułam pokój taki wewnętrzny i też bardzo, bardzo dużo zmian, które się po jakimś okresie zauważa w samej mojej emocjonalności, czy w tym, kim jestem, w tym, co odkrywam w sobie, w pragnieniach. Kiedyś to była nauka i to, żeby nie zmarnować talentu, czy żeby być tak, no nie wiem, sprostać wymaganiom. A teraz to jest, są pragnienia jakieś związane z tym, żeby tak naprawdę pomóc ludziom, którzy mniej lub bardziej, ale są sami na tym świecie, sami wśród właśnie tego takiego pędu.

0: Jak Pan Bóg Cię budował? Jak Cię buduje? Jakie najważniejsze rzeczy, które oczywiście po jakimś czasie dopiero widać, ale za które jesteś wdzięczna?
1: No, poczynając od samego tego fizycznego uzdrowienia, ale to, że pokazał mi, co jest pragnieniem mojego serca. To znaczy to, że ja zawsze, jak pamiętam pierwsze zimowiska, które robiłam z moją drużyną, to też były zimowiska, które nie wiem, czy podświadomie bardziej, ale też się opierały na przypowieściach. Przypowieściach z Pisma Świętego. I ja tak zobaczyłam, że ja zawsze chciałam dawać coś ludziom. Zawsze, tak. Pamiętam, że umiałam stać na środku placu i rozdawać cukierki. Znaczy ja zawsze byłam kimś, kto chciał być wśród ludzi i chciał coś im ofiarować. Tylko, że nie zawsze wiedziałam co. I to odkrycie, że chce im dać ten spokój, tą prawdę, że jest z nimi ktoś o wiele mocniejszy, kto tak naprawdę może im dać wszystko, było pięknym odkryciem i za to też dziękuję Panu Bogu. I chyba teraz najbardziej to za to, że daje mi taką pewność, że to ta chęć, to pragnienie nie jest dziecinnym pragnieniem, nie jest tylko takim pomysłem dziecka na spełnienie, tylko jest możliwe realnie w świecie i też, że to, że może nie jestem sztandarowym człowiekiem, to, że mam inną emocjonalność niż przeciętny człowiek, czy że inne rzeczy zauważam, jest piękne i tak naprawdę może być wykorzystany na świecie, znaczy wykorzystany do mojego zawodu. O, też odkrycie tego, że chcę być nauczycielem, bo na pół etatu pracuję w szkole. Nie było moim pomysłem, ani też dochodzeniem przez lata, tylko też było takim pragnieniem serca, właśnie bycia z drugą osobą, przekazania im czegoś, czego się nauczyłam, ale też przekazania radości i przekazania tego, że każdy jest człowiekiem. I myślę, że to też jest jakieś wielkie działanie Pana Boga w tej całej drodze, że po pierwsze odkryłam to pragnienie pośród racjonalizmu, że też poszłam za Nim, to, że mam pracę, tą, którą chciałam, to, że mnie cieszy. No i chyba też to, że ja wyrosłam z takiego środowiska, w którym mało, znaczy znajomych w liceum, wśród których się mało mówiło o Bogu. Jakby ja mało z nimi czasu spędzałam przez ostatnie lata, więc jakby nie miałam też towarzystwa nowego i też jakimś takim dużym działaniem jest to, że mam po prostu zupełnie nowych znajomych. To jest oczywiście działanie też czysto ludzkie, ale też taka nauka rozmowy. Ja myślę, że ta nauka rozmowy też jest, rozmowy, kontaktów jest też naprowadzeniem Pana Boga na taką normalną codzienność.

0: O co to znaczy, że jesteś inna w emocjach?
1: Znaczy mi chodziło o to, że nie każdy przeciętny człowiek zadaje sobie pytanie, co chciałby zrobić dla ludzi, albo nie dla każdego jest to najważniejsze. Ja bardzo przez to może, że też mam wygląd taki bardziej dziecinny, zawsze myślałam, że to jest jakaś taka dziecinna, znaczy, że to jest jeszcze dziecinne, że to nie jest normalna postawa dorosłego człowieka i może chodziło mi o to odkrycie, że to jest jak najbardziej normalne, tylko różne osoby mają pełnić w tym świecie różne zadania i nie każdy musi po prostu być ukierunkowany tak na drugiego człowieka jak ja.
0: A z jakimi lękami się mierzysz?
1: Teraz? Ja myślę, że każdy człowiek ma te same lęki, które są mniejsze lub bardziej od początku do końca. Czyli skoro mówiłam, że od dziecka czy od młodości się bałam samotności, to teraz też się boję samotności.
0: I jak to wpływa na twoje życie?
1: Częściej rozmawiam z Panem Bogiem. Znaczy... lęki są w nas i tak naprawdę mamy mały wpływ na te lęki, czy one są, czy ich nie ma. Możemy jedynie rozmawiać o nich z Bogiem. Ja rozmawiam o moich lękach z Bogiem i nie wiem, i myślę, że jak każda kobieta, myślę, że dowolnie do jakiego powołania nie miała, to mam pragnienie rodziny. I jestem na etapie rozmów z Panem Bogiem na ten temat. Myślę, że takiego spokoju, że Pan Bóg mnie gdzieś prowadzi. Aczkolwiek oczywiście, jak to z każdymi lękami bywa, raz ten spokój jest większy, a raz mniejszy. No i tyle. Na razie mam ludzi, z którymi tak naprawdę mogę odkrywać Pana Boga i z którymi mogę się budować. Natomiast co będzie dalej, to trudno mi powiedzieć. Nie chcę być prorokiem.
0: No ale tak, ty coś mówisz. Mam, Panie Boże, taki lęk, a Pan Bóg?
1: Pan Bóg mi odpowiada. Trudno nie odpowiedzieć, co mi mówi, tylko skoro się bałam tego, znaczy tego, że jestem, że będę sama, to też z tym było związane wcześniej to, że nie wierzyłam w siebie jako w kobietę, to znaczy w to, że jestem atrakcyjna, czy w to, że ludzie będą chcieli ze mną spędzać czas. I skoro przez te 3 lata, a tak naprawdę też przez ostatni okres pokazał mi, że kurczę, nie tylko jestem kimś dla ludzi słabszych ode mnie, to znaczy nie tylko mogę dawać coś ludziom, którzy zupełnie Pana Boga nie znają, ale że ludzie na co dzień chcą ze mną przebywać i rozmawiać, bo po prostu radośnie się spędza ze mną czas, to takie odkrycie, czy też samopoczucie we mnie, jakby traktuję jako odpowiedź Pana Boga.

0: I też myślę sobie, że takie odkrycie tego, że jestem kobietą, czy tego, że pragnienia i też tego, że ja mogę stworzyć rodzinę i być za nią odpowiedzialna, też myślę, że jest jakimś działaniem Pana Boga i kolejnym krokiem, tak? A jak to będzie i jak się spełni, to tego nikt nie wie. To mogę przyjść tu za 2 lata albo 3 i opowiedzieć.
1: Mówiłaś o tym racjonalizmie, o walce. Mhm. Jak ona wpływa na tę sytuację? Przecież
0: znaczy ja nie
1: lęk plus wrogie otoczenie to już jest niedobrze.
0: Ale ja nie mam wrogiego otoczenia. Ja mówiłam, że w liceum miałam otoczenie, które są to ludzie racjonalni bardzo. Racjonalni to nie znaczy źle. No, osoby, które nie idą w życiu, znaczy nie znają Pana Boga, zazwyczaj są racjonalne i to nie znaczy, że są z natury złe. Natomiast jakby ja nigdy nie uważałam takiego racjonalizmu za coś, co może mnie prowadzić w życiu, więc jak tylko poczułam, że jest ktoś, kto może mnie poprowadzić i przez to życie mówię o Panu Bogu, to jakby ja nie miałam problemu z rezygnacją z racjonalnego podejścia do życia, natomiast zauważyłam, jak ten racjonalizm bardzo zły wpływ ma na moje otoczenie, na osoby. I tak bardzo pragnę dla każdej takiej osoby, którą spotkam, takiego zaufania w Panu Bogu, bo widzę po prostu, że samemu można pójść czasami dalej, czasami bliżej, ale nigdy do końca. I dlatego po prostu takie, no nie wiem, czy to można powiedzieć, czystej przyjaźni, sympatii chciałabym dla takich osób Pana Boga.

0: pytałeś się o to, jak ten strach i racjonalizm. Myślę, że strach i racjonalizm może człowieka, jak mój przykład pokazuje, doprowadzić do dwóch rzeczy, że póki sam człowiek się spiera z nim, to upada, albo się niszczy. No albo udaje, że wszystko jest w porządku do jakiegoś momentu, no a później to spotyka Pana Boga, czyli potem to już może Panu Bogu zaufać albo nie. Myślę, że Pan Bóg ma swoje metody na pokonanie racjonalizmu, widzę to po sobie, ale też widzę po osobach z mojego otoczenia, które Pan Bóg jakoś zmienia, powolutku, bo powolutku, ale zmienia.
1: Ale walka ma tak samo momenty przegranych, czy...
0: No są momenty przegrane i ja myślę, że na co dzień chociażby no to, że mam strach cały czas ten, a nie zaufanie pełne Panu Bogu, że no, że nie będę sama, no bo w końcu On jest, prawda? No to samo to, że mówię, że się boję samotności, jest przegraną walką w jakimś stopniu, prawda? Nie powinnam się bać, skoro jest Pan Bóg przy mnie. To, że tak naprawdę bywamy na co dzień skupieni na sobie albo na tym, co mamy zrobić, też nazywam przegraną walką, bo gdyby nie była przegrana, to robilibyśmy coś tam, pewni, że Pan Bóg nas dalej za rączkę poprowadzi. I są momenty, kiedy jestem pewna i kiedy jestem spokojna, jak mówiłam, ale są momenty, kiedy cały czas się zastanawiam, co ja powinnam zrobić w tym momencie. Spinam się, napinam, wypinam, smucę się. A nie po prostu ufam Panu Bogu, który jest gdzieś bardzo blisko. Natomiast myślę sobie, że ja jestem jeszcze na tyle słaba, no bo jakby zaufałam Panu Bogu w tym, że mogę mówić ludziom o Panu Bogu, że też moją podstawą życia nie będzie osiągnięcie czegoś w przyszłości, czy zostanie wielkim naukowcem, chyba że mnie tam poprowadzi, ale nie jest to moje największe pragnienie serca, tylko postanowiłam pójść za pragnieniem serca, to znaczy mówieniem ludziom o Bogu. I to jest tak dziwne pragnienie, że ja nie mam pomysłu na swoje życie z tym pragnieniem, więc zaufałam temu, że Pan Bóg mnie zaprowadzi gdzieś. I ponieważ nie jestem mocna wcale w tym, że wiem, co mam robić do końca swojego życia, kropka, to ja muszę ufać na co dzień Panu Bogu, więc nie ma takich walk przegranych, że na pół roku bym już nie pamiętała o Panu Bogu albo przez miesiąc na przykład, bo po prostu wiem, że tam mam siłę, że tak naprawdę bez tej siły, bez tej miłości, to nie jest przez strach bycie przy Panu Bogu, ale też przez to, że ja muszę tam wracać do Pana Boga dobrze, bo tylko On może mnie dalej poprowadzić. Myślę, że w ostatnim okresie to nawet jest tak, że ja czuję, że On chce mnie poprowadzić i że jest taki bardzo bliski mi. Nawet się cieszę tym, że ja go potrzebuję, że to nie jest tak, że ja mogę sama, tylko że go potrzebuję. Jest taką bardzo bliską osobą.

0: mówię mu o tym, czego się boję, że chciałabym inaczej niż jest to teraz, dzisiaj, ale jednocześnie Pan Bóg daje mi ogromną radość, ogromny pokój w tym wszystkim. I to też mnie cieszy, że bez tego, co widzę, mam w sobie ogromną radość. I to też jest piękne. To trudno jest opisać w tym momencie, ale to też jest bardzo, bardzo ładne. Taka radość pochodząca tylko z zaufania, a nie z tego, co się posiada.
1: Czyli nie wiesz, jak będziesz służyć, ale mniej więcej...
0: Znaczy, no nie. Ja na przykład... angażuję się w rekolekcje dla młodzieży. To znaczy, po pierwsze, tam jakieś współorganizuję spotkania dla bierzmowanych albo jeżdżę na te kursy Filip, na których teraz mówię te, znaczy głoszę. Tylko, że to nie jest pomysł na całe życie. To też nie jest sposób, w jaki ja będę zarabiała. Ja nie wiem po prostu, czy będę miała rodzinę i będę świadczyła rodziną o tym, że Pan Bóg jest też robiąc jakieś spotkania. Czy będzie to się polegało na tym, że będę gdzieś na pół etatu w szkole, tak jak jestem teraz. Będę z młodzieżą, z którą jestem i na co dzień przekazuję coś tam. Jestem z nimi po prostu. I tak samo będę ze studentami na uniwersytecie. Czy może, nie wiem, czy może jak pojadę, nie wiem, no to trudno jest powiedzieć, czy jak założę moją rodzinę, a myślę o założeniu rodziny, to może jakiś ośrodek zorganizuję? Nie, to jest mi trudno powiedzieć. Na razie jestem na studiach doktoranckich i uczę na pół etatu w szkole i to wiem i tu próbuję być tym, kim jestem. Może nie tylko angażować się w pracę, ale też w bycie z drugim człowiekiem. Pokazanie, jak w codzienności, w pracy można być człowiekiem. I też poświęcając dużo czasu na to, co może robić osoba po studiach czy student we wspólnotach, czyli w takie mówienie trochę młodszym osobom albo osobom w naszym wieku o Panu Bogu. A dalej to myślę, że jest to droga, w której ja muszę się jeszcze zbudować i odkryć to jak to naprawdę, do czego mam. To trochę kiedyś rozmawiałam nawet ze znajomym o tym i powiedział mi, że Pan Jezus też był 30 lat w Nazarecie. Więc ja to tak traktuję, jak taki Nazaret, takie coś, gdzie się buduje, już trochę służy, poznaje miłość Pana Boga, już ją na co dzień przekazuje osobom wokół mnie, ale że jeszcze muszę jej więcej poznać, może być bliżej Pana Boga, żeby zrozumieć tak naprawdę, do czego mnie posyła.

0: co buduje twoją duchowość? Mówiłaś, że starasz się chodzić jak najczęściej na mszę.
1: No tak, chodzę codziennie raczej na Eucharystię. Staram się być dwa, trzy razy na adoracji i rozmawiać z Panem Jezusem.
0: Czytam. W miesiącu, tak?
1: Nie, w tygodniu.
0: W tygodniu.
1: W tygodniu. To czasami jest 20 minut. Polecam osoby te, w którym mówię o Bogu, bo przecież nie mówi się samemu, tylko Pan Bóg mówi przeze mnie, osobom o sobie. Staram się czytać Pismo Święte na co dzień. To oczywiście rano i wieczorem modlitwa. Chodzę co miesiąc do spowiedzi, mam stałego spowiednika. Byłam na pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskich, to jakiś taki krok. To też taka duchowość, to też próba milczenia w momencie, kiedy jest coś do rozważenia, to też jest próba oddawania tego Panu Bogu i niechęć wymyślenia rozwiązania już w tym momencie, tylko raczej takie próba znalezienia spokoju w tym, że się to odda Panu Bogu i posłucha się trochę cierpliwości, co dalej. I często rozwiązanie tej naszej sprawy przychodzi na przykład miesiąc później, albo dwa miesiące później, albo jeszcze nie przyszło. No i myślę, że takie też przez ten pokój, który się uzyskuje tak naprawdę w bliskości Pana Boga, to odchodzenie od tego, co nas niepokoi, a skupianie się na tym, co możemy jeszcze zrobić bardziej, żeby odkryć drogę, żeby trochę mniej szkodzić sobie przez jakieś tam lęki, a trochę bardziej pomagać ludziom przez tą siłę, którą się dzięki temu uzyskuje.

0: Mówisz o takim świecie cukierkowym trochę.
1: Dlaczego? Ale co nazywasz cukierkowym światem?
0: Chodzi mi o to, że życie chrześcijanina to się z upadków chyba składa.
1: Z czego?
0: Z upadków.
1: No, ja myślę, że mam upadki. Myślę, że mówię o 3 latach ciężkiej walki, nie? Od walki, którą przeżyłam od osoby, która się nie wierzy w siebie, nie... No, pewnie też nie znała Pana Boga, od osoby, która się uczyła całymi dniami, która myślała, że zostanie naukowcem i wyjedzie na doktorat, od osoby, która tam miała znajomych racjonalistów, którzy nie umieli i nie rozmawiali z nią o Panu Bogu, od osoby, która mieszkała gdzieś w Starej Miłosnej z tatą i z mamą, która jej umarła i nie umiała rozmawiać z osobami tak o rzeczach ważnych dla niej, bo się bała też, że osoby na co dzień niekoniecznie muszą i chcą z nią spędzać czas, do mnie, która siedzi teraz tutaj przed mikrofonem. Mieszkam sama po tym, jak na początku, jak zaczęłam chodzić do kościoła na co dzień, to mój tata, to był szok dla mojego taty, pomyślał, że jestem w sekcie, więc też musiałam przeżyć walkę wewnętrzną, czy na pewno to, co rozumiem i to, co jest na co dzień, to, że spotkałam Pana Boga i to, co czuję, jest normalne, czy jest jakimś wariactwem, to myślę, że jest dosyć trudna walka wewnętrzna. To, że przestałam być chora na bulimię, to, że znalazłam swoje prawdziwe pragnienie, to, że chcę wykładać ludziom, to znaczy uczyć w szkole średniej czy na studiach, to, że mówię ludziom o Bogu, czyli poświęcam jakiś realny czas i nie boję się, że stracę. No nie, ale to są...
0: upadki.
1: Ale to są zwycięstwa Pana Boga, bo przecież te zwycięstwa, czyli...
0: gdzie upadki człowieka.
1: No ale ja bym powiedziała, że te zwycięstwa musiały być osiągnięte na upadkach, prawda? To znaczy to, że jak ja powiedziałam o tym, że Pan Bóg musiał mi pokazać, że wiara jest dla mnie, że to jest normalność, że to jest normalne, że to jest prawdziwe pragnienie, no to ja musiałam się przez pół roku bać tego, prawda? To znaczy bać się tego, że jestem nienormalna, bać się tego, że może faktycznie jestem w sekcie i nie umieć tego, znaczy to było wszystko we mnie, no bo mój tata mówił jedno, ja czułam drugie, gdzieś trzeba było wybrać, prawda? I nawet czasami wbrew sobie chodzić do tego kościoła i mówić, no dobra, chodzę do kościoła, bo to czuję, bo nie umyłam teraz naczyń, umyję za pół godziny po kościele, ale właśnie tego chcę, bo w to wierzę w tym momencie, chociaż jeszcze nie wiem, dlaczego w to wierzę. No to taka jedna walka.

0: druga walka to to, że mówię ludziom o Bogu. Jeszcze sama wiem mało o Bogu, ale chcę mówić ludziom o Bogu, więc będę mówić ludziom o Bogu. To też takie trudne zagryzanie zębów. To, że w zeszłym roku nie pojechałam na doktorat do Francji, tylko zostałam i uczę w szkole. Oczywiście też zdziwienie moich znajomych.
1: Czy... To znowu zwycięstwo.
0: Ale zwycięstwo przez ból. A ile? Myślę, że 7 miesięcy się zastanawiałam, czy zwariowałam, że chcę na pół etatu uczyć w szkole.
1: Czy... Zastanawianie się to nie upadek. Przygotowanie do zwycięstwa.
0: Tylko, że ja myślę, że upadkami jest... upadkiem jednak nazywam to, że człowiek się denerwuje, to, że człowiek niszczy siebie, no bo nie skupia się na kontaktach z innymi osobami. Ja wiem, jak mogłabym się otworzyć na inne osoby, jak mogłabym być z innymi osobami, cieszyć się. To było dla mnie to zastanawianie się, to była walka wewnętrzna ze mną samą. Ja mieszkałam wtedy przez rok, w zeszłym roku mieszkałam sama sobie i to było niszczenie siebie. Niszczenie siebie to znaczy życie w jakimś smutku, w takim zamknięciu, w tym, że nie do końca byłam szczęśliwa w nerwach. To wszystko się odbijało tak naprawdę. To, że nie widać upadku tego, że przepraszam bardzo, ale nie znalazłam sobie kogoś na pocieszenie, czy to, że nie piłam co drugi wieczór alkoholu, czy innych upadków, które widać na co dzień. To, że tego nie popełniałam, to nie znaczy, że byłam pełną radości osobą. To dla mnie był upadek, to, że skupiałam się na sobie, czy na jakichś tam wewnętrznych... nerwach, ani na tym, że zaufałam Panu Bogu w tym wszystkim. Nie do końca ufałam, skoro się denerwowałam.

0: Jakiego Pana Boga poznałaś? Kto to jest?
1: To jest tata, który nas zbudował i który nas buduje. Bo ja ostatnio bardzo mocno doświadczam, że to nie jest historia stworzenia, to znaczy coś, co było, tylko Pan Bóg na co dzień nas stwarza. Stwarza, to znaczy prowadzi do tego, co zaplanował od początku, ale stwarza to też odbudowuje. Stwarza i to nie my mamy siłę i my nie musimy mieć siły i też on chyba, Pan Bóg nie chce wcale, żebyśmy mieli dużo siły, tylko chce, żebyśmy poczuli to, że on chce, żebyśmy odpoczęli w nim tak naprawdę, w Panu Bogu. Oczywiście wysilając się na co dzień w tym, co robimy, w naszym byciu z ludźmi, w pracy, w tym, co chcemy zrobić dla ludzi, w takich pomysłach, ale tak naprawdę odpoczywali w nim, to znaczy nie wypinali się z walką jakoś wewnętrzną i tak dalej, tylko zaufali mu, że tylko jak się przyznamy do tego, co jest w nas nie tak, to i zaufamy mu, to on jakoś to odbudowuje. Nawet trudno czasami powiedzieć jak.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczna?
1: Za to, że jest na co dzień. Ja wiem, że w historii świętych się zdarza, w żywotach, prawda? Czy w historii ludzi świętych się zdarzało tak, że bardzo długo nie czuli Pana Boga, nie czuli... Ja jeszcze nie doszłam do jakiegoś takiego momentu, kiedy bym przez dłuższy czas, jak zawołam w czasie burzy, Panie Jezu, budź się, bo się boję, to żeby nie stanął przy mnie. I chyba za to jestem Panu Bogu wdzięczna.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: To ja bym chciała się pomodlić za ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli tego, że Bóg jest miłością, że ich strasznie kocha. O, właśnie takie doświadczenie dla takich ludzi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Asia Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
1: Bądź błogosławiony, Jezus Chryste.
0: Oddajemy Ci ten czas, Panie, aby Cię chwalić,
1: Panie. Abyś Ty nas prowadził, tak. Abyś Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś Ty dawał mi słowa, abyś Ty przypominał mi wszystkie sytuacje.
0: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, tu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kimś, no, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu, żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi. Aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak. Trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo. To dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak?
1: Wtedy, tak.
0: A byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz, nie zrobisz tego. No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby, tak? W szkole jedną.
1: Mhm. I
0: drugą w grupie.
1: I drugą w grupie, z którą tam istniałem.
0: Do czego jak doszliście maksymalnie w tej paczce?
1: To tak trwało tylko. Siedzenie w domu, granie na komputerze, palenie papierosów i tak leciało, a potem poszedłem do gimnazjum, kontakty się pourywały i jakby po prostu od tego odszedłem. No, jakby do żadnego takiego dużego zła nie doszło.
0: A jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali. Za to właśnie, co włożyli do mojego serca, jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No, w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy. I postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem Augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny. Ukrył prawdę przed nami, bo nie chciał powiedzieć, że to będzie obóz z ludźmi niepełnosprawnymi, z Wiary i Światła, z takiego ruchu. My z drugim kolegą podejrzewaliśmy, że on coś kręci i potem to wyszło w drodze już. No i dojechaliśmy na ten obóz. Wtedy to już był czas, kiedy przejście z liceum na studia, czas rekrutacji na studia. Nie, to było później. No nic, i na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a my z drugim, ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas, no jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli, Panie Boże, chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: No z obowiązku, do kościoła z obowiązku, teraz trzeba klęknąć, teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
1: Jaki był efekt tej modlitwy?
0: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje, seminarium wiary. I wtedy.
1: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
0: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie, bo minęły wakacje i chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
1: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku, wobec tej ekipy.
0: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, ale chodziliśmy. Jakieś tam czytanie na mszy się wzięło. Po prostu byliśmy z nimi. Aż w końcu zaczęli nas zapraszać, prawda, na takie spotkania przygotowawcze. Każde spotkanie. Staliśmy się tak, jakby awansowaliśmy. Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za całą tą wspólnotę. Aczkolwiek nadal oni też nie naciskali. Czekali, aż się sami otworzymy. I potem właśnie czas miał i kwiecień 2005 rok w kościele, do którego wtedy też chodziłem, był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiące razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnąłem doświadczać czegoś podobnego.
1: Czyli byli wiarygodni, tak?
0: Tak.
1: I robili to, co mówili?
0: Zgadza się.
1: I co widziałeś, co cię tak przekonywało do nich?
0: To, w jaki sposób się modlą, bo nie modlili się cały czas prosząc, tylko też uwielbiali Boga. To była taka żywa, spontaniczna modlitwa. I było widać, że ta modlitwa płynie z serca.
1: I co postanowiłeś?
0: Jednym z tematów

0: tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby On ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
1: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
0: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby On ingerował w moje życie, żeby On je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: prosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje. No czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź. I od tamtego czasu właśnie nie przyjmowałem już komunii w sposób świętokradzki. Bo zawsze byłem w stanie łaski uświęcającej. I zacząłem Eucharystię część po części przeżywać. Każdy znak krzyża, czytania, część eucharystyczną. Widziałem właśnie dopiero wtedy, że Bóg przychodzi do mnie przez mszę świętą, że przychodzi do mnie przez czytania i przez Eucharystię.
0: Co to znaczy, Bóg przychodzi do mnie przez Eucharystię?
1: To znaczy, że mogę się z Nim tam spotkać, że mam z Nim relację przez Komunię Świętą. Że On chce do mnie przyjść, a ja chcę Go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I ja te drzwi otwierałem zawsze. Zawsze otwierałem te drzwi i przyjmowałem Jezusa do swojego serca, do swojego ciała. Zapraszałem Go na każdej Eucharystii. Chciałem być blisko Jezusa, bo było mi dobrze. Czułem się dobrze. Zaczęło jakby ta relacja z Jezusem zaczęła wypełniać to, czego wcześniej nie doświadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

0: to znaczy?
1: Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też. Że źle robi. Nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No, dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj różni od tamtego?
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia. Mam skończyć chemię. I ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
1: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycielnie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
0: Że Pan Bóg cię cuci.
1: No. To nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
0: Robi za.
1: No. Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał ci w tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest swoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie, nie, nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest potrzebne, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość. Jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem. Żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem. I staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wierzę, że właśnie jakby no, uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko...
0: Służysz.
1: Służę, tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula. Przytula swoją łaską.
0: Czy twoje życie ma sens?
1: Tak.
0: Jaki? Jaki cel jest? Jaki sens?
1: Sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa. Jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
0: Kogo poznałeś? Kim On jest? Co to za osoba?
1: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do Niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z Nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję Mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy do Ciebie, żeby skorzystać z daru czasu, żeby Ciebie chwalić, Panie, za to, co robisz, za to, że jesteś, za to, że przytulasz, że wspierasz, że dajesz nadzieję. Niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Kochany Jezu, dzięki Ci za Twoją przyjaźń, za Twoją obecność i za to, że zdecydowałeś się zginąć za nas. Duchu Święty, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, dzięki Ci za każdą Twoją obecność, za radość serca, za natchnienia. Prosimy Cię, Panie, żebyś teraz ożywiał naszą rozmowę, żeby Twój Duch, Boże w Trójcy Jedyny, był tutaj z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Karolina Mackiewicz. Witaj.
1: Witaj.
0: Czemu Bóg pozwala ludziom się poranić, a jest wszechmocny, zanim ich do siebie przyciągnie?
1: Wiesz, to wydaje mi się, że pozwala na to, żeby człowiek zobaczył, jak bardzo Bóg dręczy go własną głupotą, jak bardzo potrafimy być bezsilni wobec właśnie głupoty. I chce nam to pokazać na naszym własnym przykładzie. Pozwala nam doświadczać samookaleczania się takiego umysłowego i takiego zmysłowego. Często właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo wykańcza nas pycha i jak bardzo nam jest niepotrzebna tak naprawdę. Myślę, że to właśnie Bóg chce nam pokazać i powiedzieć. I przez to też właśnie powiedzieć, jak strasznie nas kocha. I trudno sobie wyobrazić życie człowieka usłane różami tylko i wyłącznie, bo ani człowiek by się nic w takiej sytuacji nie nauczył, ani niczego dobrego by nie dokonał. Myślę, że właśnie dlatego.
0: Kiedy dowiedziałaś się, że cię Bóg kocha tak bardzo?
1: Ja tak podskórnie czułam to zawsze, ale od momentu śmierci mojego taty, którą przeżywam do tej pory tak naprawdę, ale już dużo bardziej spokojnie. Miałam wtedy 15 lat, teraz mam 33. Tak naprawdę pierwsze spotkanie z tą myślą o Bożej miłości przydarzyło się dopiero 1,5 roku temu na fundamencie rekolekcji ignacjańskich.
0: Ale skąd pomysł, żeby iść na rekolekcje ignacjańskie?
1: To było tak. Ja jestem w parafii świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Kiedyś ksiądz Darek Michalski zapraszał do Radości, do domu rekolekcyjnego ojców jezuitów w Radości na sesję taką weekendową. Cierpienie Boga, a cierpienie człowieka. To był kwiecień ubiegłego roku. I tam zaczęłam się trochę oswajać z tą duchowością. Byłam wtedy strasznym dzikusem jeszcze i taka byłam pozamykana. Ale zaraz szybciutko zapisałam się od razu na fundament do Gdyni.
0: Pierwszą część 4-tygodniowych rekolekcji ignacjańskich, którą w większości domów w tej chwili rekolekcyjnych, ignacjańskich, jezuickich, od której się zaczyna.
1: Tak, to znaczy to jest nawet nie pierwsza część z czterech, tylko jeszcze takie przygotowanie. Tak. Nauka jakby modlitwy i całej duchowości. I to oczywiście teraz mogę to powiedzieć jasno i wyraźnie, że Duch Święty zaczął tak we mnie działać, że i było miejsce, bo to nie jest tak łatwo się dostać od razu. To od sesji do fundamentu minęło jakieś kilka tygodni zaledwie. I to szło z jakąś taką ogromną siłą, taką ogromną falą. Tak jakbym czuła, że Bóg tak bardzo się cieszy, że chce do Niego wrócić. Mimo, że wielokrotnie czytałam świadectwa, że coś przeszkadza ludziom w przyjeżdżaniu na rekolekcję, albo coś się dzieje takiego, że nie mogą, chorują, coś takiego się odbywa. U mnie się nic takiego nie stało. Wręcz przeciwnie, wszystkie warunki sprzyjały i łącznie z tym, że nawet pogoda, jak ja przyjechałam do Gdyni, to się nagle z jakiejś ogromnej burzy i deszczu i ulewy zrobiła przepiękna i tak. Taka była przez cały czas fundamentu.

0: ci, którzy nie byli w tym domu rekolekcyjnym, nie wiedzą, jak on jest położony, bo jest położony na bardzo wysokiej skarpie i na samej górze tego domu rekolekcyjnego jest taras. Czyli jest przepiękny widok na morze i na horyzont, co nie ukrywam, bardzo pomaga rekolektantom w takim skupieniu. No i tak podczas fundamentu dowiedziałam się tego bardzo wyraźnie, że Bóg mnie bardzo kocha.
1: Jaki był dom, z którego wyszłaś? Religijny?
0: Tak, to był taki dom tradycyjnie religijny, to znaczy był dobry. Oczywiście chodziliśmy do kościoła, chodziłam na religię, chodziłam do spowiedzi.
1: Jakie to są środowiska, jakie miejscowości, małe, duże?
0: Warszawa, wszystko to jest Warszawa Mokotów. Całe moje życie się toczyło tutaj i toczy do tej pory. Mój ojciec był psychologiem, właściwie pedagogiem dziecięcym z psychologią, jakoś to było związane, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pracował jako dyrektor w pogotowiu opiekuńczym. Był też takim społecznikiem. Taki właśnie był mój dom i moja mama i mój ojciec. Jestem jedynaczką, więc nas było troje. Oboje bardzo, bardzo wrażliwi, bardzo społecznie nastawieni, bardzo porządni ludzie. Taki mój dom był dosyć ciepły. Ja miałam strasznie dużo zajęć poza lekcyjnych. Grałam na skrzypcach poza szkołą zwykłą, więc czyli chodziłam do szkoły muzycznej, miałam strasznie zapełnione dni. Tak naprawdę my byliśmy tak naprawdę z moim ojcem w takiej wielkiej komitywie i przyjaźni. Ja później dopiero zauważyłam, jak jego już nie było, że on tak naprawdę mnie tak bardzo trzymał w takiej złotej klatce i tak. To dzieciństwo było takie strasznie skupione na obowiązkach, na takim wychowaniu dosyć surowym, a jednocześnie z wielką miłością ojca do dziecka. Takie to było bardzo żarliwe. Oj, tak mój dom wyglądał do pewnego momentu. Dobry taki, co czuwa nad nami i tak naprawdę niewielką miałam jego świadomość, a może nie tyle niewielką, co nie do końca taką poważną. To była taki stan, który jest dla mnie, był dla mnie naturalny, Bóg był i to tak jak jest babcia, jak jest dziadek, jak jest cała rodzina, tak taki Bóg mniej więcej istniał.
1: Ale prosiłaś go o coś, dawał ci coś? Rozmawiałaś z nim?
0: Nie przypominam sobie szczególnych jakichś rozmów, jakiegoś szczególnego kontaktu. Bo to tak zwykle bywa, że jak dziecko jest szczęśliwe i nie potrzebuje jakiejś stymulacji wewnętrznej, to jakoś też to nie wpada na pomysł samo, żeby jakąś rozmowę przeprowadzać szczególną. Od dorosłych tego nie pamiętam, może ich krzywdzę w tym momencie, ale od dorosłych nie słyszałam takich zaproszeń ewangelizujących dziecko. Nie słyszałam takich zaproszeń do rozmowy z Bogiem, jakiegoś takiego życia duchowego pogłębionego. Możliwe, że to dzieciom wystarcza po prostu, taka świadomość i jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że Kościół to jest takie miejsce, do którego się zawsze wraca i które tam... Wtedy to było 70-80 lata, to jeszcze Kościół miał taką spełnią rolę społeczną ze wszystkimi tego konsekwencjami, także materialnymi, bo na przykład wszyscy pamiętamy takie paczki z Ameryki, to był Kościół. To jest takie poczucie, że Kościół się człowiekiem opiekuje.
1: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Do przodu czy do wnętrza?
0: Nie byłam za bardzo towarzysko, chociaż miałam sporo znajomych, ale zawsze czułam się trochę taka troszkę odosobniona, bo po pierwsze grałam na skrzypcach, co wtedy było szczytem po prostu...
1: Snobizmu?
0: Nie, nawet to nie snobizmu, to raczej był szczyt, brzydko mówiąc, obciachu dla rówieśników, którzy po prostu sobie chodzili do szkoły. To było już tak strasznie nie dla ludzi zajęcie, granie, że jeszcze na fortepianie, na flecie, to tak, na gitarze, no ale na skrzypcach to już był...
1: Pase, tak?
0: Tak. Tak trochę właśnie ja na przykład przeżywałam takie momenty, kiedy koleżanki miały jakieś, znaczy robiły mi jakieś złośliwości. I to troszkę też mnie tak odsuwało od takich ludzi, od rówieśników. Ja zawsze trochę żyłam tak w świecie marzeń, trochę sobie wymyślałam ludzi, z którymi przebywam, trochę też ich dopasowywałam w wizerunki ludzi, którzy są do tego, co ja bym chciała, żeby było. Nie byłam odludkiem, ale nie byłam blisko zaprzyjaźniona z wieloma osobami jakoś tak. To wszystko były bliskie relacje, ale tak wybiórczo. Miałam jedną koleżankę i to było wszystko tak naprawdę.
1: I czas buntu?
0: Czas buntu przyszedł chwilę po śmierci mojego ojca.
1: Wiedziałeś, że on będzie umierał?
0: Nie, w ogóle wyszłam do szkoły. Była godzina 7:30 i po pierwszej lekcji przyszła do mnie mama, zabrała mnie do gabinetu lekarskiego i powiedziała, że mój tata nie żyje. To był nagły atak. Na pewno był chory od jakiegoś czasu, ale leczył się na żołądek, a to było prawdopodobnie tylko takie, to się kiedyś to określenie słyszałam, maska brzuszna jakichś dolegliwości sercowych, bardzo poważnych, które nieleczone odpowiednio, po prostu stworzył się zator i mój ojciec umarł w kilka sekund dosłownie.

0: to było o tyle szokujące, że dwa dni wcześniej wróciłam z Austrii, gdzie byłam na jakiejś tam wymianie szkolnej i te dwa dni po moim powrocie, kiedy to było, jak się okazało, ostatnie dwa dni wspólne, był czas takiej radości ogromnej i takiego cieszenia się, że wróciłam, że jesteśmy razem znowu, że rodzina w komplecie. No i to trwało krótko i potem...
1: Ale jak to przyjęłaś? Czy w ogóle Bóg był w tym momencie...
0: Nie, w ogóle nic. Nie, to była jakaś szalona rozpacz, która jeszcze przy moim...
1: Ale w tym czasie, kiedy byłaś w Austrii, czy Bóg był jakimkolwiek punktem odniesienia w twoim życiu?
0: Nie, wtedy nie. Wtedy nie. To był początek liceum. To było cały czas taka powierzchowna, dziecinna wiara, taka obowiązkowość pewna, jakieś zasady moralne, które wiem teraz dobrze dopiero, że one dzięki temu, że wpajano we mnie od dzieciństwa, może nie były poparte jakąś głęboką duchowością, głębokim spotkaniem z Bogiem, ale one spowodowały, że jednak się trzymałam jakoś pionu przez całe życie, które było takie, no, różne bardzo. I no i okres buntu tak naprawdę zaczął się chyba, myślę, że w wieku, kiedy miałam 16-17 lat i trwał aż do 30 prawie. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas się wyrywałam spod kontroli albo też sama nie chciałam sobie tej kontroli nadać, ale bardzo dużo rzeczy chciałam spróbować w życiu.
1: Czego byłaś świadoma, buntując się? Jak wyglądał twój świat?
0: Ja byłam świadoma przede wszystkim tego, to był taki bunt przeciwko zabraniu mi jedynego autorytetu. Mamę zawsze bardzo kochałam, ale zawsze było tak, że my byliśmy z ojcem, ja byłam wpatrzona w niego jak w obrazek i mama nie była dla mnie nigdy autorytetem. Bardzo długo to trwało, zanim ja zobaczyłam, kim ona jest tak naprawdę i że naprawdę... I długo to trwało, zanim została moim autorytetem i jest do dziś. Natomiast wtedy tak jakby poczułam się, jakbym straciła jedyną osobę, przed którą jakby, która jest moim sumieniem, która widzi, która ocenia mnie, która może mi coś podpowiedzieć, co robić, czego nie robić. W momencie, kiedy zostałam sama z całym życiem, to znaczy tak mi się wydawało oczywiście, bo to gdzie w wieku 15 lat... Człowiek po prostu nie zostaje sam. To nie jest tak, że zostaje sam, tylko tak myślałam wtedy. I moja świadomość była taka, że ja sobie sama z życiem poradzę i tak trochę bez sensu zacisnęłam zęby na życie. Bo wtedy mi się wydawało, że jestem kompletnie sama i w związku z tym życie mnie na pewno zaraz zaatakuje. W związku z tym ja na wszelki wypadek muszę być odporna. I taki miałam... Zakładałam sobie taki ogromny pancerz. Coraz większy, coraz większy, coraz grubszy i coraz bardziej miałam zaciśnięte zęby. Co było też fizycznie się objawiało, bo miałam jakieś straszne problemy z głową, z kręgosłupem. Takie nerwowe już wtedy. Leczyli mnie bonifratrzy. Nie do końca mnie wyleczyli. Ale to było widać, że po prostu od początku panował taki ogromny stres i taki brak poczucia bezpieczeństwa nagły. I wobec tego braku poczucia bezpieczeństwa to na początku właśnie taki atak, taka walka ze światem, który ewentualnie mógłby mnie zaatakować. Czyli taka cały czas w gardzie jakby. A potem, jak się okazało, że świat mnie tak do końca nie atakuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma.

0: prostu nie ma taty. Oglądanie różnego rodzaju przejawów życia i próba dostosowania się do ludzi, do grup, z którymi się, które się nagle przecież w takich momentach pojawiają od razu. Różnego rodzaju wyjazdy i spotkania towarzyskie.
1: Na ile ten kręgosłup moralny pozwolił, czy obronił cię, a na ile się pokaleczyłaś w tym buncie?
0: Pokaleczyłam się dość mocno, bo cały ten okres zaowocował kilkoma związkami z mężczyznami, którzy... nie jestem oczywiście z żadnym z nich, w związku z tym były nieudane, a nie trudno się domyślić, że osoba, która nie ma ojca, bardzo pragnie ciepła i poczucia bezpieczeństwa. I na siłę też szuka takich osób, które mogłyby to zapewnić. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew czemukolwiek. I moje życie to było kilka takich związków, które mnie, za każdym razem kolejny związek coraz bardziej mnie kaleczył i ranił, bo za każdym razem po jego zerwaniu, bo to ja też decydowałam o tym, że nie chcę być z tymi mężczyznami, powodował, że czułam się, jakbym była w grze komputerowej, w której mam coraz mniej żyć. Czyli tak jakbym przestała wiedzieć, o co w tym życiu chodzi, ponieważ mi się nie udał ten związek, ten i jeszcze następny, to była jakaś dla mnie oznaka, że ja jestem coraz gorsza, że jakby, że się nie rozwijam, a wręcz przeciwnie, że jestem coraz bardziej taką żałosną osobą. No to też była oczywiście, była kwestia jakiejś niesubordynacji na studiach, potem w pracy, bo wtedy, kiedy mi się nie podobało w jakiejś pracy, to po prostu wychodziłam, trzaskałam drzwiami, mówiłam, mam was gdzieś i po prostu nie podoba mi się i koniec. Oczywiście wtedy uważałam, że to jest jakaś niezależność i taka
1: odwaga. Mało kto tak postępuje.
0: Tak, a potem się okazywało, że no dobra, wszystko fajnie, tylko że po pierwsze nie mam pieniędzy, siedzę w domu zamiast chodzić do pracy i taka ta moja niezależność właśnie jest, że to tak naprawdę niczemu nie służy. I tak naprawdę to całe moje życie, jakieś też wyprowadzanie się z domu, jakieś takie ruchy bardzo buntownicze. Ja się wyprowadziłam z domu chyba mając lat 18 czy 19, jakoś tak. Nawet pamiętam jak dziś moją pierwszą wyprowadzkę z domu, siedziałam na przystanku z torbą i nie wiedziałam, gdzie mam pójść. Coś niewyobrażalnego dla mnie teraz. I jak sądzę, wiem, strasznym bólem okupiła to moja mama, która została sama ze mną. Czyli jak się wyprowadziłam, to zupełnie sama. No i wiem, jak ją to bolało. No i takie całe życie właśnie z torbą gdzieś między jednym domem a drugim. Jakaś próba też ustabilizowania się. Jestem po ślubie cywilnym, już po rozwodzie, ale to małżeństwo trwało jakiś rok. 10 lat temu to miało miejsce. Z jakimś wydawało się normalnym człowiekiem. Bardzo, bardzo normalnym, bardzo dobrym, poukładanym. No ale oczywiście mi to się nie podobało, bo był za bardzo poukładany i za bardzo normalny. I tak właściwie cały czas. Tak było bardzo długo.
1: Nie rozumiem powodu tego buntu, tak naprawdę.
0: Ogromna pycha, jak to teraz widzę.
1: Ale powiedz mi, czy... Co teraz sądzisz na temat swojej relacji z ojcem? Czy ona do końca była okej?
0: Nie sądzę, żeby była okej, dlatego że wiem, że musiałam mu jakoś dużo rzeczy wybaczyć. Udało mi się dokonać dopiero niedawno, też za pomocą sesji ignacjańskiej, ale mniej więcej wiem, że miał taki dziwny na mnie sposób, że z jednej strony bardzo mnie chwalił i bardzo jakby mówił o mnie, znaczy głównie o mnie właśnie, ludziom dookoła, same piękne rzeczy, i kiedyś znalazłam nawet list kogoś do ojca, w którym czytałam o sobie przecudne rzeczy, które właśnie ojciec powiedział tej osobie, a ta osoba to wspominała jako coś, jako przepiękne wrażenie. Natomiast w stosunku do mnie potrafił mnie na przykład upokarzać bardzo często przed ludźmi. To znaczy karać, nie wiem, krzyczeć na mnie, karać mnie przy ludziach. Były takie momenty, że właśnie bardzo, bardzo się bałam upokorzenia. To były najstraszniejsze momenty, kiedy na przykład potrafił się tak strasznie obrazić na mnie. Ja byłam wtedy dzieckiem, pamiętam, chyba 12-letnim, taki jeden raz. Ale to było bardzo często, z tego co ja pamiętam, że potrafił na przykład zamknąć się u siebie w pokoju na 2 tygodnie.

0: zasługiwanie się.
1: Tak, to jest takie coś, jakby miała na sobie taki napis kup mnie. I to dotyczyło różnych relacji, bo to dotyczyło nie tylko jakichś tam damsko-męskich, ale wszyscy, którzy ze mną mieli jakkolwiek do czynienia, byli przeze mnie traktowani jako ktoś, komu muszę przedstawić się w jak najlepszym świetle, bo inaczej mnie nie zaakceptuje. W tej mierze, w której mamy się ze sobą porozumiewać.
0: Jaki jest twój stan ducha przed tymi jezuitami, przed tym w ogóle pierwszym zaproszeniem, na które... No bo tych zaproszeń było więcej. I wiesz, rok wcześniej, jest... 4 lata wcześniej.
1: Wiesz, co było niezwykłego? Pamiętam dziś pewną moją wizytę w kościele, bo jeden z, chyba ostatni mój narzeczony, o którym bardzo poważnie myślałam, ale no to się nie udało znowu. Z nim zaczęłam chodzić do kościoła.
0: Wcześniej nie chodziłaś?
1: Nie, przerwałam chodzenie do kościoła na długi czas. Znaczy nie, jeszcze później tak.
0: Buntu.
1: Ale no, na pewno przez jakieś 8 lat zaglądałam tam sporadycznie i też z takim poczuciem winy. Na początku to nie było tak, że na początku po prostu nie chodziłam, bo w ogóle mi to nie było potrzebne, a potem pamiętam, że chodziłam tak do przedsionka, jako ktoś taki niegodny zupełnie, żeby wejść do środka. Też mi nikt nie wytłumaczył, że to nie tak, no ale sama się mogłam domyśleć też. Nie ma co zwalać winy na innych. No i z tym moim ówczesnym chłopakiem zaczęłam chodzić do kościoła. A zaczęło się już we mnie dziać coś takiego, co... Jakby zauważanie tego marnotrawienia życia. I zaczęłam się strasznie bać. Teraz widzę, że to było tak, że nareszcie ze mnie to zaczynało wychodzić. To strasznie boli, to wychodzenie tego na jaw. Bo ja musiałam sobie też opowiedzieć sobie samej całe życie i zgodzić się na to, że tam popełniłam masę głupot, masę błędów i masę razy się kaleczyłam. I w pewnym momencie pamiętam, to było na Narbuttach w kościele świętego, pod wezwaniem świętego Szczepana. Tam jest taki krzyż dosyć duży, wyrazisty i to było 4 stycznia. To ja, nie pamiętam takie rzeczy jakieś dziwne, ale... Trochę sobie obchodzę te święta wewnętrznie co roku. Wtedy pierwszy raz powiedziałam to, oczywiście w bardzo niedużej świadomości, ale jak sobie teraz zdaję sprawę, co to było, co to był głos, który mi podpowiedział Bóg. Słynne, Panie Boże, nie daję rady, pomóż. I jeżeli ktoś mówi o tym wietrze, który wieje, to był właśnie ten wiatr pierwszy, który mnie trochę tak porwał.

Oczywiście nie zmieniło się wiele, ale też zaczęłam mieć świadomość tego, że jeżeli będę cierpliwa, jeżeli przytrzymam to wszystko i jeżeli będę słuchać wewnętrznego głosu, to gdzieś kiedyś istnieje szansa, że się poprawi, że będę mogła żyć jak człowiek, bo wtedy myślałam, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. To jest klinicznie też jakby stwierdzone przy depresji, przy tego typu stanach, nerwica lękowa. Nerwica lękowa towarzyszyła mi przez ponad 3 lata, bez przerwy. Budziłam się z lękiem i zasypiałam bez przerwy od rana do wieczora. Bałam się rzeczy niedorzecznych. To nie było jakieś psychozy oczywiście, ale to było oczekiwanie na cios, oczekiwanie na najgorsze, wynajdywanie najgorszych scenariuszy, jakie mogłyby mi się tego dnia akurat przydarzyć. No i koszmarna samotność, bo też

0: było mi na tyle wstyd i tyle, na tyle mi było głupio zmarnowanie mojego życia dotychczasowego, że też nie chciałam się z nikim dzielić, bo to po prostu uważałam, że nikt tego nie wytrzyma, a poza tym, jeżeli wytrzyma, to wyjdzie, otrząśnie się po prostu po wyjściu i pójdzie swoją drogą, będzie miał rację.
1: Ale ta nadzieja, o której mówisz, która się pojawiła, to jest rzecz niezrozumiała w porządku psychicznym.
0: To jest niezrozumiałe i dlatego się bardzo kurczowo tego trzymałam, bo to było tak niezrozumiałe.
1: Ale wiedziałeś, że to jest co jest nowego w twoim życiu? A kojarzyłaś to z tą pierwszą modlitwą?
0: Tak, bo to od tego momentu trwało i jakby, to, tak można powiedzieć, że się trochę rozpychało w moim życiu. Ten pierwszy efekt, który usłyszałam, to był tak irracjonalny, tak alogiczny w ogóle w mojej sytuacji. Bo to była taka sytuacja, że ja nie miałam właściwie pracy, nie chodziłam do pracy, nie wiedziałam, co chcę robić. Ja już przestawałam w ogóle panować nad swoim życiem, takim zwykłym, takim codziennym. Korzystałam wtedy z pomocy tego mojego ówczesnego chłopaka, który powiedział, żebym się nie przejmowała, że on mi będzie dawał pieniądze i rzeczywiście mi bardzo pomagał przez długi czas, no ale to nie na tym życie polega. Ale gdyby nie on, to myślę, że byłoby mi dużo trudniej. I tak się kurczowo trzymałam tej pierwszej chwili, tej pierwszej myśli, tego po prostu absolutnie nielogicznego przewiania jakby umysłu przez jakieś świeże powietrze, że to jakby jakaś zupełnie nowy pierwiastek chemiczny, w ogóle coś nowego zupełnie. I też coś, co teraz mi się wydaje normalne, bo ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale słuchanie takich natchnień, patrzenie, obserwowanie tego, co mi na przykład przykuwa uwagę. I to może będziesz chciał wyciąć, dlatego że to jest reklama tego radia, ale to było tak, że... Ale to jest prawda, to jest absolutna prawda, bo na Rakowieckiej były plakaty, chyba nadal są do tej pory, reklamujące radio. Tam była ta rybka, ten częstotliwość, Sielskie Fale albo Radio Józef, nie pamiętam. Taki dosyć znany plakat. I coś mi z tym, i coś z tą częstotliwością takiego było, że po prostu po przyjściu któregoś dnia z kościoła włączyłam radio i usłyszałam któreś ze świadectw. Usłyszałam, głównie słuchałam wieczornych audycji. A to był moment, kiedy myślałam o sobie, przypominam, jako o kimś najgorszym na świecie. W momencie, kiedy usłyszałam ludzi, którzy w radio mówią o sobie, a mają inne, ale też tak strasznie ciężkie życie, że naprawdę aż serce się kroi na kawałki, to pierwsze wrażenie, że nie jestem sama, że nie jestem najgorsza, że może to nie jest tak do końca. I wieczorne audycje Radia Józef właśnie. To był taki moment, kiedy mi się zaczęło przecierać. Pamiętam, to była zima, jeszcze przed właśnie przed tą sesją ignacjańską pierwszą, czyli 2 lata temu. I pamiętam taki stan, że leżałam sobie na kanapie i tylko słuchałam, jak najmniej chciałam wykonywać ruchów, bo czułam, że to jest coś takiego, co mi po prostu nagle dolewa jakiegoś optymizmu i takiego współczucia, że ja strasznie dużo słyszałam tak w tych audycjach i strasznie dużo do mnie przemawiało, tak jakby między wierszami. I jakoś tak się oczywiście zdarza, że słyszymy te fragmenty Pisma Świętego, które mamy usłyszeć, i te psalmy, i te pieśni, i takie wypowiedzi, które właśnie wyławiamy, dlatego że akurat zostały do nas powiedziane. Także ta zima 2 lata temu, to był taki moment, kiedy mi zaczęło wracać życie. I wtedy właśnie zaobserwowałam w sobie pierwsze 5 minut, podczas których się nie bałam. I tak potem, i tak to zauważyłam, że ojej, nie bałam się przez 5 minut. I postanowiłam się tego trzymać.

0: tak...
1: Jest wśród nas.
0: Krok po kroku, to trwało ponad, nie wiem, kilka ładnych miesięcy trwało, zanim przestałam się bać w ogóle, znaczy bać, dygotać wewnętrznie. Ale to już wiedziałam, że to już jest, jakby powrót. Wtedy usłyszałam też niestety o szatanie, o złych duchach i demonach, które walczą o człowieka dosyć okrutnymi, inteligentnymi metodami. I oczywiście na początku się tego przestraszyłam, że mnie złapią i nie puszczą. Oczywiście mówiąc tak kolokwialnie, ale... Ale bałam się, że mnie nie wypuszczą, że będę się znowu bała, że ta sytuacja jest taka na chwilę tylko, że dostałam się do jakiejś bajki i że za chwilę się obudzę.
2: Kiedy pojawia się Bóg w tej historii? Bo na razie mówisz o psychice.
0: Tak.
2: Ale nadzieja jest już duchowa.
0: Jest już duchowa i to...
2: Bo to jest
0: wiesz, kiedy się
2: wbrew,
0: pojawia?
2: Bo to jest nadzieja wbrew wszystkiemu.
0: Wbrew wszystkiemu. Ja pierwszy raz, kiedy usłyszałam taką pieśń, która się często pojawia w radio, będę śpiewał Tobie, mocy moja, bo Ty jesteś moją nadzieją. Coś tam, nie wiem, czy cały, ale nie będę się bać. I to nie będę się bać i te słowa, które tam mnie tak wcześniej jak śpiewa i bać się nie będę, tak. To on śpiewa, powtarza to wielokrotnie, rozwija tę frazę i to powtarzanie spowodowało, że mi słowo nadzieja i nie będę się bać zaczęło się kojarzyć z Bogiem bardzo.

0: Ale tak naprawdę z wielką taką mocą, bo długo na mnie czekał, pojawił się w moim życiu właśnie w Gdyni, podczas fundamentu.
1: Co to znaczy pojawił się?
0: To było takie przeżycie. Ja to w ogóle jestem strasznie takim emocjonalnym człowiekiem, takim dosyć wrażliwym. Był taki moment, kiedy tam, bo to trzeba wiedzieć, że odpowiednimi czytaniami poprzedza się medytację i te odpowiednie czytania oczywiście są w takiej kolejności i konferencje są w takiej kolejności, żeby przeprowadzić na tym, który przechodzi przez rekolekcję, jakiś proces duchowy i dojście pewnego stadium. I było tam czytanie o Zacheuszu, które, ponieważ się często pojawia w liturgii, nawet było w ostatnią niedzielę, zawsze mnie strasznie raduje od tego czasu, bo po tej medytacji nad tym fragmentem Pisma Świętego coś się we mnie strasznie załamało i poleciałam do kaplicy, po prostu się rozryczałam i po prostu tak jakby wyrzuciłam z siebie wszystko, co jeszcze się we mnie tam kotłowało, jakieś takie niewybaczone rzeczy. I pamiętam, że jak wyszłam stamtąd, ja nie mogłam chodzić w ogóle. Byłam tak wstrząśnięta tym momentem. To trwało chyba, nie wiem ile, ale mówiono mi, że z godziny, że już się zastanawiali, czy nie wołać jakichś sił medycznych, bo to jest strasznie płakałam i strasznie nie mogłam skończyć. Słyszałam tylko takie, właściwie nawet nie słyszałam, tylko widziałam przed swoimi oczami, nie umiałam powiedzieć słowa i tylko jedyne słowa, które w pewnym momencie do mnie dotarły, to było: Jezu, ufam Tobie. I tak jakbym miała je powtarzać do momentu, kiedy nie stanę z powrotem, nie wrócę do świadomości, do rzeczywistości. I tak i wtedy naprawdę czułam, tak jakby Jezus spacerował koło mnie do końca tych rekolekcji, tak jakby mnie trzymał za ramiona i mówił: nic się nie bój, już teraz będzie łatwiej. Jest od tego czasu.

0: A ja kiedy mam jakiś problem taki, że się na przykład strasznie znowu zaczynam czegoś bać, albo kiedy nie wiem, co powiedzieć, kiedy nie wiem, jak się modlić, to widzę cały czas przed sobą te trzy słowa. To jest taki mały modlitewnik, który się składa tylko z trzech słów.
1: I co będzie?
0: Przede wszystkim już nie, nie poza taką silną relacją z Bogiem, która trwa od tego zdarzenia i się rozwija i czuję naprawdę niezwykłą jego obecność, to bardzo się modliłam o ludzi w moim życiu, bo byłam sama kompletnie. I nie dawałam sobie pomóc ani mojej mamie, ani nikomu. Ale potem bardzo się modliłam o to, żeby postawił na mojej drodze ludzi. I postawił. Żeby pomógł mi pomagać innym. I pomógł mi pomagać innym.
1: Jak?
0: Nie chcę mówić, ale wiem, że ta chęć, żeby jakby się nie zatrzymywać na sobie, wyrażona w formie prośby do Pana Boga, żeby mi jakoś to podsunął mi jakiś pomysł. Ona została spełniona i jest cały czas. Jestem bardzo szczęśliwym życiowo człowiekiem. Tak szczęśliwym po prostu z tego powodu, że mogę wstać rano i się cieszyć, i się cieszyć tym dniem, dziękować za niego też. To jest taki element stały porannej modlitwy, że dziękuję mu za ten dzień, który się właśnie zaczyna. Bo mam szansę dzisiaj być jego narzędziem. I to jest dla mnie takie... Taki spokój, że jest ze mną cały czas i że teraz będzie inaczej, że cokolwiek zrobię, to będzie tak, jak on chce, bo ja się całkowicie poddaję jego woli, codziennie to mu mówię i nie tylko takie sprawy, z którymi się męczę, albo które są dla mnie jakimś dylematem, albo wymagają mojej decyzji, tylko po prostu wszystko. Oczywiście musiałam się tego nauczyć. Sama swoją duszę musiałam tego nauczyć, ale oczywiście nie sama, bo wiadomo, że to tak nie jest. Myślę, że będzie dobrze.
1: Jakie jest twoje pozwolenie?
0: Strasznie się modlę o rodzinę. Chciałam założyć rodzinę.

0: kim jest ten Jezus, który przy tobie jest? Kto to jest? Jakie ma cechy?
1: Jest przyjacielem. Jest przyjacielem takim... Przede wszystkim ma ogromne poczucie humoru.
0: Jak się o tym dowiedziałaś?
1: Bo mi często takie sytuacje się przydarzają, że po prostu tak myślę o tym. Takie po prostu sytuacyjne...
0: Czyli on konstruuje jakieś rzeczy, których człowiek nie może skonstruować?
1: Tak.
0: W których odczytujesz, że się...
1: Tak, to są takie właśnie alogiczne spotkania jakieś... Też jakby mam zwyczaj... medytacji ignacjańskich, no nie codziennie, to nie będę się oszukiwać, ale kilka razy w tygodniu, jeżeli pojawia mi się na przykład jakaś myśl podczas tych medytacji i okazuje się, że nadchodzi jakiś taki moment, kiedy to się dzieje naprawdę, ale oczywiście to jest tak, że to jest niemożliwe do wytłumaczenia, no to i wtedy wiem, że to są takie sygnały.
0: A skąd wiesz, że jest przyjacielem?
1: Bo to czuję w sercu. To jest takie poczucie, które właśnie też... To jest to pocieszenie, tak, które jest w tytule tej audycji. I że jest w moim sercu pokój. Mimo często... No ja nie mam też znowu życia usłonego różami dzisiaj, ale jest ono takie poukładane. Ale jest też się składa z wielu trudnych momentów i... Ale jeżeli mimo tych trudnych momentów czuję w sercu pokój i to taki... To nie jest jakieś takie uspokojenie sztuczne i chwilowe, tylko to jest po prostu pokój w sercu. Taki... No to jak mam nie powiedzieć, że jest moim przyjacielem? To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, które można dostać za darmo. Taki pokój w sercu. I to... To takie rzeczy się dostaje od przyjaciela, od kogoś, kto kocha bardzo i właściwie bezgranicznie.
0: Jaki jest największy pozorunek od niego?
1: No ten pokój w sercu właśnie. Bo to jest coś, czego ja nawet nie wiedziałam, o czym nie wiedziałam, że istnieje coś takiego. Zawsze to mi gdzieś mijało koło ucha. Nawet mimo powtarzania takiego zapewnienia w Eucharystii. I to nie, w ogóle do mnie to nie trafiało. Nie byłam w ogóle świadoma, że coś takiego istnieje. Nagle po prostu takie coś otrzymałam. To jest jedna z piękniejszych rzeczy w ogóle, jakie można dostać. Jakie można dostać, bo wszystkie inne dary i łaski, myślę, że opierają się na takim pokoju w sercu, bo to jest podstawa.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: O nawrócenia ludzi młodych, albo może niekoniecznie tylko młodych, którzy są tak na granicy i bardzo cierpią, bo może by już bardzo chcieli w sercu wrócić do Boga, ale coś im jeszcze bardzo przeszkadza.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Karolina Mackiewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie,
1: myślę,
0: to,
1: że każdy chrześcijanin,
0: ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my, zakonnicy, mamy trochę odjęte, no, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. On mi wtedy powiedział, to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego szesnastolatka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy, nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przepustek, jak byłem oczywiście na przepusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle niczego nie prowadzi. Coraz bardziej gdzieś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się i na rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Że bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić. Zresztą trudno się o tym mówi. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Córa z koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. Się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga, Panie ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

Kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To, no, to było już rzeczywiście takie, no bo nawrócenie jest procesem, ale to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji, był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. Miałem i nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i, no i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I, no i tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl tam, no po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówi.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanu. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówi. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy. Zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzeć. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu, jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu

przed zakonem był. Jezus rzeczywiście, to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że on był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle. Tam nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację. Czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie. To nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi, popatrz, posłuchaj, czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. Po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli.
1: Przyjęli.
0: Wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No, więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować.

pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok. Bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. Tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej. No ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w którymś momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: Kapłaństwo.
1: Tak, kapłaństwo. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego, nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom duszpasterstwa akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie myślałem, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmieniam, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mówi, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwa. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem, właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? Zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. Już zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziały Cię cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. Tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: Asho, Halleluhu Birki Ya'uzo, Halleluhu Bigvurotav, Halleluhu Kerov Gudlo, Halleluhu Betek Ashofar, Halleluhu Benevel Vechinor, Halleluhu Betov Vumachol, Halleluhu Beminim Veogav, Halleluhu Betiltelei Shammah, Halleluhu Betiltelei Troah, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Coś zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no, żywa, żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co, kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać mocy Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko, że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy prosić Cię o pomoc, abyśmy ten czas przeznaczyli na chwalenie Ciebie. Daj nam, Panie, Twoje słowa, abyśmy potrafili głosić Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Matylda. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Czy bycie chrześcijaninem to jest coś, co ma swoją cenę?
2: Na pewno. To znaczy w znaczeniu w moim życiu, tak? Jakoś. Myślę, że tak, ale to jest taka cena w znaczeniu pozytywnym, myślę. To znaczy nie powiedziałam, że to jest jakaś cena, którą ja muszę zapłacić. To jest jakoś dużo, to jest trudne. Myślę, że to ma jakąś cenę jak każdy inny wybór w życiu, ale jest warte, bo nagroda jest wielka, myślę, także.
1: A jaka to jest cena w twoim życiu?
2: Właśnie tak sobie myślę i myślę, że czasami to jest samotność albo jakieś niezrozumienie, kiedy trzeba, albo kiedy ja czuję, że chcę zrobić tak, a nie inaczej i wszyscy inni robią inaczej, gdzieś zostaję sama i nagle, nie wiem, jest jakiś brak zrozumienia albo jest w ogóle odtrącenie i to jest chyba taka najtrudniejsza cena.
1: Czy wyrastałaś w chrześcijaństwie w takim, w którym teraz jesteś, w kościele?
2: Czy od... I tak, i nie. Znaczy to trochę jest...
1: Jaki to kościół?
2: Jest to kościół ewangelicko-reformowany. Znaczy wyrastałam w tym kościele, ponieważ zostałam w nim ochrzczona i od początku tam chodzę, ale... Żadne z moich rodziców nie przynależy do tego kościoła. Moja mama jest, to się chyba tak ładnie nazywa, sympatykiem tego kościoła. I no postanowiła ochrzcić swoje dzieci już w tym kościele, także ja i moje rodzeństwo od początku tam chodzimy, a tak naprawdę tylko ja jestem pełnoprawnym członkiem kościoła.
1: Owocem sympatii.
2: Jeszcze raz?
1: Owocem sympatii.
2: Owocem sympatii, tak. Znaczy to jakiś mój wybór, nie? Ale myślę, że tak, należy to przez moją mamę i chyba też bardzo przez mojego dziadka, który też należy do tego kościoła, także...
1: Powiedz, jak zaczynałaś nabierać świadomości jako dziecko? Religia była obecna w domu?
2: Religia była obecna w domu, ale w domu w takim szerszym pojęciu, to znaczy razem z ciociami, z dziadkami, z prababciami... To tak, w domu też, ale nie w jakiś taki bardzo duży albo jakiś.
1: Czym dla ciebie była wtedy religia? Chrześcijaństwo.
2: To znaczy, ja dużo czasu spędzałam od razu w kościele, czyli to jest niedzielna szkółka, potem jest herbatka albo wyjazdy z dziećmi, znaczy takie wakacyjne i potem młodzieżowe i potem spotkania, także ta religijność też się po prostu, jako że nasz kościół jest mały, tworzyła się no w takim życiu jakby już we wspólnocie, nie tylko w rodzinie.

0: A na zewnątrz widziałaś, że jest coś innego?
1: Znaczy, że jest inny świat, tak?
0: Inne kościoły?
1: No,
0: myślę, kiedy to zauważyłaś, że to jest jakoś wyjątkowe miejsce, w którym jesteś?
1: I chyba zawsze miałam poczucie, że no, że to jest inne miejsce przez to, że żyję w takim specyficznym kraju, gdzie większość ludzi jest katolikami. Także od początku jakby uczono mnie, żebym umiała powiedzieć... No wiadomo, pierwsze pytanie jest, jakie są różnice, więc uczono mi, żeby powiedzieć trochę o tym, w co wierzę i do czego przynależę. Także chyba od początku miałam świadomość, że jest inny kościół, do którego także należy większa część mojej rodziny. Potem chyba gdzieś na jakichś lekcjach religii dowiedziałam się o kościele prawosławnym. A potem chyba już przy znajomych jakichś dowiedziałam się o kościołach protestanckich, z tych takich tak zwanych wolnych. Na przykład o kościele polsko-katolickim albo starokatolickim dowiedziałam się dopiero na studiach. Także to... I to chyba znowu też no przez to, że studiuję z osobami z takich kościołów.
0: Czym wtedy dla ciebie była? Było to, że raz religia, a dwa, że to jest inna religia niż większość pewnie dzieciaków w klasie.
1: Ja chyba zawsze byłam bardzo dumna, że jestem inna. Może też dlatego, że nie wiem, że mam też takie oryginalne imię, także to już było pierwsze takie, że jestem trochę inna, jestem leworęczna, to także jakiś znak inności, no i także ja zawsze bardzo chętnie mówiłam, że nie jestem katoliczką. To chyba w pewnym momencie przerodziło się też w taką pychę i stwierdziłam, a ja jestem taka fajna, no co niekoniecznie może jest prawdą. Także chyba od początku, można tak powiedzieć, jestem predestynowana do bycia inną w jakiejś grupie. Tak, myślę, że tak.
0: A powiedz, czy w dzieciństwie spotkałeś świadków relacji z Chrystusem? Czy to były tylko wiedza, jakieś formy pobożności? Czy też już zobaczyłaś, że jest tam osoba?
1: Czy jest to osoba Chrystusa?
0: Tak.
1: Tak, myślę, że w mojej rodzinie takim dużym dla mnie świadectwem bardzo zawsze była moja prababcia. Ona do dzisiaj żyje, jest bardzo już stara. Może niespecjalnie zawsze rozumiem jej pobożność, ponieważ jest katoliczką, więc i też jakby wychowaną no dawno, dawno temu, to też jest trochę to inny niż dzisiejszy katolizm, także dla niej najważniejsze jest odmawianie różańca. A mimo to zawsze była dla mnie ogromnym autorytetem i mimo na przykład tego, że dość słabo słyszała, to zawsze do niej przyjeżdżałam i jej opowiadałam, albo jej się coś pytałam, albo po prostu właśnie byłam z nią, bo była dla mnie takim ogromnym autorytetem. Potem, kiedy trochę dorosłam, takim też dużym właśnie bardzo autorytetem, może nie wprost rozmawiałam zawsze z moim dziadkiem, ale gdzieś tam w jakichś decyzjach to on był dla mnie takim świadkiem. No i oczywiście dużo osób w moim kościele.

0: Ale co przez tych świadków w rodzinie najpierw, co widziałaś? Dobrego człowieka, babcie? Prababcie?
1: Chyba jakiś taki pokój wewnętrzny i...
0: No, nie z tej ziemi, tak?
1: No, myślę, że nie. I taką dużą bardzo łagodność i... No, nie wiem, co... Nie wiem, jak to określić, ale to... To chyba właśnie to też, że do niej jeździłam, żeby jej coś powiedzieć. Albo po prostu właśnie być z nią, bo... Tak, chyba jakąś taką... Nie wiem, łagodność, może to się mówi.
0: Może pokój wewnętrzny.
1: Może pokój wewnętrzny, tak to się może tak.
0: I powiedz, czy buntowałaś się?
1: Czy buntowałam się w rodzinie?
0: W ogóle. W szkole?
1: Tak, to znaczy miałam pierwszy, to chyba nie był jakiś taki ogromny bunt, ale miałam taki moment, kiedy średnio, znaczy, nie wiem, przestało mi się podobać w moim kościele. Wydawało mi się, że tam są sami starzy ludzie, że ja próbuję coś... to było w gimnazjum, czy chyba 15 może. I bardzo mi tam było źle. Miałam wrażenie, że ciągle mnie krytykują, cokolwiek robię. Chciałam robić bardzo dużo, poszukiwałam młodzieży, nic mi ciągle nie wychodziło. I wtedy rozejrzałam się za kościołami, to znaczy przez oczywiście moją przyjaciółkę, która przynależy do jednego z kościołów wolnych. I zaczęłam tam przez jakiś czas chodzić, ciągle jakby chodząc do mojego kościoła, czyli chodziłam przez jakiś czas do dwóch kościołów. I rozglądałam się za różnymi innymi kościołami, więc w sumie zwiedziłam dość dużo z tych kościołów wolnych, a potem... Znaczy, chyba nie miałam takiej bardzo mocnej myśli, że może ja przejdę do jakiegoś innego kościoła i był taki moment, kiedy stwierdziłam, że chyba nie wyobrażam sobie życia bez mojego kościoła i że nawet jeśli tam byłoby mi prościej, to nie o to w życiu chodzi, że ja wrócę do mojego kościoła i no i tam będę to właśnie zmieniać, co potrzebuję, żeby albo wydaje mi się, że powinno być zmienione. To był pierwszy mój chyba bunt. I drugi to był, kiedy po maturze wyjechałam do Tezy i złożyłam papiery na chemię i wydawało mi się, że to jest... Albo gdzieś wmówiłam sobie, że to jest to, co chcę studiować, mimo że tak naprawdę zawsze chciałam studiować teologię. Ale bardzo się tego bałam i też wszyscy mi mówili, że to jest super, że będę studiowała chemię, bo przecież to jest taki przyszłościowy kierunek i mam gwarancję, że dostanę pracę i że przecież to będzie dobrze płatna praca. No i właśnie wtedy odkryłam, że mimo tego wszystkiego ja nie będę szczęśliwa studiując chemię, także chcę studiować teologię. No i napisałam rodzicom, że w takim razie to ja nie będę studiowała chemii, że zostanę w Tezie na rok i po roku będę składała papiery na teologię. Wiadomo, że nie byli na początku bardzo szczęśliwi. Potem były jakieś tam różne zawirowania, w końcu zostałam trochę krócej. No, ale dopiero po roku jakby zaczęłam studiować teologię. I chyba dużo się buntowałam w Tezie, ale to był taki... Albo może dużo walczyłam z sobą, ale to było takie bardzo w środku. Znaczy tam się dużo we mnie zmieniało. Myślę, że tak wierzę, że Pan Bóg przygotowywał mnie no, do podjęcia studiów właśnie jakoś tam, nie wiem, czy oczyszczał.

0: jakaś walka, myślę, z sobą, z otoczeniem, bo mnie się wydawało, że to właśnie gdzieś oni mi się mówili, że ja muszę studiować chemii i że to wszystko przez nich, a to przecież wszystko były moje wybory, także...
1: A powiedz mi, czy w tym czasie na twoje decyzje miał wpływ Jezus? Czy kiedy ta relacja zaczęła być taka, że on zaczął mieć wpływ na to, co robisz?
0: Znaczy, ja nie pamiętam chyba takiego okresu, kiedy by tak nie było. To znaczy, może to jest taki czas gimnazjalny. Tak sobie myślę, kiedy człowiek no, nabiera jakiejś trochę większej świadomości też, że odpowiada za to, co robi. No to było dużo takich myśli, czy to jest Boże, co robię. Ale nie pamiętam też wcześniej, żeby... Znaczy może wcześniej nie stawiałam takich pytań wprost. No ale przez to, że zostałam wychowana w jakimś tam systemie wartości, no to wierzę, że to jest właśnie Boży system wartości.
1: Ale nie chodzi o relację.
0: Moją relację osobistą.
1: Tak, tak. Gdzie ona się... Czy możesz znaleźć taki moment, gdzie ona się stała naprawdę ważna? Bo poszłaś na teologię, tak?
0: Poszłam na teologię, tak. Może właśnie w tezę. Czyż też? Nie, mi się wydaje, że to...
1: Bo z kim te boje wewnętrzne toczyłaś?
0: Ja tak patrzę sobie, myślę, że z Duchem Świętym, ale... To znaczy, ja myślę, że wtedy ta relacja była. Ja nie wiem, czy była inna niż wcześniej. Nie wiem.
1: Ale jak to wyglądało, te boje?
0: Znaczy, byłam bardzo jakoś tam wewnętrznie niepewna i bardzo się bałam wziąć konsekwencje jakby decyzji, albo znaczy tak, wziąć na siebie konsekwencje decyzji, które podjęłam. No i przychodziłam do kościoła, tam jest, wtedy jest taki specyficzny sposób modlitwy, kiedy jest ten czas ciszy i mówiłam Panu Bogu, że trochę tego jest za dużo i że ja nie mam tego unieść, także ja zostawiam to w tym kościele i Panie Boże, zrób coś z tym, a ja wychodzę. I no i wiadomo, że czasami to się też wiązuje z jakimiś tam łzami itd., itd. A potem jak wychodziłam z kościoła, to czułam, że jest we mnie troszkę więcej miejsca. Znaczy, że coś zostawiłam rzeczywiście w tym kościele i stworzył się pewien rodzaj pustki, którą Pan Bóg może wypełnić.

0: Także tak powolutku zostawiałam dużo rzeczy właśnie w tezy z jakichś tam... Tam też dużo bardzo przebaczałam różnym osobom i samej sobie. I to też wszystko zostawiałam. Jakieś tam dużo zranień każdy z nas w sobie, które też tam przez tą właśnie ciszę i przez spotkanie i przez te takie przychodzenie regularne zostawiłam. Zupełnie dużo rzeczy w ogóle odkryłam, bo kiedy człowiek 3 razy dziennie no staje jakoś tam wprawdzie, to przez jakiś czas oczywiście może coś zagłuszać, ale któregoś dnia to po prostu wyjdzie i wiadomo, że to bardzo boli, no ale potem jest lepiej, myślę. Znaczy wiem na pewno także.
1: I co tak bolało?
0: Bolało, myślę, bardzo przebaczanie mnie. Jakoś tam no osobom, które mnie zraniły, wiadomo, albo osobom, którym ja zraniłam. Także wiadomo, że to boli, żeby bo nie wiem, czy musi boleć, ale boli, ale potem człowiek wychodzi i czuje, że mógłby polecieć, bo jest dużo lżejszy, także mimo, że boli, to chyba warto.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Przez jakiś czas wydawało mi się, że to jest takie powołanie do bycia matką. Teraz myślę sobie, że to oczywiście można z wieloma bardzo rzeczami połączyć. Myślę, że ja chciałabym służyć ludziom starszym i niepełnosprawnym i chyba to jest coś, co bardzo lubię. Tak, więc myślę, że nie wiem, jakiś dom starców, wspólnota z ludźmi niepełnosprawnymi, to tak na dzisiaj mam. Ale oczywiście jakoś tam nie wiem, też w stronę duszpasterską razem z nimi myślę, że to jest moje powołanie.
1: Ale czy to jest sprzeczne z byciem matką?
0: Nie no. To zależy oczywiście, bo wspólnota, o której myślę, to jest wspólnota Arka. I to myślę, że jeśli chciałam żyć, wiadomo, że to może być tylko na jakiś czas, ale w Polsce nie ma tak jeszcze, że małżeństwa mogą żyć w Arce, także jeśli zdecydowałam się żyć tam, no to myślę, że nie zostałam wtedy matką. No, jeśli założyłam dom starców, albo to dlaczego nie?
1: W jaki sposób w codzienności pielęgnujesz relacje z Bogiem?
0: Staram się rozmawiać z Panem Bogiem. I staram się poszukiwać bardzo tej ciszy, którą odkryłam w tezie. Także czasem chodzę na spacery, mimo że Warszawa nie jest takim cichym miastem, no to staram się znaleźć tą ciszę. No i czytam Biblię, ale to ostatnio mi niespecjalnie pomaga, muszę przyznać.

0: pytam, bo jakby to jest jakieś moje przyzwyczajenie, ale... Nie, no wiadomo, że to przyniesie któregoś dnia owoc w końcu, także... Także tak. I spotykam się z innymi ludźmi wierzącymi.
1: Co zobaczyłaś w tych ludziach właśnie ze wspólnoty swoich, którzy byli świadkami?
0: Myślę, że chyba to, co mnie zawsze najbardziej przekonuje, że to jest Boży człowiek, co jest... Wiadomo, że wszyscy bywamy zmęczeni, ale każdy z nas z tym zmęczeniem sobie inaczej radzi. I takie osoby, które pomimo tego, że no nie wiem, do którejś tam pracowały, ale potem... Albo co innego robiły, ale ciągle mają te 5 minut, żeby, nie wiem, ze mną porozmawiać, albo mnie wysłuchać, albo do mnie zadzwonić. No to właśnie przekonuje mnie jakieś, nie wiem, takie radzenie sobie z brakiem czasu i ze zmęczeniem, bo... No bo na to, co jest ważne, znajdziemy czas, także takie wytłumaczenie, że nie mam czasu, niespecjalnie mnie przekonuje. Albo właśnie, że nie wiem, jestem zmęczona. No każdy z nas jest zmęczony, ale jakieś wybory podejmujemy, także takie, nie wiem, radzenie sobie i układanie jakiegoś planu dnia.
1: Czy miałaś takie radykalne pokusy odejścia, niewiary, rozpaczy?
0: Nie, chyba nie. Nie wydaje mi się.
1: A powiedz, mieszkasz w dużym mieście i większość twoich rówieśników prowadzi życie, w którym, którego istotą jest poszukiwanie przyjemności. Nie ciągnie ci takie życie?
0: To znaczy, ja muszę przyznać, że chyba niewiele moich takich bliskich znajomych albo jakichś rówieśników rzeczywiście taką drogą idzie, bo nie wiem, zaczynając od podstawówki, ja chodziłam do bardzo małej podstawówki i trafiło mi się, nie wiem, także no to jeszcze może nie był ten okres. Potem w gimnazjum ja zwyczajnie trochę zamknęłam się w jakiejś grupie, która miała poglądy podobne, no a potem chodziłam do katolickiego liceum, także a teraz studiuję teologię, także może mam chyba mniejszą trochę styczność z tymi ludźmi, albo chociaż oczywiście w takich środowiskach też się tacy ludzie znajdują. Nie wiem, czy tacy rówieśnicy mnie kuszą. Chyba niespecjalnie.

Znaczy wiadomo oczywiście, że to jest takie naturalne, że poszukuję przyjemności, ale nie wiem, czy tak dużo przebywam bardzo z moimi rówieśnikami, chyba nie jakoś specjalnie.

0: Twoim kościele są różnorodne środki, jakby, które pomagają ludziom zbliżać się ku Bogu, prawda? Co jest dla Ciebie ważne w tym? W tej ofercie.
1: Myślę, że bardzo ważne dla mnie są i bardzo dużo mi dały spotkania młodzieżowe. Przez jakiś czas byłam ich liderem, przez co jakby przygotowując się do tych spotkań, no muszę sama pomyśleć, co chcę komuś powiedzieć, także to bardzo mnie zmieniało. I przez jakiś czas mieliśmy też taki pomysł, żeby pomagać starszym ludziom, także jakby ja mam taką staruszkę, do której którą odwiedzamy się życie. Możemy powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółkami, to niespecjalnie już działa na zasadach wolontariatu i ona też bardzo mnie zmienia. I od jakiegoś czasu istnieje u nas w kościele, to się nazywa, nie wiem, medytacja chrześcijańska, modlitwa medytacyjna, na którą też chodzę. Takie, które ostatnio jakoś tam mnie się podoba bardzo i która jest atrakcyjna dla mnie. I te mam po nabożeństwie zawsze takie, co się nazywa spotkanie herbatkowe. No to jest właśnie czas, kiedy człowiek spotyka się ze swoją wspólnotą. I to też jest dla mnie ważne, takie spotkanie raz w tygodniu.
0: A jak patrzysz na katolików? Co to za okazy? Przeszkadzają ci, wkurzają cię, robią wam krzywdę.
1: To znaczy, tacy prawdziwi katolicy na pewno nie. Moją przyjaciółką jest katoliczka i myślę, że bardzo dużo mnie uczy i to jest taka dla mnie bardzo cenna relacja.
0: Nie nawracać.
1: Myślę, że ona wie, że jest nawrócona, także nie. I bardzo...
0: Ty też jej nie nawracasz?
1: Też jej nie nawracam. Myślę, że nie czuję takiej potrzeby. I także w mojej rodzinie spotykam dużo tych takich prawdziwych katolików, no co jest zawsze dla mnie jakieś budujące. No a tych ludzi, których spotykam i którzy, nie wiem, wiadomo, że czasami są ludzie, którzy mnie zranią, nie wiem, czasami taką zwykłą ignorancją, no a czasami tak, chyba najbardziej boli mnie taka niewiedza i takie nastawienie, że to ty jesteś inna, to ty powiedz, jakie są różnice, jakby nie zauważając, że dwie osoby jakby są inne, to nie jest tak, że tylko ja jestem inna, tylko on czy ona jest też inna ode mnie.

0: I zawsze takie, że to ja mam się gdzieś tutaj bronić zamiast...
1: Czyli dominacja, tak? Takie zakładanie z definicji wyższej pozycji.
0: Tak, chyba tak. To teraz ty się wytłumacz, dlaczego jesteś inny, albo to czasami mnie rani. No ale wielu z tych ludzi nie nazywałam katolikami, także chyba jeśli chodzi o katolików, to ich lubię, myślę. No jeśli rzeczywiście są katolikami, no ale jeśli nie, to nie nazywamy ich katolikami, także...
1: Powiedz, czy kim dla ciebie był papież Jan Paweł II? Czy miałeś jakiś stosunek do tej osoby?
0: Znaczy, muszę przyznać, że niespecjalnie się interesowałam tą osobą. Po pierwsze, nie mam telewizora, więc jakby nie... Wiedziałam, że dla mojej prababci to jest bardzo ważne. U mnie w rodzinie chyba niespecjalnie, nawet w tej jakby rodzinie większej, nie tylko w domu, niespecjalnie się o papieżu dużo mówiło. A potem jakby pogrzeb papieża, to poszłam do moich dziadków oglądać ten pogrzeb, bo nie wiem, poczułam taką potrzebę. I co mnie bardzo zaskoczyło, mój dziadek był bardzo przejęty, mój dziadek, który nie jest katolikiem. I trochę mi opowiadał o papieżu. I bardzo był wzruszony. I to było dla mnie takie bardzo zaskakujące, bo ja się zupełnie tego nie spodziewałam, bo ja nigdy w życiu wcześniej jakoś... To znaczy, ja wiedziałam, że papież zrobił dużo dobrego, no bo to gdzieś tam się słyszy mimochodem, ale... Znaczy, nie byłam jakby nastawiona negatywnie, ale nie byłam po prostu zainteresowana jakby. I wtedy pamiętam to właśnie wzruszenie mojego dziadka i jego opowieści były dla mnie takie, że zaskakujące, ale pozytywnie zaskakujące. I wtedy sobie pomyślałam, że to był chyba dużo większy człowiek niż mnie się wydawało i że skoro mój dziadek się wzruszył, to musiało być coś wielkiego. No i chyba tyle.
1: A czy wy macie takich ludzi, którzy są ważni? Bo to jest mała wspólnota, prawda? W Polsce.
0: Którzy są ważni, są jakimiś dla nas wzorami. Dużym bardzo dla mnie wzorem jest nasz biskup emerytowany. To jest taki bardzo wielki człowiek.
1: Jak się nazywa?
0: Zdzisław Tranda.
1: To znane.
0: No to cieszę się.

0: bardzo chyba takim ważnym dla mnie ostatnim momentem było, kiedy ja właśnie wróciłam z tezy i ksiądz biskup właśnie mówi, to musimy się koniecznie spotkać, musisz mi opowiedzieć. Potem powiedziałam, że będę szła na teologię. No więc on oczywiście powiedział, że podczas tego spotkania to w takim razie musimy się pomodlić. To było dla mnie takie bardzo, bardzo ważne, bo ja się tego się nie spodziewałam. Tego wydawało mi się, że... I to chyba też jakoś tak bardzo mnie umocniło w mojej decyzji, także to jest chyba taka bardzo wielka dla mnie osoba.
1: Z tego, co opowiadasz, tak wnika, jakby cię nic złego nie spotkało w życiu.
0: Bo chyba aż tak dużo złego w życiu mnie nie spotkało. Był jeden moment taki mocno bolesny w moim życiu, to akurat było w środku mojej rodziny. Ale dzisiaj jakby te relacje są naprawione, także jest chyba dobrze, myślę. Nie wiem, czy mnie coś złego tak bardzo w życiu spotkało. Może nie.
1: Zakochiwałaś się?
0: Tak, to chyba takie naturalne.
1: No i co z tym robiłaś?
0: Co robiłam ze swoim zakochiwaniem? No przeżywałam najczęściej. Jeśli to było takie nieszczęśliwe zakochanie, no to starałam się jakoś zracjonalizować, stwierdzić, że przecież on jest niewart, albo żeby to jakoś mnie bolało. No a kiedy to jest jakoś tam szczęśliwie, to ja najczęściej uciekam, także potem zabawa zaczyna się od nowa.
1: To jest dobre.
0: Nie, chyba nie.
1: A skąd to wynika? Jak myślisz, z czego to wynika?
0: To uciekanie. Myślę, że to jest chyba taki podświadomy

0: jakby się człowiek otworzył, bo i tak jest przecież zraniony, także.
1: I myślisz, że warto zaryzykować?
0: Nie, tak oczywiście wiadomo, po raz to powiedzieć, że warto zaryzykować, no tam gdzie...
1: Ja mówię śmiertelnie poważnie.
0: Nie, znaczy ja dokładnie poważnie odpowiadam, że tak, oczywiście warto zaryzykować, ale no ciągle prosto jest mi to teraz powiedzieć, a...
1: No nie, no zakochanie masz za sobą jakieś, ale może masz przed sobą. I wtedy już to, co teraz powiesz, może mieć jakieś znaczenie.
0: No na pewno mam jakieś przed sobą. Tak mi się wydaje, no. Nigdy nie wiadomo. Nie no, myślę, że warto zaryzykować. No a czy tak się stanie? No to jakby... Zobaczymy, tak.
1: No to jakbyś w dyplomacji chyba mogła pracować.
0: Nie, chyba to mnie nie ciągnie.
1: Czy jesteś szczęśliwa?
0: Tak, to znaczy... ale nie zawsze o tym pamiętam. To chyba jest takie normalne. Znaczy czasem są takie momenty, kiedy właśnie wydaje mi się, że nie jestem szczęśliwa. No i to są te momenty, kiedy przestaję rozmawiać z Panem Bogiem. Także... Albo kiedy... Nie wiem, co jeszcze się dzieje. Nie, myślę, że mam... Myślę, że jestem szczęśliwa, tak.
1: Kiedy poczułaś się najbardziej przytulona przez Boga?
0: Chyba w dzień mojej konfirmacji.
1: Co to jest?
0: Konfirmacja to jest... no to się najczęściej odbywa, jak się człowiek ma 15, 14, 13 lat. To nie jest sakrament.
1: Czyli wprowadzenie w życie, tak?
0: Tak, ponieważ chrzci się u nas w kościele dzieci, no więc to jest już takie świadome powiedzenie tak, że chcę przynależeć do tego, a nie innego kościoła. Czy to jest takie świadome wyznanie wiary przed zborem, czyli to jest tylko i tylko wyznanie wiary i podczas od dnia konfirmacji możemy też przystępować do Wieczerzy Pańskiej, więc to jest taka duża uroczystość, myślę. I pamiętam, że właśnie po jakby konfirmacji, kiedy nabożeństwo się skończyło, był taki czas trochę zamieszania tam z rodziną, tutaj składali tam gratulacje, jakieś tam kwiaty itd., itd. I to był taki moment w sumie właściwie po tym wszystkim, kiedy ja to wszystko zdeklarowałam, kiedy ja poczułam, że jestem bardzo szczęśliwa i że to jest właśnie ta decyzja i to jest to miejsce. No i wiadomo, bardzo się popłakałam, no to chyba jest normalne. I to jakiś taki będę, że bardzo mnie dotknęło i to czy czasami do mnie wraca, jest bardzo śmieszne, bo to jest właściwie moja decyzja, która odbyła się po tym, jak to się formalnie jakby, czyli tak naprawdę jakby, nie wiem, czy można powiedzieć za późno, ale tak, to chyba jakoś tak, czyli właściwie nie tą całą uroczystość wspominam, tylko ten moment taki właśnie utwierdzenia mnie, że to jest ta decyzja.

0: Za co w ogóle jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Chyba za zbawienie. Znaczy, tak, myślę, że na pewno. To znaczy chyba tak egoistycznie najbardziej za moje zbawienie. No i za to, że ciągle działa tutaj.
0: Powiedz, kim on jest, kogo?

0: tej swojej historii poznajesz.
1: Kim on jest? To bardzo trudne pytanie.
0: Dla ciebie.
1: Myślę, że bardzo często jest dla mnie ojcem. Taki właśnie, kiedy mogę rozmawiać, spytać się, no, Panie Boże, co teraz robimy? Albo dokąd teraz idziemy? Albo dlaczego tam idziemy? To właśnie taki chyba... Kim jeszcze? Nie wiem. Myślę, że ma bardzo wiele dla mnie twarzy, bo odnajduję albo uczę się odnajdywać go w innych ludziach, także nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, a także jakby no bo ja wierzę, że Boża obecność jest w nich w środku. No także jakby trochę te osoby albo relacje moje z tymi osobami, albo zachowania tych osób no właśnie pokazują mi, kim jest Bóg. Tak, i kiedy to gdzieś mnie jakoś porusza w środku niezależnie, to właśnie wiem, że tam jest Bóg.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz ze słuchaczami?
1: W jakiej intencji? To trudne bardzo. Może, żeby każdy znajdował twarz Boga.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdeczne, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem była Matylda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o Twoje siły teraz w nasze serca, Panie, byśmy potrafili Ciebie chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie będzie się podobało i co może służyć naszym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mieczysław. Witaj.
1: Witam.
0: Bardzo wiele osób, które uważa się za ludzi normalnych, dobrych, tak naprawdę nie ma relacji z Bogiem. Czy czas w Twoim życiu bez Boga to był czas zła?
1: Na pewno czas smutny, przykry i taki bez sensu, bez celu w życiu, bez nie miałem w życiu niczego, co by było dla mnie takie bardzo ważne, dla czego warto było żyć. Żyłem po prostu, bo żyłem. Ale ciągle szukałem, ciągle się źle czułem w tym wszystkim.
0: Czy rodzina, z której wyszedłeś, w niej był przekaz wiary?
1: Tak, z tym, że było to dosyć takie tradycyjne. Może ojciec był bardziej zaangażowany, ale bardzo robił to w sposób zamknięty. On sam tylko nie przekazywał to innym. Sam potrafił się zamykać w sobie. Zresztą ciężko pracował, nie miał zbyt wiele czasu.
0: To było miasto, wieś?
1: I wychowałem się na wsi, na takiej bardzo drogiej wiosce na wschodzie.
0: I tam wierzący ludzie to raczej była norma, tak?
1: Tak, tak. Z tym, że już w szkole podstawowej zaczęły się psuć relacje z proboszczem na religii, potem też i z kościołem. I potem zaczęło to iść coraz dalej i dalej.
0: Ale jak to się stało?
1: No, nie czułem się akceptowany przez proboszcza.
0: A jakiś powód był realny?
1: Może, no po prostu nie rozumieliśmy się. Ja starałem się jakoś wyróżnić, a on próbował mnie wepchnąć z powrotem do szeregu. Poza tym nie potrafiłem sprostać, znaczy w moim mniemaniu, chciałem zasłużyć na Bożą miłość, Bożą akceptację, żeby Bóg mnie akceptował, że tego, a nie byłem tego w stanie zrobić. Więc każda następna spowiedź była podobna i przychodziło takie coraz większe zwątpienie w to, że mogę być czymś ważnym dla Boga, czy mogę mieć jakieś... Czy mogę zasłużyć na niebo?
0: Ale miałeś jakiś taki epizod, mówiłeś chwilę przed nagraniem.
1: Miałem epizod, było to takie bardzo dla mnie ciepłe do dziś, bardzo i gorące przeżycie, bo będąc dzieckiem, kiedyś babcia przywiozła z Krasnobrodu, z odpustu, obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i powiedziała mi, że to jest obraz, przed którym modląc się, spełniają się cuda, Matka Boska uzdrawia i tak dalej. Więc ja jakoś uwierzyłem w to, jak nikogo nie było w domu. Pomodliłem się o taką bardzo dziecinną rzecz, bo wtedy miałem bardzo mało lat. Jak umiałem, poprosiłem o to, że chcę mieć jeża. Takiego żywego, oswojonego jeża.

0: I tak się stało. Dosłownie za dzień czy za dwa ten jeż pojawił się w naszej gospodarstwie i był autentycznie, to mało powiedzieć, że oswojony. On sam przechodził, to nie tylko, że zjadł z ręki, dosłownie był z nim niemalże kontakt. Chociaż jest dosyć takim zwierzęciem mało kontaktowym.
1: Czyli cud.
0: I no po roku on zginął tam pod kosiarką. Ale próbowałem potem wiele razy oswoić sobie na następnego już samierza. Owszem, z ręki mi jadły, nie bały mi się, ale już nie był to, nie było już to. Pamięć o tym została i zawsze jakaś tęsknota, że gdzieś tam mogę wrócić, gdzieś tam mogę prosić. Gdzieś we mnie to tkwiło, pomimo że potem...
1: Doświadczenie było odwrotne.
0: Z biegiem lat to coraz dalej oddalało się.
1: Jakim byłeś chłopakiem w podstawówce?
0: Bardzo pokornym. Chowającym się z tyłu. Babcia zawsze mnie wmawiała, pokorny ciele, dwie matki, starałem się tak z tym żyć.
1: Miałeś braci, siostry?
0: Miałem rodzeństwo siostry i brata starszych. Oni byli zawsze lepsi w szkole, lepiej się uczyli. Byli zawsze, ja byłem zawsze tą czarną owcą.
1: I co później w czasach już nastoletnich?
0: W wieku 15 lat wybyłem z domu, to znaczy do szkoły z internatem, do zawodówki poszedłem, bo na więcej mi nie stać było. I w zasadzie do domu już nie wróciłem praktycznie, bo potem poszedłem do pracy do Ursusa, do hotelu robotniczego i tak życie poszło, wojsko, małżeństwo. Zostałem w Warszawie. Oderwałem się od rodziny.
1: I co to był za czas? Kolejnych kroków takich w życiu normalnym? Bo to czas jeszcze komunistyczny, tak?
0: Tak, ale był to czas, że spotkałem w swoim życiu osoby z innych wyznań. Zresztą byłem na etapie poszukiwania, bo kompletny to chyba najbardziej taki okres w moim życiu, kiedy ten 18-20 lat, kiedy nic mi w życiu kompletnie nie trzymało, nie żadnych ani nadziei, ani sensu, ani woli życia. Tak po prostu się toczyło tylko. Spotkałem z innych wyznań, nie podobało mi się, nic tam nie znalazłem. Przerzuciłem tak jeszcze szereg innych prób. Nic nie znalazłem. Dopiero jak już pracowałem, spotkałem człowieka, który zajmował się medycyną niekonwencjonalną. Zainteresowało mnie to, bo mogłem się poczuć coś znaczącą osobą, coś móc działać, jakiś cel poznawania siebie i tak dalej.

0: A jeszcze wróćmy do tego czasu. Skąd było to, ta bierność, absolutna apatia? 18-latek to raczej powinien kipieć.
1: I ja miałem w szkole problem. Później, dopiero kilka lat temu zrobiłem badania. Okazało się, że i dyslekcję, dysgrafię, i literalizację, i tam nie słyszę niektórych dźwięków. Więc kłopoty miałem w szkole...
0: fizjologiczne.
1: Tak. Z tym, że umiałem to jakoś nadrobić w inny sposób, ale zawsze czułem się gorszy od innych. A z kolei miałem taką silną potrzebę, żeby ktoś mnie dowartościował, żeby coś znaczyć. Więc tak w życiu, w realu, to nie było to możliwe. Bo było tylko w marzeniach, gdzieś głęboko w marzeniach.
0: Ale w takich sytuacjach to chłopaki, facetci idą w jakieś zło. Jakieś grupy, jakieś... Czemu ty nie?
1: Nie wiem, może opatrzność czuwała. Zresztą poszedłem w zło, właśnie w zło... Później się okazało, teraz z perspektywy czasu.
0: Czyli ta medycyna niekonwencjonalna.
1: Tak, poszedłem.
0: Co zacząłeś robić?
1: Znaczy zacząłem się, może sam osobiście nie tego, miałem człowieka, znaczy poznałem człowieka, który w tym był bardzo zaangażowany i on, że tak powiem, pokazywał mi cały świat ten, że człowiek może wszystko sam dojść i zrobić. To mi się podobało, bo to nawet nie tyle było bioenergoterapia, co bardziej zajmowanie się jakoś psychoanalizą czy poznawaniem człowieka, spojrzeć na człowieka i wiedzieć wszystko o nim.
0: No ale nie wiedział wszystkiego.
1: Nie wiedział wszystkiego. Zresztą to bardzo, bardzo ciemny okres w moim życiu.
0: I teraz co zobaczyłeś tam z tej ciemnej strony?
1: Z ciemnej strony w momencie jeszcze, kiedy byłem w tym, za wiele nie widziałem. Budziło we mnie pewien niepokój to, że ja jako człowiek próbuję zmieniać pewne, bawić się w Boga, pewien los innych ludzi, przeznaczenie, czy po prostu wpływam. Bawię się w Boga. Nie powinienem tego robić.
0: Jakimi metodami oni to robili? On to robił?
1: No, między innymi udzielanie rad. A oprócz tego różne tam inne zabiegi przez rebirthing, czy nawet i bioenergoterapię. Ale przede wszystkim rozgrzebywał głównie ze zdjęć, rozgrzebywał powiązania jakieś emocjonalne, czy w rodzinie, w tym. Wydawało się to, zresztą skutki pozornie przynosiło dobre w danej sytuacji, ale w życiu tych ludzi zaczynało się psuć, zaczynało się nieszczęście. Przykładem jest mój brat, który 3 lata jest starszy ode mnie, a już 5 lat nie żyje. Zmarł śmiercią tragiczną. Też zachorował jego syn, a przeniosło się, syn wyzdrowiał, ale brat nie żyje.

0: czyli ta ingerencja tego człowieka, znaczy nie tego człowieka, tylko tej rzeczywistości duchowej, która stała za nim w życie bliskiej tobie osoby, najbliższej rodziny, oceniasz, że była to...
1: Tragiczne wydarzenie. Z perspektywy, jak spojrzę, to nie chcę teraz zagłębiać się w poszczególny ten, ale jest to dwa pożary w ciągu 2 lat, kilka włamań, kilka wypadków samochodowych, nawet że oni trasę łazienkowską urwała się, spadła na głowę, ponad 40 szwów miała. No takie niesamowite. W pracy to wręcz mówili, jak pół roku gdzieś tam któryś z nas nie lądowało w szpitalu albo coś się nie wydarzyło, że to coś dziwnego, że chodzimy i nic się nie dzieje. Byliśmy, że tak powiem, u BHP-owca najbardziej znanymi osobami, chociaż w dużym zakładzie pracujemy.
0: A żona była osobą wierzącą? Była osobą...
1: Tak, tak. Z tym, że żona jest od zawsze jest taka sama i ona była wychowana i nie jest osobą, że tak powiem, jak ona to twierdzi, że nigdy nie chciałaby zostać świętą, tylko chce być taką, jaką jest i nie dąży do jakichś takich większych, ale stara się bardzo dokładnie żyć według dekalogu, jest mocno stoi w tym.
0: Jak to się stało, że taką sobie akurat żonę wybrać?
1: Trudno powiedzieć, było to dosyć takie, można powiedzieć, przeznaczenie, bo w sumie z 2 krańców Polski, czy to odległość 300 kilometrów, a mimo to przypadkiem spotkaliśmy się i tak się stało.
0: I jej wiara nie oddziaływała na twoje życie?
1: Myślę, że może oddziaływała. Na pewno nie pozwoliła mi odejść za daleko od kościoła, od wiary mojej, nie zakopać to całkowicie. Utrzymała mnie na powierzchni, czy tam w pobliżu powierzchni. I to było. Zresztą myślę, że w otoczeniu moim też było dużo osób innych, którzy się modlili za mnie, którzy o mnie walczyli, że tak powiem, tak z perspektywy teraz widzę to.
0: Kiedy zacząłeś dostrzegać, że to zaangażowanie w te niekonwencjonalne metody, tak naprawdę w spirytyzm, czy też jeszcze coś gorszego, tego twojego guru, czy też mistrza i twoje zaangażowanie, że to jest zło, bo mówiłeś, że niepokój wywoływała ingerencja w los innych ludzi. Ale niepokój to jest mało, bo to jest...
1: Niepokój. Poza tym ja... Jednym z powodów, dla których w to głębiej nie zaangażowałem się, było to, że ja chciałem się zaangażować, być pomocnym dla innych, czy w ten, aż dojść do jakiegoś mistycyzmu, czy tego, ale w sposób taki prawdziwy, znaczy prawdziwy w sensie tym, że to nie dla sławy, nie dla jakiegoś tego, tylko tak bezinteresownie w to wejść. A to było niemożliwe, chociaż próbowałem tam wiele książek, poradników, żeby siebie uzdrowić, przeczytałem, spaliło to wszystko. Nic to nie dało, nic to mi nie pomogło znaleźć swojej wartości, stanąć na nogach, tak duchowo, czy psychicznie.

0: Niepokój zaczęło budzić to, że zacząłem dostrzegać właśnie wśród osób, którym rzekomo mieliśmy pomagać, właśnie to, że suma summarum, to więcej zła w ich życiu zaczyna się dziać niż dobra, że tak naprawdę te jedno się naprawia, 10 rzeczy się zepsuje. Poza tym takim już mocnym czy akcentem było to, że brat przed śmiercią do mnie powiedział, że prosił mnie, żebym zerwał z nim. I brat przed śmiercią był, lekarze stwierdzili, że jest chory psychicznie, że zachorował na schizofrenię. I no to jest kwestią dyskusyjną. Tuż przed śmiercią pociechą dla mnie jest, czy takim jakimś tym bardzo się nawrócił, zbliżył się do Boga, z tym, że wszyscy traktowali go jako to, że to jest jedno z części jego choroby. Ale było to dla mnie takie ważne, ważne i jakieś takie mocne było, że on prosił mnie, żebym zerwał z tym, żebym zerwał, nie spotykał się z tym człowiekiem. I zaraz potem zmarł, więc to taka prośba człowieka przed śmiercią jest dosyć dla człowieka drugiego ważna, więc jakoś to tak bardzo poważnie potraktowałem, a i przyznam, że sytuacja się tak ułożyła pomyślnie ku temu, że nie musiałem się nawet wysilać, żeby zerwać, bo mój mistrz, że tak powiem, też stracił, że tak powiem, jakoś pewność siebie w danym momencie, bo tu akurat jego śmierć pokazała mu, jemu pewnie też, że bezsilność i zły kierunek. I tak się stało, że zerwałem, no ale zostałem trochę tak w pustce. Nie było miejsca, gdzie bym mógł się oprzeć.
1: Jak się nazywa ten człowiek, ten bioenergoterapeuta Riberter?
0: No niech, nie wiem, czy ma na imię Janek, a nazwisko bez jego tego, to nie wiem, jakoś nie poczuwam się, żeby podawać.
1: W formie ostrzeżenia, bo to pewnie on dalej działa i zwodzi innych ludzi.
0: No myślę, że jest, że skoro i imię, to wystarczy, żeby
1: rozpoznać. I co ta pustka? Jakie ma konsekwencje? Bo w pustce długo się przebywać nie da.
0: W pustce się długo przebywać nie da. Wróciłem do książek, próbując się jeszcze trochę sam podratować. Też się nie dało.
1: Czyli do książek tych New Age'owych, powiedzmy.
0: Tak. Typu Demelo czy inni. I kiedyś taki już byłem podłamany. Gdzieś tam pojawiło się pragnienie, żeby wrócić do Krasnobrodu. Chociaż wychowałem się niedaleko, w niedużej odległości od Krasnobrodu. Nigdy w Krasnobrodzie nie byłem. Żeby wrócić do tego obrazu i pomodlić się.

0: I tak się stało, pojechaliśmy z żoną i z dzieckiem młodszym na Roztocze, na wycieczkę taką do rodziny zresztą i żeby objechać, wreszcie poznać Roztocze po tylu latach, choć się tam wychowałem prawie. I tam był taki moment, że mogłem dosłownie przez kilkanaście sekund, bo akurat zamykali wszystko, pomodlić się przed obrazem, ale myślę, że czas oczekiwania i pragnienia tej modlitwy, tej decyzji był ważniejszy od samego faktu, bo przez najbliższy rok zaczęło się w moim życiu, że tak powiem, dużo dziać.
1: O co się modliłeś?
0: Modliłem się, żeby Matka Boża pomogła mi pozbyć się uzależnień, odnaleźć jakąś radość w życiu, jakiś sens, miłość.
1: Na ile te rzeczy wcześniej niszczyły ciebie, rodzinę?
0: Najbardziej chyba z perspektywy teraz patrząc, ucierpiała moja córka, bo mam 22-letnią córkę również i 9-letniego syna. Bo cierpiąc sam, raniłem ją. Oceniając siebie w taki sam sposób, oceniałem ją i sam nie znając swojej wartości, nie potrafiłem tego u niej wydobyć czy jakoś uratować. Widzę teraz tego efekty, próbuję to jakoś naprawiać, ale jest to taki teraz powolny i trudny. Widzę efekt, jest zdecydowana zmiana, jej nasze relacje się dużo poprawiły, dużo się zmieniły, ale jeszcze wiele przed nami.
1: I co w ciągu tego roku się zdarzyło?
0: Wydarzyło się mnóstwo zdarzeń, które utwierdziły mnie, że Bóg jest i działa tu i teraz. Spotkałem akurat, tak się złożyło, że spotkałem kilka osób, które były zaangażowane w wspólnoty. Mogłem z nimi porozmawiać właśnie o tym, co mnie boli, co mi najbardziej przytłacza w życiu, przygnębia, czego mi najbardziej brak. I tak po roku. Kiedyś po jednym zostałem zaproszony na spotkanie ewangelizacyjne, można powiedzieć, bo było z filmem łącznie. Wróciliśmy do domu. W moim domu zamieszkał, bo po śmierci teściowej miałem jeszcze jeden domek na swojej posesji, który nie spalił się wcześniej. Wolny. I wynająłem go osobie, która należała do wspólnoty, była zaangażowana w lidera wspólnoty, więc miałem kogoś pod ręką, z kim mogłem porozmawiać, w kim się mogłem oprzeć. I zaproponował mi, zaproponował mi, że czy nie chcę, bo było tak po dłuższej rozmowie, czy nie chcę podjąć decyzję tu, teraz, że to Jezus ma być najważniejszy w moim życiu. To Jezusowi mam oddać życie, żeby to On prowadził, On zmieniał moje życie, nie ja sam na własną rękę, na jakiś swoim rozumem, tylko żeby to Jezus zajął się moim życiem.

0: sense.
1: No i postanowiłem oddać życie Jezusowi. Była to dosyć taka trudna decyzja, bo niby wystarczyło zrobić ten jeden krok i jedno tego, ale przełamanie się dosyć takie było ważne. To tak naprawdę jakby przejść przez zamknięte drzwi, czy chociaż tak proste na pozór. I wyznałem, że chcę oddać życie Jezusowi i w sercu, i słowem. Zapytał mnie, czy... Potem oczywiście była modlitwa o dar ducha i pyta mnie, czy coś się zmieniło. Ja mówię, że nic się nie stało. Ale to było taki pozór, bo najbliższych 24 godzin okazało się dla mnie, znaczy ja tak trochę w zaokrągleniu powiedziałem te 24 godziny, ale to był czas, który chciałbym przeżyć tak całe życie, bo przeżyłem coś, co się nie da opisać. Był to czas takiego pokoju w sercu, takiej radości, że nie da się tego słowami wyrazić. Zresztą tak się zdarzyło, że to było późnym wieczorem. Nie przespałem nawet minuty w ciągu całej nocy, bo była taka radość, taki ten, że to coś niesamowitego. Taki spokój jakiś, taka błogość wewnętrzna. Z samego rana wsiadłem w samochód, bo tak mieliśmy zaplanowany wyjazd, ponad 300 km. Przyjechałem nawet nie ziewając. Cały dzień funkcjonowałem. Nic mnie nie wyprowadziło z równowagi, nic mnie nie zdenerwowało. Czas niesamowity. I to się stało takim podporą, czy takim fundamentem mojej wiary. Jak dziś mam jakieś, nachodzą mi wątpliwości, czy coś, jest to rzecz, którą się nie da odrzucić, nie da się zakwestionować.
0: Realnej ingerencji jakiegoś innego porządku w życiu.
1: Tak, bo to było coś, co ja czułem, ja wiedziałem, nie da się inaczej tego wytłumaczyć, że Bóg mnie dotknął, że Jezus był ze mną, że go po prostu spotkałem w sposób taki namacalny, dla mnie mocny.
0: Że jakby przybił swoją pieczęć na tym
1: oddaniu życia. I od tego czasu zaczęły się radości, było zakochanie wielkie. Teraz też zaczynam już, że tak powiem, ciągle jeszcze próbować naprawiać to wszystko, co gdzieś tam się pogubiło, popsuło. Robię to oczywiście, oddaję to Bogu Jezusowi, oddaję to Bogu w sposób taki, żeby On to zmieniał, On pokazywał mi drogę.

0: Oczywiście gdzieś tam tkwi jeszcze we mnie sporo takich nawyków z przeszłości, że próbuję sam tam grzebać, ale cieszę się, że dosyć szybko dostrzegam to, że to nie tędy droga, że poczekaj jeszcze, nie bądź taki niecierpliwy, to zostaw to samo. Po prostu Bóg to zmieni, Bóg to naprawi, nie musisz ty walczyć o to, ty to zmieniać, bo już próbowałeś w życiu nieraz. I
1: co w ciągu tego półtorej roku tak naprawdę się zdarzyło?
0: Na pewno zmieniły się relacje u mnie w rodzinie, wśród najbliższych. Na pewno zniknął ten splot nieszczęśliwych wydarzeń w moim życiu. Choć nie powiem, żeby było wszystko idealnie, ale nawet jak się coś dzieje, jest to zupełnie inaczej przyjmowane. Nie jest to już tragedią w domu. Mam po co żyć, jest jakiś cel, że tak powiem, zapaliło się światełko gdzieś tam w tej mojej czerni wewnętrznej. Jest jakieś światło, jest jakiś cel, jakieś dążenie, jakieś pragnienia.
1: Jakie?
0: Nie chciałbym tu takich wielkich słów używać, bo zawsze się boję ich, że zabrzmią może tak nienaturalnie, ale ja chciałbym wszystko, co można w kontakcie tu i teraz na ziemi przeżyć z Bogiem. Ja mam takie pragnienia, żeby ciągle się rozwijać, ciągle być bliżej, ciągle dążyć do tego, żeby to moje życie było tak w 100% związane z Jezusem.
1: A co żona nazwa?
0: Żona jest trochę zaskoczona, bo w życiu taki robiłem bardzo duże odskoki, że tak powiem, że boi się, poza tym jestem osobą taką dosyć niekonsekwentną, czy ze słabym charakterem. Słomiany ogień, jak to można powiedzieć, szybko się zapalam, szybko gasnę. Może jest trochę niepewna nagle takiej mojej przemianie. Ona zawsze jest jednakowa, zawsze równomierna, a ja tutaj tak nagle w tego. Poza tym no, jest trochę taki dla niej to może trudne, bo ja z żoną pracuję razem w jednej pracy, więc od iluś tam 12-14 lat jesteśmy 24 godzin z sobą razem. Więc nagle jak jej zaczynam znikać na jakieś spotkania, wyjeżdżam czy na tego, to jest trochę zazdrosna, znaczy może nie zazdrosna, ale taki jest, czuję się trochę zostawiona, pozostawiona. Myślę, że z czasem to się tam no, poukłada i się pozmienia, ale jeszcze na razie nie jest to zupełnie tak gładko i naturalnie. Nie, żona nie odnajduje się do końca w takim sposobie modlitwy spontanicznej na spotkaniach, bo bywała ze mną na różnych spotkaniach wspólnot. Także pozostawiłem to Bogu i jej drogę właśnie, żeby nie na siłę, nie próbować ją, że tak powiem, nakłaniać.

0: tym czasie, który starasz się z Panem Bogiem przeżyć, to co w takiej realnej codzienności się Twojej zmieniło? Gdzie pracujesz?
1: Ja pracuję w wydawnictwach naukowych. I zmieniło się na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, boję się takich mocnych słów używać, ale na pewno jest tak, że swoje błędy natychmiast zauważam. Jeżeli kogoś ranię czy coś, to jest to dla mnie od razu ostrzeżeniem. Jeżeli kogoś osądzę, jeżeli kogoś o tego, jest to dla mnie potem dosyć natychmiast zaczyna się dziać we mnie reakcja, że jest mi przykro, że mnie poniosło, że się rozpędziłem. Na pewno też dostrzegam inne osoby. Zupełnie na nie inaczej patrzę i inaczej je oceniam. Znaczy nie oceniam, tylko po prostu je akceptuję, biorę je, nie próbuję je pod szkiełko brać i po swojemu, tylko biorę je takie, jakimi są.
0: Jak wygląda pielęgnowanie relacji z Bogiem? Mówiłeś o zakochaniu.
1: Staram się, może nawet momentami aż za bardzo, tą relację budować, bo tak mi niecierpliwi się. Oczywiście uczęszczam na spotkania wspólnoty, którą jestem tam od 1,5 roku związany. Uczęszczam też na inną, na takie czuwania nocne, które raz w miesiącu odbywają się przez inną grupę organizowaną. Też byliśmy z żoną na spotkaniach małżeńskich, więc teraz też tam na tych poweekendowych spotkaniach też bywamy jako wsparcie dla innych, dla organizowania tego, lub na spotkaniach takich poweekendowych, które się odbywają u Dominikanów. I szukam go ciągle, szukam go w życiu, powierzam mu swoje sprawy i jest tego, że tak powiem, wymierny efekt. Ja tak może nie wspomniałem o rzeczy najważniejszej, co w pracy się w mojej zmieniło, bo widzę ilość błędów, które w pracy popełniałem, po prostu myląc się przy jakimś wydawaniu, liczeniu czy trudnych sprawach. Teraz tak widzę, jak często zauważam swoje błędy i mogę je wychwycić w porę. Także, że jest to dla mnie naprawdę chyba najbardziej ważna i taka widoczna zmiana w moim życiu, że moje życie się po prostu stało takie przejrzyste, łatwiejsze. Te moje problemy, co wcześniej mówiłem, że miałem w szkole i w tego, to się przeniosły też, były i w pracy, ale jakoś tam to chyba jest też i uleczone w jakimś stopniu, a bynajmniej Duch czuwa nade mną, żeby mnie nie popełniał błędów, nie mylił się. Trudne sprawy łatwiej mi rozwiązywać, można tak to powiedzieć.

0: kim jest ten Chrystus, który odpowiedział na twoje wyznanie? Kogo poznałeś przez te półtory roku?
1: Trudno, tak, trudno w jednym zdaniu odpowiedzieć.
0: Mogą być dwa.
1: Mogą być dwa. Jest to dla mnie i nadzieja, i cel. I przede wszystkim oparcie się. Taka mocna podpora. Taki, że wsparcie, po prostu wsparcie, które mnie, że tak powiem, utrzymuje w pionie.
0: I jaki on jest?
1: Jest zawsze zaskakujący. Zawsze inaczej się zachowa, niż ja tego oczekuję. Znaczy, może tak to trochę powiedziałem śmiesznie, ale kiedy się modlę, proszę go o coś, oczekuję, on to spełni, ale nie taki sposób, jak ja sobie wyobrażałem. Poza tym są to momenty, kiedy jeżeli chodzi o spotkania z nim w modlitwie, czy w takiej relacji w czasie Eucharystii, to są przeżycia takie bardzo, bardzo mocne. Ja często teraz płaczę, co mi się nigdy nie zdarzyło na pogrzebach najbliższych osób. Nie uroniłem łezki, a tutaj się otwiera. Jest to takie wewnętrzne odczucia, nie do opisania, bo to trzeba przeżywać. Nie jest to żal, nie jest to jak ja nie płaczę z rozpaczy, tylko właśnie ze szczęścia, z jakiegoś takiego spokoju. Uwalniam się w ten sposób, czy otwieram się, bo jest to takie dla mnie bardzo, bardzo przyjemne.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Czy naszym słuchaczom?
1: Może jest pragnieniem o to, żeby moja córka, która odeszła przez ten czas tak samo i daleko od Boga, żeby znalazła miejsce.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego
0: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mieczysław. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o Twoje siły teraz w nasze serca, Panie, byśmy potrafili Ciebie chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie będzie się podobało i co może służyć naszym braciom, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mieczysław. Witaj.
1: Witam.
0: Bardzo wiele osób, które uważa się za ludzi normalnych, dobrych, tak naprawdę nie ma relacji z Bogiem. Czy czas w Twoim życiu bez Boga to był czas zła?
1: Na pewno czas smutny, przykry i taki bez sensu, bez celu w życiu, bez nie miałem w życiu niczego, co by było dla mnie takie bardzo ważne, dla czego warto było żyć. Żyłem po prostu, bo żyłem. Ale ciągle szukałem, ciągle się źle czułem w tym wszystkim.
0: Czy rodzina, z której wyszedłeś, w niej był przekaz wiary?
1: Tak, z tym, że było to dosyć takie tradycyjne. Może ojciec był bardziej zaangażowany, ale bardzo robił to w sposób zamknięty. On sam tylko nie przekazywał to innym. Sam potrafił się zamykać w sobie. Zresztą ciężko pracował, nie miał zbyt wiele czasu.
0: To było miasto, wieś?
1: I wychowałem się na wsi, na takiej bardzo drogiej wiosce na wschodzie.
0: I tam wierzący ludzie to raczej była norma, tak?
1: Tak, tak. Z tym, że już w szkole podstawowej zaczęły się psuć relacje z proboszczem na religii, te też i z kościołem. I potem zaczęło to iść coraz dalej i dalej.
0: Ale jak to się stało?
1: No, nie czułem się akceptowany przez proboszcza.
0: A jakiś powód był realny?
1: Może, no po prostu nie rozumieliśmy się. Ja starałem się jakoś wyróżnić, a on próbował mnie wepchnąć z powrotem do szeregu. Poza tym nie potrafiłem sprostać, znaczy w moim mniemaniu, chciałem zasłużyć na Bożą miłość, Bożą akceptację, żeby Bóg mnie akceptował, że tego, a nie byłem tego w stanie zrobić. Więc każda następna spowiedź była podobna i przychodziło takie coraz większe zwątpienie w to, że mogę być czymś ważnym dla Boga, czy mogę mieć jakieś... Czy mogę zasłużyć na niebo?
0: Ale miałeś jakiś taki epizod, mówiłeś chwilę przed nagraniem.
1: Miałem epizod, było to takie bardzo dla mnie ciepłe do dziś, bardzo i gorące przeżycie, bo będąc dzieckiem, kiedyś babcia przywiozła z Krasnobrodu, z odpustu, obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i powiedziała mi, że to jest obraz, przed którym modląc się spełniają się cuda, Matka Boska uzdrawia i tak dalej. Więc ja jakoś uwierzyłem w to, jak nikogo nie było w domu. Pomodliłem się o taką bardzo dziecinną rzecz, bo wtedy miałem bardzo mało lat. Jak umiałem, poprosiłem o to, że chcę mieć jeża. Takiego żywego, oswojonego jeża.

0: I tak się stało. Dosłownie za dzień czy za dwa ten jeż pojawił się w naszej gospodarstwie i był autentycznie, to mało powiedzieć, że oswojony. On sam przechodził, to nie tylko, że zjadł z ręki, dosłownie był z nim niemalże kontakt. Chociaż jest dosyć takim zwierzęciem mało kontaktowym.
1: Czyli cud.
0: I no po roku on zginął tam pod kosiarką. Ale próbowałem potem wiele razy oswoić sobie na następnego już samierza. Owszem, z ręki mi jadły, nie bały mi się, ale już nie był to, nie było już to. Pamięć o tym została i zawsze jakaś tęsknota, że gdzieś tam mogę wrócić, gdzieś tam mogę prosić. Gdzieś we mnie to tkwiło, pomimo że potem
1: doświadczenie było odwrotne.
0: Z biegiem lat to coraz dalej oddalało się.
1: Jakim byłeś chłopakiem w podstawówce?
0: Bardzo pokornym. Chowającym się z tyłu. Babcia zawsze mnie wmawiała, pokorny ciele, dwie matki, starałem się tak z tym żyć.

0: Bo to czasy jeszcze komunistyczne, tak?
1: Tak, ale był to czas, że spotkałem w swoim życiu osoby z innych wyznań. Zresztą byłem na etapie poszukiwania, bo kompletny to chyba najbardziej taki okres w moim życiu, kiedy ten 18-20 lat, kiedy nic mi w życiu kompletnie nie trzymało, nie żadnych ani nadziei, ani sensu, ani woli życia. Tak po prostu się toczyło tylko. Spotkałem z innych wyznań, nie podobało mi się, nic tam nie znalazłem. Przerzuciłem tak jeszcze szereg innych prób. Nic nie znalazłem. Dopiero jak już pracowałem, spotkałem człowieka, który zajmował się medycyną niekonwencjonalną. Zainteresowało mnie to, bo mogłem się poczuć coś znaczącą osobą, coś móc działać, jakiś cel poznawania siebie i tak dalej.

0: Ale jeszcze wróćmy do tego czasu. Skąd było to, ta bierność, absolutna apatia? 18-latek to raczej powinien kipieć.
1: I ja miałem w szkole problem. Później, dopiero kilka lat temu zrobiłem badania. Okazało się, że i dyslekcję, dysgrafię, i literalizację, i tam nie słyszę niektórych dźwięków. Więc kłopoty miałem w szkole...
0: fizjologiczne.
1: Tak. Z tym, że umiałem to jakoś nadrobić w inny sposób, ale zawsze czułem się gorszy od innych. A z kolei miałem taką silną potrzebę, żeby ktoś mnie dowartościował, żeby coś znaczyć. Więc tak w życiu, w realu, to nie było to możliwe. Bo było tylko w marzeniach, gdzieś głęboko w marzeniach.
0: Ale w takich sytuacjach to chłopaki, faceci idą w jakieś zło. Jakieś grupy, jakieś... Czemu ty nie?
1: Nie wiem, może opatrzność czuwała. Zresztą poszedłem w zło, właśnie w zło... Później się okazało, teraz z perspektywy czasu.
0: Czyli ta medycyna niekonwencjonalna.
1: Tak, poszedłem.
0: Co zacząłeś robić?
1: Znaczy zacząłem się, może sam osobiście nie tego, miałem człowieka, znaczy poznałem człowieka, który w tym był bardzo zaangażowany i on, że tak powiem, pokazywał mi cały świat ten, że człowiek może wszystko sam dojść i zrobić. To mi się podobało, bo to nawet nie tyle było biała narkoterapia, co bardziej zajmowanie się jakoś psychoanalizą czy poznawaniem człowieka, spojrzeć na człowieka i wiedzieć wszystko o nim.
0: No ale nie wiedział wszystkiego.
1: Nie wiedział wszystkiego. Zresztą to bardzo, bardzo ciemny okres w moim życiu.
0: I teraz, co zobaczyłeś tam z tej ciemnej strony?
1: Z ciemnej strony w momencie jeszcze, kiedy byłem w tym, za wiele nie widziałem. Budziło we mnie pewien niepokój to, że ja jako człowiek próbuję zmieniać pewne, bawić się w Boga, pewien los innych ludzi, przeznaczenie, czy po prostu wpływam, bawię się w Boga, nie powinienem tego robić.
0: Jakimi metodami oni to robili? On to robił?
1: No, między innymi udzielanie rad. A oprócz tego różne tam inne zabiegi, przez rebirthing, czy nawet i bioenergoterapię. Ale przede wszystkim rozgrzebywał głównie ze zdjęć, rozgrzebywał powiązania jakieś emocjonalne, czy w rodzinie, w tym. Wydawało się to, zresztą skutki pozornie przynosiło dobre w danej sytuacji, ale w życiu tych ludzi zaczynało się psuć, zaczynało się nieszczęście. Przykładem jest mój brat, który 3 lata jest starszy ode mnie, a już 5 lat nie żyje. Zmarł śmiercią tragiczną. Też zachorował jego syn, a przeniosło się, syn wyzdrowiał, ale brat nie żyje.

0: czyli ta ingerencja tego człowieka, znaczy nie tego człowieka, tylko tej rzeczywistości duchowej, która stała za nim w życie bliskiej tobie osoby, najbliższej rodziny, oceniasz, że była to...
1: Tragiczne wydarzenie. Z perspektywy, jak spojrzę, to nie chcę teraz zagłębiać się w poszczególny ten, ale jest to dwa pożary w ciągu 2 lat. Kilka włamań, kilka wypadków samochodowych. Nawet żonie trasa łazienkowska urwała się, spadła na głowę, ponad 40 szwów miała. No taki niesamowite. W pracy to wręcz mówili, jak pół roku gdzieś tam któryś z nas nie lądowało w szpitalu albo coś się nie wydarzyło, że to coś dziwnego, że chodzimy i nic się nie dzieje. Byliśmy, że tak powiem, u BHP-owca najbardziej znanymi osobami, chociaż w dużym zakładzie pracujemy.
0: A żona była osobą wierzącą? Była osobą...
1: Tak, tak. Z tym, że żona jest od zawsze jest taka sama i ona była wychowana i nie jest osobą, że tak powiem, jak ona to twierdzi, że nigdy nie chciałaby zostać świętą, tylko chce być taką, jaką jest i nie dąży do jakichś takich większych, ale stara się bardzo dokładnie żyć według dekalogu, jest mocno stoi w tym.
0: Jak to się stało, że taką sobie akurat żonę wybrać?
1: Trudno powiedzieć, było to dosyć takie, można powiedzieć, przeznaczenie, bo w sumie z 2 krańców Polski, czy odległość 300 kilometrów, a mimo to przypadkiem spotkaliśmy się i tak się stało.
0: I jej wiara nie oddziaływała na twoje życie?
1: Myślę, że może oddziaływała. Na pewno nie pozwoliła mi odejść za daleko od kościoła, od wiary mojej, nie zakopać to całkowicie. Utrzymała mnie na powierzchni, czy tam w pobliżu powierzchni. I to było. Zresztą myślę, że w otoczeniu moim też było dużo osób innych, którzy się modlili za mnie, którzy o mnie walczyli, że tak powiem, tak z perspektywy teraz widzę to.
0: Kiedy zacząłeś dostrzegać, że to zaangażowanie w te niekonwencjonalne metody, a tak naprawdę w spirytyzm, czy też jeszcze coś gorszego, tego twojego guru, czy też mistrza i twoje zaangażowanie, że to jest zło? Bo mówiłeś, że niepokój wywoływała ingerencja w los innych ludzi. Ale niepokój to jest mało, bo to jest...
1: Niepokój. Poza tym ja... Jednym z powodów, dla których w to głębiej nie zaangażowałem się, było to, że ja chciałem się zaangażować, być pomocnym dla innych, czy w ten, aż dojść do jakiegoś mistycyzmu, czy tego, ale w sposób taki prawdziwy, znaczy w prawdziwy sensie tym, że to nie dla sławy, nie dla jakiegoś tego, tylko tak bezinteresownie w to wejść. A to było niemożliwe, chociaż próbowałem tam wiele książek, poradników, żeby siebie uzdrowić, przeczytałem, spaliło to wszystko. Nic to nie dało, nic to mi nie pomogło znaleźć swojej wartości, stanąć na nogach, tak duchowo czy psychicznie.

0: Niepokój zaczęło mi budzić to, że zacząłem dostrzegać właśnie wśród osób, którym rzekomo mieliśmy pomagać, właśnie to, że suma summarum, to więcej zła w ich życiu zaczyna się dziać niż dobra, że tak naprawdę te jedno się naprawia, 10 rzeczy się zepsuje. Poza tym takim już mocnym czy akcentem było to, że brat przed śmiercią do mnie powiedział, że prosił mnie, żebym zerwał z nim. I brat przed śmiercią był, lekarze stwierdzili, że jest chory psychicznie, że zachorował na schizofrenię. I no to jest kwestią dyskusyjną. Tuż przed śmiercią pociechą dla mnie jest, czy takim jakimś tym bardzo się nawrócił, zbliżył się do Boga z tym, że wszyscy traktowali go jako to, że to jest jedno z części jego choroby. Ale było to dla mnie takie ważne, znaczy ważne i jakieś takie mocne było, że on prosił mnie, żebym zerwał z tym, żebym zerwał, nie spotykał się z tym człowiekiem. I zaraz potem zmarł, więc to taka prośba człowieka przed śmiercią jest dosyć dla człowieka drugiego ważna, więc jakoś to tak bardzo poważnie potraktowałem, a i przyznam, że sytuacja się tak ułożyła pomyślnie ku temu, że nie musiałem się nawet wysilać, żeby zerwać, bo mój mistrz, że tak powiem, też stracił, że tak powiem, jakoś pewność siebie w tym w danym momencie, bo tu akurat jego śmierć pokazała mu, jemu pewnie też, że bezsilność i zły kierunek. I tak się stało, że zerwałem, no ale zostałem trochę tak w pustce. Nie było miejsca, gdzie bym mógł się oprzeć.
1: Jak się nazywa ten człowiek, ten bioenergoterapeuta Riberter?
0: No nie wiem, czy ma na imię Janek, a nazwisko bez jego tego, to nie, jakoś nie poczuwam się, żeby podawać.
1: W formie ostrzeżenia, bo to pewnie on dalej działa i zwodzi innych ludzi.
0: No myślę, że jest, że skoro i imię, to wystarczy, żeby
1: rozpoznać. I co ta pustka? Jakie ma konsekwencje? Bo w pustce długo się przebywać nie da.
0: W pustce się długo przebywać nie da. Wróciłem do książek, próbując się jeszcze trochę sam podratować. Też się nie dało.
1: Czyli do książek tych new age'owych, powiedzmy.
0: Tak. Typu Demelo czy inni. I kiedyś taki już byłem podłamany. Gdzieś tam pojawiło się pragnienie, żeby wrócić do Krasnobrodu. Chociaż wychowałem się niedaleko, w niedużej odległości od Krasnobrodu. Nigdy w Krasnobrodzie nie byłem. Żeby wrócić do tego obrazu i pomodlić się.

0: Otwórz oczy na moc Różańca Świętego.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebią, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O przymnożenie nam wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, szczęść teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Robercie, pozdrawiam Krzepicę. Szczęść Boże Doroto, Marleno, Jolu, Pawle, Adalbercie, Moniko, Małgorzato, Danielu, Sławku, Jakubie, Ireneuszu, Emilio. Ja modlę się w tej tajemnicy za Olgę, o wszystkie łaski dla niej, o pokój wewnętrzny, o to, żeby sytuacja we wszystkich dziedzinach, które ją zajmują, się unormowała. I o wszystkie, o sukces wszystkich tych stanów, które rzeczy, które, o które zabiega, sprzedaż domu i hodowla. Modlę się też za Wiolę, o uzdrowienie jej choroby psychicznej oraz za całą jej rodzinę. Za teścia w siódmą rocznicę śmierci modli się Dorota. Dziękczynnie cały różaniec Maryi w podzięce za opiekę, za miłość matczyną i Panu Jezusowi za wszelkie łaski i światło od Ducha Świętego płynące. O uzdrowienie nóg męża Ireneusza modli się Edyta. W tajemnicy pierwszej, tajemnica pierwsza jest tajemnicą piękna i miłości. Piękny był anioł, piękna była Maryja. On pochylił przed nią głowę, nie wbiło to ją w pychę, więc miłość, piękno i pokora. O to wszystko się po prostu módlmy. O szczęśliwą drogę dla syna Marcina, opiekę Maryi, o zdrowie dla Marii Mateusza i mojej, modli się Joanna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za syna Janka dziękując za bezpieczny powrót i dziękując za wygraną górnika, o szczęśliwą drogę dla syna Marcina i opiekę Maryi, o zdrowie dla Marii, Mateusza i mojej. W intencji pielgrzymów idących do Gietrzwałdu modli się Asia o zgodę, miłość i szacunek w rodzinie Krystyny, o uwolnienie Marty i o pełnię życia dla niej. Za Asię, Donatkę, Maxa i Bena, o potrzebne łaski, dziękczynnie za już otrzymane i ochronę, i o ochronę za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Modlę się też za Paulę. W tej tajemnicy Maryja, słysząc o to, co anioł jej mówi, niestworzone rzeczy. Więc zadaje pytanie i odpowiedź na to pytanie, no bo wiedziała, że taka istota nie mogła kłamać, szczególnie, że to mogła sprawdzić, idąc do Elżbiety. Więc Maryja przyjęła to przesłanie, ale pytała się. Bóg ma szacunek dla naszego intelektu. Więc święty Ignacy ma taką metodę, że jeśli jest jakieś natchnienie, żeby pytać o początek, środek i koniec jakiegoś zaangażowania, do którego czujemy się wezwani. Czyli na przykład, czy byliśmy własną święcającej, kiedy dostaliśmy to natchnienie, jakie środki prowadzą do tego celu i jaki jest cel. Więc mamy prawo do szukania potwierdzenia natchnień i obyśmy z żadnego natchnienia nie zrezygnowali, abyśmy nie robili rzeczy, które są naszym wymysłem, choćby pięknie wyglądały. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, z serca pragnę ofiarować Panu Bogu podziękowania za dotychczas otrzymane łaski, błogosławieństwo, opiekę Bożą i nadal pokornie proszę o modlitwę w intencji osób i w sprawie mu znanych. Edyta pisze, zaraz idę na pielgrzymkę do Tarnowa prosić ukochaną Maryję o uzdrowienie duszy i ciała syna Aleksandra. Boże, błogosław. Dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy. Jestem ogromnie wdzięczna za Pana rozważania. Bóg zapłać. Za dobre słowo Marlena, za Jagodę i jej bliskich, za wszystkich członków grupy Dwa Serca, uwolnienie Celiny, Eweliny i Piotra oraz wszystkich objętych modlitwą. Bartosz, o zerwanie wszystkich klątw, które wymierzone były w Celinę, w rodzinę oraz o prosi o odrzucenie Bartosz przez nią wszelkich okultystycznych związań duchowych, o pragnienie odrzucenia wszystkich okultystycznych związań duchowych i takich samych okultystycznych przyrzeczeń we wszystkich intencjach Anny. Ja modlę się za Zofię i Piotra o przymnożenie im łask, które może im dać sakrament małżeństwa. Narodzenie Pana Jezusa. Mówimy o miłości, mówimy o radości, o Duchu Świętym, ale popatrzmy na Józefa. Idzie z nie swoim dzieckiem. Ma najpiękniejszą kobietę na świecie. Mógłby być zazdrosny, ale on, mimo że był, tak jak każdy z innych ludzi, zraniony grzechem pierworodnym, to otworzył się na wezwania Boże, które dostał w śnie. I wystarczy to, że człowiek jest sprawiedliwy, czyli robi wszystko, żeby Bóg przemieniał jego serce, aby uczestniczyć w wielkich dziełach Bożych. One mogą być w codzienności, mogą nikomu nie wydawać się wielkimi, ale na miarę naszego serca jest to wszystko mierzone. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Barbara modli się za duszę świętej pamięci rodziców, brata, bratanka, wszystkich z rodziny, znajomych i tych, za których nikt się nie modli, o światło na życie Marty, za Wiktorię, o nawrócenie i ochronę przed złem, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, za wszystkich potrzebujących modlitwy. Dziękczynnie za męża i syna z prośbą o dalszą opiekę Najświętszej Maryi Panny modli się Dorota, o odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej i powrót żony do domu, o potrzebne łaski dla moich przyjaciół Emilii i Piotrka, którzy wczoraj brali ślub. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Wrażliwsi ludzie mówili, że wokół Jana Pawła II, wokół jego głowy była taka poświata. I wielu ludzi mówiło, że ma doświadczenie obcowania z kimś świętym. I Maryja, kiedy weszła do świątyni, dokładnie tak na nią zareagował Symeon, jakby widział tę atmosferę, to światło i zapragnął wziąć dziecko, które ona przyniosła, które Józef przyniósł z Maryją razem idąc. I natychmiast, kiedy wziął Jezusa, zaczął prorokować, bo Duch Święty, bo Jezus udziela wszelkich łask. Więc módlmy się o jak najczęstszą Eucharystię i o sakrament pojednanej pokuty, w tym zawsze tak często, jak to tylko jest potrzebne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Proszę o uzdrowienie Rafała z depresji, proszę o uzdrowienie Jagody i szybki powrót do zdrowia, powrót do domu, a także o wszystkie łaski dla Konrada i Moniki. Modli się Bartosz za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. O bezpieczeństwo w czasie podróży modli się Jakub. Ireneusz modli się o dobrą pracę dla syna Aleksandra. W dniu urodzin Jakuba o potrzebne łaski. Ja modlę się za Marię i Krzysia, o nawrócenie Mateusza, o chrzest, o wszystkie łaski sakramentalne dla Marii. Modlę się też za Franka, który jest daleko od domu, o to, żeby przeżywał sakramenty, o nawrócenie Ady. Można sobie wyobrazić, że Maryja, na pewno Maryja, ale też najpewniej Józef, nie utracili pokoju w sercu, ale to serce zostało strzaskane. Oni przez na trzy dni utracili coś, co po Bogu było dla nich najważniejsze. Módlmy się o to, aby nasze potrzaskane serca, byśmy potrafili je Bogu dać do naprawy, aby Bóg je oczyszczał z każdym kryzysem, abyśmy byli bliżsi Jemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. O łaskę nawrócenia i zbawienie dla Leszka i Piotra. Za teściową dziękczynnie, za poprawę wyników z prośbą o dalsze dobre leczenie, za krzepun, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. O łaskę uzdrowienia z lekoodpornej depresji. Być może potrzebne są łaski związane z duchem, nie tylko z duszą, która podlega depresji. We wszystkich intencjach Anny, za wrogów Kościoła katolickiego modli się Marlena, o pojednanie w rodzinie i sakrament ślubu kościelnego modli się Paweł. O dobry dzień dla nas wszystkich, którzy się tu modlimy. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski sakramentalne, o rozwiązanie wszystkich dylematów związanych z pracą i innymi zajęciami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnice światła. To są tajemnice, w których mamy Jezusa. Jezus jest centralną postacią. Był też oczywiście w tajemnicach radosnych, tak, od poczęcia aż po wiek nastoletni, ale w tych rozważaniach częściej pojawia się, w tych rozważaniach radosnych częściej pojawia się Maria, no bo mówimy o takim czasie młodości. I to jest sytuacja, kiedy zstępuje Duch Święty. To jest sytuacja, kiedy Bóg z nieba przyznaje się do kogoś, kto jest postrzegany przez tych ludzi jak człowiek. To jest początek misji Jezusa. Nie było praktycznie nikogo, kto uważał go za Boga. Jan Chrzciciel uważał go za Mesjasza. I ten ogrom łask, które spłynęły na Jezusa, niczego w jego duszy nie zmienił. Módlmy się o to, aby w czasie takiego przytulenia, gdy jesteśmy blisko Boga, abyśmy nie popadli w pychę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dobry dzień dla nas wszystkich, którzy się to modlimy, o szczęśliwe zabiegi dla mnie i córki, modli się Jadwiga. We wszystkich intencjach Anny się modlmy, za trenerkę jogi Dominikę, modli się nasz brat. Panie Robercie, dziękuję za Pana działalność w przybliżaniu ludziom Boga. Bóg zapłać, polecam się modlitwie. Za Bogdana, bioenergoterapeuta, potrzebne od uzdrowienia łaski, za wszystkich ludzi dobrej woli, z intencji chrześniaków. O nawrócenie siostry Stanisławy, braci Władysława i Janusza, za wszystkich tych, których wczoraj spotkałem w Łagiewnikach, za dusze czyścowe krewnych i ludzi z cmentarzy, na których byłem ostatnio, w intencji chrześniaków Norberta i Oli, o wiarę i potrzebne łaski, łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. O zdrowie dla bratowej, za dusze czyścowe znajomych pracowników, którzy wszystko tworzyli w firmie. O zdrowie dla Barbary, która jest po chemii, za brata i żonę, jego dzieci, modli się nasz brat, za byłych znajomych i za idoli z dzieciństwa. Ci idole naprawdę potrzebują dużo modlitwy. Tajemnica druga. Ja modlę się za Tosię o łaski na rok maturalny. O to, żeby dojrzewała, również żeby dojrzewała w wierze. W tamtych czasach wino było mieszane z wodą. I to jest obraz naszego człowieczeństwa mieszanego z bóstwem. To, że ktoś jest święty, oznacza, że został przebóstwiony. Obraz gąbka, która jest sucha i gąbka nasączona wodą. Z daleka widać, te gąbki się niczym nie różnią. I struktura tej gąbki się nie zmienia, a jednocześnie jest czymś zupełnie innym i nabiera ciężaru o łaski. I o to się modlmy, abyśmy byli zawsze otwarci na łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją mamę, która mieszka w rodzinnej naszej miejscowości, za Małgorzatę, dziękując za jej wpis o powołanie do życia w świętości, o powołania zakonne i do seminarium, modli się nasz brat, za Roberta, za wszystkie intencje, które wymyśliłem i wymyślę, za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, w intencjach Anny, o zdrowie pomyślne, zabiegi, wszelkie potrzebne łaski dla Sylwii, o nawrócenie rodziców, modli się Emilia o nawrócenie mojej mamy, za naszych wrogów i prześladowców i przyjaciół. Mam prośbę, jeśli ktoś tutaj z nami się modli, jest skrzepic, to proszę o kontakt na Messengera. Ja modlę się też w tej tajemnicy za Elę, o wszystkie potrzebne łaski. Proszę, kontakt z rodakami jest dla mnie bardzo ważny. Być może jakieś rzeczy się będą działy w przyszłości, że warto będzie tam przyjechać. Za rodziców, za siostrę jej faceta, za Marzenę i Andrzeja w bardzo trudnych sprawach. Tajemnica trzecia, światła. Jezus przyciąga do siebie ludzi słowem, ale też cudami, które zmieniają życie tych osób, które się do Jezusa zbliżyły. Módlmy się o to, abyśmy nie tylko prosili, abyśmy też skupiali się na Bogu, abyśmy jak najczęściej adorowali Go bezinteresownie, tam nie prosząc, tylko po prostu przebywając w obecności Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Światła. Objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. Za księdza Juliana i duchownych z klasztornej o bezpieczny powrót do domu z Karolem oraz w pozostałych intencjach w sercu dziękuję Maryjo. Za Daniela o potrzebne łaski, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, za moją przyszłą żonę o dobre wyniki badań dla męża, za artystów, których muzyki słucham i za aktorów, za wujka Mietka, za duszę cioci Marysi, za Ojca Świętego w jego intencjach na miesiąc wrzesień, o potrzebne łaski dla Gosi, Seweryna, Magdy i Grażyny. Bóg zapłać za lekarzy, za wszystkich duchownych. Tajemnica czwarta to jest tajemnica również chwały Bożej. Nasze sumienie

złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Nawrócenie wuja Janusza. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, światło, ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się za Marcina, wszystkie potrzebne łaski, za rodzinę w Kanadzie i w Niemczech. Modli się nasz brat, za mojego syna Bartosza, jego nawrócenie, o łaskę spowiedzi. Modli się Halina, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, o wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże. Po raz pierwszy zwróciłem uwagę na to, co mówi Jezus o winie. Że przez pewien czas nie będzie pił z krzewa, z owocu krzewa, krzewu winnego, czyli nie będzie pił wina, ale mówi, aż powrócę. To oznacza, zgodnie z logiką, że po paruzji będzie pił wino. I to bardzo dla mnie zmienia mój obraz no w ogóle tego, co nastąpi na samym końcu, bo przecież niebo takie, które jest dla dusz, no to takie chmurki jakieś, ale mówiąc poważnie, to jest coś bezcielesnego. Jest tam Maryja, jest Jezus. Jezus, być może są jeszcze jacyś ludzie wzięci do nieba. Być może Eliasz. Być może Mojżesz. Ale raczej kojarzy nam się to z czymś takim abstrakcyjnym, tak? Czymś, czego nie można dotknąć. I nagle Jezus mówi, że będzie pił wino, czyli że to będzie normalne, zmysłami dostępne miejsce. Być może przez pewien czas tylko, nie wiem, ja tego nie, są różne opinie o tym tysiącu lat tutaj na ziemi. Nieważne, chodzi o to, że w tej chwili mogę sobie myśleć w taki bardzo konkretny sposób, że jeśli trafię do nieba, to będzie tam mój Ojciec ciałem, będzie Jezus ciałem, będzie można skłonić się Maryi i dotknąć czołem jej bucika. No, niezłe rzeczy, drodzy Państwo. Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

0: naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych rodziców duszę czyśćcowe modli się Dorota Jakub. Prosi o błogowieństwo dla Pana Prezydenta i o sprawiedliwość w Polsce, o dobrego wierzącego męża dla Marty i o potomstwo. Za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich moich chrześniaków. Pan Jezus w ogrodzie oliwnym był przytłoczony tym, co zobaczył, tym, o czym pomyślał, a na pewno widział swoją drogę krzyżową i śmierć na krzyżu. Ale też widział więcej, widział, że ludzie go odrzucą, niektórzy. I cierpił. I ludzie nie udzielili mu pomocy. Apostołowie nie spali. Więc również my w czasie strapienia szukajmy pocieszenia u Boga, łaski wytrwałości, u Boga łaski cierpliwości, czyli co to jest cierpliwość? Spokojne znoszenie cierpienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za bezdomnego Adama i jemu podobnych ludzi, o potrzebne łaski dla przyjaciół i znajomych. Krwi Chrystusa ukryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, o wszystkie łaski dla tej grupy, o to, żeby zły duch poprzez słabość naszą nie zniszczył tego, myślę, że jednak Bożego dzieła. Tajemnica biczowania. Modlę się o łaskę empatii. Modlę się o to, abym zrozumiał. Przynajmniej rozumem, abym przyjął, że moje grzechy ranią Jezusa. Te, które wczoraj popełniłem i te, które dziś popełnię. O taką wrażliwość się modlę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Emilia pisze, ja również modlę się o tę dokładnie wrażliwość. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie. Za nieprzyjaciół, osoby nieżyczliwe i krzywdzące, za które trudno jest mi się modlić, Za wszystkich, którym obiecałam modlitwę i za moich doborczyńców, to Dorota i Marlena, ja modlę się za. Ja modlę się za wszystkie osoby, które skrzywdziłem, za wszystkie osoby, które mam w sercu i za wszystkie osoby, za które jestem odpowiedzialny. Tajemnica cierniem koronowania. Bezinteresowna w cudzysłowie, bo wynikająca z poranionych serc przemoc, teatr, który sobie urządzili dla żołnierzy, dla siebie i dla starszych kościoła, starszych Izraela. To bywa tak, a może jest tak zawsze, że najpierw jest mały grzech, potem są te grzechy, które wynikają z naszych poranień, a potem, kiedy już tak udepczemy ziemię wokół tego grzeszenia, które z nas wypływa, to nagle z nas zaczyna wypływać już coś jakby nie od nas, tak? No bo jak człowiek jest uzależniony, to będzie pił, tak? Jeśli nie zostanie uzdrowiony, to będzie pił. Ale ta słabość wynika z jego zranienia, a czasami jesteśmy po prostu w taki sposób całkowicie ciemny. Ranimy, bo chcemy. Nie tylko, bo musimy, tak jak alkoholik, ale bo chcemy. I za takie grzechy chcecie, Boże, przeprosić. Daj mi siłę do tego, abym oddawał Ci serce, abyś uzdolnił mnie do tego, aby takim nie być. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za umiejętność zadośćuczynienia za krzywdy, które ja wyrządziłam, modli się Dorota. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy mnie skrzywdzili, dla wszystkich, które ja skrzywdziłam, modli się Marlena, za wspierających kanał i Radio Niepokalana FM i otwarcie serc na nowych ofiarodawców. Ja modlę się za wszystkie osoby, za wszystkich podopiecznych poradni. Jezus, idąc z miejsca jednej kaźni, gdzie było biczowanie, idzie na miejsce drugiej kaźni i zostawia za sobą krwawy ślad. Modlę się o to, abym nie tylko podążał za nim, ale też, żebym widział ten krew, którą depczą ludzie, którą ja depczę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju kanału i radia. Za umiejętność zadoczynienia za krzywdy, które ja wyrządziłam, modli się Dorota o błogosławieństwo Boże, za wspierających kanał, o potrzebne łaski i za wspierających kanał i Radio Niepokalane FM i otwarcie serc nowych otwierodawców, o potrzebne łaski dla nas wszystkich, dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników. Ja modlę się też, ostatnio przeczytałem fragmenty jakiegoś wywiadu z taką rodziną artystyczną, z dwojgiem członków tej rodziny, w której oni chwalili się grzechem. Chwalili się też dysfunkcją tej rodziny, szczególnie ta młoda osoba jakby całkowicie odwraca porządek wartości i swoje poranienie jakby przedstawia ludziom jako wartość. Więc też modlę się za wszystkich, którzy żyją w związkach kazirodczych i za wszystkich, którzy dostąpili kiedykolwiek mieli kiedykolwiek takie doświadczenie. Opoki się twarde kraju. Jeden z najpiękniejszych wierszy w języku polskim, Gorzkie żale. Skały pękają, tak? Natura cierpi wraz z Jezusem. Oczywiście to jest metafora, żeby ktoś mnie nie posądzał o to, że ja personifikuję rzeczy martwe. Za lekarzy i personel medyczny modli się Dorota. Banalne byłoby powiedzieć, że będę się modlił o to, żeby ta skorupa, która jest konsekwencją grzechu, została rozbita przez Pana Boga. Modlę się też za o to, bym nie odsądzał ludzi, abym bym miał świadomość grzechu, jeśli to potrzebne, to o nim publicznie mówił, ale żebym do tych ludzi miał tylko i wyłącznie miłość, bo tylko to może im pomóc, bo ja nie jestem do tego zdolny, ale są zdolne osoby do takiej pokory, że ona powala ludzi z nóg. Ci niewierzący próbują ją, doświadczają tych ludzi pokornych, nie doświadczając agresji, czasami przemieniają swoje serca. Bóg, otwierają się na Boga, który przemienia ich serca. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O potrzebne łaski dla nas wszystkich, dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej, błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników, za lekarzy i personel medycznych. Przepraszam, których skrzywdziłem, którzy mnie skrzywdzili, pisze Anna. Wybaczajmy swoim winowajcom. O nawróceni siostry Stanisławy, za żonę Iwonę i córkę Juliannę. Zwycięstwo życia nad śmiercią. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Módlmy się o to, co potwornie rani duszę naszego narodu, czyli o to, by nie było w naszym kraju aborcji, aby próby przeprowadzenia legalizacji eutanazji nie przeszły. Módlmy się o lekarzy, którzy stoją przed trudnymi dylematami, aby nie prowadzili terapii, które już tylko sprawiają cierpienie. Uciążliwa terapia nie jest zgodna z rozsądkiem, ale też, aby nie zabijali ludzi, którzy są po prostu, jeszcze mogą samodzielnie żyć. I też za cały przemysł transplantologiczny, aby wszystkie organy pobierane w Polsce i wszędzie tam, gdzie sięgamy naszą modlitwą, aby nie były one pobierane z żywych jeszcze ludzi. Bo są takie wstrząsające doniesienia, że tak się dzieje, i to lekarzy, którzy pracują w takich właśnie miejscach, gdzie dokonuje się transplantacji. Więc módlmy się o triumf życia nad śmiercią, o zmartwychwstanie społeczeństwa, które jest przepojone zmysłem Ewangelii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za przyjaciół, członków mojej rodziny, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. O pokój na świecie, w Polsce i na świecie, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, za dzieci młodych i młodych, za dzieci, młodzież i młodych ludzi, żeby nie łamali przysięgi Hipokratesa, lekarza, podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, postem i jałmużną oraz ofiarowaniem cierpienia. Bóg zapłać za wasze otwarte serca. Niech was błogosławi, niech nas błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty. Tajemnica za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę, Kazimierza i Barbarę. Tajemnica w niebo wstąpienia. Jezus pokazuje, że jest Bogiem. Jezus przymnaża wiary swoim uczniom. Jezus od tej pory będzie widziany tak, jak święty Paweł zobaczył go wtedy Szaweł, jak Szaweł zobaczył go spadając z konia. Więc Jezus poszedł tam, gdzie potrzebna była jego obecność, bo tutaj, no co miałby żyć, miałbym już mieć wyglądać na 30 parę lat, a żyć 1000 lat, no to byłby absurd. Więc ja będę się w tej tajemnicy modlił, rozważając właśnie tę wielką prawdę i moc, prawdę Ewangelii, która się tutaj wypełnia, i moc Bożą, moc Chrystusową, którą On nabył, zmartwychwstając. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Twojemu Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Podziękowane za wszystkie otrzymane łaski, za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę, Kazimierza i Barbarę, o koniec wojny na Ukrainie, o nawrócenie Rosji. Ja modlę się za wszystkich, którzy są zniewoleni, którzy są uzależnieni, którzy są opętani, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych, za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Jezus powiedział, że przyśle nam parakleta, który jest nie tylko pocieszycielem, ale też obrońcą oraz adwokatem. Więc modlę się za to, żebyśmy ufali Bożej obietnicy i nie zabiegali w jakiś nieuczciwy sposób o jakieś nasze sprawy, w których mamy jakiś spór. Abyśmy po prostu zdawali się na Jego wolę i ćwicząc w ten sposób zaufanie i otwarcie na Boże łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica w niebo. Wzięcie Maryi Panny. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Zygmunta, za Wieśka, Luśkę i Andrzeja. Modlę się za też moich znajomych i bliskich, za Dominikę i za innego Andrzeja. O potrzebne łaski dla wujka Henka i cioci Zosi, całej rodziny, we wszystkich intencjach Anny. Szczęść Boże Marcinie, za duszę świętej pamięci mamy i ręki, o zbawienie dla niej, za wszystkich potrzebujących modlitwę. Tajemnica pokory ludzkiej, która podnosi człowieka na wyżyny nieba. O cień pokory się modlę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O, za Kamilę ubezpieczne podróże. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlę się w tej tajemnicy ukoronowania Maryi za Bartka i Bożenkę oraz za Jurka i jego żonę. O dobrych ludzi wokół męża. Tajemnica ukoronowania Maryi. Maryja w chwili, w której została wzięta do nieba, wcześniej cierpiała i płakała. Od tego momentu już tylko może, już tylko wspiera płaczących we wszystkich intencjach Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja już się żegnam z widzami kanału, a w radiu za chwilę świadectwa.
1: Niepokarana FM. Pokoju

Ostatni dzień świętej Anieli Merici. Niech wasza gorliwość będzie roztropna, a wasza miłość czujna. Święta Aniela Merici. Jest poranek, 28 stycznia, Brescia, rok 1540 po Chrystusie. Miasto żyje. A w jednym z domów kończy się życie kobiety, która nigdy nie bała się świata. Aniela Merici wie, że to jest jej ostatni dzień. Ale nie zatrzymuje myśli na sobie, myśli o nich, o dziewczętach, które zostaną, o kobietach, które będą musiały same rozeznawać, o świecie, który nie stanie się nagle łagodniejszy. Urodziła się w czasach, gdy kobieta miała niewiele dróg. Straciła rodziców, straciła siostrę. Świat nauczył ją kruchości bardzo wcześnie. Ale nie wybrała ucieczki, nie wybrała zamknięcia. Wybrała odpowiedź. Nie klasztor, nie klauzura, wybrała dziewictwo w świecie takim, jakim on jest, życie pośród ludzi. Wybrała codzienność, nie jako ideał, ale jako miejsce wierności. Widziała renesans piękny i brutalny, wojny, śmierć, zniszczenie. Miasta pełne sztuki i chaosu. Widziała pękający kościół, słabe rodziny, dziewczęta bez wychowania i zrozumiała coś absolutnie prostego, najprostszego. Jeśli nie zatroszczysz się o początek, naprawa końca może się nie udać. Dlatego Aniela uczyła, słuchała, towarzyszyła. Nie tworzyła struktur dla struktur, tworzyła ludzi. Urszulanki, kobiety bez habitu, bez murów, bez formalnych ślubów, ale z odpowiedzialnością. W ostatnim dniu Aniela nie rozważa, czy jej droga była bezpieczna. Nie była. Była wierna. Jej ciało słabnie. Ale wokół niej trwa życie, które pomogła ukształtować. To nie jest śmierć w ciszy, to śmierć w ruchu świata. Chrystus był w jej życiu nie tylko w modlitwie, ale w trudnych decyzjach, w niepewności i w pełnym zaufaniu. Święta Aniela Merici umiera. Reszta nie należy już do niej.

0: i mam wrażenie, że on mówi po prostu do mnie, że ta cała, ten cały problem, który on wtedy opisywał, on jest o mnie. To wszystko były moje, wszystkie były moje cechy i ci ludzie, którzy go słuchają, w zasadzie to jest tylko takie tło, bo to wszystko jest skierowane no, prosto do mojego serca. I to było tak, pierwszy raz wtedy tak poczułam, że chyba to jest to, że to jest to, że to mnie tak wypełnia, to mnie tak, że on mnie tak rozumie. I po prostu przesłuchałam to, przemyślałam sobie, to dosłownie minęło, ja wiem, pół godziny. I wtedy zrozumiałam, że Bóg jest. I że On jest realny, prawdziwy. I że te wszystkie przykazania, które nam dał, nie mają na celu nas ograniczać w takim znaczeniu, że nie daje nam całkowitej wolności i coś nam zabiera. Ale że właśnie dzięki tym przykazaniom my możemy żyć dobrze, szczęśliwie, mądrze, pięknie. I zaraz tam po 3 dniach chyba poszłam do tej przyjaciółki i mówię, pójdziesz ze mną do kościoła, bo chciałam się wyspowiadać.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tajemnicą. To mówię ja z takiego kobiecego punktu widzenia, bo moje serce nie było takie kobiece całkiem niedawno, a w zasadzie w 2012 roku dopiero poznałam, jak może być piękne serce kobiety, kiedy jest prowadzone przez Boga. To było w zasadzie, może nie ze środy na czwartek, ale to była taka radykalna zmiana, szybka i gwałtowna. W zasadzie ja byłam jeszcze na studiach bardzo daleko od Boga. Można by powiedzieć na drugim krańcu. W sensie, że ja byłam jedną z takich tych osób. Myślę, że gdybym się nie nawróciła, to byłabym właśnie teraz jedną z tych takich osób, które ubierają się na czarno, chodzą na takie różne marsze z transparentami i wykrzykują takie różne słowa. Pewne nienawiści, wulgaryzmów i takie obsceniczne. No byłam taką osobą. Ja nosiłam krótkie włosy, ubierałam się na czarno, w jakichś tam jeansach. No, imprezowałam. Były to wulgaryzmy, alkohol. Także to... Ja wiem, jak jest być po drugiej stronie. I jak się wtedy człowiek czuje i jak się zachowuje. No ja się czułam fatalnie. Ja nie widziałam sensu w życiu. Nienawidziłam siebie i wszystkich ludzi, swojego życia oczywiście też. I w zasadzie szukałam tego Boga, chociaż no, nie nazywałam to jeszcze Bogiem. Znaczy ja wierzyłam, kiedy byłam dzieckiem, byłam u pierwszej komunii. W zasadzie bierzmowanie to już było takie pożegnanie, bo przed bierzmowaniem miałam taką bardzo trudną sytuację rodzinną, bo zmarł mój ojciec bardzo nagle i to mnie tak bardzo mnie to zraniło, zabolało. To było takie no, traumatyczne przeżycie i ja pamiętam jeszcze wtedy się tak modliłam, żeby Pan Bóg go uzdrowił, bo zmarł na zawał bardzo, bardzo nagle, bardzo młody człowiek, 36 lat miał. I pamiętam, że się tak modliłam, że Panie Boże, uzdrów go, ja Ci będę tak dziękować. I no tak po dziecinnemu się modliłam. No nie wiedziałam, jak się można bardziej modlić. No a Pan Bóg nie wysłuchał tej mojej modlitwy. Ja się tak obraziłam. Ja sobie tak wtedy pomyślałam, że skoro Ty mi tak robisz, no to ja Ci tak zrobię. I tak się odsunęłam. Przestałam w ogóle chodzić do kościoła, modlić się. Stałam się taka bardzo agresywna, w sensie też w stosunku do księży. Ja to się z nich śmiałam, że to są ci czarni pedofile, co oni tam na tace chcą. Takie hasła, takie banalne, takie głupie hasła. No i byłam taka pozamykana i taka dziwna. No ale gdzieś tam szukałam Boga, duchowości. No to zaczęłam szukać właśnie takich duchowości New Age. O, szukałam w takich jakichś kryształach. Kryształy mi powiedzą, jak mam żyć. Albo jakieś karty, albo wróżki, albo horoskopy mi powiedzą, jak mam żyć. Ale to mi nic nie dawało. To mi nie dawało szczęścia.

0: pewności, poczucia bezpieczeństwa. No a kiedy już tak szukałam, oglądałam takie różne filmy, różne, naprawdę przeróżne rzeczy. Właśnie w takich klimatach duchowych. Miałam taką bardzo dobrą przyjaciółkę na studiach. Nadal się przyjaźnimy. Ona była, znaczy ona jest nadal z takiej bardzo pobożnej rodziny. Ona też taka jest pobożna. I ona tak zawsze się mówi, że się będzie za mnie modlić. Tolerowała te wszystkie takie moje głupie teksty, takie komentarze o księżach i kościele. Ona to jakoś tak znosiła z pokorą. No i pewnego dnia po prostu poleciła mi jakieś tam kazania. To były wtedy księdza Pawlikiewicza. I one, ja już wtedy wszystko słuchałam, oglądałam, taka byłam, cały czas szukałam czegoś, nie wiem, co ja chciałam. No i mówię, no dlaczego nie? No już mogę sobie nawet księdza posłuchać. Już wtedy, coś już chyba wtedy się we mnie zmieniło, że ja w ogóle, to już była łaska, że ja w ogóle chciałam to obejrzeć. No bo innym razem to będzie, no, jakieś księdza, ja nie będę słuchać, co mi będzie tam mówił, jakiś ksiądz, no tam wie o życiu. No ale, no dlaczego nie? No ona mówi, że się potem dobrze czuje, że takie ciekawe myśli, że taki mądry. Mówię, no dobra, no to ja też chcę się dobrze czuć i mieć ciekawe myśli i być mądra, no to posłucham. No i dosłownie to było, no ja nie wiem, no. Przesłuchałam jedno tam, jakieś tam, to nie było kazanie takie z kościoła, to były takie bardziej wykłady i tak zaczęłam słuchać i przesłuchałam jedno i kolejne i to dosłownie minęło, no ja wiem, kilka dni, no na pewno nie tydzień, ale w pewnym momencie tak słucham, to był tak, pamiętam, to był taki wieczór, no jestem w pokoju w akademiku, słucham sobie tam na słuchawkach i mam wrażenie, że on mówi po prostu do mnie, że ta cała, ten cały problem, który on wtedy opisywał, on jest o mnie. To wszystko były moje, wszystkie były moje cechy i ci ludzie, którzy go słuchają, w zasadzie to jest tylko takie tło, bo to wszystko jest skierowane no, prosto do mojego serca. I to było tak, pierwszy raz wtedy tak poczułam, że chyba to jest to, że to jest to, że to mnie tak wypełnia, to mnie tak, że on mnie tak rozumie. I po prostu przesłuchałam to, przemyślałam sobie, to dosłownie minęło, ja wiem, pół godziny. I wtedy zrozumiałam, że Bóg jest. I że On jest realny, prawdziwy. I że te wszystkie przykazania, które nam dał, nie mają na celu nas ograniczać w takim znaczeniu, że nie daje nam całkowitej wolności i coś nam zabiera. Ale że właśnie dzięki tym przykazaniom my możemy żyć dobrze, szczęśliwie, mądrze, pięknie. No i zaraz tam po 3 dniach chyba poszłam do tej przyjaciółki i mówię, pójdziesz ze mną do kościoła, bo chciałam się wyspowiadać. Ona była w takim szoku. Tak na mnie popatrzyła, mówi, okej, dobrze, spokojnie, pójdziemy. A ja tak płakałam strasznie w tym kościele. Ja w ogóle nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Ja się bałam, że mnie ksiądz wyrzuci z konfesjonału. Ona mówi, ksiądz ci nie może wyrzucić z konfesjonału. Jak on cię wyrzuci, to ja mu tam zaraz coś powiem. No tak, tak mi mówiła. Ale... I ona do mnie mówi, już jesteśmy przed spowiedzią, ona do mnie mówi, módl się do Ducha Świętego. Ja mówię, ja tak myślę, ja nie wiem, co to jest Duch Święty, jak ja mam się do Niego modlić. Ona mówi, módl się do Ducha Świętego. Ja mówię, dobra, Duchu Święty, ja nie wiem, co ty jesteś, kto, no ale to mi pomóż w tej spowiedzi. No z tej spowiedzi to ja w zasadzie pamiętam tylko, że bardzo dużo płakałam. Nie pamiętam, co się tak konkretnie działo, no ale to wszystko z siebie wyrzuciłam i kiedy poszłam do komunii, ksiądz powiedział, ciało Chrystusa. Ja tak na niego patrzyłam. I ja wiedziałam, że to jest Jezus. Ja nie musiałam wierzyć coś tam. Po prostu wiedziałam i powiedziałam amen. Tak, to jest Bóg. Także i od tamtego momentu, od właśnie tego roku 2012, no zmieniłam się o 180 stopni. Moje życie się zmieniło. Teraz już nie mam krótkich włosów, mam długie. Chodzę w sukienkach. I w ogóle... propaguje też taką modę kobiecą, taką właśnie kobiecą kobiecość, czyli te sukienki, delikatny makijaż, taki do podkreślenia urody, zadbane paznokcie, buty na obcasie, dodatki kobiece. No w zasadzie nie wiem, jak to się stało, ale udało mi się poznać taką bardzo wiotką kobietę, Anetę Ciężary, która zajmuje się takim sklepem Twe sukienki, sklep bez spodni. I mnie ta nazwa tak zaintrygowała, sklep bez spodni. No ja mam takie postanowienie, że nie będę chodzić w spodniach. No i udaje mi się, nie chodzę. No i ona ma taki właśnie bardzo ciekawy sklep, który działa na zasadzie wydarzeń. Nie jest ani internetowy, ani stacjonarny. Po prostu przyjeżdża, rozlokowuje się gdzieś w Warszawie z ubraniami, z dodatkami. Można pić kawę, herbatę, porozmawiać. Przychodzi pani poetka, jest pani wizerzystka, fotograf. No i mamy taki babski dzień. No jest cudownie. Ja po prostu tam odżywam. No. Widzę, że to jest mi bardzo potrzebne. I wielu kobietom pewnie też, no, że tak jesteśmy schłopiałe trochę. O, no ja byłam taka zbuntowana. Ja tak chciałam wszystkim coś tam, ja nie wiem, udowodnić. Oczywiście byłam taką feministką, ale to tak mi się śmiać teraz z siebie, bo no, to jest feminizm działa na takiej zasadzie, że kobiety nienawidzą mężczyzn i chcą równouprawnienia kobiet, tylko one się do tych mężczyzn upodabniają. I one zachowują się jak mężczyźni, chodzą jak mężczyźni, mówią, przeklinają, piją, imprezują. I no, ale one chcą równouprawnienia kobiet. No tylko, że ja wiem, jak ja się wtedy czułam. No, to było takie rozdwojenie, że ja w ogóle nie wiedziałam, kim ja jestem, co ja mam robić. Ja miałam wykładany na studiach gender, że płeć to jest tylko narzucona nam społecznie, że to nie chodzi wcale o płeć taką, z którą się rodzimy, że to jest kłamstwo. Ja miałam takie rzeczy po prostu na studiach i ja widzę, jaką mi to wścieczkę z głowy zrobiło. I dopiero potem właśnie ja wiem, że ja sama z siebie bym się nie zmieniła tak. Z takiej właśnie, no, z takiej osoby, która nienawidzi siebie i gardzi sobą i innymi. Właśnie tak się zachowuje, tak schłopiało. Do takiej, no staram się być kobieca, nie? Ale już widzę, no nawet fizycznie, no ja się inaczej wyglądam i zachowuję niż wtedy. Ale to wiem, że ja bym, sama z siebie bym tego nie mogła dokonać. To była łaska od Pana Boga i to był taki proces oczyszczenia, który trwał i nadal trwa, nadal się czegoś uczę, nadal się o czymś dowiaduję, doskonale się w tej kobiecości. W zasadzie ciężko mi powiedzieć, czy widzę sens, czy dobrze, że umarł. No oczywiście, że niedobrze. No, był dobrym człowiekiem i to było bardzo bolesny cios dla całej naszej rodziny. Nie wiem, kiedy odkryję ten sens. Może dopiero na tamtym świecie dowiem się, dlaczego tak musiało być. No, będę za nim tęsknić. Bardzo niedawno był Dzień Ojca. No i to jest dla mnie takie przykre i bolesne. No, ja wierzę, że on tam gdzieś jest w niebie, że się nami opiekuje. Odwiedzam go na jego grobie. Modlę się za niego i mam nadzieję, że nam pomaga, że chroni nas. Skoro nie może być już tutaj fizycznie. Ale też to cierpienie, no nie wiem, ja nie chcę tak mówić, że cierpienie uszlachetnia, czy daje jakąś mądrość. No nie wiem, no nie czuję się specjalnie mądrzejsza, dlatego że mam taką stratę. Ale no może też lepiej można zrozumieć ludzi, którzy właśnie przeżywają podobne takie sytuacje. Tak mi się wydaje, no ale to też nie chcę też generalizować. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Czasami modlimy się i jest inaczej. No ale to też jest wola Boża, tylko my po prostu jej nie znamy. No moim wzorem kobiecości jest Maryja. Takim niedoścignionym ideałem. No staram się tak od niej właśnie czerpać. I to też powiem taką ciekawostkę, bo 2 lata temu dowiedziałam się, że jest ktoś taki jak Święty Ludwik. No to oczywiście musiałam się zainteresować. Święty Ludwik to jakiś mój nieznany patron. Święty Ludwik de Montfort, który napisał taki traktat o niepokalanym nabożeństwie. Niepokalanym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Tak, doskonałe nabożeństwie. No i jest tam opisane takie nabożeństwo, które polega na oddaniu się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. I oddaniu się takie, się nazywa niewola miłości. No ja tak sobie myślałam, niewola miłości, to nie brzmi zbyt dobrze. No ja nie chcę być w jakiejś niewoli. Przeczytałam ten traktat tak z ciekawości i bardzo, bardzo mi się spodobał. Po prostu no, Maryja wyłania się jako ktoś niesamowity, ktoś niezastąpiony. Ona musiała być w tym dziele zbawienia i ona jest no, taką współodkupicielką. No, gdyby nie było Maryi, nie byłoby Pana Jezusa, on by się nie narodził, no bo potrzebował właśnie kogoś takiego jak Maryja, niepokalanej matki, dziewicy. No i na podstawie tego traktatu odprawiłam te 33 dni takich przygotowań do oddania się. No i 34 dnia był ten dzień poświęcenia się Maryi. No i na znak, na taką pamiątkę noszę taką bransoletkę. No to jest taka zwykła bransoletka, ale ona mi przypomina, że Maryja zawsze ze mną jest i się mną opiekuje. Można też nosić cudowny medalik, to też jest w zasadzie to samo. Ale tak... I czuję tą opiekę Maryi. Naprawdę wierzę, że mi pomaga i bardzo jest mi taka bliska. No bo właśnie też o tym pomyślałam, o tym oddaniu się, że ja bym chciała z Maryją iść do Jezusa, żeby Maryję trzymać za rękę i razem z nią iść przez życie, przez te wszystkie trudności, żeby nie być samemu. No bo my nie jesteśmy nigdy sami. No, ja zawsze... Przed tym nawróceniem myślałam, że jestem sama, że nikt się na mnie interesuje, że nikt się na mnie opiekuje. No ale to nie jest tak. No, jak sobie uświadomiłam, że Bóg jest, no to ja już wiem, że ja nigdy nie jestem sama. Nawet jak mi się tak wydaje, że jak jest ciężko, nawet jak są trudy i cierpienia, to powiem szczerze, że to, co wtedy przeżywałam, ta ciemność i cierpienia są nieporównywalnie gorsze. Kiedy przeżywam teraz, po nawróceniu, jakieś trudy, cierpienia, które też są bardzo ciężkie, to nie jest łatwe. Ale wtedy to było po prostu taka ciemność, chaos i smutek, i samotność. To tam było takie beznadziei, że człowiek tak żyje bez nadziei, że na nic nie czeka, że nic go już dobrego nie spotka, że świat po prostu dąży do samozagłady, wszyscy ludzie są jacyś dziwni, zdziczali, po prostu pełni nienawiści. Tak się to widzi, kiedy nie ma się Boga w sercu, ale kiedy Bóg przychodzi i odmienia człowieka, to widzi się, że jest nadzieja. Pomimo właśnie tego ogromu zła, który jest na świecie i cierpienia, jest nadzieja, jest Pan Bóg, który się nami opiekuje, jest Maryja, są święci, są też zmarli, którzy mogą się do nami wstawiać. Także jest o wiele łatwiej z Bogiem. To nie jest tak, że ja się nawrócę i teraz już nie ma cierpień, chorób i problemów. Są nadal, ale jest o wiele łatwiej. Tak, zdecydowanie. Ale to nie dzieje się tak, jak niektórzy myślą, że idę na jakąś mszę i coś mi się tam dzieje ze mną niesamowitego. No nie wiem, no nie chcę tutaj teraz ośmieszać ludzi, którzy chodzą takie mszy, bo one są bardzo takie pożyteczne dla ducha i ciała, ale w moim przypadku to jest tak, że Pan Jezus uzdrawia mnie z różnych takich zranień, poprzez wydarzenia, które się dzieją w moim życiu. Na przykład mam różne takie sytuacje, no już teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na przykład jakieś takie wydarzenia, osoby, które napotykam i z początku wydaje mi się, że to jest trudne, że dlaczego tak się dzieje, że Bóg mnie karze, co On mi tutaj robi, jakąś taką trudną sytuację, nie wiem, nie rozumiem, boję się. Ale kiedy ta sytuacja się nagle kończy, albo kiedy rozwiązuje się, ja dochodzę do wniosku, że ona mi była bardzo potrzebna, bo to mnie czegoś nauczyło. Coś złego się wtedy ode mnie oderwało, jakieś złe przyzwyczajenie czy złe myślenie zmieniłam. No i w zasadzie ta trudna sytuacja mnie wzmocniła. I widzę, że Pan Bóg w moim przypadku właśnie tak działa, że uzdrawia mnie poprzez wydarzenia, poprzez osoby, które spotykam. Cały taki ciąg mojego życia jest takim powolnym uzdrawianiem. Więc to uzdrawianie się chyba nigdy nie skończy, bo zawsze jest coś, co można poprawić, zmienić. Tak, zgadzam się. No w moim przypadku to była właśnie nieobecność Ojca. No też nie z jego winy, no bo po prostu go nie było fizycznie. Ale też jakieś takie zranienia z dzieciństwa, zwłaszcza ze strony mężczyzn. One są bardzo takie, dla kobiet są bardzo raniące i to tak nie załatwi się tego jakąś jedną terapią czy jedną rozmową. I to jest też, wydaje mi się, że to jest też takie niedowartościowanie kobiety, że ona nie wie, że jest piękna, że jest delikatna, że jest czuła. Może też nie ma takiego kontaktu z matką, może matka nie była taka czuła i delikatna i piękna i nie mówiła swojej córce, że jestem z ciebie dumna, jesteś taką moją księżniczką. Tego bardzo brakuje. No, ja widzę, że matki są bardzo często teraz zabiegane. No i też nie mogę ich winić, no bo takie jest życie, ale no, musi być ten czas matka-dziecko, żeby ona nauczyła dzieci żyć. No bo kto inny nauczy dzieci żyć, jak nie rodzice? No, nauczyciele są tylko od uczenia jakiejś konkretnej wiedzy, umiejętności, a życia uczą rodzice. I wydaje mi się, że tego bardzo brakuje. No i chłopcom i dziewczynkom właśnie uczenia się tej roli naszej, jaka jest. I to nie jest tak, że społeczeństwo tutaj teraz narzuca jakieś role, że ja muszę być kobietą, więc muszę nosić sukienki, muszę się tak zachowywać, muszę tak. Nic nie muszę. Mam po prostu być sobą, a ja odkryłam, że moje bycie sobą jest właśnie w noszeniu sukienek, ubieraniu się kobieco, w długich włosach. To wtedy, kim byłam, kiedy miałam krótkie włosy, chodziłam w spodniach podartych, jakichś trampkach, to nie byłam ja. Ja wiem, że to nie było ta osoba, która jest prawdziwa we mnie w środku. I też wydaje mi się, że też tego brakuje. No, można przecież chodzić w spodniach. Ja nie zabraniam nikomu chodzenia w spodniach kobietom. I one czują się w tym doskonale, czują się sobą. I, no i świetnie, no i super. Ale ja wiem, że ja wtedy nie byłam sobą. I musiałam po prostu odkryć to, kim naprawdę jestem. Też jako kobieta. I to, no to Bóg zdziałał cuda. Moje życie to jest dowód na istnienie Pana Boga. Tak, zgadzam się. Ojciec ma taką moc z nadania od Boga. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale ma taki autorytet. Kobieta też ma autorytet matki, ale ojciec ma takie zadanie, że ojciec w rodzinie dla mojego dziecka to jest jak Bóg. On jest jakiś taki wielki, wysoki, mądry, silny. On tak wszystko umie, ten mój tata. No, z takiego mojego brzdąca to ojciec jest no właśnie jak Bóg. No i kiedy taki Bóg w cudzysłowie mówi ci, że jesteś piękna, no to po prostu ty rozkwitasz. Ty już wiesz do końca życia, że ty jesteś piękna, bo twój Bóg, ojciec ci powiedział, że ty jesteś piękna. I taka jest rola ojców, że muszą powiedzieć to swoim córkom, bo one później pójdą do innych mężczyzn i będą się pytać, czy ja jestem piękna. Pójdą do jakichś chłopaków i będą dawać swoje ciało, żeby przez chwilę poczuć się piękną, że on jej powiedział, że ona jest piękna. A potem ją wyrzuci, no bo mężczyźni nie szanują takich kobiet, które też same siebie nie szanują. A kiedy ojciec powie kobiecie, że ty jesteś piękna, że ty jesteś moją księżniczką, że ty jest po prostu, no ja bym dla ciebie wszystko zrobił, jesteś dla mnie najważniejsza, jesteś moją perełką, to ona nie potrzebuje chodzić do jakichś chłystków, żeby poczuć się piękną. Ona ma tą wartość w sobie i taka jest rola ojca. No i, a kiedy tego ojca zabraknie, nie jesteśmy sierotami, mamy Boga Ojca, który nam to mówi cały czas. I to też mówię do tych wszystkich kobiet, które mają trudną relację z ojcem, albo tego ojca nie ma, albo nigdy nie było, że nie jesteśmy same. Mamy Boga Ojca, który codziennie nam mówi, że ty jesteś piękna, ty jesteś ważna, ja cię potrzebuję. Ja cię nie, ty nie jesteś z przypadku albo z grzechu, bo to też można sobie tak pomyśleć, że ja to byłam z grzechu i teraz już moje życie będzie grzeszne. No nie. Pan Bóg cię zaplanował, on wszystko chciał. On chciał, żebyś ty była, żebyś się urodziła. Nie chciał tej grzesznej sytuacji albo tej trudnej sytuacji, która się pojawiła, ale chciał ciebie, no bo cię kocha. I kiedy się to doświadczy naprawdę, to serce kobiety rozkwita. Tak. Dokładnie. No i ja też tego doświadczam, że im bardziej zbliżam się do Boga, tym bardziej rozkwitam, no, powtarzam, ale jednak te kwiaty mają coś, ja mają jakiś związek z kobietami. Kobiety lubią kwiaty, no, my jesteśmy takie trochę Ewy z ogrodu. Kochamy kwiaty, przyrodę. I tak, no właśnie coś w tym jest takiego, że kiedy się zbliżasz do Boga, to nie potrzebujesz szukać swojego potwierdzenia u ludzi, też uodparniasz się na krytykę i jakieś takie niemiłe, złośliwe komentarze na swój temat. Nie przejmujesz się tym, bo ty wiesz, znasz swoją wartość, ty masz Boga za Ojca, masz najlepsze znajomości, jakie można mieć. Tak, ja przeczytałam książkę Urzekająca, byłam nawet niedawno na konferencji Być kobietą urzekającą, no i no, niesamowita książka, właśnie tak pokazuje, że świat nam wmawia, że musisz najpierw zrobić to i to, ubrać się tak i tak, zachować się tak, to osiągnąć, a wtedy dopiero, no, ewentualnie możemy cię zaakceptować i powiedzieć, że jesteś ładna, albo jesteś okej, okay, albo jesteś w normie. No nie, no Pan Bóg nas kocha takim, jakim jesteśmy, z naszymi wadami i takich właśnie no, nieumalowanych, nieubranych elegancko, w piżamie płaczących, bo coś tam mamy, jakiś smutek. I On nas takich kocha, On nas takich akceptuje i dla Niego nie musimy się zmieniać. Ale kiedy przybliżamy się właśnie do Jego serca, to my chcemy się zmienić, bo widzimy... ile jest zła w nas. To jest tak jak otwieranie okna i wpuszczanie światła. To wtedy dopiero widzimy, jaki jest ból w naszym pokoju. To tak samo jest ze zbliżaniem się do Boga. Im bardziej się zbliżamy, tym bardziej widzimy, ile jeszcze jest w nas niedoskonałości i chcemy to naprawić, żeby jeszcze bardziej Mu się podobać. Akurat takiej sytuacji nie miałam, ale wiem, że są, że Pan Bóg zsyła cierpienia. Ja powiem szczerze, też tak uważałam, że Pan Bóg oczywiście zsyła całe cierpienie i zło i oczywiście nic nie, z tym nie robi. Siedzi sobie gdzieś tam w chmurach i patrzy na nas jeszcze takim krytycznym wzrokiem. Ale to nie jest tak. No niestety, ale zło na tym świecie jest wynikiem grzechu. No a dobrze pamiętamy, kto spowodował grzech. No to człowiek jest tym nieszczęsnym winowajcą. Podkuszony przez szatana. I to nie Pan Bóg zsyła zło i cierpienie. Bo niektórzy mówią, że właśnie, a dlaczego Pan Bóg nic nie robi, jak małe dzieci są chore na raka i umierają? Nic go to nie obchodzi. No, Pan Bóg jest tam w tym cierpieniu i On płacze razem z rodzicami. I nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. No, dlaczego niektórzy ludzie umierają, a są dobrzy, a źli, tak w cudzysłowie źli, że żyją i się mają całkiem świetnie. No, to wszystko się okaże po drugiej stronie, jak to tak naprawdę było z tymi dobrymi i złymi. I nie wiemy, czy dobrze, że ktoś umarł, czy źle. No, dla tych, tak jak czytam takie historie albo oglądam wypowiedzi ludzi, którzy mieli tę okazję być przez chwilę na tamtym świecie, nikt z nich nie chce wracać tutaj. Także my możemy mówić o jak źle, że oni umarli, jak nam ich jest szkoda. A oni tam są tak szczęśliwi, że oni nie chcą tu wracać. Płaczą i proszą, nie posyłaj mnie z powrotem, ale w niektórych przypadkach jest tak, że po prostu muszą jeszcze wrócić na ziemię i coś załatwić jeszcze dla Pana Boga. No i to jest takie śmieszne, no bo naprawdę perspektywa się bardzo zmienia, tak mi się wydaje, kiedy już jesteśmy po tej drugiej stronie. Już nas nie ogranicza ciało, już mamy wolną duszę, w zasadzie mamy jakby lepsze poznanie tego, jaka jest rzeczywistość, niż to takie nasz padł łez, który tutaj mamy. Więc tak jeszcze wracając do tego cierpienia, też czasami jest tak, że cierpienie w naszym życiu jest wynikiem grzechu, takiego bezpośredniego, no bo jeżeli mąż zdradza żony i cierpią przez to dzieci, no to widzimy taki namacalny skutek jego grzechu, co skutkuje cierpieniem dzieci, żony i też pewnie jego, no bo nie wydaje mi się, że ci ludzie są tak naprawdę do końca szczęśliwi. Ale są też właśnie takie cierpienia, że my nie wiemy dlaczego. Niewinni ludzie, wypadek, śmierć, choroba, kalectwo, nie wiemy dlaczego, nic złego nie zrobił. Ale też przypomina mi się postać świętego ojca Pio, który też bardzo, bardzo jest mi bliski. On też cierpiał i on też nic nie zrobił, nie zrobił nic złego. Miał straszne rany, które go bardzo bolały. Przez 50 lat je nosił i nigdy się nie skarżył. I tacy ludzie, wydaje mi się, że są nam zesłani po to, żeby nas zawstydzać trochę, że my patrzymy na tych świętych, oni prosili Pana Jezusa o cierpienie, chcieli cierpieć dla Niego, żeby Mu wynagrodzić za grzechy całego świata. A my tak czasami mamy jakąś tam taką małą trudność i już narzekamy. To też jest znamienne, że w tym roku jest stulecie objawień fatimskich, a Maryja prosiła dzieci, żeby pokutowały. Modliły się i pokutowały. Modliły się na różańcu. No i co te małe dzieci, tam 7-10 lat mogły zrobić? One się sznurkami obwiązywały, pokrzywami biły. No i to jest takie... My tak myślimy, no ale co te dzieci zgrzeszyły? No przecież one nie miały żadnych... No jak co one tam miały za grzechy? No to są dzieci. A one chciały cierpieć. Chciały cierpieć, chciały wynagradzać. sercu Maryi i pokutowały za grzechy innych ludzi. I to jest właśnie takie niesamowite, że z cierpienia Pan Bóg może wyprowadzić naprawdę niesamowite dobro, niesamowitą łaskę. I też no, wydaje mi się, że trzeba po prostu czasami przeczekać ten trudny okres, przecierpieć to do końca, bo wtedy może się okazać, że to było nam bardzo potrzebne i nie tylko nam, ale też innym ludziom. Bo też miałam taką sytuację, że miałam taką trudność i tam jakieś takie różne ciężkie sprawy, a w międzyczasie moja przyjaciółka miała jeszcze ciężej. Ja wtedy mogłam ją zrozumieć, mogłam jakby wczuć się w jej sytuację i pomóc jej. Ona potem była mi bardzo wdzięczna. I to buduje więź i to jest takie, no, wydaje mi się też taką podstawą miłości, że ile możemy ofiarować do drugiej osoby. Też właśnie no, zapominając o sobie, o swoim cierpieniu, a skupiając się na tej drugiej osobie. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Tak, bardzo dużo. Między innymi na studiach już zaraz po nawróceniu odkryłam właśnie Świętego Ojca Pio. Bardzo się tak z nim zżyłam. Nawet miałam okazję być we Włoszech, tam w Petrilcinie, tam gdzie on mieszkał, żył, sprawował mszę. No niesamowite, naprawdę. Niesamowita postać. Byłam też na takich rekolekcjach ignacjańskich tego pierwszego jakby etapu. Też bardzo dużo mi dały. Pokazały mi, że Bóg jest samym dobrem i samą miłością. I stworzył nam taki piękny świat, jak taki duży plac zabaw, żebyśmy tylko się kochali. No ale no niestety jest jak jest. No. Musimy dążyć do tego dobra. Było też dużo takich rekolekcji, takich weekendowych. No, ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ale jeśli mam okazję, to przyjeżdżam. Czytam jakieś książki duchowe, często też Żywoty Świętych, o życiu Maryi, o Pasji Chrystusa. Też jestem związana z Ruchem Czystych Serc. Jestem animatorką w Katowicach, w Katowickim Ruchu Czystych Serc. Także ta duchowość też jest mi bardzo bliska. Tak samo postać błogosławionej Karoliny Kuskówny i Jana Pawła II, którzy są patronami Ruchu Czystych Serc. Też miałam okazję być w zabawie, tam gdzie jest Muzeum Karoliny i Miejsce jej Męczeństwa. Także no... Bardziej wydaje mi się, bo rozumiem, że niektórzy ludzie też szukają Boga na takich ekstremalnych rekolekcjach, że chcą coś poczuć i pośpiewać. I ja to lubię. Ja też byłam na takich rekolekcjach, na takich mszach i to jest świetne, to jest wspaniałe, że można śpiewać i tańczyć dla Jezusa. To jest super. Ale ja staram się też Boga znajdować w takich codziennych rzeczach, codziennych malutkich znakach Jego obecności. Na przykład, że mi autobus przyjedzie na czas. Śpieszyłam, modliłam, Panie Jezu, proszę Cię, żeby mi przyjechał na czas. No i przyjechał, jest dobrze. No, dla niektórych może to być takie infantylne, ale dla mnie to są takie malutkie znaki Bożej obecności. O, mogłabym opowiadać i opowiadać. Też ludzi, którzy mi Pan Bóg podsyła, to widzę, że to jest wszystko takie, że On mnie tak prowadzi w tym. Takie mam wspaniałe przyjaciółki w Katowicach i dziewczyny są po prostu no, takie moje duchowe siostry. A ja pamiętam, przyjechałam do Katowic rok temu, to tak się modliłam, nie jakoś tak specjalnie jakimiś nowennami, tylko tak sobie tak westchnęłam, Panie Jezu, tak chciałabym mieć jakieś koleżanki tutaj, bo dopiero co się przeprowadziłam i tak nikogo nie znam. I tak podeślij mi jakieś tam, no takie dziewczyny, że mogła gdzieś wyjść na kawę, porozmawiać. No i po pewnym czasie właśnie zapisałam się do tego Ruchu Czystych Serc i poznałam dzięki temu takie dwie wspaniałe dziewczyny. Cudowne. I naprawdę Pan Bóg daje mi więcej niż ja Go proszę. Bo chciałam tylko takie koleżanki, takie, żeby sobie porozmawiać. A dostałam najlepsze przyjaciółki, no po prostu siostry duchowe, niesamowite dziewczyny. Nie wiem, no... Dużo jest takich sytuacji. Widzę, że Pan Bóg jest bardzo hojny. Tylko trzeba cierpliwie poczekać, jeśli chce. Bo to jest właśnie ciekawe, że Pan Bóg ma w gotowości wszystkie łaski dla człowieka, ale ta zmiana musi być w sercu. On musi powiedzieć tak, chcę. Ja miałam taką sytuację właśnie w tym momencie, kiedy oglądałam to, to nagranie z księdzem Pawłukiewiczem, miałam taką myśl, że taki wybór w sobie poczułam, że albo jest Bóg, albo nie ma. Poczułam, że ja muszę zdecydować, że ja muszę podjąć tą ostateczną decyzję, czy idę za Bogiem, czy nie, czy uwierzę, czy nie. I ja powiedziałam tak, że wierzę. I w tym momencie po prostu ja poczułam, no nie wiem, jak ją to wytłumaczyć, że Jezus moje serce uzdrawia. Na takiej zasadzie, że je bierze w swoje ręce, że je obmywa, wyciąga kolce, bandażuje. No tak to... No to jest taki obraz trochę taki z wyobraźni. Ale ja po prostu tak to poczułam, że On to wszystko obmywa, dlatego że ja powiedziałam tak, że otworzyłam Mu drzwi swojego serca. I to może zrobić każdy człowiek, jeśli chce. Dla mnie to było takie właśnie niezrozumiałe. Jak można na przykład pójść do piekła? No przecież wystarczy tylko kochać Boga. To jest takie łatwe. No ale właśnie chodzi o to, że nie wszyscy ludzie chcą. Niektórzy nie chcą kochać i wolą nienawidzieć. Dlatego ta wolna wola, którą nam Pan Bóg dał, to jest takie nasze i błogosławieństwo, no i też przekleństwo, bo możemy powiedzieć Mu nie. No i jak powiem Bogu nie, to zostaje tylko pustka, ciemność, rozpacz i samotność, więc nie opłaca się.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

badania tego, jak pies staje się człowiekiem. Kolejny cytat. Aborcja jest starsza niż Kościół, sądy i policja oraz o wiele fajniejsza. Bransoletka z awenturynu i cytrynu na mojej lewej ręce pomaga osiągnąć wszystkie cele finansowe z łatwością. Prostytucja to sposób na godne życie. Jeszcze się nigdy nie, i tutaj chodzi o czynność autoerotyczną, jeszcze się nigdy nie, matko, musisz się tego nauczyć. Otyłość jest zdrowa. BMI i waga to narzędzia dyktatury lekarzy. 23-letniemu transpłciowemu mężczyźnie z gwałconemu tłuczkiem do mięsa, zarażonemu HIV, odmówiono aborcji w 3 ośrodkach i nikt nie pójdzie za to siedzieć. Tyle cytatów. Potraficie Państwo stwierdzić, które z tych wpisów to żart, a które to autentyczne cytaty? Gdy przestajemy umieć odróżniać rzeczywistość od fikcji, kiedy kabaret przegrywa z ideologicznymi hasłami, wiadomo jedno. Żyjemy w czasach schyłkowych. Dobrze, sięgnijmy do historii. W 1918 roku Oswald Spengler wydał książkę Zmierzch Zachodu. I od tego czasu setki myślicieli i dziesiątki tysięcy publicystów podejmowało ideę śmierci naszej cywilizacji, czasami wręcz zachłystując się tym, co piszą. Upadek tracących swą żywotność cywilizacji jest rzeczą naturalną. Kiedyś na świecie było kilkadziesiąt, być może w dawnych czasach kilkaset cywilizacji, kiedy nie było łączności między nimi, tak? Potem było kilkanaście i one po prostu wymierały. W tym sensie, że ten sposób urządzenia najważniejszych elementów cywilizacji i społeczeństwa, czyli stosunek do religii, stosunek do zdrowia, stosunek do wojny itd., itd., w każdej cywilizacji to jest troszkę inaczej, kwestia własności. No, jest wiele tych przesłanek do... No, ale wiemy na pewno, że cywilizacja chińska różni się od europejskiej, więc tych cywilizacji jest w tej chwili 5 czy 6. I ten upadek cywilizacji, które tracą swoją żywotność, to jest rzecz naturalna. Te najwyżej zorganizowane formy istnienia ludzkich zbiorowości mają swój początek, okres świetności i czas zmierzchu. Być może będzie taka cywilizacja, która nigdy nie będzie miała czasu zmierzchu, no ale dotychczas się z takimi nie spotkaliśmy, poza tymi, które istnieją. Cywilizacje gwałtownie giną lub gniją. Jest cywilizacja Mohenjo-Daro, ile dobrze to wymawiam, która jest cywilizacją przed... W Mezopotamii była cywilizacja, w której wymyślono pismo, a jeszcze przed nią była cywilizacja miejska Mohenjo-Daro, która po prostu w jednym momencie przestała istnieć. Kiedy patrzyliśmy na cywilizację rzymską, kiedy patrzymy na jej koniec, no to ta cywilizacja gniła po prostu. Gwałtownie giną albo giną cywilizacje. Dziś jesteśmy świadkami starcia 2 cywilizacji. Zachodniej i cywilizacji chińskiej. Uczestniczą w tym jeszcze inne mniejsze cywilizacje, ale istotna jest jeszcze cywilizacja islamu. I teraz Spengler sądził, że cywilizacje są społecznymi odpowiednikami organizmów. Cywilizacje nie mają zakodowanego okresu obumierania i śmierci. Ich trwanie zależy od woli istnienia. Czyli dopóki są mężczyźni zdolni bronić tej cywilizacji, do tego momentu ona żyje na pewno. Od czego to zależy jeszcze? W latach pod koniec XIX wieku i do 1936 roku, w tych latach żył Joseph Unwin, brytyjski antropolog, profesor Oxfordu i Cambridge. I on na 2 lata przed śmiercią, w 1934 roku, opublikował pracę Regulacje seksualne a zachowania kulturowe. Przebadał 86 kultur i cywilizacji.
kultury wchodzą, wiele kultur może wchodzić w skład cywilizacji. Na przykład w skład cywilizacji chrześcijańskiej, zachodniej wchodzi na przykład kultura południowoamerykańska i kultura amerykańska, tak. Ale to jest jedna cywilizacja. I on przebadał też tych 86 kultur i cywilizacji, na wyspach oddalonych od siebie. Są zupełnie różne kultury, tak. Więc ta liczba niech nas nie dziwi. On chciał dowiedzieć się, dlaczego jedne z tych cywilizacji upadają, a inne nie upadają. I teraz to są takie czasy, kiedy freudyzm był absolutnie na fali i wszyscy myśleli, że to jest nauka objawiona, a dziś wiemy, że to w ogóle nie jest nauka, tylko to jest narracja, że ona ma wiele wspólnego z pewnymi nieprzepracowanymi przez Freuda rzeczami w jego życiu, nieważne. Ale wtedy to było najistotniejsze w ogóle odkrycie przez pewien czas. I on chciał zweryfikować twierdzenie Freuda, że cywilizacja jest produktem ubocznym stłumionej seksualności. I ten antropolog brytyjski przyłożył do badań społeczności dwie skale. Jedna rozciągała się od całkowitej swobody seksualnej do rygorystycznego zachowywania czystości przed małżeństwem, a druga dotyczyła kwestii ilości żon, które może mieć mężczyzna, oraz tego, jak łatwo jest w danej kulturze dostać rozwód. Do XV wieku cywilizacja zachodnia, która powiedzmy powstała w VII wieku, Karol Wielki, do XV wieku rozwód był niemożliwy. Ilość żon od zawsze, zachód, monogamia. No i czystość przedmałżeńska, która dopóki chrześcijaństwo, katolicyzm szczególnie były osoczem kultury do tego momentu, to było ważne. Nie znaczy, że wszyscy do ślubu przystępowali w czystości, ale tu chodzi o to, jakie jest podejście do tej sprawy. I okazało się, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na trwałość i sukces cywilizacji jest czystość przedmałżeńska i monogamia. Im większa była wstrzemięźliwość seksualna danego społeczeństwa, tym lepiej się ono rozwijało i tym konsekwentniej poprawiało standardy życia jego członków. Proszę to zrozumieć, że są cywilizacje, w których nie ma w ogóle żadnych regulacji tego typu. I antyk na przykład był okresem, w którym rozróżniano tylko tak naprawdę, bo mężczyźni uprawiali seks z wszystkim, tak, z mężczyznami, z kobietami, z dziećmi, z przedmiotami itd., itd. I to w ogóle nie było moralnie istotne. I seksualność w tamtych czasach właściwie dzieliła się na dwie, były dwie seksualności. Seksualność bierna i seksualność dominująca. Bierność i dominacja. I teraz, kiedy zaczęły pojawiać się w tych społeczeństwach, które zmierzyliśmy miarą wstrzemięźliwości seksualnej i czystości przedmałżeńskiej, tak? Czyli monogamia, czystość przedmałżeńska, te rozwijały się najlepiej. I gdy pojawiała się społeczna akceptacja dewiacji i rozpoczynały się ataki na monogamię, te społeczeństwa upadały. Popatrzcie na świat wokół. Społeczna akceptacja dewiacji. Jak ona zmieniła się w ciągu ostatnich 70 lat? Porażająco. Od kiedy trwają ataki na monogamię? Od dłuższego czasu. I teraz ten brytyjski antropolog w tym kontekście rozpatrywał też homoseksualizm, którego akceptacja jest według jego badań ostatnim krokiem przed upadkiem danej cywilizacji. I to potwierdziło się we wszystkich tych 86 przypadkach.
rozwiązłość seksualna prowadzi do upadku cywilizacji w ciągu 3 pokoleń. I teraz być może to zdanie jest zbyt rygorystyczne. Być może chodzi o to, że dzieją się procesy, które sprawiają, że rozwiązłość seksualna jest łatwiejsza, ale one są głębsze, te procesy, i te procesy prowadzą do upadku cywilizacji w ciągu 3 pokoleń, ale miernikiem tego jest rozwiązłość seksualna. Ja tego nie wiem. To jest moja hipoteza. Poprzedzona żadnymi badaniami. On mówił, że rozwiązłość prowadzi do upadku cywilizacji. I w 86 przypadkach ta reguła potwierdziła się 86 razy. Przebadano 86 społeczeństw i kultur cywilizacji. 86 razy się potwierdziło. W kulturach, w których już nie oczekiwano zachowywania dziedzictwa aż do ślubu, w ciągu 3 pokoleń znikały następujące elementy. Czyli nieoczekiwanie dziedzictwa, tak? Monogamia, deizm, racjonalne myślenie. Znikała monogamia, znikała wiara i racjonalne myślenie. Jeśli popatrzymy na uniwersytety dziś, które twierdzą, że istnieje więcej płci niż 2, to znaczy biolodzy wiedzą, że istnieją tylko 2 płci, natomiast ci, którzy zarządzają autorytetem uniwersytetów, głoszą tezy ideologiczne i mówią, że tych płci jest wiele. Racjonalne myślenie jest u nas zaatakowane. Co więcej, na Zachodzie już wygrało. Co też wygrało na Zachodzie? Niewiara. Religia zostaje zepchnięta całkowicie do prywatności. No i zaatakowana jest też monogamia. Poliamoria to jest jeden z pomysłów na życie, seryjna monogamia, tak, czyli bardzo wielu partnerów w życiu. Singlizm, tak, czyli nie nastawianie się na związek, no bo przecież ludzie, którzy szukają tej drugiej połówki, mają przez swoje życie, szukają jej i do momentu, kiedy znajdą ją, no to są jakieś nieudane relacje. Nie wchodzę już w głębi, ale singlizm jest po prostu zaprzeczeniem tego. To jest antymonogamia. Zachód jest już na ostatnim etapie. Unwin, ten antropolog brytyjski, nie był chrześcijaninem. I te odkrycia zaskoczyły nie tylko wielu uczonych, ale też jego samego. Ale napisał rzetelnie. W przekazach nie ma przykładu społeczeństwa, które zachowałoby swoją energię po tym, jak całe nowe pokolenie odziedziczyło tradycję, w której nie oczekiwano przedślubnej i poślubnej wstrzemięźliwości seksualnej. Drodzy Państwo, dlaczego wygrała cywilizacja chrześcijańska, katolicka? Dlaczego wygrała cywilizacja, która narodziła się dopiero w VII wieku? Dlaczego ona od wieku XV się rozszerzyła? Dlatego, że oczekiwała właśnie monogamicznych małżeństw mężczyzny i kobiety, w których seksualność była skanalizowana tylko w małżeństwie. I ta energia, która którą wcześniej widzieliśmy w rozwiązłości z naszego punktu widzenia, to ta energia została, będąc skanalizowana w małżeństwie, była przeznaczana na rozwój, na odkrycia. Ta energia, którą człowiek w sobie ma, energia, która płynie z nadziei, ale jej takim materialnym podkładem jest rozkład cukrów w naszej krwi. Więc nie ma społeczeństwa, które byłoby ekspansywne po tym, jak 2 pokolenia i trzecie, w tym trzecim pokoleniu nie oczekiwano by przedślubnej czystości i wstrzemięźliwości, czyli ograniczenia sfery seksualnej do małżeństwa. Drodzy Państwo, etyka seksualna to najpotężniejsze narzędzie kształtowania społeczeństw.
Od tego, jaka jest etyka seksualna, zależy jakość społeczeństwa. I teraz widzimy już ewidentnie po tych 30 latach, kiedy Stany Zjednoczone były jedynym ośrodkiem mocy, tak? To była bardzo taki, no, nigdy tak nie było właściwie na świecie, żeby jedno państwo dominowało na całym świecie. I ten okres już się skończył. Teraz będzie okres lokalnych wojen, okres niepokoju, aż do momentu, kiedy się ustali, wywalczony zostanie przez różne strony jakiś nowy podział świata. Tak? Będą dwa bieguny: Stany, Chiny, a może jeszcze Indie, a może jakieś inne sojusze. W każdym razie będzie to, co nazywaliśmy w XIX wieku i do II wojny światowej koncertem mocarstw. Ale co za tym idzie? Załamała się strategia westernizacji całego świata. I teraz ta strategia westernizacji całego świata miała dwa nurty. Pierwszym, pozytywnym, było szerzenie uniwersalizmu wartości chrześcijańskich, a drugim jest ekspansja, czyli używanie na przykład religii do tego, żeby tą religią przysłaniać cele czysto ekonomiczne, jak na przykład było podbijanie Ameryki, obu Ameryk, tak? I teraz uniwersalizm chrześcijański, za którym stoi miłosierdzie, doprowadził na przykład, wchłaniany przez Azję, do tego, że Mahatma Gandhi, nauczyciel Gandhi, wykształcony na Zachodzie, doprowadził do tego, że w Indiach w tej chwili palenie wdów, co było jeszcze w XIX wieku rzeczą powszechną, że jest nielegalne. Jeszcze na prowincji to się dzieje, ale jest już ukrywane. Doprowadził również do tego, że dzięki tym uniwersalnym wartościom przywiezionym z Zachodu nie oddaje się 12-letnich dziewczynek do prostytucji sakralnej. To były immanentne cechy cywilizacji półwyspu Dekan przez 4000 lat. I uniwersalizm chrześcijański, to co powiedział Jezus, zmieniło Indię. I to jest ten pozytywny element rozpowszechniania się cywilizacji chrześcijańskiej. Tak. Ale oprócz tego była cywilizacja kolonializmu, wyzysku, a tymi wartościami uniwersalnym oni sobie tylko twarze wycierali. Dziś cały Zachód jest tak bezsilny i tak autoagresywny, ponieważ Wielka Brytania, Hiszpania, nawet Niemcy mają za sobą przeszłość kolonialną, Portugalia, Hiszpania. Mają wymordowane elity różnych społeczeństw, mają wydrenowane państwa. I dziś to rzutuje na siłę wewnętrzną tych społeczeństw. One czują, że mają za sobą przeszłość, którą się nie mogą chwalić. I teraz efektem tej kończenia się dominacji Zachodu, efektem tego, że przestaje już działać ta strategia rozszerzenia się uniwersalnych wartości, konsekwencją tego jest po pierwsze panseksualizm, a po drugie utrata wiary w uniwersalność prawdy. I to są absolutnie najważniejsze elementy tego zamieszania, które się dzieje w Europie, w Stanach, i tego osłabnięcia cywilizacji zachodniej. Odrzucenie chrześcijaństwa sprawiło, że ludzie nie wierzą w uniwersalność prawdy. Każdy ma swoją prawdę. Jak każdy ma swoją prawdę, to kryterium prawdy nie istnieje.
prawdę i piękno katedr muzyki Bacha, światłocienia, którym malarstwo zachodnie różni się od wszystkich innych przejawów wrażliwości estetycznej zapisywanej na kartce papieru, czy na desce, czy na materiale jakimś. I to odrzucenie chrześcijaństwa prowadzi do panseksualizmu i to jest tak naprawdę zrównoważone ideologiczne samobójstwo gospodarki Unii Europejskiej. I to są trzy powody, ale ja pomijam ten trzeci. Nie znam się na tym po prostu. 15 lat temu, wiem tylko tyle, że 15 lat temu Niemcy miały PKB dwa razy większe od Kalifornii. Dziś Kalifornia wyprzedziła Niemcy. Jeden stan amerykański jest większy od największej gospodarki Europy. I teraz, jakie są imiona upadku Zachodu? Obyczaj, wiara, nauka, gospodarka.

roku z powodzeniem wprowadzono pierwszy zabieg wszczepienia w mózg człowieka implantu o nazwie telepatii. Tak? Transhumanizm nie jest rozwiązaniem. Putin 2 lata temu chyba przeznaczył kilkanaście milionów dolarów na takie same badania. Tylko one miały taki wątek, że być może jest to tylko na użytek wizerunku tych działań, że tam chodziło niby o to, że żeby ludzie niewidzący mogli komunikować się z rzeczywistością. Nie wchodźmy w szczegóły. Chodzi o to, że transhumanizm nie jest rozwiązaniem. Libertyn nie będzie napędem i ośrodkiem odnowy moralnej Zachodu. Być może J.D. Vance, nawrócony na katolicyzm, za mało znam jego przeszłość, na ten temat się nie wypowiadam, ale znam osoby, które w nim pokładają największe nadzieje. Co zatem jest nadzieją na uniknięcie upadku? Bo my jeszcze nie mamy tak przemielonych społeczeństw, tak zmiażdżonych społeczeństw jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Na mniejszą narodową skalę takiej odnowy dokonał kardynał Wyszyński. Prowadził poprzez nowennę, która trwała 9 lat, do walki z lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem, z rozwiązłością. Każdy rok nowenny, wielkiej nowenny przed tysiącleciem państwa polskiego, przed tysiącleciem przyjęcia chrześcijaństwa, każdy rok był poświęcony jakiejś naszej słabości. I po prostu Kościół przekazywał narzędzia, wiedzę, nadzieję, że można wygrać z pijaństwem, że można wygrać z rozwiązłością, że kiedyś wygramy z aborcją i tak dalej, i tak dalej. W PRL-u nie urodziło się kilkanaście milionów Polaków poprzez aborcję. I teraz te działania kardynała Wyszyńskiego doprowadziły do pokojowego powstania narodowego, które nazwaliśmy Solidarnością. I proszę nie mylić tego, co stało się w 89 roku z tym, co było pomiędzy powiedzmy sierpniem a grudniem, między sierpniem 80 a grudniem 1981 roku. Tamta Solidarność była wartością, była wolnością. Myśmy podnieśli głowy. W moim środowisku na przykład zmieniliśmy uniwersytet. Ja byłem do Rady Wydziału czy do Rady Instytutu jakimś delegatem. Mój przyjaciel był jeszcze do Senatu chyba i przedstawicielem studentów i dokonaliśmy czegoś takiego, że Uniwersytet Jagielloński przestał być szkółką. Była jakaś pula na każdym kierunku przedmiotów, które były absolutnie niezbędne i trzeba je było wszystkie zdać, ale oprócz tego była przestrzeń przedmiotów fakultatywnych, gdzie ja wybrałem się, chociaż nie byłem na żadnych zajęciach, na takie zajęcie rozpoznawanie ptaków w locie. To komuś się wydaje, że to jest debilizm, ale tu chodziło o wolność. Solidarność jest duchowym dzieckiem kardynała Wyszyńskiego. Ten chłop, który nawracał się dzięki temu, że moc Boża szła za obrazem Maryi Częstochowskiej, który wędrował po całej Polsce. Cała Polska została tym poruszona, a szczególnie Polska prowincjonalna. I co zrobił ten chłop, kiedy stał się robotnikiem w stoczni? No, doprowadził do tego, że komuna musiała użyć bagnetów. Na bagnetach się nie da długo siedzieć i wykorzystaliśmy ten moment, kiedy system sowiecki się osłabł i zostaliśmy w miarę wolnym krajem. Więc w skali cywilizacji tego, co dokonał Wyszyński, może dokonać tego jedynie ruch duchowej odnowy, ale to musi mieć skalę, nie wiem, tego, co zrobił święty Franciszek i święty Dominik. Czy ogarnięcie się człowieka Zachodu jest możliwe bez koszmaru jakiejś totalnej wojny? No bo pamiętamy, że wojna rodzi silnych ludzi. Żeby zmierzyć się z wojną, trzeba być, żeby nie zostać zmiażdżonym, tak? Czyli trudne czasy rodzą silnych ludzi. I być może ogarnięcie się Zachodu nie jest możliwe bez koszmaru, jakiejś katastrofy. Ja tego nie wiem.

Wiemy zaś, że etyka seksualna jest potężnym narzędziem. Wiemy w ogóle, że etyka jest potężnym narzędziem. Nie socjotechnicznym, nie wpływającym, nie manipulującym społeczeństwem, ale konstytuującym społeczeństwo i nadającym mu kształt. Bo uporządkowana, wzięta w karby seksualność to warunek sukcesu cywilizacji. Ale na pierwsze efekty odnowy trzeba czekać pewnie 3 pokolenia. Więc warto się już dziś modlić o katolickich świętych. Jeśli ktoś pamięta te wszystkie cytaty, które na początku były o psynku i psórce, o otyłości, która jest zdrowa, o aborcji w czegoś rodkach omówionej, to wszystkie te cytaty były prawdziwe. Drodzy Państwo, polecam kanał i Radio Niepokalane FM. Polecam Waszej szczodrobliwości. Proszę o subskrybowanie tego kanału. Proszę o wpłaty na zrzutkę, dzięki której będziemy mogli zapłacić księgowej i hosting i inne usługi informatyczne. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo.

0: Synu, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, dzięki Ci za to, że masz taką cierpliwość dla naszych słabości, że zawsze masz wyciągnięte ręce ku nam. Panie, udajmy Ci ten czas, prosząc Cię, żebyś Ty teraz nas prowadził, byśmy potrafili Ciebie chwalić. I Ciebie, Maria, tu serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekajmy się, święta Boża Życielka.
1: Naszymi prośbami, gardzić w potrzebach naszych, ale do wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panie chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, dziecko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas podnecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Katarzyna. Najtrudniejszy czas w życiu?
1: Po 20 latach niechodzenia do kościoła. Jakoś tak przez 20 ten lat mi tak nie po drodze było. Interesowałam się zupełnie innymi rzeczami. Cała biblioteka w głowie przez ten czas. I buddyzm, i hinduizm, i przeróżne rzeczy. A to trochę ten metoda Singwa, a to tamto. A to jakieś energetyczne rzeczy, teozofia, wszystko. No i doszłam do takiego stanu pustki wewnętrznej, że teorię to miałam w małym paluszku. Natomiast w tym momencie tabula rasa, pusta. Pusta absolutnie, że ja już nie wiedziałam nawet, co znaczy słowo nawrócić się. Naprawdę. I po takiej długiej przerwie zaczęłam chodzić do kościoła. Bo przyszło mi do głowy, że może coś jest nie tak, bo nie chodzę do kościoła. A myśl była tak absurdalna, jakby ktoś powiedział, UFO wylądowało na podwórku. Poszłam do kościoła i po tak wieloletniej przerwie to poczułam się jak w teatrze. Stałam i patrzyłam na ludzi, patrzyłam się na twarze. W sensie, po co ludzie przychodzą do kościoła? I po twarzach widać to skupienie, widać tą bliskość. Ja stałam i obserwowałam twarze ludzi i dla mnie to było niesamowite, że tak sami z siebie i dużo młodych ludzi przychodzą i widać było, że oni naprawdę coś przeżywają. I powoli zaczęłam chodzić coraz częściej. I trafiłam do galerii Aniołowo. Tam od słowa do słowa coś tam o sobie porozmawiałam z panią, która tam sprzedawała. I ona tak popatrzyła na mnie uważnie i mówi, pani, to by się przydał, pani powinna pójść na plac inwalidów.

Pani powinna pójść na plac inwalidów. Pytam się po co, no bo tam są takie msze. No to ja tam trafiłam na ten plac inwalidów. Poszłam tam na tą mszę. Dla mnie i zbierają się ludzie. Już ten kościół pełen, ten pełen ludzi, wychodzi ksiądz Szymborski. I w drzwiach stał jakiś młody człowiek. A ksiądz Szymborski ten mówi do niego. Mówi, no chodźcie tu bliżej, tu są jeszcze wolne miejsca, chodźcie tutaj, chodź tu. Mówi, no gdzie przyszedłeś, czego się boisz? Do domu przyszedłeś, do domu ojca swojego przyszedłeś. Ja to oniemiałam, bo atmosfera była taka naprawdę domowa, jakby się przyszło do domu. I spytałam się ludzi, którzy stali obok mnie, co tu się dzieje, bo widzą państwo, tak pierwszy raz. A kobieta jakaś mówi, a to Matka Boża ten panią przyprowadziła. I kobieta powiedziała to w ten sposób, jakby tak fizycznie kobieta na ulicy wzięła mnie za rękę i przyprowadziła tutaj. I to było takim tonem niepodlegającym w ogóle żadnym wątpliwościom. No, ja tam byłam po prostu zaszokowana. Matka Boża się mną zaopiekowała, przyprowadziła mnie tutaj. Po drugie, ta atmosfera naprawdę domowa, że jestem w domu ojca. No i ja z tą moją pustką wewnętrzną długotrwałą, dla mnie to było odkrycie, no to już Matka Boska się mną zaopiekowała. Krótko po tym trafiłam na rejkowisko. To znaczy klub, w którym się spotykali ludzie, w którym odbywały się kursy reiki, spotykali się ludzie, którzy się interesowali całą tą sferą taką nieznaną światową. I ponieważ ja wcześniej słyszałam, że mam, mówiono mi, że mam jakieś zdolności, że ja to powinnam zarabiać rękami poprzez leczenie, ale ja w to nie wierzyłam. Więc jak ja tam trafiłam na to, w to miejsce, gdzie ludzie się zajmują leczeniem innym, to pomyślałam, że pewnie tutaj też mnie Matka Boska przyprowadziła. I że to jest takie uzupełnienie, moich, tu się nawracam, a tu będę bardziej pomagała.

Na spotkaniu mistrzyni opowiadała o dobrodziejstwach reiki. Przy czym ja się spytałam, no fajnie, a co na to kościół? No bo jak się nawróciłam, no to już teraz chciałam, żeby było tak wszystko, tam wszystko jak trzeba. Na czym mistrzyni powiedziała, że po pierwsze, do Polski reiki sprowadziła siostra Mariusza. Po drugie, wielu księży korzysta z usług terapeutów reiki. Po trzecie, ma błogosławieństwo papieża. I na tych spotkaniach w ogóle robi się krąg i w tym kręgu trzyma się za ręce i się śpiewa pieśń do Duchu do Ducha Świętego. No więc troszkę uspokojona. Poza tym zawsze jest dużo o Panu Bogu, że to ma być zgodne z wolą Bożą. No więc mają błogosławieństwo papieża, pieśń do Ducha Świętego, dużo dużo o Bogu, nie ma. To ja się zdecydowałam, mówię, dobrze, to ja zrobię kurs. Będzie to wykorzystanie bardziej moich możliwości ku chwale Bożej. No i przyszłam, a tam w ogóle bardzo miejsce, bardzo sympatyczne, sporo ludzi, taka ciepła atmosfera. Przyszłam na ten kurs i jak na zamówienie na kursie pojawił się młody człowiek, nie z Warszawy, gdzieś tam z gór przyjechał, który w pracy miał wypadek. Jakiś bardzo groźny dla ręki, że to mogło się skończyć trwałym inwalidztwem. Ale jego narzeczona posługiwała się już, stosowała reiki. No i taką terapię zastosowała wobec chorego narzeczonego, że ta ręka już się całkiem wyleczyła. No i wszyscy mieli uciechę, że dzięki reiki jego ręka wyzdrowia ocalała do tego stopnia, że nie dostał żadnego odszkodowania powypadkowego, bo ręka jest cała.

0: Do tego dużo opowiadania o dobrodziejstwach tej metody, gdzie na przykład asystent opowiadał, że swojego sąsiada, alkoholika, wydobył z alkoholizmu, bo jeżeli stosuje się zabiegi Reiki wobec osoby, która jest w stanie upojenia alkoholowego, reakcje są bardzo nieprzyjemne dla tej osoby. W związku z tym, jeżeli ten człowiek widział, że pijany sąsiad wraca do domu, no to on mu Reiki. No i sąsiad doszło do tego, że sąsiad zauważył, że co się widok uraczy trunkami, no to później jest ciężko chory. No co się uraczy trunkami? To w ogóle tego nie kojarzył z tym, że to dobrodziejstwo ten sąsiada. I takie wspaniałe rzeczy. Po czym ten inicjacja? W ogóle to nie przypominało żadnych tam niesamowitych ten rytuałów. Inicjacja się odbywa przed obrazem Jezusa.
1: Nieprawdopodobne.
0: Ja chcę opowiedzieć to trochę szczegółowiej, dlatego że w momencie, jak szukałam świadectw, to te świadectwa są zazwyczaj ogólne. A ja jestem ciężkim przypadkiem. Ja lubię konkrety i takie dokładniejsze rzeczy. Dlatego chciałam opowiedzieć to trochę dokładniej. Sama ten inicjacja jest w małym pokoiku. Zdejmuje się, trzeba zdjąć zegarki, pierścionki. I ten przed obrazem Jezusa zostawiła nas, powiedziała wybaczcie i wróciła, wyszła chyba na 3 minuty. No, ja sobie pomyślałam, no wiśtawia, łatwo powiedzieć, wybaczanie niektórym zajmuje całe życie. Ja tu mam w 2 minuty wybaczyć wszystko, co nazbierałam. No więc, ale sobie, no dobrze, wybaczam. Przyszła mistrzyni i cała inicjacja to coś poszeptała, dotknęła, chuchnęła, dmuchnęła, wszystko. Na pierwszy kurs pierwszego stopnia uczy ten układu rąk. Jeżeli idziemy do bioenergoterapeuty, to szczególnie Reiki, to on kładą miejsce w określone rzeczy, w określone miejsca.
1: Ręce.
0: Więc na tym kursie uczą się, gdzie mają przykładać te ręce, to po pierwsze. Po drugie, o inicjacji słyszy się to, że ma dostosować nasze czakry do energii miłości Reiki. To jest tak, jakby dostroić radio do odpowiedniej stacji.

0: to jest dostrojenie do tego, żebyśmy mogli, bo energia miłości Reiki jest energią ten inteligentną i ta forma leczenia niekonwencjonalnego jest o tyle bezpieczna, jest najbezpieczniejsza z innych, że nie zależy nic od ten osoby, która robi zabieg.
1: No to, że bezosobowa energia jest inteligencją, nie zdziwiło pani? Bo to absurd.
0: Po pierwsze, jestem jawnym dowodem na to, że w nawróceniu Pan Bóg otwiera oczy. Otwiera uszy, to tak nie po polsku.
1: Ale czego otwiera uszy?
0: I to jest niesamowite, że kiedy teraz, jak sobie to wstecz przypominam, to były takie rzeczy ewidentne, że też ja na to nie zwróciłam uwagi, ale to naprawdę tak jest, że się nie zwraca uwagi. Dopiero potem, jeżeli dzięki Panu Bogu może się z tego jakoś wyjść, to nagle, no gdzie ja miałam oczy, gdzie ja miałam uszy?
1: Zostawmy to w tej chwili nie ma jakby znaczenia. Istota polega na tym, że wtedy się nie widzi, teraz to można po prostu zobaczyć. Jakie były efekty tej inicjacji?
0: Jest powiedziane, że tuż po inicjacji przez 3 tygodnie nie wolno robić żadnych zabiegów, bo jest to proces oczyszczenia. I po tych trzech tygodniach możemy normalnie już stosować zabiegi wobec innych. Ja byłam tak osłabiona, to było dla mnie zadziwiające. Bo mi mówią, jeżeli jak się źle czujesz, no zrób sobie reiki i będzie okej. Okay. No to ja sobie robiłam reiki, a ja słaba. Dalej sobie robię zabieg, a ja słaba. Pytam się moich mądrzejszych kolegów, mówię, że mi to wcale nie daje siły, tylko wręcz odwrotnie. No to klasyka. To energia jest okej, okay. Metody nauczania są okej, okay. Wszystko jest okej, okay, tylko ja nie jestem okej. Okay. Normalka. Tylko że doszło do tego, że ja wstawałam z łóżka i tak jak ten wstawałam i opadałam z powrotem bez sił. I to już zaczęło być niebezpieczne, bo ja miałam wrażenie, że uchodzi ze mnie życie.

0: przyśniło mi się, że jestem w ciemnej uliczce, w ciemnym zaułku, bez wyjścia i otaczają mnie, otoczyły mnie czarne postacie z łuczywami w ręku. I żadnej drogi wyjścia ten nie było, bo mnie ten otoczyli i bez wyjścia kompletnie. To, ten w przerażeniu, ten zawołam: o Matko Boska, ratuj mnie. I się obudziłam. Sen zrobił na mnie takie wrażenie, że ten przez kilka dni nie mogłam się uspokoić i doszłam do wniosku, że ten coś w tym musi być na rzeczy, coś się dzieje wokół mnie, czego ja nie widzę, i zaczęłam uważniej, zaczęłam się bardziej nad tym zastanawiać. Przy czym poznawałam dokładniej to środowisko. I ten
1: związany z Reiki.
0: Tak, tak, i nie tylko. I nie tylko, dlatego że ten przychodzili tam fachowcy od różnych rzeczy. Od różnych rzeczy, gdzie ten na porządku dziennym był ten było no, sprawdzanie ten wahadełkami, ten leczenie kamieniami, czy ten rozszerzenie wiedzy ten o inne. I z tym, że mi się ja miałam jakieś potrzebny, ten delikatny, żebym nie leczyła ten nikogo. I byłam ten, i byłam zdziwiona, bo sobie, to jest takie dobrodziejstwo. Ja tyle lat poszukiwań w tym kierunku, w końcu mamy ten kurs, coś mi tu nie pasuje. Poszłam do księdza i pytam się: proszę księdza, czy Reiki jest ten zgodny z kościołem? Księdza mówi: nie. A dlaczego nie? Mówi: a co, to widać, to zbadali, to sprawdzili. Ja mówię: no ale proszę księdza, prądu też nie widać. I ja mówię: no bo ten zrobiłam kurs, ale to i tamto i opowiadam. On mówi: Pan Bóg o ciebie walczy. No jak to Pan Bóg o mnie walczy? A co ja złego zrobiłam? No to przecież to jest harmonia i miłość. Niewiele jeszcze do mnie docierało, chociaż ten już byłam, były już jakieś ten ostrzeżenie. Ja w końcu chodząc tam na te spotkania, mając do czynienia z tymi ludźmi, dowiadywałam się rzeczy, których w inny sposób nie można było się dowiedzieć, bo normalnie kupujemy sobie książkę albo otwieramy artykuł, czytamy ten same dobre rzeczy zachwalające, robimy kurs, dziękujemy, wracamy do swoich zajęć i tyle. Tymczasem kiedy się ten rozmawia z tymi ludźmi, na przykład okazało się, że jeżeli są spotkania z mistrzynią, ona mówi czasami tam długo i nie najciekawiej, dlatego że w tym czasie robi porządek z energią, z energiami ludzi.

0: bo ona widzi te wszystkie...
1: Czyli manipulacje.
0: Ja mówię, no jakim prawem ona mi grzebie w moich jakichś ciałach ten niewidzialny. Jeżeli sama uczy, jeżeli jest święta zasada, nie wolno absolutnie prowadzić jakichkolwiek działań, leczyć innych bez zgody. Najpierw musi się mnie spytać, a dopiero potem może coś. Jeżeli ona
1: czyli
0: to
1: wewnętrzna
0: robi...
1: sprzeczność w tym, co dokładnie, głosi
0: dokładnie, dokładnie,
1: ideologię Reiki.
0: Dokładnie. I to jest pycha. I to jest pycha, gdzie przesyłali energię, bo energię Reiki można na odległość. Ja wyczuwałam, bo jeżeli... ja to czułam po sobie, kiedy... Byłam osłabiona, ja po prostu zasypiałam, byłam ten osłabiony.
1: Tak, ale coś pani czuła, nie wiadomo co. Nie wiadomo, czy ta energia istnieje, nie wiadomo, co się w takim momencie, jak oni mówią, że przesyłają, co się tak naprawdę dzieje. Możemy mówić o wrażeniach, prawda? Że czuła pani ciepło, czy tam lepsze samopoczucie.
0: Nie. Ja czułam osłabienie, ogromne osłabienie, właśnie odwrotnie, osłabienie. I w ogóle się zorientowałam, że ta pycha, niepytanie innych o zgodę jest nagminna. To jest taki dobrobyt przymusowy. No ty się na tym nie znasz, ale ja wiem, to będzie ten dla ciebie dobry. W ogóle się nie pytaj. I to jest nie tylko wśród rejkowców. Gdzie byłam na przykład na spotkaniu leczeniem minerałami, gdzie człowiek bez skrępowania opowiada, jak zastosował leczenie kryształem wobec człowieka, którego też nie poinformował o tym. Nie pytają się, wiedzą lepiej. To jest dla ciebie dobre i koniec.
1: I co dalej się dzieje?
0: Zostawiłam tych ludzi. Bo straciłam spokój wewnętrzny. Nie byłam, straciłam tą pewność, że zrobiłam dobrze. Miałam bardzo duże wątpliwości i się bardzo szarpałam wewnętrznie. Tak jak bohater skrzypka na dachu, na moście, chodzi po moście z jednej strony to, z drugiej strony tamto. Ja się tak szarpałam dosyć długo i w końcu mówię, zostawię ich, nie chcę tego. Ale teraz tak, przyznanie się, ja byłam taką gorącą zwolenniczką, przyznanie się przed innymi, że ja się pomyliłam, no to jest nie lada wyzwanie. Przede wszystkim samemu sobie powiedzieć, ja się pomyliłem, to jest ciężko. No i po długiej przerwie wpadła mi do głowy olśniewająca myśl, że może to nie Reiki jest złe, tylko ja trafiłam do swojej mistrzyni. No to ja pójdę gdzie indziej. No i zrobiłam kurs drugiego stopnia u innego mistrza.

0: To jest, to był długi, długi wykład. I później kolejna inicjacja, to samo, obraz Jezusa i tak dalej. Ale to już daje możliwość leczenia na odległość. I nie zdradzę tutaj nic, bo to można w internecie znaleźć. Daje się znaki.
1: Symbole.
0: I te symbole, wielu mówi, że działają na zasadzie promieniowania kształtów. Tymczasem mój mistrz, ku mojemu zdumieniu, ten drugi mistrz, powiedział, że te znaki to są jakby imiona istot duchowych. I mówi, jeżeli kreślicie te znaki, przyzywacie istotę duchową. W związku z tym nie wołajcie z byle powodu. I tu się właśnie cała tajemnica ten wyjaśnia, że to nie jest taka bezimienna, bezosobowa, po prostu inteligentna energia. Później, dużo, dużo później trafiłam na postać ojca Verlinde, który mówi, że w każdym działaniu bioenergoterapeutycznym zawsze jest ingerencja istot duchowych. I tutaj tak samo.

I te symbole służą do leczenia ludzi, do oczyszczania ten pomieszczeń, sytuacji i tak dalej. Czyli jeżeli wchodzimy do autobusu, czy pociągu, to widać, niektóre osoby robią znak krzyża, prawda? Więc jeżeli już jesteśmy adeptami Reiki, robimy symbol. No i pytam się ten zaprzyjaźnionego, ten rejkowca, mówię, słuchaj, no, jeżeli nawet tutaj się mówi, że najsilniejszym symbolem ochronnym jest krzyż. No więc jeżeli wchodzę do autobusu i robię symbol krzyża, no to już jestem wystarczająco chroniona. Więc po co jeszcze mam robić symbol Reiki? To ma być wymiennie? Czy to, jak to jest? No nie, bo symbol krzyża jest dla ten niskich poziomów energetycznych, a Reiki dla wyższych poziomów energetycznych. Ja mówię, no to tak dla niskich to krzyż, a dla wyższych to Reiki. To bez sensu zupełnie. Zupełnie bez sensu. I ta masa pytań, zaczęłam zadawać im ten masę pytań zaczęły się ten pojawiać wątpliwości. Po drugim stopniu to samo. Jest ten proces oczyszczenia przez 3 tygodnie, nie możemy robić ten zabiegów. I ten proces oczyszczania 3 tygodnie, w ciągu tych 3 tygodni było tak, że nawet karetkę do mnie wzywano. Ponieważ nikt nie wie, co my tak naprawdę mamy w środku. Więc przez ten czas oczyszczania mogą się dziać różne rzeczy. Ponieważ mistrz bierze odpowiedzialność na siebie, ten osobistą, za każdą osobę, którą inicjował. Jeżeli coś się dzieje, to ma się prawo zadzwonić do swojego mistrza i powiedzieć, coś jest nie tak. No więc ja zadzwoniłam. I mówię, no ale nie, ten nie jest dobrze. No a co ja mogę? Usłyszałam odpowiedź. No co ja mogę? To tylko... mogę tylko zrobić zabieg. Przesłać energię na odległość. No przesłać. Nie za wiele mi to pomogło. I znowu to samo. Energia jest wspaniała, mistrz jest wspaniały, tylko ja się w czymś tam pomyliłam. Po długim okresie czasu później natrafiłam na artykuł guru świata New Age'owego w Polsce. Jest taki artykuł Moc i plaga Reiki, gdzie okazało się, że takich sytuacji, jak ja miałam, to w tym kraju było sporo, że to jest nagminne, że to wcale ten nie jest tak, że przez 2 czy 3 tygodnie po inicjacji jest jakieś tam tajemnicze oczyszczenie, że w ogóle tego nie widać, nie słychać, tego się nie czuje, a samo się dzieje. A potem już jest ten harmonia i miłość coraz bliżej. Ludzie reagują na to w sposób naprawdę przeróżny, w sposób naprawdę bolesny i często rodziny są bardzo, bardzo zaniepokojone. Często się kończy na lekarzu.

także te trzy tygodnie po drugim stopniu to oczyszczanie, a później już mogę robić zabieg. No i zaczęłam robić. Zaczęłam robić tam wśród moich tam znajomych, dwie osoby w ciągu jednego dnia. Ale mówią mi, słuchaj, ale ty jesteś zielona, ty jesteś osłabiona i zielona. Ja wie, jakie zielone? Ja nie oddałam własnej energii, tylko to jest energia Reiki. Ja jestem tylko kanałem dostosowanym. Tu nic ode mnie nie zależy. Ja nie jestem bioenergoterapeutą. I powoli, takie drobne szczegóły mówiły, że coś tu się nie zgadza. I ja w końcu zdecydowałam się na dramatyczny dla mnie krok. Dziękuję. Nie chcę. Ja się już więcej szarpać z tym nie będę. Czy ja robię dobrze, czy ja robię dobrze. Dziękuję. Nie chcę mieć już z tym nic do czynienia. Nie będę chodziła. Nie będę rejkowała. Nie będę nic robiła. Dziękuję. Fajnie było was poznać. Wracam do domu. Ale po kilku dniach zadzwonił do mnie asystent mistrzyni. I mówi, słuchaj, ja miałem wizję. Jest bardzo poważna sprawa, musimy porozmawiać. Pytam się, co się stało? No, bardzo poważna. Pytam się, umrę? No, musimy porozmawiać. Co mi? Umrę. No, umrę. No to, co robi kobieta? No, jeżeli wiem, że niedługo umrę, nie wiem jak, ale mogę w każdej chwili, no to generalne pranie, sprzątanie, w razie jak umrę, jak ktoś wejdzie, żeby było okej. No więc mieszkanie doprowadzone do porządku, dokumenty, że jestem ubezpieczona, że żeren wszystko na stole, no bo w każdej chwili mogę umrzeć. Że jutro będę wiedziała jak i kiedy. Spotkałam się i mówię, no miałem wizję, no choroba, będzie źle. Pytam się, na co ja będę taka chora. Pytam się, na raka? No tak. No to jeżeli, ale rozumiem, że jeżeli przychodzisz mnie ostrzec, że grozi mi zejście śmiertelne, no to w duchu energii, miłości i Reiki przyszedłeś mi coś poradzić. Co ja mam z tym zrobić? No więc co ja mam zrobić? Mam iść do lekarza? Nie. Do lekarza nie, bo choroba jeszcze nie jest w ciele fizycznym, więc lekarze tego nie znajdą. No to co ja mam zrobić? No to mi zaproponował, mówi, współpraca z mistrzynią. Zdecydowanie współpraca z mistrzynią jest moją szansą ratunku życia. Ja mówię, wiesz co, jeżeli mistrzyni widzi ciała widzialne i niewidzialne, jeżeli robi porządki energetyczne, jeżeli rozmawiała ze mną nieraz, to ona o tym wie od dawna doskonale. Jeżeli ona nic z tym nie zrobiła, to ona wcale nie jest taka dobra mistrzyni. To po pierwsze. Po drugie, nie będzie mi żaden mistrz Reiki mówił, kiedy ja będę umierała. Ja wiem, bo moje narodziny i moja śmierć zależy od Pana Boga, a nie od mistrzyni.

0: Na tym się skończyła absolutnie nasza współpraca. Nie rejkowałam, nie stosuję żadnych takich rzeczy. Po kilku latach spaliłam dyplomy rejki. Z koleżanką, która mi towarzyszyła, wysłuchiwała te wszystkich moich wątpliwości. I to ona jeszcze po szkole zakonnej, więc wzięła jakąś tam gromnicę, obrazek święcony. Spaliłyśmy jeden dyplom, spaliłyśmy drugi dyplom. I koleżanka patrzy na mnie i mówi, słuchaj, a tobie co? Mówi, ty jesteś blado zielona. Ja naprawdę w momencie, jak spaliłam te dyplomy, gwałtowne osłabienie, bardzo jakoś widać było, że coś się dzieje. Ale to już był taki końcowy moment.
1: Walczył? Szatan? Musimy powiedzieć rzeczy takie. Siostra Mariusza Bogaj rzeczywiście była wielką mistrzynią reiki, ale robiła to w nieposłuszeństwie wobec swoich przełożonych. Już później, kiedy cała natura tego wszystkiego się ujawniła, ja ją znałem i wiedziałem, że stosuje dalej zabiegi, mimo że miała je zakazane. Co do błogosławieństwa papieża, to jest to taki dokument, który dostaje każdy. I tam nie ma mowy w ogóle o tym, żeby była aprobata Jana Pawła II wobec metody. To jest po prostu dla jakiejś osoby błogosławieństwo takie, które podpisują tam infułaci, którzy po prostu w kancelarii są. I niezależnie od wszystkich tych rzeczy takich jak obraz Jezusa czy modlitwa do Ducha Świętego, nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. To tak dla porządku. I teraz skończyła się historia z tą duchowością, a Pan Bóg, jak w tym wszystkim jest. Jak te modlitwy u księdza Szymborskiego i co jeszcze się zdarzyło w tej historii?
0: Bardzo mi pomogły te msze u księdza Szymborskiego.
1: Czyli to trwało?
0: Tak, ja tam byłam kilka razy i zauważyłam, że ja stamtąd wychodzę pełna takiej radości wewnętrznej. Radości, światła, spokoju, jakby mi rozum na miejsce wraca. I pełna siły.

kiedy miałam do czynienia z Reiki, w sensie, to, no, jeżeli tam idę, ten, i z kościoła, i wychodzę taka pełna, ten, pełna siły i radości, no tutaj powinno być to samo. Jeżeli jest odwrotna reakcja, no to bardzo mi to pomogło. To po pierwsze. Po drugie, miałam problem. A, i w końcu ten msza stała się przeżyciem. Gdzie na początku to po prostu byłam widzem, to chodząc do kościoła, na plac inwalidów, doszło do tego, że naprawdę stała się przeżyciem, gdzie siła i radość pojawiały się w życiu. To nieprawdopodobne. Tylko miałam problem ze znalezieniem wspólnot. Tak, troszkę środowiska te new age'owe, w których byłam, no to już były nie dla mnie. Zresztą dla nich to w ogóle był koszmar. No jak można zrezygnować z takiej wspaniałej drogi, ten drogi rozwoju duchowego i wrócić do kościoła? No. No dla nich to po prostu był dramat. No, no jak można tak się cofnąć? A ja byłam zadowolona, ale po takich przeżyciach to no nie w każdej parafii można, nie w każdym miejscu tam są ludzie, którzy są w stanie zrozumieć. Ciężko mi było. Ja pracowałam w domu. I w związku z tym i dużo słuchałam radia. I zatrzymałam się kiedyś na muzyce, która mi się podobała. Ku moim zdumieniu okazało się, że to jest radio katolickie. Okazało się, że słucham Radia Józef. W związku z tym mianowałam Radio Józef moją wspólnotą.

0: natrafiłam na encyklopedię New Age'u. I z uporem maniaka słuchałam na przykład tej encyklopedii New Age'u. To był mój święty czas. Nie wolno było do mnie dzwonić, nie wolno było do mnie przychodzić, bo ja słucham. I mówię to dlatego, że jeżeli osoba, która ma poukładane w głowie, która ma taki zdrowy kręgosłup, silny, katolicki, to ona nie trafi w te kręgi. Natomiast jeżeli tam nie ma się takiego zdrowego kręgosłupa, trafia się w te kręgi, potem się wychodzi, tam takie audycje dla mnie to było bardzo ważne, bo ja nie miałam gdzie pójść, kogo się spytać. I to było taki pierwszy punkt, pierwsze miejsce, które pozwoliło mi na inne spojrzenie, że to może nie jest tak jak ja myślałam. Czy tam świadectwa, o ile się nie mylę, pocieszenie i strapienie i tak dalej. Szkoda tylko, że to radio ma taki mały zasięg. Jak jeżeli jestem poza Warszawą, jeżeli mam dostęp do komputera, to słucham przez internet. Natomiast generalnie to radio mi pomogło bardzo, bardzo, bardzo.
1: Kim jest Bóg? Kogoś pani poznaje?
0: Słucham?
1: Kogoś poznaje pani?
0: Ojciec. Ojciec, po prostu ojciec. Dawno temu, ojciec ten w niebie, Pan Bóg i ten opiekuje się, ten jak kochający tata i tak dalej. To było, ja to ten słyszałam, no, rozumiałam język polski, ale co innego jest przeczytać, mieć w głowie, a co innego w sercu, prawda? I od momentu, kiedy wróciłam na łono kościoła, to tak mam wrażenie, że tak zakasał rękawy Pan Bóg, mówi i powiedział, no to Kasienka, bierzemy się do roboty teraz.

0: proces wychowania. To jest naprawdę niezwykłe. Naprawdę pokazuje, co mamy do naprawienia w sobie, nad czym trzeba popracować. Czy dociera w sposób naprawdę ten niezwykły. Ja w szczegółach to są setki drobnych zdarzeń. Coś, o czym można by tam naprawdę długo opowiadać. Ale naprawdę tak jest, że wychowuje. W tej chwili to ja odkrywam bogactwo. Kościoła katolickiego. Wychowana w kraju katolickim, w rodzinie katolickiej. Potem odeszłam daleko, wracam i odkrywam naprawdę szeroki wachlarz możliwości, że jakieś rekolekcje, modlitwę o uzdrowienie, uzdrowienie wspomnień, cały wachlarz możliwości. I to bezpiecznych.
1: Chwała Bogu. W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W takiej intencji? Moim marzeniem jest teraz, żebym, jeżeli spotkam kogoś, kto będzie chciał zrobić jakiś kurs reiki, czy spirytystyczny, ja takie osoby nieustająco spotykam. Nieustająco. Żebym umiała przekonać, żeby tego nie robiły.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Katarzyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: To jest kino, które musi radzić sobie samo. Nie może i nie liczy na wsparcie instytucjonalne wielkich firm produkcyjnych, ani państwa. Tam ponad 500 000 osób przyszło do kina. I to właśnie mimo tego, że no, zakazano reklamy, zakazywano pokazów, powołując się na francuską świeckość. Po Najświętszym Sercu dostajemy świadectwa, że ludzie no, wychodzą z kina i zastanawiają się, gdzie jest najbliższy kościół, żeby pójść na adorację. Pisała, że to jest bilet, który ona miała na autobus do Czech, na umówiony zabieg aborcji, na który nie pojechała. Koleżanka wyciągnęła ją do kina na film. Tak? I ona po obejrzeniu Nieplanowanych napisała: wysyłam wam, mnie to już niepotrzebne, ja urodzę swoje dziecko, módlcie się za nas, za mnie i za moje dziecko.
1: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, autor książek, producent.
0: Popełniłem jedną małą książkę dla dzieci, jest to nadużycie. Zdecydowanie duże nadużycie, nazwanie mi autorem książek. Jestem dystrybutorem i producentem filmów.
1: Może to też taka zachęta na przyszłość, jeżeli działamy już tak ewangelizacyjnie.
0: Może
1: warto byłoby rozszerzyć trochę teraz działania. Umówiliśmy się na rozmowę na 13. Widzę, że biegł pan z jakiegoś spotkania. Co nam przygotowuje Rafael Studio?
0: W tym momencie w kinach jest film Najświętsze Serce, który cieszy się ogromną popularnością w Polsce. No jesteśmy, oczywiście spodziewaliśmy się i liczyliśmy na jak najlepszy wynik otwarcia, ale zainteresowanie publiczności przerosło nasze oczekiwania. Zresztą to jest trochę tak, że ten film no, powtarza w Polsce to, co się wydarzyło we Francji. Czyli właśnie nadspodziewane zainteresowanie publiczności we Francji dołączyło się do tego też zainteresowanie z tej drugiej strony, której kino religijne przeszkadza. Jak wiadomo, Francja ma dużą tradycję, no, jednocześnie jest najwierniejszą córką Kościoła i pierwszą córką Kościoła, ale z drugiej strony to co się stało podczas rewolucji francuskiej, no tak naprawdę do tej pory jest aktualne, więc we Francji walczy się z katolicyzmem. I ten film jest taką historią, znaczy jego dystrybucja też w kraju pochodzenia we Francji jest taką historią, jednocześnie właśnie na

0: spodziewanie dużego zainteresowania tą Francją, która budzi się w sytuacji, w której jest jednocześnie laicyzowana na siłę, a z drugiej strony zalewana wpływem innych religii, które z tej laickości niewiele sobie robią. Więc ta tradycyjna katolicka Francja na film poszła, że tak powiem, nadspodziewanie dużej ilości, bo tam ponad 500 000 osób przyszło do kina. I to właśnie mimo tego, że zakazano reklamy, powołując się na świeckość przestrzeni publicznej, zakazywano pokazów, na przykład w Marsylii też powołując się na francuską świeckość przestrzeni publicznej. Więc rzeczywiście ten film tą Francję, można powiedzieć, przebudził, jest na pewno częścią tego katolickiego przebudzenia Francji, ale w Polsce, gdzie na szczęście aż takiego, może tak otwartego konfliktu nie ma, choć oczywiście w sposób...
1: Na razie
0: i w sposób też nieoficjalny i nieskodyfikowany on istnieje jak najbardziej. W Polsce ten film też widać, że może to zabrzmi zabawnie, co powiem, jakby w kontekście tytułu i tematyki, tak? To jest film o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Ale ten film rzeczywiście zdobywa serca polskiej publiczności i te serca się bardzo otwierają na tą historię. Zresztą to też tak jest, że my musimy sobie przypomnieć i myślę, że dzięki temu filmowi przypominamy sobie w Polsce, że kult Najświętszego Serca, który jest jakby takim prekursorem też w pewnym sensie, takim krokiem na drodze, która doprowadziła nas póki co ostatecznie do kultu Miłosierdzia Bożego, do objawienia siostry Faustyny, to jest ze sobą powiązane. To jakby święta Maria Małgorzata, powiedzmy, że jakby na tej samej drodze była przed siostrą Faustyną, tak? Więc ten kult Najświętszego Serca w Polsce tradycyjnie był zawsze bardzo mocny, równie mocny co we Francji. To są takie dwa miejsca na ziemi, gdzie ludzie i kościół instytucjonalny i jako wierni właśnie te 350 lat temu już zdecydowali, że chcą jakby przytulić się do tego płonącego serca Pana Jezusa, tak? Więc to jest ten najważniejszy temat, którym my teraz w Rafaelu żyjemy. Oczywiście kolejne projekty przed nami. Najświętsze Serce jest filmem dystrybuowanym przez nas. Zresztą mieliśmy tutaj twórców filmu też. Twórcami jest małżeństwo ludzi, których wiara jest też bardzo mocna, bardzo silna, motywuje ich do działania. Jest to wiara ludzi dojrzałych, ponieważ jakby ich historia życia to są ludzie, którzy na katolicyzm musieli się nawrócić, którzy musieli drogę do Pana Boga odnaleźć już jako dorośli ludzie. Więc my ten film dystrybuujemy we współpracy z nimi, ale jesteśmy też cały czas w trakcie produkcji i nadal też zbierania funduszy na naszą, jak do tej pory, największą produkcję, czyli Znak Sprzeciwu.
1: Słyszałam, jeszcze wracając do tego filmu Serce Jezusa, że wspomniał Pan o tych problemach, które pojawiły się w związku z pokazami we Francji, ale podobno były też poważne problemy podczas samej produkcji tego filmu. Mógłby Pan o tym coś opowiedzieć?
0: Powiem szczerze, że nie jestem tutaj ekspertem. Myśmy film nabyli już w momencie, kiedy był wyprodukowany. Twórcy wspominali, ale nie chciałbym opowiadać tego z drugiej ręki, tak?
1: Jasne.
0: Zupełnie prosta droga ta nie była, ale to tak jest, kiedy robi się filmy katolickie.
1: No właśnie, dlaczego tak musi być, że świat nam nie sprzyja, kiedy chcemy pokazać dobrą historię, pozytywną historię?
0: Ja nawiążę, ale to nie żebym na siłę jakby przechodził do kolejnego tematu, ale nawiążę właśnie do tytułu naszej produkcji. No chyba dlatego, że stajemy po stronie i sami jesteśmy trochę tym ewangelicznym znakiem, któremu wielu będzie się przeciwić. I to jest wpisane w naszą wiarę, w historię Kościoła i jego apostolstwa, że krocząc śladami Pana Jezusa, podążając Jego ścieżką, to musimy się liczyć z tym, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie i świat, to co oferuje świat, ten sekularny świat, ten żyjący tu i teraz i próbujący nam wszystkim mówić, że oprócz tu i teraz niczego więcej już nie ma i wszystko, co istnieje, skazane jest na śmierć. To trochę tak od początku jest i zawsze będzie, że będziemy mieli z tą dobrą nowiną pod górę.
1: Ja mam taką świadomość, że wszystkie osoby, które decydują się na wejście w tego typu produkcje, są świadome tego, że wcześniej czy później czeka je wykluczenie i to dotyczyło aktorów biorących udział w dużych produkcjach typu Pasja. Podejrzewam, że podobna sytuacja jest też z tymi mniejszymi, może mniej znanymi produkcjami. I dochodzi do tego, że ci aktorzy mają zamkniętą drogę potem do aktorstwa takiego szerokoformatowego. No nie są zapraszani, są niechętnie widziani w innych produkcjach, w których mogliby zabłysnąć jako doskonali aktorzy, ale ta etykieta osoby, aktora wierzącego, chrześcijańskiego, nie sprzyja im. To jest smutne.
0: Jest to smutne i potwierdzam, że tak, to są jakby liczne świadectwa i w zasadzie trudno znaleźć przykłady, które jakoś bardzo by przeczyły tej tezie, że to tak jest, że dokonując tego wyboru, żeby stanąć po stronie kina z wartościami, i mówiąc może tak szumnie, no ale jakby, żeby stanąć pod krzyżem, to rzeczywiście jest tak, że to niestety tak jest, że to jest wybór. Tak? To znaczy wybiera się albo to, albo to. I ten przemysł rozrywkowy absolutnie no, zamyka się. I odrzuca osoby, które i swoją wiarą, i swoją działalnością zawodową no, stają po stronie wartości. Tak? No, pocieszające jest to i jednocześnie zachęcające, że kino religijne ma się nieźle, chyba mniej niż to kino mainstreamowe cierpi na spadek zainteresowania publiczności, przynajmniej w kinach. Wiemy, że no, publiczności w kinach jest coraz mniej, ale z drugiej strony coraz większym udział procentowy jest tej publiczności, która chce iść na filmy z wartościami. Więc tak to wygląda w tym momencie. A mówię to dlatego, że to jakby no, jako taki promyk nadziei, tak? Że na każdego twórcę, który się na to decyduje, to zapotrzebowanie jest. Ludzie chcą oglądać takie filmy. No i przede wszystkim są to dobre dzieła, tak? Więc
1: no właśnie.
0: Coś się traci, ale może coś większego się zyskuje.
1: Tak jest, bo ja też nie spotkałam się nigdy z taką opinią ze strony aktorów, którzy dokonali tego wyboru, tak jak pan to ładnie ujął, że żałowali tej decyzji. Oni wiedzieli, co tracą, ale wiedzieli, że to, co zyskują, jest o wiele bardziej wartościowe od tego, co stracili, od tego błysku na ekranie. I, no i żyją. Nie są to być może takie pieniądze, jakie mogliby zarobić w Hollywood, w tych wielkich produkcjach, ale wiedzą, że to nie o to chodzi. Wspomniał pan właśnie o tym, że powstają dobre produkcje. Jak radzi sobie Rafael? Być może spotkaliście się z takimi zarzutami, że produkcje religijne nie należą do najlepszych gatunkowo pod względem wykonania, aktorstwa, produkcji filmów. Czy spotkaliście się z takim zarzutem?
0: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. I to jest, jakby myślę, że źródło jest tutaj co najmniej dwojakie. I częściowo jest to, no jest to kwestia zarzutów rzeczywiście wynikających z tego, że po prostu coś, czego ten przemysł nie toleruje, no to trzeba to zobrzydzić. Z drugiej strony jest tak, że z tych względów, o których rozmawiamy od samego początku tej rozmowy, to jest kino, które musi radzić sobie samo. Nie może i nie liczy na wsparcie instytucjonalne, na wsparcie wielkich firm produkcyjnych, ani państwa, tak, które
1: no właśnie,
0: państwo wspiera.
1: Powiedzieć.
0: Jakby wszystkie państwa wspierają sztukę filmową, bo ona często, filmy są produkcjami tak kosztownymi, że często nie są rentowne jako takie, tak, bez wsparcia instytucjonalnego. Więc kino religijne jest pozostawione samo sobie w tym sensie, że jeżeli ci, którzy chcą takie kino robić i ci, którzy chcą je zobaczyć, no, chcą, żeby tak było, to muszą sami znaleźć środki na to i dlatego te środki no są ułamkiem tych środków, które są przekazywane, które są dostępne dla twórców kina mainstreamowego. No Rafael jest przykładem producenta, który swoje produkcje bazuje na wsparciu społeczności, która została zbudowana i która cały czas się rozrasta, bo ludzie chcą widzieć takie filmy i chcą, żeby te filmy powstawały. Więc jest coraz lepiej, ale nadal jest to ułamek środków dostępnych dla takiego, powiedzmy, no, cywilnego twórcy filmowego i my tymi środkami gospodarujemy naprawdę no, jakby wybitnie, wybitnie oszczędnie, tak? Wyciągamy ogromną wartość z każdej złotówki i te filmy robimy też coraz lepsze, tak? Na coraz wyższym poziomie. Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że to się sprowadza do pieniędzy, ale niestety trochę tak jest, dlatego że czas, środki techniczne, kostiumy, dekoracje i mówię czas też fachowców po prostu kosztuje, więc trochę przekłada się ta jakość, ona się bierze z ilości pieniędzy, które się ma, żeby to stworzyć, więc tak jak mówię, trochę jest w tym stwierdzeniu prawdy, trochę jej nie ma. Staramy się, żeby było coraz lepiej. Te filmy po prostu dzięki temu, że jest publiczność i że jest społeczność, która wspiera, są po prostu technicznie i artystycznie coraz lepsze.
1: Mm-hmm. To jest sytuacja podobna do tej, która kilka lat temu stała się głośna przy okazji tworzenia serii The Chosen, kiedy zwykli ludzie tak naprawdę wpłacali pieniądze po to, żeby powstała seria o losach Jezusa i jego uczniów. No i to był hit. I myślę, że jest wciąż takim filmem, który staje się moim zdaniem takim punktem startowym dla wielu osób, które do tej pory z Kościołem nie miały bliskich kontaktów. Nie wiem, jaki jest pana pogląd na ten temat, bo my mamy świadomość, że w Biblii jest jasno napisane, że wiara rodzi się ze słuchania i potrzebujemy kontaktu z liturgią, potrzebujemy sakramentów i formacji, wspólnoty i to jest to miejsce, które kształtuje nas jako chrześcijan. Ale i film nie może stać się takim zastępnikiem tej naszego sposobu przeżywania wiary. Czy ma pan podobne spostrzeżenia i w takim razie jaką rolę pełni dzisiaj film religijny na naszej drodze do rozwoju duchowego?
0: Nie jest zastępnikiem wyznawiania wiary we wspólnocie Kościoła. Nie jest, broń Boże, zastępnikiem sakramentów, które mamy w Kościele. Natomiast bez wątpienia jest bardzo silnym narzędziem i środkiem przekazu, który, no jak to narzędzie i środek, jest trochę neutralne, tak? To się tak mówi, że no jest, nie jest ani dobre, ani złe. Natomiast jest tak potężne, że musi być w dzisiejszym świecie używane do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby nieść dobrą nowinę.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że jest potężnym środkiem przekazu, dlatego, że dociera do ludzi i dociera do tych ludzi w sposób, w który inne środki przekazu, książka, malarstwo, nawet słowo właśnie głoszone na homilii, nie dociera w sposób tak sugestywny i tak skuteczny do umysłu, do duszy, do serca człowieka. Więc skoro to narzędzie jest i skoro też świat decyduje się, żeby do tych naszych umysłów docierać z przekazem antyewangelicznym, tak? To, no bo to tak jest. No większość tej papki, która nas otacza w popkulturze, ona nie jest ideowa, ona niesie ze sobą konkretne idee, takie bardzo światowe. I nawet patrząc ponad politycznie, no jednak obserwujemy, że często bardzo niszczące i jakby i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży. Więc no, mając to powołanie, tak, mając powiedzmy pewną smykałkę do tego i czując to, że jesteśmy wszyscy powołani do apostolstwa, no to my Rafael Film, to nasze apostolstwo podejmujemy, robiąc to, co jakoś potrafimy robić, używając właśnie tego narzędzia. To jest narzędzie ważne ze względu na swoją potęgę.
1: Tak. Ja trochę pana prowokowałam z tym obrazem. To jest naturalne, że dzisiaj w świecie, który żyje obrazem, nie wolno rezygnować z takiego narzędzia, bo tak jak pan wspomniał, atakuje nas obraz z każdej strony, z telefonów komórkowych, z kin, laptopów i ten obraz niestety często jest krzywdzący i wręcz raniący. Ja tu myślę głównie o dzieciach, w tym najmłodszym pokoleniu wlepionym w ekrany. Tylko tak sobie myślę, że mam takie wrażenie, że jesteśmy, chyba zawsze byliśmy takim pokoleniem niewiernych Tomaszów, który musi zobaczyć, musi włożyć ten palec do rany, żeby uwierzyć. No i to...
0: Tak. Ja powiem jeszcze tak od drugiej strony patrząc na to, że tak jak no, w tych też ewangelicznych słowach, że po prostu zło dobrym zwyciężaj, I prawdą, która z tego wynika, że najskuteczniejszym, jedynym sposobem na walkę ze złem jest po prostu, które dociera w każdą pustą przestrzeń, jest wypełnianie jak największej ilości otaczającej nas przestrzeni dobrem. Nie ma innego sposobu na to, żeby wypierać zło. Więc skoro ta przestrzeń medialna jest zdominowana przez treści niszczące, to naszym zadaniem jest wypełnienie jej tak bardzo, jak tylko damy radę, jak potrafimy, ile nam starczy talentu i siły, treściami dobrymi.
1: Czy zna pan takie świadectwa, które potwierdzają tezę, że wasza praca nie jest syzyfową pracą, że na przykład ktoś obejrzał film i przyszedł do was i powiedział: słuchajcie, to zmieniło moje życie.
0: Tak, mamy takie świadectwa i to jest rzecz, którą ja bardzo sobie cenię w swojej pracy i to jest satysfakcja, którą myślę mało kto jakby w linii produkcji i dystrybucji filmów ma. jeżeli nie robi kina misyjnego. Mamy świadectwa takie, to jest po każdym filmie ktoś się odzywa. Teraz po Najświętszym Sercu dostajemy świadectwa, że ludzie no, po prostu jakby wychodzą z kina i zastanawiają się, gdzie jest najbliższy kościół, żeby pójść na adorację, tak? Bo bardzo tego pragną, odczuwają tą potrzebę, ale dwa takie filmy, które jakby w naszej dotychczasowej działalności jakoś tak najmocniej mi zapadły w pamięć, świadectwa po nich, to jest Opiekun. To jest film, który opowiada, to jest nasza produkcja, która opowiada o problemach współczesnej rodziny i o tym, jakby co da się osiągnąć, jeżeli zaprosi się Pana Boga i świętego Józefa do rodzenia sobie z tymi problemami. Myśmy dostali kilka świadectw, takich bardzo podobnych do siebie, jednobrzmiących, ale z zupełnie różnych stron, od ludzi, którzy mówili nam o tym, że w ten czy inny sposób znaleźli się ze swoim współmałżonkiem albo już prawie, że eks-współmałżonkiem w kinie i odkryli, że mimo tego, jakby, że są przekonani, że już mieliśmy świadectwo takiej jednej rodziny, czwórka dzieci i to, co sobie postanowili, że ze względu na czwórkę dzieci oni jakby rozstaną się w najbardziej cywilizowany sposób, jak to się da zrobić. I po seansie, gdzie pani zaprosiła swojego męża, żeby jednak jak za dawnych lat poszedł z nią do kina, bo są jej urodziny, tak? Jakby wyszli oboje po prostu głęboko wstrząśnięci. Ona napisała w liście, wysłała do nas list wprost do nas, że ona po prostu w tej kobiecie odnalazła siebie, a w tym mężczyźnie swojego męża. I postanowili, że mimo, że już byli chyba po pierwszej rozprawie rozwodowej, że robią krok wstecz, że to wcale się nie musi tak skończyć, nie może się tak skończyć, że muszą spróbować sobie wybaczyć, spróbować to naprawić, jakby uświadomili sobie to, czym jest ten sakrament, który ich połączył, kim są dla siebie, tak? Dzięki filmowi Opiekun. I powiem jeszcze jedną rzecz, świadectwo takie najbardziej poruszające. W 2019 roku wprowadziliśmy do polskich kin film Nieplanowane, film poruszający tematykę aborcji, film fabularny amerykański opowiadający prawdziwą historię kierowniczki, dyrektorki placówki aborcyjnej w Stanach, która się po prostu nawróciła. I myśmy dostali list też od pani, która wysłała nam bilet. Wysłała nam bilet, to był bilet do Czech, nieważne już. I napisała, że to jest bilet, który ona miała na autobus chyba, z tego co pamiętam, do Czech, na umówiony zabieg aborcji, na który nie pojechała, dlatego że jakby między jednym a drugim koleżanka wyciągnęła ją do kina na film. Tak? I ona po obejrzeniu Nieplanowanych napisała: wysyłam wam, mnie to już niepotrzebne, ja urodzę swoje dziecko, módlcie się za nas, za mnie, za nas, za mnie i za moje dziecko. Tak? Więc tak, to jest odpowiedź na pani pytanie. Dostajemy takie świadectwa. Jest to niezwykle, niezwykle motywujące. Tak? Nie, daje to niezwykłą satysfakcję i poczucie tego, że dzięki Bogu jakby znajdujemy się w takim miejscu, w którym możemy odmienić czyjeś życie. Tak? Robiąc to, co robimy.
1: Mogę się tylko domyślać, że Pan Bóg wam przygotowuje takie znaki swojej obecności i takie potwierdzenie, że jesteście na dobrej drodze w sytuacji, w której tracicie nadzieję, że po co ja to robię.
0: Może tak jest. Każdy czasami potrzebuje tego pogłaskania po główce, tak, że robisz dobrze. Może tak należy na to patrzeć. I mówię, jest to ogromna wartość dodana do czegoś, co jest naszą pracą zawodową, tak, sposobem na życie. Są w tym wartości właśnie, których nie da się kupić.
1: Co zrobiliście z tym listem, biletem?
0: Zachowaliśmy go i opowiadamy każdemu tą historię.
1: Myślę, że warto zbierać takie pamiątki, bo one opowiadają też historię tego, co się dzieje w firmie i pokazuje też taką waszą drugą stronę, bo mam wrażenie, że oprócz tego, że jesteście firmą, która produkuje i dystrybuuje, to jeszcze przy okazji pełnicie rolę terapeutyczną w wielu sytuacjach i wyciągacie ludzi z różnych trudnych doświadczeń. Wspomniałam o tym, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No ale jesteśmy na takim etapie rozwoju świata, że to, co widzimy, jest takim wiodące. No, przez to, co widzimy, budujemy siebie. Nie chciałam dopytać o tematy, które poruszacie, ponieważ one często stają się taką pożywką dla mediów głównego nurtu wobec osób, które przyznają się do swojej wiary, które przyznają się do tego, że grają w takim filmie, albo że pójdą na taki film, czy obejrzały, czy wsparły taką produkcję. To się wiąże z ogromnym hejtem i no i teraz pytanie, jak sobie z tym hejtem radzić i co robić, żeby właśnie dawać świadectwo innym?
0: No my po prostu robimy swoje, tak. Jest trochę tak, że przeczytaniu pierwszych recenzji, kiedy tam te 12 lat temu zaczynaliśmy, po przeczytaniu z zaciekawieniem, jakby zorientowaliśmy się, że one jednak za każdym razem, cokolwiek by nie było w filmie, to one są z grubsza te same. I że jakby no nie jesteśmy w stanie zrobić nic dla państwa, którzy tak pojmują i tak się chcą wypowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby ich zadowolić i nie staramy się, tak? Robimy to, w co wierzymy i co jest dobre. No mówiąc no wprost, nie przejmując się za bardzo tym, że mainstreamowi programowo, bo tak trzeba na to spojrzeć, to i tak się nie będzie podobało, tak? Bo tutaj chyba jednak problem leży dużo głębiej niż w kwestii tam jakiejś wrażliwości artystycznej, która może być różna u każdego. To nie jest kwestia gustu. To jest jednak kwestia programowa i chyba głęboko ideologiczna. Mamy świadomość tego, że robimy rzeczy ważne. Jedno to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o świadectwach, ale też o świadomości tego, po prostu tego, że podejmujemy tematy, które są ważne. W zeszłym roku najbardziej popularnym filmem dystrybuowanym przez nas i w ogóle filmem religijnym był film Triumf Serca o świętym Maksymilianie Kolbe, o którym jakby myśmy tutaj w Polsce, o którym pamięta się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby jego postać jest taka dosyć centralna w formacji młodzieży katolickiej, gdzie w Polsce pamiętano o nim przez całe lata reżimu komunistycznego, który jakby nie śmiał, może tam nie mówiąc, że święty, ale nie śmiał jakby nie zwrócić uwagi na to, że jednak bohater wojenny i taki bohater nawet z takiego czysto humanistycznego punktu widzenia. Nawet oni jakby nie podnieśli ręki na to, żeby go wymazać z historii, a w tym momencie to się robi, tak? Usuwa się raz, że po prostu się robi wszystko, żeby nie pamiętać, z drugiej strony usuwa się z muzeum w Gdańsku, z muzeum II wojny światowej jego postać, żeby, nie wiem, żeby, że tak powiem, nie poruszała uczuć jakichś tam w narodzie jego oprawców. I wiedząc, że powstaje taki film w Stanach, widząc, jaki ten film będzie, że to jest dobry, głęboki, mądry film, my po prostu, niezależnie od tego, co by kto nie powiedział, wiemy, że to jest bardzo ważny temat, o którym my musimy się upomnieć, o świętego Maksymiliana, i to robimy. I na szczęście okazuje się, że no 200 tysięcy osób, które kupiły bilet do kina i poszły zobaczyć ten film, uważa tak samo jak my.
1: Czy pokazywaliście ten film w Niemczech?
0: Nie, jeszcze nie było okazji.
1: Są takie plany?
0: Gdzieś jakieś plany się pojawiają. Film jest produkcji amerykańskiej, więc to też producenci, oni się starają jakby na własną rękę. Myśmy to robili w Polsce. Jakieś nieśmiałe próby są. Zobaczymy, czy się uda.
1: No właśnie. Podejrzewam, że to jest pierwszy kierunek, w który należałoby się udać, bo z tą znajomością historii naszego zachodniego sąsiada nie jest najlepiej. Kto ogląda filmy Rafaela? Czy macie jakieś, no badania to jest za dużo powiedziane, ale czy macie świadomość, kto przychodzi na filmy przez was dystrybuowane?
0: Bez wątpienia większą grupą są ludzie, którzy aktywnie przeżywają swoją wiarę. Dużą częścią publiczności Rafaela są grupy, które się organizują przy parafiach. Tak? To nie są grupy jakoś tam skodyfikowane, ale tak naprawdę w polskich kinach istnieją dwie poważne grupy, to znaczy dwie poważne kategorie grup. Tak? Są szkoły, które się przyprowadza, jakby dzieci się przyprowadza do szkoły, no bo to tak zawsze było i te dzieci nie do końca, tak powiem, mają prawo wyboru tego, na co chcą być wyprowadzone. I druga poważne źródło grup w kinach to są grupy, nazwijmy to parafialne, tak? To znaczy one często jakby nawet, bywa często tak, że nie, w organizacji takich grup nie są bezpośrednio zaangażowani nawet przy pasterze, co po prostu bardziej aktywne osoby z parafii. Te grupy widzimy, że kiedy raz się zawiążą, to jakby trwają i na ogół robią się coraz większe, a nie coraz mniejsze, więc to jest też dobry przykład tego, ale jakby trochę w zależności od filmu widzimy, że tak naprawdę przekrój osób, które przychodzą na nasze filmy, potrafi być bardzo szeroki. To często są osoby starsze, ale to też często, tak jak w przypadku Triumfu Serca, są osoby bardzo młode, które, tak powiem, możemy narzekać na młodych, że ich nie interesuje czy coś, ale po prostu to jest nieprawda i to jest niesprawiedliwe. Oni też są ciekawi, oni też chcą wiedzieć, uczyć się, widzieć. I też chodzą na filmy religijne, więc no nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi, kto jest odbiorcami. Nie? Jakby wszyscy którzy chcą zobaczyć film z wartościami, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, być może pogłębić swoją wiarę, ich wszystkich widzimy na naszych filmach.
1: A w jaki sposób poszukujecie filmów, które będziecie dystrybuować, albo jak szukacie tematów do produkcji nowych filmów? Czy to jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, czy burza mózgów, czy jedno i drugie?
0: Bywa, że jest to modlitwa i burza mózgów. No, staramy się też trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o zagraniczne produkcje. Gdzieś tam już istniejemy w tym świecie. Ponad dekada działalności minęła, więc znamy się też z ludźmi, którzy zajmują się podobną działalnością, co my na świecie. No i jesteśmy wszyscy w kontakcie i wypatrujemy i oni często też informują nas o tym, że taki film powstaje. No i w trochę taki naturalny sposób. Tak? To jest trochę tak, że tych filmów nie powstaje bardzo dużo. Ale z drugiej strony ostatnio powstaje coraz więcej i my też musimy jakby dokonywać selekcji, nawet nie zawsze opartej na tym, że coś jest kiepskie, ale na tym, że jest 12 miesięcy w roku, co miesiąc też nie podołamy wprowadzać filmu, więc żeby ustawić ten line-up tych kilku naprawdę dobrych filmów, które zaprobujemy publiczności, to też wymaga wyboru i selekcji.
1: A co z tym zarzutem, że ja się spotkałam z takim zarzutem, że nie mamy w środowisku katolickim takich naprawdę dobrych fachowców, dobrych dziennikarzy, dobrych pracowników, którzy mogliby się zaangażować w wyprodukowanie dobrego jakościowo obrazu?
0: My jesteśmy takim zespołem, który jakoś nie bardzo się zmienia. Już od dekad czas szybko mija, więc owszem, trochę powiedzmy, że nie zmienia się bardzo, tak? To jest mały zespół, tak naprawdę to jest kilkanaście osób, zależy jak liczyć, które w tym się w Rafaelu zajmują. I trochę jakby odpowiedź na to pytanie, w zasadzie chyba już rozmawialiśmy o tym, tak? Jakby z czego wynikają urojone i nieurojone niedostatki kina religijnego. Więc to jest trochę to samo, że po pierwsze jest to kwestia subiektywna, że ktoś, nie wiem, dziennikarza czy twórcę filmowego, który działa w oparciu o wartości i zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, jakby pojmuje jako gorszego, tak? Z drugiej strony jest to mimo wszystko nisza, tak? My nigdy nie będziemy mainstreamem. Bo tak mi się wydaje, że nigdy tak nie będzie.
1: Może i lepiej.
0: Może i lepiej. Może i lepiej. Więc no nigdy nie będziemy, jakby ja się z tym godzę, tak? I prawdą jest też, że przy tych wszystkich zastrzeżeniach, że jest to i kwestia funduszy i tak dalej, to też tak jest, że nasze filmy mają przede wszystkim wartość ewangeliczną. I to jest najważniejsze, tak? I tak jak czasami się spotykamy, jakoś w ostatnim roku strasznie dużo było takich osób, które zwracały uwagę na piórko. My w naszej czołówce, a teraz też w logotypie, w czołówce filmów Rafaela jest tak, że pojawia się napis Rafael Film i takie piórko anielskie, które tak swobodnie opada. Ja słyszałem od paru osób takie prawie, że jakby jednobrzmiące stwierdzenie, że kiedy jestem w kinie albo tam na serwisie VOD i widzę to piórko, to już wiem, że będzie dobry film, tak? Więc ja sobie zawsze tak myślę, że coś, co jest dla nas wszystkich tutaj ważne, to jest to, żebyśmy nigdy naszej publiczności nie zawiedli, że zawsze, kiedy to piórko jakby będą widzieli, to mogą zobaczyć film długi, krótki, dokumentalny, dynamiczny, zrobiony lepiej albo gorzej, ale na pewno zgodny z Ewangelią i zgodny z nauczaniem Kościoła i takim, którym mogą być jednego pewni, że ten film zbuduje ich wiarę i wpłynie na ich życie, jakby to życie będzie lepsze, a nie gorsze po tym filmie.
1: Mm-hmm. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że aby pokazać innym Chrystusa, najpierw trzeba go odnaleźć we własnym życiu. Ja chciałam zapytać, jaki obraz sprawił, że znalazł pan Chrystusa w swoim życiu? Czy był taki obraz?
0: Taki obraz, tak? Ale w sensie filmowym też, tak?
1: W sensie filmowym.
0: A czy wie pani, ja jakby nie mam w życiu dramatycznej historii nawrócenia, tak? Ponieważ wyrosłem w domu, zostałem wychowany w wierze katolickiej i trochę jako dorosły człowiek musiałem jakby już sam podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić. No, trafiło mi się to, że przyszedłem pracować w Rafaelu, więc to pomogło. Trafiło mi się to, że związałem się z niezwykłą kobietą, moją żoną, tak, i założyliśmy rodzinę i moja żona jest osobą, zawsze była osobą i jest osobą jakby głębokiej wiary, więc to, że tak powiem, w takiej sytuacji trudno nie pogłębiać swojej własnej wiary. Powiem tak, jakby ja ostatnio wprowadziliśmy taki film Niedzielę i zadziwia mnie to, że bardzo lubię ten film, bardzo, odkąd pierwszy raz go zobaczyłem, odkąd nam go zaproponowano, to jakby wiedziałem, że bardzo chce, żebyśmy ten film wprowadzili do kin w Polsce. Publiczność na niego nie za duża. Jest to film, jest to ciekawy przypadek o tyle, że to jest film zrobiony przez hiszpańską panią reżyser, która jest osobą niewierzącą, mówi o tym jasno. Robi filmy o kobietach, to jest jej główny cel, to jest jej trzeci taki coraz, no to już jest bardzo głośny film. Pierwszy poruszał jakby tematykę kobiet w innych sytuacjach. Tutaj zdecydowała się podobno na podstawie tego, że usłyszała anegdotę o znajomych, których córka po prostu nie spodziewali się tego, że w wieku 17 oświadczyła, że chce zostać, że chce wstąpić do zakonu klauzurowego. I to ją zainspirowało, żeby nakręcić film Niedzielę. I muszę tej pani oddać to, że ten jej obraz jest bardzo uczciwy, taki bardzo obiektywny. Ona tak stanęła z boku i opowiedziała historię o współczesnej rodzinie, jak ona wygląda na Zachodzie. I nie oceniając, próbowała pokazać też to, jak młody człowiek, czyli tutaj główna bohaterka Ainara, przychodzi i mówi do tej rodzinie, która naprawdę wszyscy ją tam bardzo kochają, ale mówi coś, jakby oni chcą dać jej wolność i ona mówi, że ona ma pomysł na tą wolność i tym pomysłem jest zakon klauzurowy i oni nie potrafią, że tak powiem, robią wszystko, żeby ją uratować przed tym jej wyborem, tak? Jednocześnie pokazując to, jak sami są nieszczęśliwi, niespełnieni, jakby żyjąc w świecie. I odpowiadając właśnie na pani pytanie, ten film i też niektóre sceny w tym filmie, scena kiedy ta Ainara modli się, prosząc Pana Boga o jakby ostateczną odpowiedź, co ma zrobić, tak? Otwierając się na wolę Bożą wobec siebie. To ten film zrobiony z zewnątrz, ale właśnie takim bardzo uczciwym okiem, jest dla mnie głęboko poruszający. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów wiary, tego starcia się właśnie tych dwóch perspektyw, właśnie tej ziemskiej, tutaj światowej, z perspektywą Bożą, jakie w życiu widziałem. Tak?
1: I to zrobione przez osobę, która nie deklaruje się jako osoba wierząca, prawda?
0: Tak, to prawda. Nie deklaruje się, więc deklaruje się jako osoba niewierząca. Natomiast właśnie w tej uczciwości wychodzą piękne rzeczy, tak?
1: A nie ma pan wrażenia, że to właśnie jest dowód na to, że każdy człowiek nosi w sobie taki pierwiastek duchowy i po prostu jego dusza tęskni za Panem Bogiem, chociaż czasami nie potrafi tego nazwać, za czym tęskni. I to wychodzi w takich sytuacjach, tak jak właśnie...
0: Tak, myślę, że tak jest. Tak, myślę, że tak jest. Myślę, że jakby o ile nie damy się zakrzyczeć właśnie rzeczom takim przyziemnym i marnym, to wszyscy tęsknimy za prawdą, tak?
1: Tak, takich
0: nawet przykładów. Jeżeli nie potrafimy tego jakby połączyć z Panem Bogiem, to tęsknimy za prawdą, tęsknimy za życiem.
1: Mhm. Wystarczy takie uczciwe podejście do tematu, bo no to jest właśnie tak, jak cały czas wracam do tych zarzutów, że te filmy katolickie są czasami takie przesłodzone, nie do końca prawdziwe, nie pokazujące całego takiej drugiej strony, tej takiej prozy życia, tej walki o to, żeby pozostać wiernym tym swoim ideałom, takiej zwyczajności. Ja się trochę z tym godzę i właśnie cieszę się, kiedy mogę zobaczyć film autora, o którym wiem, że nie jest osobą wierzącą, ale udaje mu się uchwycić to coś. I na przykład dla mnie takim filmem, który miał dla mnie, no bardzo, bardzo, bardzo mnie dotknął, to był film Calvary o irlandzkim księdzu, który próbuje jakoś duszpasterzować tej swojej wspólnocie. Nie wiem, czy pan widział ten film. Nie potrafię powiedzieć teraz, kto był autorem tego.
0: Tak, oczywiście znam.
1: No właśnie. Więc to było dla mnie takie też wzruszające i odkrywcze z drugiej strony. Mam też kilka takich swoich ulubieńców. Nie wiem, czy Wyspę, to stary film rosyjski, czy...
0: Tak, Ostrow. Mhm.
1: Ostrow. Czy to robił człowiek wierzący? Myślę o reżyserze, bo wiem, że główny bohater przeżył takie doświadczenie mistyczne odgrywając tę główną rolę. Więc to jest też ciekawe, że przyjmując zaproszenie do takich filmów, które wy produkujecie, też mogłabym o to zapytać, kogo prosicie, tak, kogo zapraszacie.
0: Może się zdarzyć, że życie się odmieni, ale...
1: Dokładnie.
0: Ale na plus.
1: Ale na plus. No to mamy, znamy tę historię przecież też z Pasji, kiedy myślę, że więcej niż jedna osoba, nawet grając rolę epizodyczną, doświadczyła dużej zmiany w życiu i nawrócenia.
0: Tak, ale to też zresztą Jim Carrey doświadczył tego wszystkiego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. I o tym, że jego dobrze zapowiadająca się kariera hollywoodzka, no, musiała się zakończyć, tak? Telefony przestały dzwonić. Doznał na planie też, no, wedle relacji, no, tego, że doznał zawału serca, tak? W momencie ten. Ale no, jest szczęśliwym człowiekiem, który żyje od tamtej pory blisko Boga, tak? A to też, że tak powiem, tak nie było. Więc dostał od Pana Boga za to coś najwspanialszego.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczyna Pan dzień przed pójściem do pracy? O co Pan prosi Pana Boga?
0: Proszę Pana Boga przede wszystkim o to, żeby ten kolejny dzień dał nam się coś dobrego zbudować, skupić się na tej pracy, nie dać się przycisnąć jakby prozie tego, że dużo się dzieje i zawsze mamy dużo do roboty. I żeby ta nasza praca, ta praca przynosiła z jednej strony nam satysfakcję, ale z drugiej strony, no, zabrzmi to może bardzo górnolotnie, ale to jest prawda, no, że po prostu była głoszeniem dobrej nowiny i budowaniem Królestwa Bożego.
1: Wasze filmy możemy zobaczyć i w kinach, ale też w internecie, prawda? Bo to jest taka zasada, że wykupujemy sobie dostęp do filmu i możemy sobie każdy z waszych filmów obejrzeć.
0: Tak, prowadzimy serwis usługi TVOD, czyli płatnego dostępu do filmu. Nazywa się on rafaelkino.pl. Jesteśmy też na innych platformach, które umożliwiają albo abonamentowo, albo właśnie transakcyjnie obejrzenie filmów. Można nasze filmy, nie wszystkie, ale też zobaczyć w telewizjach. Filmów 21:37 zeszłoroczny można zobaczyć na Netflixie w Polsce. Więc tak, nasze filmy są dostępne w szeroko rozumianym internecie.
1: Co planujecie na ten rok? On się dopiero zaczął.
0: Już w kwietniu film twórców powołanego Maryja Matka Papieża, no, takiej więzi łączące, no, jakby tytuł mówi wszystko, tak? Maryja Matka Papieża, o tej niezwykłej więzi i roli, jaką Matka Boża odgrywa w życiu Jana Pawła II, też jako ta mama, tak, po stracie tej mamy ziemskiej, ale też jakby dla nas wszystkich i wiernych, patrząc uniwersalnie, i dla Polaków, tak, bo jakby Jan Paweł II, no, po prostu wyrasta z Polski, Polska wyrasta z maryjności, która jest tym czymś niezwykłym tutaj, co my mamy, niezwykłym skarbem. Jesień zaczniemy po wakacjach od filmu Mistyczka o Alicji Lęczowskiej. To jest taka niezwykła postać, no, bliska, tak, bo zmarła niedawno, ale niezwykła postać, która miała właśnie, no, niczym siostra Faustyna, ten dar tego, że Pan Jezus do niej przemawiał, ona to notowała. Alicja Lęczowska, no, staje się taką postacią coraz bardziej rozpoznawalną i ważną w polskim kościele.
1: Tak, to prawda.
0: Więc tutaj, że tak powiem, liczymy bardzo na to, że to spodoba się publiczności. To też jest to robione z Fundacją Powołany, więc zapowiada się bardzo, bardzo dobry i fajny film. Fabularny.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już teraz będą wiedzieć, będą się czuli pokierowani, gdzie, do którego kina pójść, bo takie informacje też pojawiają się w mediach, prawda?
0: Tak, oczywiście. Zawsze też można wejść na stronę www.rafaelfilm.pl i my przy każdym filmie publikujemy listę kin, która jest stale aktualizowana. Kin, które grają w tym momencie film. Jest też tak, już tutaj wspominaliśmy o grupach, że tak naprawdę każde kino w Polsce, jeżeli zgłosi się do niego grupa, i to nie musi być jakaś wielka grupa, bo czasami wystarczy w kinie studyjnym, żeby to było, nie wiem, 20 osób nawet, zgłosi się, że chce zobaczyć film Rafaela, to nic nie stoi na przeszkodzie, jakby kino proponuje bardzo dobrą cenę biletu, datę pokazu, która jest jakby dobra dla wszystkich stron, i można spokojnie z grupą pójść na film. Nawet ten, który w danym kinie nie jest grany w repertuarze, a nawet na ten film, który się wydaje, że się przegapiło, bo był w repertuarze rok wcześniej. Wszystkie te filmy są dostępne i, tak jak mówię, tak naprawdę każde kino poza repertuarem zagra film Rafaela dla grupy.
1: To jest doskonała wiadomość. Zapraszamy w takim razie do kin. Zapraszamy też do współtworzenia repertuaru w tych kinach studyjnych, o których wspomniał pan Przemysław. I cóż, życzymy... Sukcesów może, ja wiem, czy sukcesów można życzyć. One czasami przewracają w głowie. Życzymy pięknych obrazów, pięknych historii, opieki Pana Boga, żeby ta praca, którą wykonujecie, po prostu była kontynuowana. I żeby ten Rafał, którego sobie przyjęliście za patrona, żeby cały czas miał Was w swojej opiece i tymi piórami Was tam obsypywał.
0: Towarzysz, Archanioł Rafał, Rafael, Czyli towarzysz w podróży i lekarz. Tym jest w Piśmie Świętym i właśnie dlatego jest naszym patronem, ponieważ jakby tym chcemy służyć naszej publiczności. I sukcesem dla nas jest to, żeby ludzie dalej chcieli oglądać nasze filmy. I żeby, nawet jeżeli nie chcą do nas pisać, to żeby każdy z nich miał jakieś małe, większe albo wielkie świadectwo tego, że film, który zobaczył, który nam się udało sprowadzić, choćby nawet trochę zmienił ich życie.
1: Amen. Niech tak się stanie. I pamiętajcie, filmy o przesłaniu religijnym to są dobre filmy. Dobre filmy, które zmieniają życie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew o nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, przychodź, Maryja, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak, jak tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To była taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest...

0: blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast
1: kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
0: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
0: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
0: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
0: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
0: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
0: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę. Oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu.
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie z domu.
1: Tak było, to było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... Moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast... On w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
0: Ojejku, może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to, wszystko, co się wokół ciebie działo z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, na w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. Zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym, no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci, profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam,
1: stało?
0: Że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po?
0: Po, tak, tak, tak. Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Prunami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać. Nie.
1: Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: W międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła, byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że wiedziałam, że życie z nim i jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głęboko.
0: Dlatego właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego, po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój. Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki, więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. A zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I była duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej, wyproszone, wyczekane, przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam. To, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. I moje pierwsze pytanie jest takie. Jak z Twojego doświadczenia, o jakich faktach możemy mówić w związku z oddziaływaniem sztucznej inteligencji na działalność w sieci?
1: Czy mówimy o psychologii, czy o technologii? Bo na technologii to się nie znam, na psychologii wiadomo.
0: Mówimy o doświadczeniach redaktora.
1: Doświadczenia redaktora są kiepskie. Na razie jestem w trakcie jednej sprawy, że tak powiem, takiej, którą nie chcę rozgrzebywać, bo może się skończy polubownie, ale jeden z problemów, które się pojawiają, jeśli chodzi o teksty generowane przez sztuczną inteligencję, to jest fakt, że jest łatwo przerobić jakby artykuły, które stworzyli inni, w taki sposób, że to de facto nie jest plagiatem. Tylko tyle, że akurat wszystkie myśli, które się tam pojawiają, są dokładnie takie same. Czyli na przykład
0: czyli to jest plagiat. Czyli to jest plagiat.
1: Niby tak, ale jak się to przepuści przez antyplagiatowy jakiś program, to wychodzi, że nie, dlatego że sformułowania są inne, tylko myśli są te same. I to jest może problem taki a propos praw autorskich, nie, co w tej chwili. Albo mamy, może być też coś takiego, na tym przecież cierpią też artyści, że tworzy się na podstawie ich osobistego stylu, na przykład tworzenia zdjęć czy właśnie dzieł sztuki, tworzy się za pomocą sztucznej inteligencji rzeczy w ich stylu. I rezultat jest taki, na to zwraca bardzo dużo uwagi młodzi artyści, że ludzie wybierają coś, co można dostać za pół darmo czy w ogóle za darmo, a co wygląda równie dobrze jak prawdziwe dzieło sztuki. I to też jest problem, bo to de facto nie jest plagiat. To jak ludzie się zastanawiają, prawda, nad tym, jak to wygląda, to że to jest trochę tak jak z mistrzem i uczniami, nie? Że uczniowie uczą się charakterystycznego stylu mistrza i tworzą rzeczy w jego stylu, ale przecież to nie jest plagiat, tylko że akurat tutaj nie mamy ludzi, którzy tworzą na wzór mistrza, tylko mamy sztuczną inteligencję, która tworzy na wzór mistrza. Pojawiają nam się po prostu gigantyczne problemy, jak to zakwalifikować, prawda?
0: Tak. W pewnym momencie moje dzieci przestały, no może moje dzieci nie, no ale wiele młodych osób, z którymi mam kontakt, przestały w ogóle szukać po internecie czegokolwiek, tylko zadają pytania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przygotowuje im bryki, takie streszczenia. Czy to wpłynęło jakoś na wasze postrzeganie, mówię o portalu, wasze postrzeganie tekstów własnych i konieczności dostosowania się? Bo to chyba masywne zjawisko, prawda?
1: To znaczy tak, to rzeczywiście generalnie ludzie i starsi i młodsi zaczynają szukać, czytać podsumowania stworzone przez sztuczną inteligencję na różne tematy i wyrabiać sobie bardzo szybko opinię. I pół biedy, jak to dotyczy po prostu faktów, prawda? Czyli że tutaj, a tutaj był jakiś, nie wiem, wybuchła rura z gazem, tak? I wszystkie źródła są zgodne co do tego, że wybuchła rura z gazem w tym miejscu. Ale tam, gdzie już się pojawiają różne interpretacje tego, no to może się skończyć na tym, że dojdziemy do ataku kosmitów, prawda? Bo akurat ta jakby narracja stała się dominująca w sieci. Wszyscy mówią o tym, że to prawdopodobnie ufolutki. I nagle jako podsumowanie AI się pokazuje, tak, to jest rura, która wybuchła wskutek ataku kosmitów. Mieliśmy atak kosmitów i teraz no, udajemy, że tego nie ma. Więc to jest ogromny problem, prawda? Jak się na to patrzy, że podsumowanie sztucznej inteligencji tak naprawdę zbiera informacje najbardziej popularne, a nie niekoniecznie prawdziwe.
0: Tak.
1: A rezultat jest taki, że ludzie stwierdzają, no tak, rzeczywiście, atak kosmitów był.
0: Osoby z portali informacyjnych, ale nie tylko, mówią, że radykalnie zmienił się zmieniło się stanie na różnego typu teksty, że sztuczna inteligencja zagospodarowała pewną część rynku, ale nie jest w stanie zagospodarować na przykład czegoś, co my nazywamy świadectwem, tak? Czyli dobrych historii. Czy masz tutaj jakieś spostrzeżenia, jakieś obserwacje w tej kwestii? O charakterze, znaczy... co się ostało? Czego nam nie robimy portale, tak? Próbujemy przebić się z informacjami.
1: No problem jest taki, że to nie do końca tak, że świadectwa są zupełnie nietykalne. Dlatego, że na przykład teraz Meta sama się przyznała w którymś momencie, że na Facebooku i na Instagramie zaczęły się pojawiać twory generowane praktycznie od A do Z przez sztuczną inteligencję. Że to nawet nie są prawdziwe osoby, tylko jakby persony, tak? Persony, które regularnie publikują różne treści. I wśród tych rzeczy, to znaczy teraz jest strasznie trudno odróżnić na przykład, co jest tworzone przez prawdziwego człowieka, który po prostu posiłkuje się sztuczną inteligencją, która może być pomocna na przykład do uporządkowania struktury wypowiedzi, tak żeby ona była czytelniejsza, żeby była łatwiejsza do przyswojenia. Czy też to jest ktoś, kto... Znaczy, że właśnie, że to nie jest w ogóle ktoś, tylko to jest ta persona, sztuczna inteligencja sama w sobie, która generuje wszystko od A do Z na podstawie trendów. I to jest trudne do odgadnięcia, bo zauważyłam, pojawia się dużo w sieciach społecznościowych rzeczy typu storytellingowego trochę. To znaczy, że jest jakaś opowieść o czymś, co tam, jakiejś osobie, która coś tam przeżyła. Dobrze się to czyta, ale potem jest takie pytanie, czy to w ogóle jest prawdziwe. Zresztą czasami to dotyczy też postaci rzeczywiście istniejących, tak, figurujących w Wikipedii, tutaj barwna opowieść o tej postaci. To są duże problemy ze względu na to, że z jednej strony to jest informacja, prawda? Ale z drugiej strony to jest takie, że... Ja mam wrażenie, że ten Diego Hidalgo, z którym kiedyś zrobiłam na Alate wywiad o wpływie technologii płynnych, tak zwanych, na człowieka, o tym mogę też za chwilę powiedzieć dwa słowa, on mówi, że w momencie, kiedy wyręczamy się sztuczną inteligencją do stworzenia jakiejś treści, to pozbawiamy się części swojego człowieczeństwa. I on to konkretnie, mogę ci powiedzieć, podał na przykładzie znajomego księdza, który mówi, kiedy ja przygotowuję kazanie, to zaczynam od tego, że czytam Ewangelię, która jest na przyszły tydzień, na niedzielę, i zaczynam ją omadlać. Tak? Modlę się o światło Ducha Świętego, pozwalam codziennie to czytając i na nowo przeżywając. One są powtarzalne, prawda? No, ale jednak na nowo przeżywając i czytając każdego dnia, modląc się tą Ewangelią, zastanawiam się, co mam ludziom powiedzieć, co tutaj Pan Bóg mi mówi, żebym im powiedział. I mówi, cały tydzień się modlę nad tym. To kazanie powstaje, może nie być jakieś tam porywające, może nie być super, ale ono powstaje właśnie dzięki procesowi modlenia się nad treścią tego, co ja mam, co mam ludziom przekazać. A mówi, a sztuczna inteligencja może mi takie kazanie wygenerować po prostu od tak, pik, pik, prawda? I będzie ono prawdopodobnie lepsze niż to, co ja potrafię powiedzieć. Tylko że to będzie nie tylko outsourcowanie mojego myślenia, ale też outsourcowanie mojej duchowości. I to będzie sztuczne, kompletnie sztuczne. Nie?
0: No ale w jakich kategoriach lepsze? W literackich być może. Natomiast, no właśnie, natomiast w duchowych absolutnie nie.
1: No właśnie, to jest ten problem, prawda?
0: Bo ja znam głoszących rekolekcje, którzy mówią bardzo słabą polszczyzną, ale są wstrząsający, tak? A czasami są tacy, którzy uwodzą słowem, ale za tym tak naprawdę, jak wyjdziesz z tych rekolekcji, za tym nic kompletnie nie stoi. Niewielu jest takich, jak świętej pamięci, ksiądz Pawlukiewicz, który mówił z ducha, jednocześnie był mistrzem słowa i wiedział, że co 3,5 minuty, wtedy co 3,5 minuty trzeba słuchacza rozśmieszyć, tak? Aha. I jemu się to udawało, wplatając i wplatał to w tok myślenia. No był geniuszem. Bóg go przemienił, ale

0: obłe i takie, że jak się potem przeczyta jakieś zdanie, to się zastanawia, brzmi bardzo podniośle, ale co to tak naprawdę znaczy,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, to jest puste po prostu. Wpływ technologii płynnych na człowieka. Co to znaczy?
0: Ale, no właśnie płynne, bo Diego mówił o tym, że mieliśmy moment technologii elektroniki stałej, czyli stoi komputer w pokoju, muszę do niego podejść, muszę go włączyć, ma włącznik, ma wyłącznik. Muszę się zastanowić, co ja chcę z nim zrobić. Ja, po co ja w ogóle podchodzę i co chcę robić na tym komputerze. Ale to jest technologia stała. Teraz jesteśmy na jakby pośrodku, to znaczy głównie mamy technologię płynną. W tym sensie, że moment decyzji o tym, że skorzystam z technologii, już jest totalnie rozmyty, bo mamy smartfony, które mamy ze sobą, mamy w kieszeni i po które sięgamy wręcz odruchowo, albo w odpowiedzi na powiadomienia, albo są też ludzie, którzy jak powiadomienia zbyt długo nie przychodzą, prawda? To zaczynają sięgać pod smartfon z niepokoju, bo tam pewno coś się wyłączyło, coś nie wiadomo, coś mnie omija. Ale tracimy refleksyjność nad samym sięganiem po urządzenie i stąd on to nazwał technologią płynną, że poruszamy się w niej trochę jak w wodzie. Jesteśmy świadomi, że ona istnieje i że z niej korzystamy, ale to jest jeszcze ten etap wody, aczkolwiek z sięganiem właśnie odruchowym. I mówi etap w ogóle już gazowy, tak, ten totalnie technologii, to jest moment, kiedy zaczynamy sięgać czy korzystać z gadżetów, które są na stałe obecne w naszym życiu, typu okulary, tak? Okulary, które mam na sobie cały czas i które na przykład mi tłumaczą na mój język to, na co skieruję wzrok, teksty, czy mi tłumaczą też, czy rozwiązują zadania. Przecież były afery z dzieciakami przynoszącymi takie okulary na matury, czy nawet z tym, że w zeszłym roku, z tego co pamiętam, w zeszłym roku lub dwa lata temu unieważniono egzaminy lekarskie, bo ileś tam osób przyszło w takich okularach od razu odpowiadających na pytania, nie? Na egzaminy. I to już jest ta technologia gazowa, gdzie my nawet jej nie zauważamy, że z niej korzystamy. I to jest dopiero ogromne zagrożenie, że mamy coś, co staje się jakby częścią mnie i ja zapominam, że w ogóle z tego korzystam.
1: Jeden z takich obserwatorów tej rzeczywistości pogranicza natury ludzkiej i technologii, Miłosz Ludowski, w ciekawej bardzo rozmowie powiedział coś, co mnie całkowicie zszokowało. Otóż okazuje się, że TikTok w Chinach jest pełen głębokich treści, jest narzędziem edukacyjnym, a skrypty napisane na zachód mają tylko i wyłącznie podbijać przyjemność i szerzyć głupotę.
0: Tak, tak jest.
1: Ale to niesamowite.
0: No, Miłosz ma rację.
1: Ale to niesamowite jest. To bardzo mi się to podoba, jak facet, który 4000 lat temu złożył kilkaset zdań, czy Sun Zi więcej tych zdań złożył. I dziś państwo wielkie, aspirujące do rangi mocarstwa światowego, rozwala młodzież w kraju wrogim sobie, w kraju, który go kiedyś upokarzał, rozwala młodzież przy pomocy platformy jakiejś społecznościowej. Aha. To jest zupełnie niesamowite. I narkotyki, tak? I tutaj narkotyki, aha, bardzo proszę. I bardzo proszę tutaj dopaminka, kortyzolek, melatoninka i tresura.
0: A, pamiętasz wszystko.
1: Zaraz o tym będziemy mówić.
0: Tak, bo to, co jest z TikTokiem generalnie ciekawe, to znaczy ten TikTok chiński jest odrębny zupełnie. To znaczy to jest odrębna platforma, oddzielona i fizycznie, i też z innymi algorytmami. I oni rzeczywiście tam promują wartości, które są dla nich ważne. To jest na przykład szacunek dla starszych, patriotyzm, tego typu rzeczy. Tam jest mnóstwo takich treści. A pytanie, które ja mam, część mówi o sposób otwarty, TikTok, który jest dla całej reszty świata, to jest wojna hybrydowa, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Ale jest jeszcze pytanie drugie, które mi powstaje. A może oni nie wsadzali tam specjalnie jakichś algorytmów, które mają nas psuć? tylko po prostu tacy jesteśmy. No, tylko po prostu jesteśmy na etapie schyłkowej cywilizacji, która...
1: Zapewniam cię, że wsadziłem...

0: nie.
1: Zapewniam się, że wsadzili wszystko, co można było wsadzić, żeby białych diabłów pognębić.
0: Czyli mówisz, że nie jest tak źle, że TikTok po prostu się dostosował
1: nie,
0: do tego,
1: jest
0: jak ta,
1: nie, jest tak źle. Jest tak źle, ale jednocześnie oni zrobili wszystko, co mogli, żeby było jeszcze gorzej. No. Drodzy Państwo, to jest nasza trzecia rozmowa i w jednej z nich, a potem to streściliśmy, to dziś czas jest na kolejne streszczenie, teraz już przy pomocy pojedynczych zdań, drodzy Państwo, w jaki sposób ekrany mogą nam niszczyć życie, tak? Więc pierwsze hasło to jest dopamina, drugie to jest kortyzol, trzecie to jest melatonina, a czwarte to jest tresura. I teraz czy możesz jednym zdaniem o tym zalewie dopaminy, jak on nas krzywdzi?
0: Tak. Generalnie chodzi o to, dopamina to jest neuroprzekaźnik w mózgu, który jest nam potrzebny do przetrwania. I normalnie jest produkowany w sytuacjach, kiedy jest okazja, żeby przedłużyć swoje istnienie. Na przykład, żeby się najeść, żeby, jeżeli jest jakieś zagrożenie czy sukces. Natomiast dostęp nieustanny do rzeczy online powoduje, że ten cały układ jest oszukany i mózg jest zalewany bardzo dużymi porcjami dopaminy, na przykład przez to, że dostajemy dużo atencji w mediach społecznościowych, gramy w gry, czy niektórzy oglądają pornografię, na przykład internetową. Więc,
1: rezultat jest taki,
0: że w tym momencie się uzależniamy i cały ten układ nagrody zostaje rozregulowany i podporządkowany naszym działaniom online. Więc to jest to jedno.
1: Punkt drugi, przebodźcowanie, kortyzol, adrenalina. Tak.
0: Druga rzecz, ogrom bodźców związanych z ciągle zmieniającymi się obrazami, dźwiękami online powoduje, że wydziela się zbyt dużo adrenaliny w naszym mózgu czy nawet w naszym ciele, a rezultatem jest wzrost nienaturalny poziomu kortyzolu, hormonu stresu i rezultat jest taki, że stajemy się coraz bardziej znużeni, a jednocześnie pobudzeni. Trudno nam jest się skupić, trudno nam na przykład wieczorem też pójść spać, bo nam się nie chce spać. I to jest ten kolejny
1: punkt trzeci,
0: czyli
1: niebieskie
0: melatonina.
1: Światło.
0: Melatonina związana z niebieskim światłem z ekranów, które powodują, że mózg nie produkuje hormonu snu albo produkuje go za mało i rezultatem jest sen płytki albo w ogóle, że nam się nie chce spać i idziemy spać kilka godzin później niż powinniśmy. Rezultat chroniczne niedospanie.
1: I punkt czwarty, tresura, pies pawłowa, tak. System nagrody. Na czym polega
0: Dokładnie.
1: Niebezpieczeństwo?
0: To, że to jest głównie związane z powiadomieniami, na które zaczynamy reagować jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak na brzęczyk. To znaczy słyszymy powiadomienie, widzimy powiadomienie i od razu taka mieszanka hormonów nam się wydziela, ponieważ to może być wszystko. To może być hejt, to może być jakaś wygrana, to może być coś bardzo ważnego. I w rezultacie sięgamy po te smartfony, po urządzenia o wiele częściej niż jest to dla nas dobre, zdrowe.
1: Drodzy Państwo,
0: to jest igułka.
1: Drodzy Państwo, i to był przydługi wstęp do audycji, w której spełnimy marzenie Bogny. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzic może być kochającym dla swoich dzieci, kochającym autorytetem. Czyli mamy dwie kategorie bardzo ważne dla naszej cywilizacji, dla cywilizacji wywiedzionej z objawienia, czyli miłość i mądrość.
0: Czy kończymy już temat ze sztucznej inteligencji, bo właściwie myśmy dopiero zaczęli, a tutaj jest parę rzeczy, które są totalną nowością, a z których my do końca nie zdajemy sobie sprawy.
1: Więc powiedz o tych rzeczach, a ewentualnie przeniesiemy to na za 4 tygodnie ten temat.
0: Tak, tak. Bo
1: słucham cię z uwagą.
0: Bo powiem, bo to jest naprawdę wstrząsające, ponieważ już pojawiły się badania mówiące o tym, w jaki sposób korzystanie w ogóle ze sztucznej inteligencji wpływa na nasze funkcjonowanie. Ja trochę mówiłam o tym funkcjonowaniu duchowym, tak, że outsourcujemy duchowość i w rezultacie zostajemy z niczym, ale badania twarde, naukowe które tak naprawdę to jest 2024, 2025, 2026 się pojawiają, no bo to jest nowość. To, które mną najbardziej wstrząsnęło, dotyczyło ludzi, którzy zajmują się redakcją tekstów naukowych. Wyglądało, to są ludzie, którzy od lat pracują w ten sposób, że na przykład biorą jakiś artykuł, muszą go przeczytać, przeczytać ze zrozumieniem, streścić, tam sprawdzić bibliografię, przygotować podsumowania i tak dalej. Czyli ludzie, którzy na co dzień od lat dorośli używają wyższych funkcji poznawczych, takich właśnie jak analiza, synteza, wyciąganie wniosków, myślenie krytyczne i tak dalej. Oczywiście, że jak się pojawiła sztuczna inteligencja, to oni masowo zaczęli korzystać właśnie z tych ułatwień, bo sztuczna inteligencja zrobi to po prostu super. Takie wyciągnie mięsko, tak, z badania naukowego, poprawi bibliografię i tak dalej. Okazało się, że już po paru miesiącach intensywnego korzystania w ten sposób ze pomocy sztucznej inteligencji, ci ludzie zaczęli mieć problemy z czytaniem, ze zrozumieniem nawet. Czyli te wszystkie funkcje poznawcze wyższe zaczęły im się degenerować. U osób, które mają wyćwiczone te części mózgu odpowiedzialne właśnie za wyższe funkcje poznawcze, używają ich od lat, a mózg bardzo szybko nauczył się zlecać jakby na zewnątrz myślenie. I to jest dla mnie wstrząsające, bo skoro to ta demencja cyfrowa, bo to trzeba w ten sposób nazwać, dotyka osób dorosłych i wyćwiczonych w myśleniu, to co dzieje się z nastolatkami? Okazało się, że już były badania na ten temat i wyszło na przykład, że dzieciaki, które pisały esej wspierając się sztuczną inteligencją, nie, że napisał za nich, tylko że tam miał jakiś tam, mieli jakiś wkład własny, coś tam jeszcze poprawiali i tak dalej, że już w 5 minut po napisaniu tego nie pamiętają. Nie pamiętają, o czym pisali. Czyli jakby w ogóle nie zachodzą procesy wyższe, tak? Tam nie ma syntezy, nie ma analizy i jeżeli korzystają z tego szybko, dużo i często, to po prostu te wyższe funkcje poznawcze nie mają okazji być wyćwiczone. One, to jest tak, że outsourcują to swoje myślenie już na poziomie bycia nastolatkiem. I za chwilę będzie tak, że jak nie mają czata GPT czy jakichś innych copilota i tak dalej, które im pomogą, to oni nie są w stanie wyprodukować, napisać nic samodzielnie, rozwiązać zadania. I takie badania też się pojawiają, czyli zanikamy, przestajemy myśleć jak, no właśnie, jak ludzie. I to, co jest też gorsze, no bo jako też pracując w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii też mamy dyżury i trochę do nas dzwoni rodziców. I kiedyś było na przykład jednym z głównych tematów, które jakoś się często przewijały, to był właśnie związany z TikTokiem. Taki, że moje 10-letnie dziecko nie zaśnie bez TikToka, ogląda go aż padnie. I co z tym zrobić? A teraz zaczęły się pojawiać też ludzie, którzy mówią na przykład syn, który jest ścisłowcem i zawsze strasznie się męczył przy tych lekcjach takich humanistycznych, zaczął korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, żeby sobie na przykład napisać esej na polski, czy tam coś tam na historię opracować i tak dalej. Przyszedł do mamy, powiedział, robię to, dlatego że i tak jestem w tym kiepski, a tak to przynajmniej się nie męczę i mam więcej czasu na to, co kocham, czyli na matematykę, fizykę. Wszystko okej, tylko że po pół roku on zaczął mieć problemy z matematyką i fizyką. Dlatego że jakby w ogóle mu się mózg przestawił na poleganie na sztucznej inteligencji do właśnie bardziej skomplikowanych zadań.
1: Czy to nie są jakieś przykłady indywidualne?
0: Tak, to są w tej chwili przykłady indywidualne, no ale jednak to, że to się w ogóle w tej chwili pojawia, tak? Że się pojawia demencja u nastolatków związana z ciągłym korzystaniem z sztucznej inteligencji, to jest duży problem.
1: Ja spotkałem taki wpis i nie wiem, czy on jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy też jest realnym opisem rzeczywistości. Ujął mnie, to chyba raczej nie był tekst generowany, dlatego że miał własny styl bardzo, bardzo taki żywy. 14-letni chłopiec rozmawiał z AI-em, tak? Zaprzyjaźnił się z nim. Uh-huh. I oczywiście ten chłopak miał jakieś dysfunkcje, jakieś zaburzenia, ale ten chłopak popełnił samobójstwo, bo finałem któregoś przedłużającego się stanu obniżenia nastroju chłopak powiedział AI-owi, że myśli o samobójstwie, a AI powiedział, to ja na ciebie tam czekam.
0: Mhm. Tak. To znaczy, to jest rzeczywiście autentyczna historia i to jest kolejny obszar zagrożeń, to znaczy...
1: Ale to ten ktoś, kto wymyślił tę sztuczną inteligencję, musi zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, jeśli rodzice nie zmusiliby ich do jakiegoś odszkodowania na wszystkie ośrodki dla dzieci uzależnionych od sztucznej inteligencji.
0: Kompletnie się nie znam na prawie, więc nie wiem, na ile to jest realistyczne, żeby dowieść, że to był ta związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast to jest rzecz, która też wychodzi, drugi obszar niszczącego wpływu sztucznej inteligencji. To jest właśnie wpływ na psychikę. To były badania już sprzed 3 lat, gdzie się okazało, że kiedy osoba mająca już problemy, na przykład mająca już paranoję albo jakieś epizody psychotyczne albo właśnie depresję, korzysta ze sztucznej inteligencji, to pogłębia jej problemy. Że właśnie przez to, że ta sztuczna inteligencja jest taka, no właśnie, taka zawsze starająca się być frontem do klienta, nie? Taka, tak, rzeczywiście masz rację tutaj, bardzo ciekawie, że to zauważyłeś i tak dalej, że jest nastawiona właśnie na taki jakby pseudoempatyczny sposób konwersacji, to w momencie, kiedy ktoś zaczyna z nią opowiadać, będąc w stanie psychozy i zaczyna opowiadać o nie wiem, o swoich zwidach typu wydaje mi się, że kiedy jest taka konfiguracja, to wtedy jest zamach na moje życie jest dosyć prawdopodobny, nie? Bo tutaj zauważyłem to i to, to usłyszy, tak, rzeczywiście jesteś bardzo spostrzegawczy. I to, czyli już mamy badania naukowe, które pokazują, że to pogłębia psychozę u osób, które już są psychotyczne, ale pojawiają się też doniesienia o psychozach wywołanych nadmiernym kontaktem z AI. Czyli że ktoś ma po prostu duże problemy, zaczyna traktować konwersacyjną sztuczną inteligencję jako przyjaciela, powiernika i w którymś momencie mu się pojawiają też różne zaburzenia wygenerowane przez ten kontakt. Wiesz, że to jest w ogóle, to wszystko jest związane z faktem, że jak jest w ogóle skonstruowana sztuczna inteligencja? Mówi się o halucynowaniu sztucznej inteligencji, czyli o tym, że od czasu do czasu, i to nie jest błąd programu, tylko jakby no, naturalny skutek tego, w jaki sposób on jest skonstruowany, on tworzy jakieś treści, które nie istnieją w rzeczywistości, ale które brzmią logicznie, pasują jakby do całego kontekstu wcześniejszej rozmowy. I to jest trudne do przewidzenia, kiedy coś takiego się pojawi. No i powiedzmy, że coś takiego się pojawi, bo to, co przytoczyłeś z tym przykładem, to ja czekam na ciebie po drugiej stronie, czy tam, wygląda jak typowe halucynowanie AI, że pasowało to wszystko do tej pory prowadzonej rozmowy i pojawiło się coś, co jakby, no właśnie, logicznie pasuje, ale jest kompletnie wygenerowane. W tej chwili wiem, że na przykład jeżeli czatowi GPT się powie, że chce się właśnie zakończyć swoje życie, to i czy może podpowiedzieć jak, to on po prostu się przełącza, ma filtry, które przełączają i mówią, nie mogę rozmawiać na ten temat, bo to narusza nasze standardy. Ale nie wszystkie, że tak powiem, modele te konwersacyjne przeszły ten test. Więc w niektórych się pokazuje, że jak się odpowiednio sformułuje pytanie, to podpowiada, nie? Czy potwierdza, że to jest dobry pomysł.
1: Są państwa, które bronią się przed, zaczynają bronić młodzież przed technologią. Uh-huh. I co zabawne, są to rządy lewicowe.
0: Tak, no bo na przykład Australia, prawda, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież. I generalnie to wygląda na bardzo dobry pomysł. To znaczy ja jestem wszystkimi rękami i nogami za tym, żeby młodzież, dzieci i nastolatki nie korzystały z mediów społecznościowych, czy właśnie miały utrudniony dostęp do sztucznej inteligencji. Ale pytanie jest, jak my to weryfikujemy. Bo jest dosyć charakterystyczne, nie? To już wychodzę poza psychologię, że to jednak rządy lewicowe mające tendencje do totalitaryzmu i kontroli całkowitej nad obywatelem wprowadzają tego typu zabezpieczenia wymagające na przykład tego, żeby każde konto w mediach społecznościowych było zidentyfikowane, związane z konkretną osobą, łatwą do zidentyfikowania pod względem danych metryczkowych, na przykład wieku, tak? Żeby było wiadomo, no właśnie, kto to jest. Co daje, że tak powiem, pole do permanentnej inwigilacji ludzi. I stąd ja mam tak, zakaz dostępu takiego nieuregulowanego do mediów społecznościowych, do gier i w ogóle do internetu dla dzieci i młodzieży jest bardzo dobry, ale jak go przeprowadzić, żeby nie stało się to pretekstem do wprowadzenia ogólnoświatowej cenzury. Nie?
1: No, tego nie wiem. Zastanowię się. Może znajdę jakiś sposób.
0: Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, bo po prostu to jest z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony jest przerażające. Jak to jest, że my nie potrafimy wyrobić w rodzicach świadomości, że dając dziecku dostęp nieograniczony do internetu, to jest tak naprawdę danie dostępu do narkotyku. Bo to jest aż tak proste przełożenie, tak?
1: No tak,
0: a nie
1: no,
0: udaje nam się, no bo gdyby rodzic...
1: To są spidy po prostu.
0: Te smartfony, tak?
1: To są spidy, to są narkotyki, które ekscytują.
0: No tak.
1: Na początku.
0: No tak, a jednocześnie to dzieci sobie same nie kupują smartfonów z dostępem do internetu. To nie, no, no ktoś im te urządzenia daje, to my dorośli dajemy. I co? I teraz rząd ma za nas jakby załatwić funkcję wychowawczą.
1: No tak, ale myślę, że trudno będzie dotrzeć do ludzi z takim przekazem bez użycia państwa.
0: Wiem. Dlatego mówię, że ja nie znam odpowiedzi.
1: Tak. Czy są jeszcze jakieś ciekawe badania, o których chciałaś powiedzieć? Bo fascynujące rzeczy opowiadasz.
0: To znaczy... Główne problemy, które widać w badaniach, to jest to właśnie, że przestajemy myśleć, korzystając ze sztucznej inteligencji, i drugie, że zaczynamy też, możemy zacząć traktować sztuczną inteligencję i rozmowy z nią jako terapeutę, przyjaciela i tak dalej, i popadać w różne problemy psychologiczne. To, co nie jest jeszcze zbadane, ale to dane anegdotyczne, ale jednak widoczne, że znowu te dzieci, które są najbardziej, mam wrażenie, narażone na negatywny wpływ technologii, czyli na tyle duże, że już sobie poradzą z tym, żeby coś włączyć, zainstalować, żeby to obsłużyć, a jednocześnie nie mają jeszcze myślenia krytycznego, włączonego na tyle, żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, z czym to się wiąże. Czyli to jest wiek taki 8-11 lat mniej więcej. Pojawia się dużo dzieci, które zaczynają traktować rozmowy z sztuczną inteligencją jako zamiennik realnych kontaktów. I to też jest problem, że ktoś, kto nie, że jest jakiś tam kiepski, że jest introwertykiem, czy że ma jakieś fobie społeczne, ale ktoś, kto jest zwykłym dzieciakiem, który po prostu też od czasu do czasu sobie rozmawia z jakimś chatbotem, zauważa z czasem, że ten chatbot zawsze będzie po jego stronie, zawsze mu przyzna rację, zawsze go pocieszy, zawsze poempatuje, i że staje się to bardziej atrakcyjne niż kontakt z prawdziwym człowiekiem. Z kolegą, który od czasu do czasu ma głupie pomysły, który się czasami obrazi, który może być czasami nawet agresywny, tak, bo ma zły dzień. Może być konflikt, może być zderzenie z jakimiś przykrymi emocjami, a tutaj jest coś, co zawsze będzie przyjazne. I jak to będzie wpływało na rozwój umiejętności społecznych dziecka, no to możemy się domyślać, prawda? Że...
1: No ale my wiemy, jak działają prawidłowe mechanizmy, bo na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że w pewnym momencie przychodzisz do przyjaciela i on ci przez 3 godziny opowiada o rzeczy, która jego jedynego na całym świecie fascynuje, frustruje. I przyjaźń polega na tym, że ty go wysłuchujesz. Niesienie przyjaźni jest ciężarem. Oprócz tego, że jest miłością, radością, przyjemnością, tak? Tak. Te wszystkie nastoletnie przyjaźnie, które trwają do dziś, tak? Ja mam studenckie przyjaźnie, które trwają do dziś i to są poważne relacje, ale skąd one są? No one są ze wspólnego noszenia ciężarów, tak nawzajem swoje brzemiona noście i trzeba to tylko w tej chwili powiedzieć językiem niewyznaniowym i mamy prawdę internetową. Możemy jakiś filmik zrobić, który podbije internet taką mądrością wielką, tak?
0: Ale ja się zastanawiam, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo jest kuszący ta relacja z chatbotem. Bo podam ci przykład z mojego życia. Ja próbowałam zrobić coś w związku z Metą z punktu widzenia administratora strony, co wszyscy mi powiedzieli, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby to zrobić, to sobie od razu daj spokój. A ja stwierdziłam, nie, dobra, i tak spróbuję. Wystosowałam jakieś tam pismo przez jakiegoś maila i generalnie było tak, że już że miałam dosyć. To znaczy po tym w wymianie zdań tak z 3 maile gdzieś się obijałam o jakieś automaty. Miałam dosyć i mówię, kurczę, ale dobra, to sobie skorzystam z pomocy ChatGPT, może mi podpowie, bo on rzeczywiście potrafi na przykład z listy reklamacyjne ładnie pisać. Dobra, włączyłam go. I mu streszczam, co do tej pory się dzieje. Na co on mi bardzo, bardzo empatycznie, entuzjastycznie mówi, słuchaj, to dlatego, że się cały czas obijasz o automaty, to jeszcze widać, że to jest automat, bo co to, tamto, tamto, nie poddawaj się, razem damy radę. Ja ci podpowiem, tylko mi relacjonuj, co tam będzie się dalej działo i ja ci podpowiem, co dalej robić. No i zaczęłam właśnie ciągnąć tą rozmowę z Metą, przeklejając do czata kolejne kawałki i on mi za każdym razem mówił rzeczy takie, świetnie, słuchaj, już jesteśmy do przodu, bo już się skontaktowałeś z prawdziwą osobą, wiem, bo coś tam, tego. Potem rozmawiałam z jakąś babką, która dzwoniła do mnie z Warszawy, mówiła ze mną językiem angielskim, ale z indyjskim akcentem, więc to było w ogóle...
1: Zazdroszczę eskapady.
0: Ale przez ten cały czas ten chat GPT mi mówił takie bardzo podnoszące na duchu rzeczy, typu, ale słuchaj, ale sukces, co prawda mówił łamaną angielszczyzną, ale to już jest prawdziwy człowiek, nie? I rezultat był taki, że ja spędziłam 3 godziny próbując załatwić tą sprawę, on mnie cały czas podtrzymywał na duchu, ja nie męczyłam się tak, jakbym się męczyła normalnie. I sobie po zakończeniu tej rozmowy, żeby było śmieszniej, to rzeczywiście z tego nic nie wyniknęło, bo mi w końcu przysłali informację, że to poszło do właściwego działu i że za 2 tygodnie dostanę, w ciągu 2 tygodni dostanę odpowiedź i nie dostałam. Ale zdałam sobie sprawę, że gdyby nie ta rozmowa, to ja bym po tych 3 pierwszych się od razu poddała, a on mnie podtrzymał do walki jeszcze przez 3 godziny, nie?
1: No, zajął ci 3 godziny czasu, no bo nie osiągnęłaś żadnego efektu.
0: Ja wiem, że nie osiągnęłam, ale doświadczyłam w tym momencie na własnej skórze, jak to jest, jak walczysz z jakimś problemem i przenosisz go na rozmowę z sztuczną inteligencją, która ci próbuje pomóc go rozwiązać.
1: Powiem jeszcze...
0: Masakra.
1: Masakra. Musimy zachować proporcje i też mówić o rzeczach pozytywnych.
0: Tak jest.
1: Więc, drodzy państwo, słońce pojawia się. Witamina D. To jest dla nas niezwykle ważne. Czy dobrze mówię, czy odrobinę kpię?
0: Nie wiem, czy kpisz, czy nie. Trudno mi się zorientować, ale... Jest to prawda, to znaczy ja też mam tutaj w Poznaniu w tej chwili bardzo ładne słoneczko dzisiaj od rana, I to jest akurat, witamina D jest naprawdę kluczowa dla naszego dobrego funkcjonowania, też dla naszego dobrego samopoczucia, nie tylko odporności na infekcje. A w naszym obszarze geograficznym mamy permanentne niedobory witaminy D. Tak naprawdę powinniśmy ją suplementować jeszcze dodatkowo, ale na pewno warto korzystać z okazji, kiedy jest ładne słońce, żeby spokojnie się przejść po tym słońcu.
1: Myślę,
0: zresztą to jest nie tylko witamina D, tam się bardzo dużo całej chemii w naszym ciele i mózgu uruchamia pod wpływem spaceru po słońcu i z prostych rzeczy, które bardzo pomagają generalnie na lepszy nastrój, to właśnie spacer po słoneczku jest, znaczy w sensie spacer po dworze w momencie, kiedy jest pełne słońce, jest jednym z najprostszych sposobów takich leków darmowych.
1: Kilka godzin ruchu fizycznego również jest bezcenne. To jest śmieszne odrobinę, co mówimy, no bo to są takie dobre rady dobrego wujka, ale jak człowiek spojrzy na swój tydzień i zastanowi się, ile godzin chodził, ile godzin siedział, no to może być lekko zdziwiony.
0: Tak. Tu akurat elektronika w wersji płynnej, czyli te wszystkie smartwatche, mogą nam dać trochę do myślenia, bo one też mierzą naszą aktywność fizyczną i pokazują, jak bardzo mało się ruszamy, a ile powinniśmy, prawda? Ale rzeczywiście aktywność fizyczna, ćwiczenia, proste rzeczy w gruncie, tak naprawdę proste rzeczy to jest coś, co bardzo nam pomaga w lepszym funkcjonowaniu, w lepszym nastroju, w ogóle w lepszym funkcjonowaniu też w relacjach z innymi. Więc ćwiczenia fizyczne tak naprawdę.
1: Jakie jeszcze oprócz słońca i ruchu?
0: Jest bardzo ciekawa książka Illardi, Steven chyba Illardi, który mówi o 6 naturalnych antydepresantach. I to jest właśnie ruch, słońce, witamina D, omega-3, jeżeli chodzi o tłuszcze, relacje z innymi i 6 nie pamiętam. I będę musiała sprawdzić, albo zrobię Państwu efekt Zeigarnik i będziecie musieli sami sprawdzić, co jest tym 6 antydepresantem naturalnym, bo będzie Was to męczyć.
1: Powiedz, jakie ostatnio historie poruszyły cię? Bo pracujesz w portalu, który jest wyjątkowy, ma swój charakter. Aletea zawsze do mnie przemawiała, jeszcze w czasach, kiedy nie byłaś jej szefową, poprzez właśnie to, że ona była pomyślana w bardzo konkretny sposób. Dopiero potem dowiedziałem się, że to jest mutacja polska. Jakaś ekipa z innego kraju ma w różnych państwach swoje mutacje i dotarło do mnie, dlaczego mnie tak to poruszało, bo oni już dotykali rzeczy, których my jeszcze nie dotykaliśmy. I znajdowali na nie odpowiedzi. I jedną z tych odpowiedzi jest opowiadanie dobrych życiorysów, bądź frapujących życiorysów, bądź historii z happy endem.
0: Dokładnie tak. To jest zresztą coś, co mi bardzo pociągało w momencie, kiedy dostałam propozycję, żeby zostać redaktor naczelną Alatei. Wyjątkowy profil Alatei, gdzie było od razu założenie, że chcemy opowiadać dobre historie i mówić o dobrych rzeczach, które podnoszą ludzi, którzy właśnie podnoszą, rozwijają ludzi. Rewelacyjne założenie, gdzie oczywiście to nie są rzeczy, które są klikalne, które są przyciągające uwagę, bo przyciąga naszą uwagę zagrożenie. No bo tak jesteśmy skonstruowani, nie? Że bardziej zwracamy uwagę na zagrożenia, żeby przeżyć. Na poziomie czysto biologicznym to jest straszne. A rzeczy dobre są niejako na deser, tak? Ale Tutaj z rzeczy, które się ostatnio na Alatei pojawiły, właśnie nasz odłam słoweński. Uwielbiam Słoweńców, ponieważ oni docierają do niesamowitych osób z niesamowitymi historiami. Na przykład królowa wina, dziewczyna, która w wieku 20 paru lat rzuciła korporacje i przejęła winnicę po dziadkach, tak? Czyli takie naprawdę niesamowicie budujące historie zwykłych ludzi. No oczywiście też na Alatei zaczęły się pojawiać twoje historie związane też z rozmowami, które się pojawiają w Radio Niepokalana, więc to też jest piękna rzecz, gdzie próbujemy streścić długą, długą rozmowę z ciekawą osobą, ale jakoś to na razie wychodzi. Będzie tego więcej, mam nadzieję. Z rzeczy, które nas czekają niedługo, rozmawiałam z muzykiem country, który zrobił swoisty taki, nie wiem jak to nazwać ładnie, ale ujawnił się jako katolik. Przeszedł na katolicyzm, ujawnił się jako katolik. Opowiada o swoim doświadczeniu, jak to robił wielką karierę jako muzyk country i co go zaczęło się dziać. Kiedyś oświadczył, że jest katolikiem i zaczął śpiewać katolickie country. Bo między innymi ludzie zupełnie na poważnie zaczęli mu zarzucać, że jest poganinem.
1: A czemu?
0: Jest poganinem, który czci obrazy i figury. Nie?
1: No tak, no ale znamy te argumenty od chyba trzeciego czy czwartego wieku, a na pewno od siódmego.
0: No, natomiast to docieranie do ciekawych historii ludzi, którzy właśnie opowiadają o tym, jakie jest znaczenie wiary w ich życiu, czy właśnie relacji z innymi, czy powrotu do natury, też rzucenia życia takiego korposzczura nastawionego na przetrwanie w wzajemnie podgryzającej się hierarchii, tak? Są po prostu ciekawe i budujące, więc tego chcemy mieć jak najwięcej.
1: I ja zszokowany byłem, kiedy usłyszałem opowieść o storytellingu, tak? To znaczy dowiedziałem się, że mówię prozą, tak? Jak bohater jednego z autorów francuskich, mało kto wie, że świadectwo jest właściwie odbiciem najważniejszej struktury Nowego Testamentu, jaką wprowadzili autorzy natchnieni, to znaczy kerygmatu, tak? Czyli opowieści o tym, jak był grzech, tak? Potem jak były perypetie i kryzys, i potem po tym kryzysie, w momencie kulminacyjnym, wchodzi główny aktor, czyli Jezus Chrystus. I co potem się dzieje, jak wygląda świat dla człowieka, który nawiązał osobową relację z Bogiem. To jest. I potem dowiedziałem się, że są ludzie, którzy napisali różne teorie na ten temat, że są szkoły pisania historii i tak dalej. To jest dość zabawne, bo ci ludzie korzystają z takiej wiedzy dość oczywistej. Wszyscy dokumentaliści, nie wiem, Polska Szkoła Filmowa, wszyscy twórcy opowiadań, wszystko to wiedzą, tak? Jak ktoś czytał Homera, to ma pojęcie, o czym mówią. A oni z takim namaszczeniem i z taką powagą jakby odkryli sztukę opowiadania historii, uczą innych. Oczywiście super, im więcej dobrych historii, tym lepiej. Natomiast chodzi mi o to, jakie masz doświadczenia, czy masz jakieś doświadczenia z przepowiadania poprzez media elektroniczne czy media cyfrowe, bo to jest osobna kategoria rzeczywistości. Ja robiłem kilkanaście lat radio dietyzjalne, więc to było radio takie skoncentrowane terytorialnie i ja nawet mogłem potem rozmawiać z ludźmi, którzy się nawrócili poprzez słuchanie historii. Tak? Czy ty masz jakieś tutaj doświadczenia, że padają w przestrzeni bądź zapisane jedynką i zerem opowieści i ludzie doznają przemiany życia?
0: Jest tak. Problem, znaczy problem mediów elektronicznych jest to, że to są wszystko media bardzo zaprośredniczone. Jeżeli się idzie do ludzi właśnie ze świadectwem wygłaszanym podczas jakiejś konferencji, rekolekcji i tak dalej, albo nawet wykładem, tak, który dotyczy jakiegoś problemu, ma się od razu reakcję, widzi się reakcję ludzi i też jest często tak, że potem ktoś przychodzi i opowiada, słuchaj, to mi dało do myślenia, to coś tam, coś tam. Z mediami elektronicznymi, czy nawet drukowanymi, to jest tak, że nie ma się tego bezpośredniego kontaktu w momencie, kiedy coś się pojawia. Więc tych informacji, które dochodzą zwrotnie, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, że ludzie zwykle są skłonni pisać rzeczy typu, a tam kropki zapomnieliście na końcu, nie? Ale pojawiają się w tym wszystkim też komentarze ludzi, którzy właśnie mówią o tym, że jakaś historia na przykład dała im do myślenia, zmieniła sposób patrzenia na coś. U nas jest autorka na przykład Miriam Wysocka, która opowiada dużo jako historyk sztuki, z perspektywy historyka sztuki, o sztuce. I tutaj się pojawiło parę takich zwrotów, że o, nie miałam pojęcia, że można na obraz patrzeć aż tak religijnie, czy aż tak dogłębnie i że on może być odniesieniem, znaczy jakoś zmieniać nas duchowo, prawda? Samo patrzenie na piękny obraz o tematyce religijnej, który ma ileś tam warstw znaczenia w sobie zakutych, więc tak, pojawiają się wieści, ale one dochodzą w sposób taki pośredni, prawda?
1: Zgodnie ze sztuką teraz masz czas na puentę. Czy masz jakąś myśl, mądrość, z którą chcesz zostawić naszych słuchaczy?
0: Myślę o tym, o czym mówiliśmy przez cały czas. I w gruncie rzeczy to wszystko się sprowadza do proporcji. To znaczy do tego, jak dużo czasu i energii w ciągu dnia poświęcamy różnym rzeczom. I gdybym miała z jakąś jedną myślą wyjść, to jest zastanowienie się, co ja tak naprawdę robię, jak wykorzystuję elektronikę. Ile z tego, co robię, jest albo jakimś szumem tła, że sobie coś włączam, żeby mi brzęczało i w sumie się nie zastanawiam, co tam się dzieje. Ile z tego jest zabijaniem czy kradzieżą czasu? Chodzę online, chcę sprawdzić tylko coś tam, a potem za 2 godziny się łapię na tym, nie wiem, że oglądam, jak się czesze konie szetlandzkie jakieś tam, nie? A ile z tego jest czymś, co naprawdę chcę robić, co przynosi korzyść? Czy pomaga odpocząć, czy pomaga wzrastać? Bo przecież też dzięki elektronice, no właśnie, mamy Radio Niepokalana, którego możemy słuchać. Mamy liczne przecież podcasty, które przekazują bardzo wartościowe treści, czy od strony merytorycznej, jakiejś tam życiowej, czy od strony właśnie duchowej. Mamy dobre historie, które mogą nas budować. A możemy patrzeć też bardziej krytycznie, no właśnie, wykorzystywać swoje myślenie krytyczne do analizy tego, z czym się spotykamy. Bardzo zniechęcam do korzystania ze streszczeń AI, bo to będzie spłycenie, przekłamanie. Warto szukać informacji źródłowych, przeczytać samodzielnie wysnuć wnioski, myśleć, odbierając treści. No chyba to.
1: Powiedz mi, czy porusza cię to, co dzieje się wokół historii człowieka, którego nazwisko wymieniane jest, znaczy wymawiane jest czasami Epsteina, czasami Epsteina. Ja będę chyba mówił Epstein, mhm. Epsteina. Czy to cię porusza? Bo to jest taka kwintesencja ostatniej teorii spiskowej, które wszystkie okazały się prawdą w ciągu ostatnich 4-5 lat. I to jest ta ostatnia.
0: To znaczy, widziałam mema, przepraszam, że trochę spłucę, ale widziałam mema, taki bardzo smutny kotek za kratkami i płaskoziemcy, którzy patrzą na wszystkie inne teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Więc nie, jeszcze jedna teoria spiskowa, czyli płaskoziemstwo, się nie okazała prawdą.
1: Ale płaskoziemstwo nie jest teorią spiskową, jest poglądem naukowym wygłoszonym w połowie XIX wieku. Co więcej, on był weryfikowany empirycznie. I tak samo jak takim naukowym pomysłem było frenologia, było badanie czaszki, tak? Tak, ale drodzy Państwo, poglądem naukowym był też rasizm. I eugenika była częścią nauki. Wydobywanie mózgu, czyli jak się nazywa ta potworność, lobotomia była broniona przez autorytety lekarskie wiele, wiele lat. I ten człowiek, który zabił kilkanaście osób i pozbawił świadomości córkę bodaj prezydenta Stanów Zjednoczonych takimi eksperymentami jak wbijanie szpikulca od ostryg przez oko do mózgu, ten człowiek był długi czas gwiazdą, więc płaskoziemcy nie są wcale tak daleko od centrum tej kultury liberalnej, która coraz bardziej ma cechy kultury śmierci po prostu.
0: No tak, natomiast wracając do samego pytania, no, Epstein i to, co tam się znajduje, jest absolutną potwornością i chyba najbardziej wstrząsające dla mnie jest to, jak bardzo można to zignorować. To znaczy, że ludzie, którzy protestują o wszystko, tak, protestują o to, że psy mają za małe te budy, że praktycznie o wszystko, a tutaj jest nabranie wody w usta, jakby to w ogóle nie był żaden problem, gdzie wyszedł największy możliwy skandal naszych czasów na jaw. To pokazuje też, jak bardzo media i internet mogą zatuszować coś tak gigantycznych proporcjach.
1: Kibicują stronie, która jest podejrzewana, że ma tam więcej trupów w szafie niż ta druga, konserwatywna strona, więc te media nie będą o tym po prostu mówić. Spróbujmy znaleźć w minutę pozytywną puentę.
0: Jest Wielki Post. Można skoncentrować się na rzeczach, które nas rozwijają duchowo, a ograniczyć zdecydowanie te, które nas niszczą.
1: Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Naszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Dziękuję.
0: Z Bogiem. Bardzo dziękuję.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane, trochę takie pytanie podchwytliwe bym powiedział. Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. On mi wtedy powiedział, to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie, wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz, jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No, wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

Przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było. Nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe. Ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralne. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma. Nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no, oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku. Podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych. Głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzaniem, sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle do niczego nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były

0: zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus dziś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. No i się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym mówi, ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Córa z koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest, trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę na tym swoim życiu. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy i się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd, no myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: No takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium, tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

Kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji, był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu, łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak, oczywiście, no to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. No takie dylematy też. Trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówi.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu... On najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanu. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi... A ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję, pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy. Zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzeć. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam się, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale... No ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie. Zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. Po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli, wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas, jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, popachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: Kapłaństwa.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No tak. Ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa. U innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie, u mnie fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się olony. Jak ja to wyjdę i powiem, poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mówi, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwa. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: przykład zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem, właśnie Benedyktynem, co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać. Zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Bashubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilkaset, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu. Próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. Tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: Yahusho, Halleluhu Birki Yahuzo, Halleluhu Bigvurotav, Halleluhu Kerovu Delo, Halleluhu Beteka Ashofar, Halleluhu Benevel Vechinor, Halleluhu Betov Kumahol, Halleluhu Beminim Veogav, Halleluhu Betilzele Shammah, Halleluhu Betilzele Troah, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa, to mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no, żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co, kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać mocy Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym, tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym, tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym.
3: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 19 sierpnia w środę. Minęła godzina 15 i zapraszam do wspólnej koronki do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy jak zwykle na początku Ewangelii i krótkiego komentarza do Ewangelii. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Miłość nie jest sprawiedliwa. Miłość ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. Oczywiście z tą rozumianą czysto po ludzku, tą wyliczoną, logiczną, zdroworozsądkową, gdzie wszystko jest określone i ustalone, takie sprawiedliwe. Miłość nie jest sprawiedliwa w taki sposób. Prawdziwa miłość nie daje tego, co się komu należy, ale to, czego rzeczywiście potrzeba. Daje to, co jest naprawdę potrzebne i co jest nie tylko po prostu dobre, ale najlepsze. My wszyscy jesteśmy mistrzami w praktycznej aplikacji zasad sprawiedliwości, a jednocześnie kompletnymi analfabetami w miłości. Dlatego tak często mijamy się z Bogiem, który jest miłością. Nie rozumiemy Go, nie pojmujemy w Jego działaniu, nie akceptujemy, nie godzimy się. Przecież Bóg powinien potępić świat, powinien to zrobić i to byłoby sprawiedliwe i jak najbardziej zrozumiałe. A On, ten grzeszny, niedoskonały, poraniony świat, umiłował. Jak mógł, zamiast potępić, ukochał. Zamiast zniszczyć, zetrzeć w proch pogrążonego w grzechu człowieka, za niego dobrowolnie poniósł śmierć. Jak mógł? Jak nadal może tak kochać? Tak szaleńczo, tak niesprawiedliwie, tak bardzo kochać ciebie? Mówi ojciec Maciej Sierzputowski. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, święci, aniołowie, patroni dnia dzisiejszego, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Polecam Wam spotkanie już jutro o godzinie 15 i zapraszam na nie. Zapraszam również na Różaniec Święty codziennie do Radia Niepokalana na godzinę 5:30. Dzisiaj żegnam się z Wami. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętej Balbiny Rzymskiej. Tak więc, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Z Ewangelii według świętego Jana. 31 marca, rok 130, Rzym. Noc. Nazywam się Gaius Livius Varro. Byłem legionistą, teraz pilnuję więźniów. Kolano nie zrosło się dobrze. Ciągnę nogę za sobą. Przyzwyczaiłem się. W tym przeklętym miejscu wszystko brzmi tak samo. Woda, kamień, żelazo. Dziś przyprowadzili Balbinę. Skuliśmy ją krótkim łańcuchem. Siedzi oparta o ścianę, nie pyta, nie krzyczy. Powtarza swoje modlitwy. Patrzę na nią i myślę, kolejna. Sekta, upór, kłopoty. Potem widzę jej twarz w świetle pochodni i coś mi się nie zgadza. Znam ją. Było to lata temu.

potem zaczęła oddychać inaczej, głębiej, jak ktoś, kto wraca. Patrzyłem na trybuna, człowieka, który wydawał wyroki śmierci. On patrzył na córkę, na starego więźnia i uklęknął. Stałem wtedy przy drzwiach, trzymałem klucze. Nie wiedziałem, co zrobić z tym, co widzę. Teraz Balbina siedzi przede mną. Ta sama, ale nie taka sama. Nie ma już jedwabiu, nie ma służby, nie ma domu. Mówią, że wszystko rozdała. Nie widzę w niej walki, tylko spokój. Jakby wszystko miała już za sobą. O świcie rozkuwam ją. Żelazo puszcza z krótkim, suchym dźwiękiem. Na nadgarstkach zostają czerwone ślady. Nie rozciera ich, nawet nie patrzy. Ruszamy. Idziemy wąską ulicą. Kamień pod stopami jest nierówny. Słońce jest jeszcze nisko, ale już czuć ciepło. Rzym się budzi. Idę obok niej, za blisko. Powinienem trzymać dystans. Nie trzymam. Myślę o tym, co widziałem lata temu. O trybunie, który uklęknął. O starcu w łańcuchach. Nie rozumiem tego. I to mnie drażni. Jej ręka porusza się lekko, dotyka mojej dłoni. Krótko, jakby przez przypadek. Ale to nie jest przypadek. Wstrzymuje oddech. Nie patrzy na mnie, patrzy przed siebie. I wtedy cicho, tak bym usłyszał tylko ja. Mówi, że tak ma być. Tylko tyle. Żadnego błagania, żadnego lęku. Jakby to ona prowadziła mnie. Nie ja, ją. Cofam rękę. Tamten starzec sprzed lat mówił o Bogu, który stał się człowiekiem, który dał się pojmać, który umarł i który zmartwychwstał. Nie rozumiałem wtedy. Teraz nie jestem pewien. Za miastem jest miejsce, w którym czeka Kat. Balbina klęka, bez przymusu, jakby to było jej miejsce. Kat ustawia ją mechanicznie. Ręce, postawa, kąt, rutyna. Nie powinienem patrzeć, ale patrzę. Balbina podnosi głowę. Patrzy prosto na mnie. To nie jest przypadek. Nie ma w tym spojrzeniu prośby o życie. Nie ma strachu. Jest coś gorszego. Jakby chciała, żebym to zapamiętał. Jakby wiedziała, że będę pamiętał. Nie odwracam wzroku. Nie potrafię. Uderzenie przychodzi szybko. Ciało opada. Koniec. Wracam. Do kamienia, do wilgoci, do żelaza. Łańcuch leży tam, gdzie go zostawiłem. Podnoszę go. Ciężki, zwykły. Dotykam miejsca, gdzie były jej dłonie. I wtedy nie wiem, dlaczego coś wraca. To krótkie dotknięcie na drodze. Ciepło, spokój. To żelazo nie ma znaczenia. Nigdy nie miało. Balbina była wolna. Wtedy, w drodze i tutaj mam klucze, ale to ja zostałem w więzieniu.

0: I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. I w tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie. I że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem. Bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy. Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, który mu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To wszystko było chwilowe. To było wszystko na kilkadziesiąt minut, na 2-3 godziny. Później, kiedy to ustawało, wracała normalność i pojawiały się jeszcze większe doły, pojawiały się jeszcze większe dziwne sytuacje, które wokół mnie ciągle krążyły. Moi kumple coraz więcej wrzucali, ja wrzucałem razem z nimi. Później tych dealerów pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się bawić życiem. No, byłem bardzo nieszczęśliwy. Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę o krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. I ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. To znaczy, nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz 2 miesiące tak. później lub tydzień później. Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty. Bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś. Nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa. To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy. I moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę, jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem, się bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko. Wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk. Chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy. Jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się. Jaki różańczyk? No i coś, pojawiłem się na festiwalu młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia. I zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata, i szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej, mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś, o co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie, będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale no są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało. Później się to przełamało. Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie msza święta podczas festiwalu. Po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację. No i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. Jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże. Kolana niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem. No kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu. I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy, jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem. Jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim. Zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana ci przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie. I naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękły we mnie po prostu. Pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi, no idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu, wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co, wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł, no i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna, no i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć, jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie, no tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś, weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie, skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne. Ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to. Czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz. Mówię, czuję się jak ci ludzie. I pomyślałem sobie, kurczę, niech to trwa. Ale zaraz myśl, stary, jak trwa? Przecież stary, no wrócisz do Polski, dobra, tu są wierzący ludzie, modlą się z tobą i tak dalej, ale wrócisz do Polski i co powiesz swoim kolegom? I co powiesz swoim kolegom, że co, że jesteś wierzący, że chcesz zmienić swoje życie? I na drugi dzień na konferencji usłyszałem słowa Jezusa, który kiedyś powiedział, jeśli się ktoś mnie zawstydzi, tego ja się zawstydzę przed swoim ojcem. Myślałem sobie, czej, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna. Drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz... Jest dobre ci panie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie? I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę przekazać im to, co czuję, to jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom, chcę przekazać to po prostu ludziom, dlatego że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim, jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwały w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie słowo należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie. Nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę, idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja, po prostu, wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, ja Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś do zakonu go, w bagażniki do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że dobrze, że ja zmieniłem swoje życie? Mówi tak, bardzo dobrze, dlatego że wie, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkałem z mamą i grałem w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu. No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ćpają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę, sami o tym decydujemy, ale moje płyty będą mówić o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, będą pokazywały świat, który widzę, ale będą mówiły też o Jezusie, który zmienił moje życie, o tym, który daje nadzieję, o tym, którego wierzę, każdy spotka, wierzę w to mocno, że każdy go spotka po śmierci i po prostu wierzę w to mocno, że jeszcze wielu ludzi może zostać przez niego przemienionych i po prostu to jest moje przesłanie. Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne przesłanie. Ja zostałem ojcem chrzestnym dwójki dzieci, które nie mają ojców i wierzę mocno, że wielu ojców będzie się budzić po tym utworze, po tym teledysku, ale wielu ojców będzie miało świadomość tego, że bycie ojcem to nie jest tylko przychodzenie do domu, wrzucanie pieniążków na stół i rób to, co chce ta, tylko to jest odpowiedzialność, to jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo, więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem i to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich. Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki. Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo naprawdę otwarte, przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach, my też chcemy mieć z nimi kontakt, to jest fantastyczne, do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj, wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko. Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku. Facebooku, na stronie internetowej rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku. Zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy. Coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się tutaj, jak żyje, jak chce ewangelizować, jak chce to pokazywać. Może na wszelkie sposoby, ja rapuję, a ktoś może malować, ktoś może pokazywać to w jeszcze inny sposób, ktoś może nakręcić film, ktoś może po prostu kogoś spotkać na ulicy i powiedzieć, wiesz co, nie chcę jointów. Kiedyś miałem taką sytuację, poszedł do mnie gościu, byłem ubrany na hip-hopowo, mówi, ej stary, wiesz, stary, widzę, że jesteś z pokoziomkiem, ej stary, wiesz, bo ja tu przyjechałem z Koszalina, ej stary, weź za jointy, stary, wiesz, widzę, że znasz tu kilku dealerów, ej stary, weź, dawaj coś zajaramy. Ej stary, nie palę jointów już 6 lat. Ej stary, jak nie palisz? No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że Jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle no to wszystko, ten świat, w którym kiedyś się bojałem, tylko mnie wrzucał na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt. To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywane im wiary. Każda nasza sekunda, gdziekolwiek jesteśmy. No tą pewność, że idę w dobrym kierunku, również modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo, z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę daje mi to taką siłę do tego, że wstaję i wiem, że po prostu mam wokół siebie ludzi, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie nie zawiodą, kiedy jest potrzeba. Naprawdę dziękuję tutaj wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że też tu jestem, bo przeprowadziłem się z całą rodziną dla programu Nie zmarnuj swojego życia i zadbali o to tacy ludzie jak Jacek Wajk i Ania Weigl i wspólnota Hefsiban. To jest niesamowite. Moim zdaniem takie serce ludzi, taka otwartość jest rzadko spotykana. Jestem im niesamowicie wdzięczny za to. Pamiętajcie o tym, że życie jest jedno, że życie należy tak naprawdę do was, ale również do Boga i tak naprawdę nie zasmucajcie swoich rodziców, nie zasmucajcie swoich bliskich. Ja pamiętam, że jak byłem mały, miałem 11, 12, 13, 14 lat, to była siara słuchać mamy, taty, bo mi mama coś mówi, bo mi tata coś mówi. Po latach, kiedy mam 20 parę lat, mówię, kurde, ale mieli rację. Ci mieli rację, tamci mieli rację. Nasi bliscy mają rację, dlatego że są starsi od nas i najbardziej się o nas troszczą. Moi kumple przychodzili i mówili, chodź ćpaj i tak dalej. Chodź imprezuj, baw się, tak dalej. Ja nie widziałem swojej matki, która po prostu chciała dla mnie jak najlepiej. A była tak blisko i tak bardzo chciała tego. Dlatego że po prostu czasem nie widzimy swoich najbliższych. A ważne jest to, żeby po prostu pamiętać, że nie musisz być jak ktoś. Bądź sobą, nie musisz być jak ktoś, nie musisz iść do tej grupy, żeby być zaakceptowanym, żeby być lubianym, to ja sobie zajaram, czy sobie zaćpam, czy sobie nachleję się, bo mnie wtedy będą lubić, bo wtedy sobie będę miał przyjaciół. Naprawdę, w momencie mojego nawrócenia, mojej przemiany, wszyscy starzy przyjaciele odeszli, ale przyszli nowi. I tak naprawdę prawdziwi, którzy sprawili, że moje życie się zupełnie inaczej wygląda dzisiaj. Więc szukajcie sobie takich kumpli, takich koleżanek, którzy będą wnosili coś do waszego życia. Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kumpli, których dotychczas spotkałem na swojej drodze. Każdy z nich wniósł co innego. Wierzę, że każdy z was, każdy młody człowiek, który teraz słucha tej audycji, naprawdę z całego serca was zapraszam. wybierajcie Boga w swoim życiu, módlcie się i naprawdę idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze. Moje plany muzyczne, pracuję aktualnie nad płytą, która powoli staje się, powoli jakoś tam powstaje. Myślę, że ukaże się w tym roku, ale zanim ta płyta, to podejrzewam, że jeśli DJ Jonas się zepnie, bo wierzę, że się zepnie, mój dobry ziomuś, to zrobi bity, dokończy bity na Rymcerzy, na najnowszą płytę Bóg Ponad Hajs, która się kończy. Już mamy kilka tekstów i wejdziemy z nią do studia i nagramy ją i skończymy ją w tym roku. Także najnowsza płyta Rymcerzy, Bóg Ponad Hajs oraz płyta Bęsia jeszcze w tym roku. Będzie mnóstwo teledysków oraz będą teledyski z USA. W USA nakręciliśmy w Miami jeden teledysk, w Los Angeles drugi teledysk. Myślę, że bądźcie czujni, wchodźcie na Facebooka, Facebook umany na Rymcerze, tam zobaczycie nasze klipy, na YouTube'a, jesteśmy tam, jesteśmy z wami, wspieramy się, zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami w kontakcie. Jeśli chodzi o program Nie zmarnuj swojego życia, to zapraszamy serdecznie z całego serca wszystkich dyrektorów szkół warszawskich, www.rymcerze.pl. Wchodźcie, ściągajcie formularz, zapraszajcie nas do szkół, przyjedziemy do waszej szkoły, podziałamy dla waszej młodzieży, z wielką przyjemnością tam przyjedziemy. Naprawdę zachęcamy wszystkich. Wierzymy, że będziemy mogli być w jak największej ilości szkół warszawskich. Program jest bezpłatny, ale cały czas szukamy darczyńców i sponsorów, także serdecznie was zapraszamy i wierzymy, że będziemy mogli się spotkać w waszej szkole.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Ta audycja, panie Arkadiuszu, nosi tytuł Makrofon. Czemu nie mikrofon? Bo robimy duże fotografie. I teraz chyba fotografia największa. Przed chwilą była powtórka mojej rozmowy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, który mówił o zaniku sensu. Na pewno w tej chwili już wszyscy zgodzą się z taką oczywistą obserwacją, że trwamy w potężnym kryzysie cywilizacyjnym. Tak? Nie dość, że wymieramy, nie dość, że świat zachodni wymiera, nie dość, że kraje z innych obszarów, takie jak Korea na przykład, czy Japonia, dotknięte naszą cywilizacją, również wymierają, to jeszcze widzimy, że zanika na naszych oczach normalny język, tak, język odwróconym językiem posługuje się mainstream. Normy moralne zostają odwrócone. Okazuje się, że aborcja jest prawem, czymś, czego nie można zabronić. Ktoś, kto będzie zabraniał, musi iść do więzienia. Język dobra i zła, to jest chyba najważniejsze, że dziś hierarchia wartości została nie tylko zburzona, ona zaczyna być odwracana. Tak? Zmienił się sens wychowania, sens polityki i sens kultury. I kiedy pan na tak postawiony problem odpowiadał w jednej z rozmów, której miałem przyjemność czytać, powiedział pan, że zamiast ratować instytucje, ratujmy sens. I przywołał pan bardzo podobny moment, czyli zmierzch starożytności i narodziny średniowiecza. Jak wtedy ratowano sens, machając ręką, oczywiście na zachodzie, bo na wschodzie jeszcze 1000 lat cesarstwo trwało, tak? Ale na zachodzie machnięto ręką na instytucje. Jak?
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Amen.
1: Pozdrawiam serdecznie pana redaktora, pozdrawiam wszystkich nas słuchających. Bardzo się cieszę, że mogę gościć na antenie Radia Niepokalana. To jest naprawdę wielka radość dla mnie, poza wszystkim innym. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, co istotne. Bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, no żyjemy w jakiejś... Chyba momencie schyłkowym, znaczy nie chyba, na pewno momencie schyłkowym. Nie? Coś się zawaliło. Przywołał pan ten epizod historyczny z końca starożytności, z początku średniowiecza, kiedy chyba był podobny moment, podobny, ale nie taki sam, analogicznie podobny, kiedy się wszystko waliło. Walił się świat, który trwał ileś setek lat. Walił się ustalony porządek, zmieniał się sens pojęć, to jest ten moment, kiedy cesarstwo rzymskie, które miało swój bardzo stary, ustalony porządek, zbudowany na solidnej greckiej filozofii, na solidnym takim zespole odczytania rzeczywistości, nie właśnie nazwania rzeczy po imieniu. Na tym był zbudowany porządek społeczny Rzymu i to się nagle wali. Znaczy nagle, to też trwało dziesięciolecia całe, ale z perspektywy historycznej był to proces dość gwałtowny. Ja zawsze przywołuję, kiedy omawiam ten okres ze studentami, czy gdziekolwiek indziej, przywołuję dwie postaci. Przywołuję postać Boecjusza, Rzymianina, świetnie wykształconego, jak na owe czasy chyba najlepiej w swoim czasie wykształconego człowieka. I jego przyjaciela, można powiedzieć, Benedykta. Oni obaj są przywiązani, rozumieją, czym jest ten rzymski etos, etos cnoty, etos stawiania sobie wymagań, etos porządku społecznego, nazywania właśnie dobra dobrem, zła złem. I nagle to wszystko się wali. Przychodzą barbarzyńcy, którzy w ogóle nie rozumieją tego świata. I ci dwaj mężowie przyjmują dwie różne postawy, bo Boecjusz stara się ratować to, co rzymskie. Zostaje ministrem na dworze króla Teodoryka, który był dobrym królem i który starał się, który jakoś docenił to, co nazywamy rzymskością i starał się to jakoś ocalić. Miał nadzieję, że uda się zbudować jakiś modus vivendi pomiędzy właśnie gotami, których reprezentował, a tym, co zastał w Rzymie. Potrafił to docenić. Dlatego bierze tego świetnego filozofa, mówcę, dyplomatę Boecjusza na swój dwór, wierząc, że on tam spełni dobrą rolę. Boecjusz bardzo szybko pada ofiarą intryg. Tych, którzy nie dorastają do tego etosu, który on prezentował, bardzo szybko próbują go zniszczyć, zaszczuć, budując fałszywe oskarżenia przeciwko niemu, którym koniec końców daje ucho sam król Teodoryk. Boecjusz zostaje stracony. Wcześniej zostawia nam to wspaniałe dzieło De Consolatione Philosophia, o pocieszeniu, jakie daje filozofia. To jest takie dzieło, które właśnie pokazuje sens, nie? Że to, co jest dla człowieka. Różne są interpretacje tego dzieła. Niektórzy bardzo, bardzo religijnie interpretują to dzieło, że ta filozofia, która się pojawia tam uwięzionemu Boecjuszowi, go pociesza i właśnie mówi, że najważniejsze jest trwanie przy prawdzie, najważniejsza jest realizacja dobra. Niektórzy widzą to jako personifikację Maryi, chociaż jeszcze wówczas kult maryjny nie jest rozwinięty. Niektórzy widzą w tym pani filozofii, która przychodzi pocieszać Ducha Świętego Pocieszyciela. Są takie interpretacje religijne tego dzieła. No niemniej jednak tak kończy Boecjusz. Zostaje stracony, jego misja jest nieudana, a w tym samym czasie Benedykt wyrusza na południe od Rzymu, po drodze gromadząc ludzi, którzy myślą podobnie, młodych ludzi, którzy widzą, co się dzieje z Rzymem, że Rzym upada, budują klasztory. W 529 roku, wtedy, kiedy jest zamknięta Akademia Platońska, Akademia Aleksandryjska, cesarz Justynian zamyka tę akademię, bo tam już się nie uprawia nauki, tylko uprawia się gnozę, różnego rodzaju pseudonauki, powiedzielibyśmy dzisiaj. Boecjusz w tym samym czasie funduje swój klasztor na Monte Cassino.
0: Benedykt.
1: Tak. Klasztor na Monte Cassino, który staje się na całe stulecia takim właśnie zarzewiem tego, co nazywamy kulturą, cywilizacją chrześcijańską, europejską. Staje się symbolem tego, w jaki sposób, co tam się dzieje w tym klasztorze. Nic specjalnego. Mnisi wstają, śpiewają psalmy, chwalą Pana Boga, odprawiają mszę świętą, uprawiają rolę, przepisują starożytne księgi. Nie uprawiają jeszcze nauki, nie uprawiają filozofii. To dopiero wiele setek lat później klasztory staną się ośrodkami również nauki. Ale na razie właśnie jest tam przeniesione to, co można nazwać sensem. Co to jest ten sens? Sens to jest rozumienie tego, że człowiek żyje w doczesności, ale tę doczesność przekracza, że jego celem ostatecznym jest oddawanie chwały Panu Bogu i że żeby ten cel mógł być zrealizowany, człowiek musi żyć w określony sposób. To znaczy właśnie w swoim życiu odkrywać prymat prawdy, dobra, i co nie jest bez znaczenia wcale, a co, o czym się dzisiaj zupełnie zapomina, prymat piękna. Bo piękno jest człowiekowi do życia tak samo potrzebne jak prawda i dobro. Zresztą są to, mówiąc takim językiem współczesnym, wartości zamienne. Wszystko, co jest prawdziwe, jest też piękne. Nie ma piękna poza prawdą. A prawda i piękno są po prostu dobre. I to jest taki, myślę, moment, dla którego realizacji możemy też szukać w tym świecie, który jest światem zdominowanym przez barbarzyńców. Nawet jeżeli ci barbarzyńcy nie przyszli z północy czy ze wschodu, tylko zrodzili się wśród nas, taka zgraja brodatych barbarzyńców wtargnęła do naszych katedr, świątyń, pałaców i pustoszy to, co było przez wieki drogocenne. To się dzisiaj odbywa. Co my możemy zrobić? No myślę właśnie budować takie ośrodki, gdzie ten sens prymatu prawdy, dobra i piękna i człowieka, który spełnia się wtedy, kiedy poznaje prawdę dla niej samej, realizuje dobro, odkrywa piękno, tworzy piękno. Takie budowa takich ośrodków jest czymś, co może pozwolić przetrwać cywilizacji.
0: A czy ma sens w ogóle staranie się o przetrwanie tej cywilizacji? Bo ja mam takie wrażenie, że ta cywilizacja nie jest już sobą. Uśmiechnąłem się, kiedy pan powiedział o barbarzyńcach brodatych. Myśmy co prawda nie byli brodaci, ale tytuł takiego tomiku zbioru poetyckiego, który był takim wejściem w przestrzeń publiczną, tak, pokolenia Brulionu.
1: Ja pamiętam tytuł, to dobrze, tak.
0: Przyszli barbarzyńcy, tak? Czy przyszli, czy będą, nie wiem, nieważne, ale ja byłem wtedy barbarzyńcą. Ja dlatego tak łatwo rozmawiać mi się dzisiaj z młodymi ludźmi zbuntowanymi, bo ja dokładnie rozumiem to, co ich drażni. Tak? Jaki myśmy sobie cel postawili w Brulionie, a przynajmniej ja, jaki sobie postawiłem cel. Ja miałem zamiar przetestować całą zachodnią kulturę i zobaczyć, co jest w niej pożyteczne. Na przykład, czy bielizna jest pożyteczna. No i po jakimś czasie zapach mówił mi, że jednak bielizna jest pożyteczna. Chociaż przez pewien czas nie nosiłem bielizny. Czy na przykład łóżko z nogami, także to na czym jest materac, jest odrobinę ponad ziemią. Czy to jest potrzebne? No, okazało się, że krążenie powietrza jest wtedy lepsze i człowiek mniej choruje. Nie ma różnych rzeczy, które się z ziemi tam dostają do miejsca, gdzie śpimy. I tak dalej, i tak dalej. I doszliśmy przez poezję, przez prozę, no, przetestowaliśmy całą kulturę i do czego doszliśmy, przyjmując to, co z Zachodu wtedy przyjmowaliśmy jako powiew świeżości, wolności, bo aspirowaliśmy do tego Zachodu. Satanizm. W 3 lata przerobiliśmy to, co od 1968 roku, a być może 500 lat wcześniej się zaczęło i doprowadziło to, że w Brulionie był wywiad z sadomasochistą, że były teksty może nie tyle satanistyczne, ale takie, które już do tego satanizmu się zbliżały. Czy dzisiejszą cywilizację warto w ogóle ratować?
1: Co to jest ta dzisiejsza cywilizacja? Nie? Dzisiejszej cywilizacji nie warto ratować, bo jej dawno nie ma. Nie? To o tej, znaczy, żebyśmy uporządkowali pojęcia. Nie? Bo pan mówi o pewnym wynaturzeniu, którego doznała kultura Zachodu. Nie? Potężnego wynaturzenia doznała ta kultura jakieś 600-700 lat temu. Na dobre się zaczęło 600, można powiedzieć. Nastąpił taki wybuch gwałtowny, który mimo tego, że ta cywilizacja w jakichś swoich zewnętrznych kształtach trwała, to rozpoczęła się jej agonia. Najpierw od wewnątrz, w sposób niezauważalny, natomiast dzisiaj już w sposób bardzo zauważalny. Pan redaktor Brulionu wspomina to, że w sposób świadomy testował tę kulturę. Ja się przyglądałem, zaopatrywałem się w Brulion chyba od samego początku, aż do czasu, kiedy nastąpiła właśnie ta pewne tąpnięcie i pewna przemiana też, może o tym też sobie powiemy, przemiana Brulionu, kiedy przestał być tym testerem cywilizacji Zachodu, a stał się poszukiwaczem sensu właśnie, nie? To środowisko Brulionu, bo chyba dobrze identyfikuje, prawda,
0: tak.
1: ten moment, i ja w tym uczestniczyłem. Różnica jest taka, że ja nie byłem takim świadomym testerem i kontestatorem kultury Zachodu. Okazało się, że słusznie. Tylko po prostu odrzucałem to, co niosła ze sobą ta kultura Zachodu, przyjmując te jej zgniłe postaci. Nie? To tak. Zanim właśnie nastąpiło to odkrycie, że to, co niesie współczesna kultura Zachodu, jest rzeczywiście zgniłe i jest tak naprawdę podróbką tego, czym był Zachód. To się odbywało. Pewnie dzisiaj w czasie tego naszego spotkania uda nam się o tym w jakiś frapujący sposób opowiedzieć, nie? Ale na przykład jak rewolucja francuska, nie? Taki moment na pewno też przełomowy w tym psuciu, w tej korupcji wewnętrznej kultury Zachodu. Jak ona się odbyła? Przecież rewolucja francuska to nie był bunt mas przeciwko królowi i arystokracji. Rewolucję francuską wywołał Denis Diderot i ci, których dzisiaj nazywamy encyklopedystami. Denis Diderot był świadomy tego, co tego później był świadomy Marx, że żeby zmienić porządek społeczny, żeby jakby podważyć fundamenty tego, przeciwko czemu się buntował, trzeba się dobrać do ludzkiego ducha, do ludzkiego intelektu. Dlatego zaczął wydawać encyklopedię. Rada Królewska się bardzo szybko zorientowała, o co chodzi. Zabroniła wydawania encyklopedii. Diderot w tym czasie gromadził wokół siebie tych myślicieli, tam Jana Jakuba Rousseau. Nie mógł wydawać tego we Francji, bo był zakaz. Wydawał to w Holandii. Z Holandii suto opłacani przemytnicy przenosili egzemplarze encyklopedii do Francji i w ten sposób dawał grunt pod rewolucję francuską, pod zakwestionowanie tego porządku, o którym mówimy, tego ładu, o którym mówimy. I dzisiaj, znaczy, i myślę, że to się właśnie w ten sposób odbywa. Diderot zgromadził fundusze, poszukał ludzi, którzy dawali na to pieniądze i w ten sposób przygotował grunt pod rewolucję francuską. Rewolucja francuska to nie jest zdarzenie polityczne, to jest zdarzenie duchowe i intelektualne przede wszystkim.
0: Sięgnijmy do tego momentu, kiedy to wynaturzenie się rozpoczęło. I co widzi pan jako początek kryzysu prowadzącego do dzisiejszego stanu śmierci, cywilizacji śmierci?
1: Musimy sobie trochę pofilozofować, żeby to dobrze uchwycić. Jest czas średniowiecza, jest XIII wiek, zwieńczenie, można powiedzieć, takiego wzniesienia cywilizacyjnego, które się rozpoczęło w 529 roku od klasztoru benedyktyńskiego. W XIII wieku żyje Tomasz z Akwinu, zresztą oblat benedyktyński, ten, który swoje dzieciństwo spędził na zboczach góry Cassino i tam pośród wzgórz chodził i stawiał sobie pytanie, kim jest Bóg, czym jest prawda, jak można tego dociekać. Jako młody chłopak dopiero potem trafił do najpierw na uniwersytet w Neapolu, potem do klasztoru dominikanów. I on zbudował coś, co jest bez precedensu w historii myśli ludzkiej w całym kosmosie, nie tylko dla naszej kultury. Właśnie takie narzędzia, które pozwalają zidentyfikować, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, jaki jest cel życia człowieka, jakie środki muszą być podjęte, żeby człowiek tę naturę realizował, żeby mógł osiągnąć wyznaczony przez tę naturę cel. To jest potężna suma teologiczna, takie sumy teologiczne w postaci architektonicznej. To są na przykład katedry wznoszone w całej Europie, pokazujące właśnie sens życia człowieka. Ale to się kończy właśnie wraz z końcem XIII-XIV wieku. I tutaj mówię, musimy trochę pofilozofować, bo wtedy przychodzi inny mnich franciszkański, Wilhelm Ockham, który wyciąga spod poły swojego habitu brzytwę i zaczyna tą brzytwą machać. Wszyscy znamy to określenie, brzytwa Ockhama. Ockham mówi, nie ma tak naprawdę natury ani prawdy. Są tylko jednostkowe rzeczy, jednostkowe byty. Jeżeli widzę Jana i Mariannę, to nie widzę człowieka, tylko widzę Jana i Mariannę. Nie ma czegoś takiego jak człowiek. To jest ta brzytwa, którą zastosował Ockham. Nie ma natury, nie ma prawdy, nie poznajemy prawdy. Poznajemy jednostkowe rzeczy, które możemy użyć, które możemy zjeść, które mogą nam sprawić przyjemność, albo które możemy odrzucić, jeśli są nam niepotrzebne.
0: Czyli czysty subiektywizm.
1: Z jednej strony subiektywizm, z drugiej strony zakwestionowanie tego, że w ogóle istnieje coś takiego jak sens ogólny. Jak jakiś, bo o co chodzi z tą naturą ludzką, nie? Jeżeli, albo w ogóle z naturą rzeczy, nie? Jak jest ziarno zboża, jakie wrzucę do gleby, ziarno ma określony cel, wydać obfity pełen ziaren kolejnych kłos. To jest naturalny cel ziarna zboża, wpisany w strukturę tego bytu. Ockham mówi, nie ma czegoś takiego jak struktura tego bytu. Teraz, żeby ziarno mogło ten swój cel osiągnąć, potrzebne są odpowiednie warunki. Odpowiednia porcja nasłonecznienia, odpowiednia porcja opadów, temperatura, kwasowatość gleby, etc., etc. Szereg warunków musi być spełnione, żeby to ziarno mogło swój cel zrealizować. Tak samo jest z człowiekiem. Posiada swoją naturę, która wyznacza cel,

0: indywiduum sam sobie wyznacza cel, ponieważ nie ma natury, no to właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, to jest subiektywizm. To ja będę decydował o tym, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe i wara komukolwiek, nie ma żadnych powodów, żeby ktokolwiek stawiał mi jakieś wymagania albo żebym ja sobie stawiał jakieś wymagania poza tym, co mi się chce.
1: Czyli w ten sposób powstała nowożytność, czyli wynaturzenie.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wyzucie się z natury. To oczywiście potem sam ten nominalizm zaowocował potężnym sceptycyzmem, wpędził w Europę w potężny kryzys, właśnie sceptycyzm, no bo nie ma natury rzeczy, no to nie ma co poznawać. Jest to wielkie dzieło przetłumaczone przez Boja Żeleńskiego, Michela de Montaigne, próby, Les Essais, gdzie Montaigne udowadnia, że nie możemy poznać rzeczywistości, że nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość. I te próby zapłodniły na całe dziesięciolecia Europę.
1: Proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo przecież wystarczy, że Montaigne stanąłby na drodze, gdzie pędzą dyliżanse, tak? czy karoce i przekonałby się boleśnie, że rzeczywistość istnieje, tak? Więc tak. Proszę mi powiedzieć, kto hierarchizuje konstrukcje intelektualne i jak to się stało, że rzeczy z definicji absurdalne, tak? Ale jednocześnie musimy powiedzieć nieskończenie, spójne i mające jakąś wewnętrzną wielką moc.
0: Bardzo koherentne, tak jest.
1: Ale ta moc, skąd ona się bierze? Ona musi brać się z tego, że w tych systemach musi być jakieś potężne jądro prawdy. Myśmy kiedyś w trakcie tych rozważań brylionowych na temat sensu, czy w ogóle istnienia sensu kultury, chodziłem z Cezarem Michalskim i zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że dzieło Fryderyka Nietzschego ma tak powalającą moc. I z tym nie rozwiązaliśmy sobie tego. Ja po 5 latach do mnie dotarło, że tak jak takim prymitywnym obrazkiem to sobie to przekazuje, to co mi przyszło wtedy do głowy, że Święty Tomasz poznał, jego teoria to jest 95% prawdy, 5% jakichś błędów, ale te błędy są umieszczone na marginesach. Natomiast u Fryderyka Nietzschego jest również 95% prawdy obserwacji rzeczywistości, to jest prawda powalająca, ale te 5% błędu umieszczone jest w miejscach kluczowych, co czyni jego filozofię trucizną, mimo że jest tak pociągająca.
0: Właśnie jest pociągająca.
1: Skąd siła tych pomysłów Montaigne'a, Occama, Lutra, Spinozy, Kanta, Kartezjusza i postmodernistów? Skąd w rzeczach, które z definicji wiemy, że one nie opisują rzeczywistości, skąd jest ta moc?
0: Stawia pan pytanie, na które pewnie nie odpowiemy ani w czasie tej audycji, ani w ogóle rychło, bo jest to, ja bardzo często sobie też stawiam to pytanie i odpowiedź, jaka się nasuwa, i nie jest to wybieg, to jest, że jest to jakieś misterium iniquitatis, jakieś misterium nieprawości. Dlaczego coś, co jest aberracyjne, jest tak pociągające? Natomiast gdyby szukać takiej odpowiedzi racjonalnej, ja odpowiadam tak, że realizm, czyli to poddanie się rzeczywistości, jest postawą bardzo trudną. I dlatego na przykład Tomasz Sakwinu, nieraz już dzisiaj tutaj przez nas wspominany, on był niezrozumiany nawet przez swoich uczniów, już jego bezpośredni uczniowie jakby zdążyli jego myśl wypaczyć. Nie? To też tak od strony filozoficznej, technicznej zupełnie mówiąc, był taki idzi Rzymianin, Dominikanin, który komentując myśli Tomasza, u Tomasza naczelnym pojęciem jest byt, ens. A ten idzi Rzymianin mówi nie, że przedmiotem

0: ludzkiego poznania jest conceptus entis, czyli pojęcie bytu. To jest zupełnie co innego. Byt, a pojęcie bytu. Myślę, że pewnie uchwycenie tej różnicy wymaga jakiegoś treningu filozoficznego.
1: Ale my go nie mamy, więc ja zapytam w ten sposób. Dzisiejszy świat jest sumą oddziaływania, powiedzmy najprościej, żebyśmy zdążyli o trzech przynajmniej osobach powiedzieć, Kartezjusza, Kanta i Marksa. I teraz na czym polegają błędy Kartezjusza, Kanta i Marksa? Może być też Nietzsche oczywiście.
0: No, tak, Nietzsche myślę, że jest kluczowy dla rozumienia tej i często też, no znowu to na długie rozmowy, bo Nietzschego spotykają niesłuszne oskarżenia. Myślę, że można by wiele z niego dobrych rzeczy wyciągnąć, a często jest tak ustawiany do picia, zwłaszcza przez tę konserwatywną stronę. Myślę, że to jest skrzywdą, ale to jest jakby na marginesie. Pan redaktor wspomniał Kartezjusza, bo to dobrze, wróćmy wobec tego do Michela de Montaigne. I Kartezjusz jest reakcją na Michela de Montaigne. Na ten sceptycyzm, na to zakwestionowanie rzeczywistości, zakwestionowanie możliwości poznania prawdy. Kartezjusz jest zbawcą cywilizacji, bo mówi, nie, zaraz, tak nie może być. Musi być poznanie prawdziwe, poznanie pewne. Kartezjusz, który kształci się zresztą w gimnazjum jezuickim w La Flèche, tam poznaje królową nauk, matematykę, zachwyca się tą matematyką, bo jezuici bardzo mocno przysłużyli się do rozwoju matematyki. Właśnie matematyka miała być tym narzędziem walki ze sceptycyzmem, bo matematyka, w matematyce nie ma miejsca na sceptycyzm i na wątpienie. Tam wszystko jest bardzo jasno poukładane, jedno wynika z drugiego, jest koherentna spójność. I matematyka była używana jako narzędzie do walki ze sceptycyzmem. Kartezjusz się tak zachwycił tym działaniem matematyki, że postanowił ją przenieść, jednoznaczność matematyczną, na teren filozofii. I jak pisze swoje medytacje o pierwszej filozofii, to stosuje tam metodę matematyczną. Mówi, muszę znaleźć taki punkt, tak jak jest w matematyce, o którym nie mogę wątpić, który jest nie do zakwestionowania. I jak pisze te swoje medytacje, mówi, tak, oczywiście, zmysły mogą mnie mylić. Powtarza tam to, co mówił Michel de Montaigne. Zmysły mogą mnie mylić. Może mi się to wszystko śnić, na co patrzę. Wreszcie może mnie zwodzić jakiś złośliwy demon. Ale jedno jest pewne. To ja wątpię. I to jest to słynne dubito czy cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Punktem wyjścia jest moje istnienie. Nie rzeczywistość, tylko to, że ja jestem. I tutaj następuje coś, co historycy filozofii i historycy cywilizacji określają mianem przewrotu kartezjańskiego, że ta siła ludzkiego poznania zostanie przeniesiona z przedmiotu na podmiot. To nie przedmiot, nie byt, nie rzeczywistość jest prawdą, tylko prawdą jest podmiot. Ten, który poznaje.
1: Czyli znowu
0: on jest źródłem prawdy.
1: Czyli znowu mamy subiektywizm i zbawca cywilizacji jednocześnie zaszywa w nią truciznę.
0: Dokładnie tak. Niedawno jeden z kolegów, chyba wspomniany w naszej poprzedniej rozmowie, fizyk, mnie pytał, czy Kartezjusz wiedział, jakie będą konsekwencje jego podejścia do rzeczywistości, do człowieka, do poznania. Ja myślę, w ogóle nie wiedział. On miał naprawdę dobre intencje. On naprawdę chciał jakby ten kryzys, który był obecny i który toczył Europę i który owocował wojnami, spustoszeniem. On naprawdę chciał ten kryzys zażegnać w zaciszu swojego gabinetu filozoficznego, gdzie pisał medytację o pierwszej filozofii i rozprawę o metodzie. Naprawdę chciał to zażegnać. Ale dlaczego się stało tak, że że no, skutek był zupełnie odwrotny, no właśnie ostatecznie to pozostanie tajemnicą. Natomiast od strony racjonalnej skoncentrował się na podmiocie, nie na przedmiocie. I to, co też już myślę kiedyś mówiliśmy, tak jak niedawno wspominany Bernard z Clairvaux, benedyktyn Cysters, mówił, że tak, możemy sobie popatrzeć na rzeczywistość i możemy jakoś lepiej poznawać niż ci, którzy byli przed nami, dlatego że oni byli przed nami, a my się wspinamy na ich karki, jak karły na karki olbrzymów, i dzięki temu możemy widzieć więcej. Kartezjusz mówi coś odwrotnego. I myślę, że tutaj też jest jakaś tajemnica. Kartezjusz mówi, wszystko, co do tej pory mówili filozofowie, jest wielkim błędem. To ode mnie się rozpocznie prawdziwe filozofowanie i prawdziwe używanie ludzkiego rozumu. Wszyscy inni przede mną byli w błędzie. Co ciekawe, to samo później powtarza Kant, mówiąc pisząc prologu metafizyki moralności, mówi, że wszystko to, co filozofowie mówili o cnocie, o dobru, to zrodziło niedobre owoce. Ja pokażę, jak trzeba uprawiać etykę, filozofię moralności.
1: Ale ten sam gest powtórzył wcześniej, tego gestu dokonał Luther, dokładnie tak samo mówiąc, wszystko co magisterium Kościoła mówi, to wszystko jest błąd, trzeba powyrzucać pewne rzeczy z Nowego Testamentu, bo to nie pasuje do mojej teorii, ale ja tutaj jako pierwszy przedstawię taką wspaniałą, negatywną filozofię, czyli ta postawa jest powtarzana na okrągło, no a z tego co pan mówi, no to jest to bardzo proste.
0: Zatem,
1: pycha.
0: Zatem szukając odpowiedzi na to pytanie, które tutaj pobrzmiewa, które pan postawił wcześniej, skąd to się bierze, mamy poniekąd odpowiedź, że każdy jakby mając jakieś powody do zakwestionowania tego, co było wcześniej, nie próbował naprawić tego, tylko próbował zaczynać od siebie. To jest to mysterium iniquitatis. Nie? To niewątpliwie tutaj jest jakiś ważny i chyba trafny trop tego, o czym mówimy.
1: Wydaje mi się, że
0: jest to... Dlaczego tak się dzieje? No, nie wiem. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak przebiegła historia myśli ludzkiej i dlaczego tak przebiegła historia cywilizacji, że do tego doszło. Natomiast, bo pan pyta, czy jeszcze wracam do tego pytania, czy warto cywilizację ocalać. No tę, która jest zrodzona przez nominalizm i Kartezjusza, nie. Tej nie warto ocalać. Natomiast warto ocalać tę, której oni nie rozumieli i którą wypaczyli.
1: I teraz...
0: Ale to trzeba, znowu też, nie chodzi o to, żeby się cofać do tego, co było kiedyś, żeby budować no, jakby na nowo klasztory w takim kształcie, w jakim budował je Benedykt. Ale trzeba odkryć to, co jest wieczno trwałe, a co zostało zaprzepaszczone, co zostało gdzieś schowane, przysypane tą glebą glebą, czy ten żużel, który został zrodzony przez pychę.
1: I teraz ta postawa, o której pan mówi, która charakteryzuje Lutra, która charakteryzuje Kartezjusza, która charakteryzuje Kanta, to jest postawa rewolucjonisty. Ode mnie zaczyna się prawda, wcześniej było wszystko tylko i wyłącznie błędy. Natomiast dokładnie odwrotną postawą jest to, co robi Kościół. I tak rozumiem poznawanie prawdy. To znaczy, że Kościół krok po kroku, stulecie po stuleciu, pewne rzeczy doświadcza jako ich, jako prawdziwych i nigdy ich nie kwestionuje. Odpadają tam jakieś przygodne, małe fałsze, które były przez krótki czas uznawane za prawdę, ale cały czas ktoś wyjmuje ten wspaniały skarb z takiego kuferka i opukuje go. No i cały czas to co jest ta rdza, ta śnieć, to wszystko odpada i każde kolejne pokolenie do tego kuferka dokłada nowe srebra, tak? Nowe jakieś wartościowe rzeczy. I to jest sposób, jak rozumiem, właśnie wchodzenia na plecy tym gigantom, którzy tak jak Platon, jak Tomasz, jak filozofowie, którzy stworzyli tę naszą cywilizację, mamy punkt widzenia bardzo wysoko umieszczony. Tak? Więc to mamy do czynienia z dwoma postawami. Rewolucjonisty i kimś, kto...
0: Organicznika, można powiedzieć.
1: Organicznika, tak. Kto pozwala rosnąć tej rzeczywistości organicznie.
0: Tak, to prawda. Natomiast no tak, dotykamy Kościoła. Nie? Myślę, że Kościół jest dzisiaj też w ogromnym kryzysie i ten kryzys dotyczy też cywilizacji. Myślę, że miał tego świadomość papież Benedykt XVI, który bardzo w taki dojmujący i chirurgiczny sposób diagnozował stan Kościoła, bo myślę, że tak, no dotykamy tutaj bardzo trudnego, ale też no, trudno pominąć ten wątek na przykład no, zupełnego kryzysu teologii, a kryzys teologii związany jest z kryzysem filozofii, znaczy z kryzysem filozofii tego, że teologia odrzuciła filozofię. I teologia wypracowująca środki dla duszpasterstwa, dla tego, żeby no, głosić w sposób skuteczny w tej cywilizacji słowo, które jest życiem. Bo to nie jest tak, że można głosić słowo poza kontekstem kulturowym, poza kontekstem historycznym. Tym się różnimy między innymi od Lutra, nie? Który mówił tylko sola scriptura, że to wystarczy.
1: Dlaczego dzisiaj ludzie uważają, bo pan jest filozofem, tak? Czyli szukanie odpowiedzi na pytania najistotniejsze, tak? Najpierw zapytam, jakie są pytania najistotniejsze, a potem dlaczego ludzie dzisiaj sądzą, że jest możliwa ucieczka od pytań najważniejszych? Czyli najpierw, jakie one są i dlaczego ludzie dzisiaj uważają, że jest możliwa ucieczka?
0: Tak, ja bym to dobrze, idźmy do tego, bo są te pytania, bez których nie ma życia po ludzku i na które każdy w taki bądź inny sposób odpowiada. Co jest prawdziwe, co fałszywe, co jest dobre, co złe, co piękne, co szpetne. Czy życie ludzkie ma sens, czy go nie ma? Czy jest Bóg, czy go nie ma? No to są te pytania najistotniejsze, od których nie ma ucieczki i każdy sobie na nie odpowiada, nawet jeżeli odpowiada w sposób kompletnie nieuświadomiony i kompletnie nierozumiejący, to one są w naszym codziennym życiu obecne. Odpowiedzi na te pytania, nawet jeżeli nie są skutkiem zreflektowanego pytania. Natomiast dlaczego te pytania zniknęły z krwiobiegu i dlaczego, jeżeli odpowiadamy na nie to w sposób taki zupełnie nieuświadomiony, no to jest związane z tą utylizacją, czy wprowadzeniem takiego utylitarnego sposobu życia. No, że człowiek został obarty z tego, co istotne. Znowu musielibyśmy sięgnąć do Kartezjusza i do jego res extensa i res cogitans, czyli do sprowadzenia rzeczywistości do dwóch substancji rozciągłej i myślącej. Jedną z konsekwencji tego rozdarcia rzeczywistości, którą Kartezjusz wprowadza, jest sprowadzenie człowieka do rzeczy rozciągłej, nie? Do tego wymiaru materialnego. I człowiek żyje tak, jakby był rzeczą rozciągłą. To jest też, można pokazać tę linię wynikania od filozofii Kartezjusza do dzisiejszego sposobu życia, że liczy się tylko to, co mi przynosi korzyść. Liczy się to, co użyteczne. Liczy się to, co daje przyjemność. Liczy się coś, co określamy postępem technicznym. On się oczywiście liczy. Natomiast jeżeli jest prowadzony w oderwaniu od prawdy o człowieku, od natury ludzkiej i to, co powinno być środkiem, staje się celem, a to, co jest celem, staje się środkiem, to jest podstawowe źródło alienacji, obecne zresztą potem bardzo mocno w filozofii Karola Marksa. Zamiana środków na cele, a celów na środki. Nie? To mamy wszędzie, nie? Dzisiaj. No to właśnie prowadzi do takiego sposobu życia. Jakby te pytania, jakby od odpowiedzi na te pytania nie zależał sens życia ludzkiego.
1: Ale co to znaczy, że ludzie sobie odpowiadają na te pytania, mimo że nie są świadomi ich w ogóle, ani tego, że podejmują jakieś decyzje?
0: Na co dzień odróżniamy prawdę od fałszu. Nie? Już tak mówiąc zupełnie obrazowo, odróżniamy swoje dziecko od cudzego dziecka, swój samochód od cudzego samochodu. I też wiemy, nawet jeżeli jest to odpowiedź fałszywa, co jest dobre. Na przykład dobre jest to, co daje mi przyjemność. No to jest jakaś odpowiedź na to najistotniejsze pytanie. Albo dobre jest to, co mi przynosi korzyść. Nawet jeżeli dzieje się to kosztem mojego sąsiada czy mojego krewnego, nie będę zwracał uwagi na jego dobro, jeżeli ma mi to przynieść korzyść. No to jest ta podstawowa alienacja.
1: Jaki jest najważniejszy, przepraszam za publicystyczność tego pytania, ale jaki jest jeden najważniejszy czynnik, który dziś wyeliminowany jakoś zmieniłby radykalnie sytuację na lepszą?
0: Trudne pytanie. Pewnie jeszcze trudniejsza jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast myślę, że ta odpowiedź jakoś pobrzmiewa nie wprost w czasie tej naszej rozmowy. Powrót do rzeczywistości. Porzucenie świata absurdu, w którym żyjemy. A powrót do rzeczywistości, to co jest takim moim jakby leitmotivem różnych rozmyślań, to jest powrót do wspólnot, do osób, które zaczynają, które dobrze zdiagnozowały sytuację i wiedzą, jakie jest remedium. A remedium to jest, tak jak powiedziałem, powrót do rzeczywistości i na nowo uprawa natury ludzkiej, uprawa człowieka, uprawa, ta kultura animi, która dała, która była jakby osią, osnową, rdzeniem chrześcijaństwa. To jest coś, co jest sine qua non odnowy. Mnie trochę też przychodzi w takich razach, kiedy mówimy o kryzysie cywilizacji, powieść, zapomniałem w tej chwili nazwiska autora, 472 stopnie Fahrenheita, czyli temperatura, której papier... O właśnie, w której papier zaczyna się tlić. Nie? Dla mnie to jest kapitalny obraz cywilizacji. Tam pewnie nasi słuchacze znają, ale przypomnę pokrótce fabułę. Jest cywilizacja, to jest książka z gatunku science fiction. Jest cywilizacja, w której jest zakazane czytanie książek. Straż pożarna nie jeździ gasić pożarów, tylko jeździ z miotaczami ognia, żeby palić biblioteki i palić miejsca, gdzie są jeszcze książki. Ludzie żyją tak, że mają... Książka jest napisana w latach 20. bodajże XX wieku. Ludzie mają w domach potężne ekrany, w których przeżywają losy fikcyjnych bohaterów, bardzo podobne do swoich losów. To są współczesne seriale. Te wszystkie tam, nie wiem, M jak miłość, czy tam... Na wspólnej, kiedy ludzie uczestniczą dosłownie w życiu bohaterów tych seriali, to już jest tam antycypacja w tej niewielkiej powieści opisane. Natomiast nie można czytać książek. I są ci, którzy postanawiają ocalić cywilizację, więc uczą się na pamięć. Jeden jest ucztą Platona, drugi jest etyką nikomachejską Arystotelesa, trzeci jest Iliadą Homera. I ci ludzie się spotykają i nawzajem siebie jakby czytają, nie? I to od nich rozpoczyna się odbudowa cywilizacji. Myślę, że my dzisiaj jesteśmy w podobnym miejscu i znaczy to jakby jest opisany skan naszej cywilizacji i musimy być takimi żywymi książkami, czyli tymi, którzy niosą w sobie uosobienie tej cywilizacji, która umiera albo już umarła, a jeżeli trwa, to właśnie w poszczególnych ludziach czy niewielkich środowiskach. I chodzi o łączenie tych osób i tych środowisk. I one, tak jak klasztory Benedykta, mogą się stać zaczątkiem odnowy.
1: Ta książka powstała w 1953 roku,
0: w 20 wieku,
1: ale to niewiele zmienia z jej...
0: Nie było jeszcze wtedy powszechnej telewizji, tak, w każdym razie.
1: Tak. Natomiast mówi pan o uprawie natury ludzkiej, tak? Powrót do wspólnot, szukanie mądrych ludzi, uprawa natury ludzkiej jako przepis na to, żeby zacząć żyć normalnie. Jest taki świetny drobiażdżek Leszka Kołakowskiego, krótki traktat o nieuprawianiu ogrodu. I on, nie wiem, czy znany panu?
0: Nie, akurat nie.
1: To bardzo polecam. On tam przedstawia pięć głównych wtedy w środowiskach akademickich Zachodu metod unieważniania prawdy. Tam jest metoda krytyczna, tam są jakieś inne. Dlaczego mamy nie uprawiać ogrodu? I to tłumaczy, nie wiem, ktoś, kto psychologizuje rzeczywistość, ktoś, kto ją...
0: Kapitalne rzeczy.
1: I to jest po prostu... Ale jeszcze to jest napisane językiem, to naprawdę jest piękne. Kołakowski w Zeszytach Literackich to opublikował, ten krótki traktat o nieuprawianiu ogrodu. I to jest po prostu powalające, dlatego że on właściwie niszczy całkowicie, to jest napalm na ośrodki akademickie, na całą humanistykę ówczesną, bo on pokazuje, że ci ludzie usilnie próbują sobie przestrzelić kolano, wydrążyć mózg i otruć serce, tak? I on pokazuje, i to są takie, nie wiem, 18-zdaniowe wyznania wiary tych różnych metod unieważniania rzeczywistości, tak? I każdy, kto przeczyta, to wie, że to jest bezsens po prostu, że ogród jednak trzeba uprawiać, bo nieuprawiany ogród zarośnie. A pan mówi o uprawianiu natury, to ciekawe.
0: Tak, no więc ta analogia jest bardzo trafna, no bo stąd się wzięła w ogóle uprawianiu natury ludzkiej, nie? Uprawianiu człowieka. To, co Cyceron w rozmowach tuskulańskich nazwał kultura animi, uprawa ludzkiej duszy. Cyceron, poganin, przecież nie miał styczności z chrześcijaństwem, ale to, co on mówił, że właśnie dusza, człowiek wymaga uprawy. To on też tego nie wziął znikąd, natomiast ładnie to nazwał, że dusza ludzka wymaga uprawy poprzez poznawanie prawdy, poprzez filozofię właśnie. Bo my dzisiaj, kiedy mówimy o filozofii, ktoś może mieć takie pojęcie, że filozofia no to jest takie właśnie sobie gdybanie, albo wchodzenie w głąb siebie i szukanie jakiejś prawdy w sobie, albo budowanie jakichś systemów. Filozofia to jest odkrywanie rzeczywistości, to jest szukanie ostatecznych racji, ostatecznych przyczyn dla rzeczywistości. Jeżeli używam słowa filozofia, to używam go w takim znaczeniu, że poznajemy rzeczywistość, odkrywamy rzeczywistość, odkrywamy prawdę i szukamy ostatecznych racji dla tej rzeczywistości. To, co Arystoteles zapisał na początku metafizyki, znaczy w pismach, które się ułożyły potem jako metafizyka, pierwsze zdanie w języku polskim brzmi tak: każdy człowiek z natury dąży do poznania, do odkrywania rzeczywistości. Co to znaczy poznawać rzeczywistość? Powie parę stronic dalej Arystoteles. Poznawać rzeczywistość to znaczy wskazać na jej przyczyny, na jej racje.
1: Mówi pan...
0: To ma bardzo głęboki sens, nie? Tak. Bo ostateczną racją rzeczywistości jest Bóg. W porządku filozoficznym absolut, tak, ale w porządku nadprzyrodzonym, w porządku religijnym, który jest poniekąd naturalny dla człowieka, jest Bóg, nie? I taki, i człowiek do tego z natury dąży. Ta natura została przetrącona, kopnięta, zniszczona, złamana. I dlatego nasza kultura, nasza cywilizacja wygląda tak, jak wygląda. Cała, jeszcze dokończę, już zaraz, bo poznając rzeczywistość, poznając świat, odkrywając prawa rządzące tym światem, człowiek poznaje autora tej rzeczywistości. To tak jak krytyk sztuki, patrząc na obraz, jest w stanie dzieło malarskie, czy dzieło rzeźbiarskie, czy dzieło literackie, nie znając autora, jest w stanie powiedzieć o tym autorze wiele. Poznaje tego autora przez pryzmat jego dzieła. I taki był sens poznawania rzeczywistości, ostateczny.
1: Ksiądz profesor Jan Perszon w rozmowie, bo już dwie mieliśmy przyjemność przeprowadzić w Radiu Niepokalana FM, w pierwszej rozmowie powiedział o pierwotnym objawieniu, że to jest objawienie, które jest wpisane w ludzkie serce, niezależnie od tego,
0: kapitalna rzecz, oczywiście, że tak.
1: Czy ci ludzie są w kręgu judeo-chrześcijańskim, czy zupełnie nie mają nic wspólnego z objawieniem tym, które zostało zapisane w Biblii. Tak. I że to są fakty, że odkrywanie tego jest właściwie oczywistością, że ludzie gdzieś zupełnie w innych regionach kulturowych i geograficznych dochodzą do pewnych prawd wspólnych. Bo jest
0: to jest właśnie ten moment, w którym mówimy o tym, że człowiek pozbawił się tego, co jest dla niego naturalne, nie? Oderwał się od rzeczywistości, wszedł w świat swoich własnych wytworów. To jest po Kartezjuszu bardzo mocne, że to cogito jest na początku, a nie rzeczywistość na początku, nie? I to jeszcze, zostańmy jeszcze trochę przy filozofii, taki bardzo króciutki wykład arystotelesowskiej antropologii i kosmologii. Nie? Arystoteles jest tym, który w sposób taki bardzo dobitny formułuje intuicję Greków, że właśnie człowiek spełnia się jako człowiek wtedy, kiedy poznaje prawdę. To przywołane przed chwilą przede mnie zdanie z metafizyki, że każdy człowiek z natury dąży do poznania. Jest właśnie wyrazem tego, że człowiek jest przeznaczony do odkrywania rzeczywistości. Co jest naturą ludzką? Co jest naturą ludzką? Naturą ludzką, czyli jego istotą, jest rozum i wola. Przedmiotem rozumu jest prawda, rzeczywistość. Przedmiotem woli jest dobro. Człowiek się spełnia jako człowiek wtedy, kiedy poznaje prawdę, realizuje swoją naturę wtedy, kiedy poznaje prawdę. O ile to ziarno zboża przywołane wcześniej też realizuje swoją naturę w sposób poniekąd mechaniczny, o tyle człowiek tym się różni od pozostałych bytów w kosmosie, że może powiedzieć swojej naturze nie, sprzeciwić się swojej naturze, wystąpić przeciwko niej. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem zakłamać prawdę o sobie. Dlatego realizacja ludzkiej natury dla Arystotelesa jest wzmocniona dążeniem do szczęścia. Jak człowiek poznaje prawdę, spełnia dobro, rodzi to radość. I to pozwala człowiekowi realizować swoją naturę. Ta radość, radość, która przeradza się w szczęście. I pyta Arystoteles, czy istnieje coś takiego jak szczęście pełne, nienaruszalne, niezniszczalne. Arystoteles odpowiada sam sobie, pewnie, że istnieje. I tak je definiuje. I tutaj uwaga, to jest najwyższy akt, czyli poznanie najwyższej ludzkiej władzy, czyli rozumu, intelektu, wobec najwyższego bytu, czyli pierwszego nieruchomego poruszyciela. Arystoteles nie zna pojęcia Boga, tak jak my go rozumiemy. Mówił o absolucie, który jest zwieńczeniem i ostatecznym uzasadnieniem rzeczywistości. najwyższy akt najwyższej ludzkiej władzy wobec najwyższego bytu. No to jest dokładnie to, co potem święty Jan mówi, a to jest życie wieczne, aby znali ciebie, Boga wiecznego, żywego i prawdziwego. I mówi to Arystoteles, poganin, ale hiperrealista. Myśmy tę prawdę przekreślili, że człowiek dąży do poznania i że spełnia się wtedy, kiedy poznaje prawdę. Zapomnieliśmy o tym. Myśleliśmy, że człowiek spełnia się wtedy, kiedy ma dobrze urządzone życie, bezpieczne życie. Oczywiście te rzeczy są niezwykle ważne, jak dobrobyt materialny. Tomasz Sakwinów powie wprost, nie, no, że człowiek nie może żyć szczęśliwie, nie posiadając pewnego minimum socjalnego, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Ale to nie może być celem życia człowieka.
1: Co więcej?
0: Znowu wracamy do tego, co mówiliśmy, zamiana tego, co jest środkiem na cel, a tego, co powinno być celem, to staje się ewentualnie środkiem.
1: I w dodatku jeszcze pamiętajmy, że na końcu tego jest radość. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof i publicysta. Usłyszymy się, mam nadzieję, że za 3-4 tygodnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Pięknie dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że jesteś w każdej chwili trudnej i dobrej, Panie. Proszę Cię teraz o Twoje światło, o to, żebyś Ty był w tej rozmowie, a nie nasza pycha i nasze emocje. Proszę Cię to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Ja Ci oddaję moją historię, Ty sam ją układałeś od poczęcia, jest Twoją własnością. Masz prawo do niej zaglądać tak, jak chcesz, gdzie chcesz. Proszę Cię, namaść moje usta, postaw straż przy moich wargach.
0: Amen. Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, wzywamy tutaj. Otocz nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza,
1: pośredniczka nasza, pocieszycielko nasz.
0: Syna swojego swojednej, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
1: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
0: I ma?
1: To nie moja sprawa. Kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
0: Jak ona się zaczyna?
1: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzeń na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką, awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki On nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
0: A czemu nie interweniował wcześniej?
1: Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele, mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne, co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać, bez Jezusa Chrystusa.

0: A kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy, no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
0: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
1: Tak,
0: I tak to rozumiałeś wtedy?
1: taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie, w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
0: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
1: To ważny, bardzo ważny moment. Może gdyby jeszcze powiedzieć słowo o szkole podstawowej, to ja żyłem w takim zdołowaniu samego siebie i jedyną rzeczą, którą czułem, że robię i dodawała mi poczucia wartości, to był taniec na dyskotece i koszykówka. To były dwie rzeczy, które mnie psychicznie w ogóle trzymały jakkolwiek, że są rzeczy, które robię lepiej może niż inni, a nie mając nic innego, to trzymałem się ich po prostu jak, nie wiem, jak skurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem. Z roku na rok, no jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej, i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę. To był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać, taki jełop, jak ja mógłbym zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenia, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

miałem tam dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było, ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na dworcu zachodnim, centralnym. To było na centralnym, do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. Po prostu nic. Odpowiedź, to najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem, ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie. W ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii. Że ją w pierwszym momencie odrzuciłem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: Nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił. Jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na
1: drugi... Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. Ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim zasięgiem, w ogóle mnie nie interesował. W ogóle nie miał dla mnie żadnego znaczenia, bo nie widziałem nic, co by miało związek jakikolwiek z nimi. To jedno zdanie kosmiczne, ono tak odkręciło całą tę historię, nadało jej taki kierunek, rzeczy zaczęły się układać. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, ten Pan Bóg, ale już wiedziałem, że ja chcę z nim być.
1: Ale skąd w ogóle myśl, że to on?
0: Wiesz, dlatego, że to nie mógł być, że nikogo nie było wokół mnie, nikogo we mnie, ja sam dla siebie byłem nikim, ta myśl zupełnie spoza zasięgu moich myśli, miałem pewność. Wiedziałem, że ja bym sam na to nie wpadł i nikt mi tego nie podsunął, bo te 2 tygodnie totalnej samotności, takiej, jak to się ładnie mówi, depresji, ono tak wyczyściło teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i to i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? Ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto. I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał, i jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To kto? No pewnie, że on. Już ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany, taki bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca. Kogoś, tak bym sobie wyobrażał ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było, to dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego, po prostu obłęd miłości. Zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem, uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem, nic z tego nie rozumiałem, ale mi wystarczyło, że on tam jest, ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że on tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz. Cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata, postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że on jest ze mną. I skoro on jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żebym mógł przy niej wytrwać, żebym mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. No i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego. I dlatego to jest tak ważne.

Opisałeś sytuację skrajną i modelową jednocześnie. To znaczy, no ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. Że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych.

0: uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
1: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu... Ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz, jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no, zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
0: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami. I myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci na prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, a co, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on. I
1: nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy, no bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach.

latach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. Także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą i jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci, gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach, jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem zapisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie Dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego Dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni, do Poznania, na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super, w ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni, bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście żeśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak.

0: Wiesz, ale dla mnie to była straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jako jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem. I czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stus, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak chcę to zrozumieć, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany, jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną, jak się czujesz. No nie wiem, takich ludzkich rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę, taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu. Po prostu wkurzony, wściekły.
1: No, ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak. I mówię: dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak. ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens. Tak. Nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: Jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: Takich prawd, no. Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry.
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz.
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to w sumie nie była taka drobna.
0: Nie
1: była zakon, drobna. Formacja,
0: nie
1: jest
0: była drobna rzecz. I wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. Poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać sił do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, powiedziałem, że ja się nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją. Damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a
1: parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja byłem ignorant, wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: I co to jest taka wspólnota? Tylu wieczna, że Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało. Wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić. Wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa. Po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak, dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się, ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko, ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem, jak było pracować, to ja harowałem, wiesz. Po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie, to było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Jak... No to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja. I ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. Dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: To tak było, tak było. Ja tak było, wiesz. Powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Tak, codziennie. Część różańca, jedną, dwie czy trzy, to już nie pamiętam. A na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce. Bo pamiętam, niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko. Śmierdziałem podobno, bracia nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony, nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna. No i ja, wiesz, wszystko spełniłem. No to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie, dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść, przecież chłop młody, pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, że w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało. No nie wiem, to jest dobry obraz mojego nowicjatu. I bardzo ważne jest to, wiesz, że jak poszedłem do seminarium, śmieję się, bo mi się przypomniało, jak szliśmy grać w piłkę, ja poszedłem w habicie. bo ja taki byłem. No i trafiłem do spowiednika. I spowiadam się u niego do dzisiaj. Od 94 roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta druga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. To przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem i czekałem. Wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie, nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać się, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie i za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępokowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
0: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maryja się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. Korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bębenek, o którym można wyczytać w Wikipedii takie informacje. Muzyk, kompozytor, śpiewak. Nie wiem, co jeszcze, co byś chciał dodać do tego opisu.
1: To ja witam cię serdecznie, Basiu. Pozwól, że tak bezpośrednio cię przywitam, ale znamy się już lata, ale też witam serdecznie wszystkich słuchających, słuchaczy radia. Prywatnie jestem mężem, alto wiolistki, też świetnej śpiewaczki Laury, no i mamy czwórkę dzieci, także świętowaliśmy wczoraj całą rodziną naszą, także błogosławieństwo w obecnym czasie, też wielka radość mieć tak blisko siebie rodzinę.
0: To prawda, to jest dzisiaj naprawdę wielkie błogosławieństwo, że trwacie w małżeństwie, w rodzinie. Jaki to jest staż u was?
1: No, bardzo piękne pytanie, bo my w 2026 będziemy mieli dosłownie 30. rocznicę małżeństwa. Rzeczywiście jest to łaska w tym świecie, żeby być wiernym też w taki sposób. Tutaj z dużą Bożą pomocą to wszystko się dzieje, no dlatego też bezcenna wartość małżeństwa jako sakramentu.
0: Powiedziałeś, że spotkaliście się rodzinnie wczoraj przy stole pewnie. Którą kolędę zaśpiewaliście jako pierwszą?
1: A, no to jest temat bardzo ciekawy, dlatego że u nas te młode dzieci rzeczywiście, no Karol jest w szkole muzycznej, jeden z najmłodszych naszych, 10-letni, flecista. On lubi grać kolędy, aczkolwiek nie są jego ojca ulubionym tematem do grania. No, nie śpiewaliśmy przed obiadem jeszcze.
0: To którą kolędę najbardziej ukochał w sobie Paweł Bębenek?
1: Mam słabość do polskiej literatury kolędowej, bo jest tak bogata. Nie wiem, czy jakiś kraj ma podobnie. Dzisiaj na przykład też na mszy świętej bardzo się ucieszyłem, słysząc w Krakowie u dominikanów taką kolędę, która ma już swoje lata. Znalazłem ją gdzieś tam w śpiewniku Mioduszewskiego, jeszcze sprzed Siedleckiego. Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie. Uwielbiam prosty wątek, niezwykle głęboki teologicznie właśnie. Warto sobie posłuchać. No, mamy tych skarbów rzeczywiście całe mnóstwo. Mamy w Polsce ciekawą taką tradycję i tendencję do takiej ogromnej radości, która często jest taka na poziomie mocno emocjonalnym, co też jest piękne, prawda? Takie szybkie, radosne kolędy, dużo czasem hałasu do tego w różnym wydaniu gitarowo-perkusyjnym. Natomiast mamy całe mnóstwo literatury bardzo bogatej od strony teologicznej, ale też bardzo spokojnych, typu kołysanki właśnie. I Szczęśliwa kolebko to jest jedna z takich właśnie mniej znanych. Wcale się nie dziwię, bo ona przeleżała dużo, dużo lat gdzieś tam w bibliotece ojców dominikanów, jednym ze śpiewników, który znalazłem.
0: No właśnie, gdy wspominasz o tych mniej znanych kolędach, które no mają okazję być zaprezentowane tylko w środowiskach związanych z muzyką liturgiczną, a dominikanie do takiego środowiska należą, bo przecież Niepojęta Trójco, ten duży śpiewnik, to jest wydany właśnie przez nich, jeśli się nie mylę, prawda?
1: Dokładnie tak, to już ma tę tradycję ponad 20 lat, ten śpiewnik. Ja jeszcze pamiętam takie wydania A4 kserokopie w takiej zielonej oprawie sprzed ponad 30 lat. Gdzieś te początki rzeczywiście miały miejsce. No chwała Bogu, że Dominikanie się w taki sposób tym zajęli w Polsce. Ma to niezwykły zasięg, jeśli chodzi o tą Niepojętą Trójcę i tą całą pracę z tą piękną muzyką, nie tylko polską, bo w tej tradycji muzycznej tutaj mamy też braci z Teze, no też dużo pięknej tradycji, jeśli chodzi o muzykę w kościele.
0: A powiedz mi, nie masz takiej ochoty, żeby trochę się zająć tymi zapomnianymi kolędami?
1: Mamy całe mnóstwo pięknych rzeczy w wielu klasztorach, nie tylko męskich, ale również żeńskich, chociażby blisko Krakowa siostry benedyktynki w Staniątkach. Więc rzeczywiście ja lubię te stare polskie kolędy z wielu powodów. Po pierwsze, one mają niezwykłą treść głęboką i piękną teologicznie. Na miarę, co tu dużo się niedaleko szukać, święty Efrem Syryjczyk, jeden z największych teologów i poetów. Ja bardzo lubię jego poezję, właśnie prosta, a jednocześnie głęboka. I w tej kulturze polskiej mamy to szczęście, że jest dużo takich tekstów. No im bardziej współczesne, tym trudniej o jakąś głębię. Ja zacząłem od liryki, bo tutaj rzeczywiście dla mnie słowo w muzyce jest najbardziej znaczące i pierwsze. No ale jak mamy dobrą poezję, to wtedy łatwo o dobre dźwięki. I ja się tak staram właśnie robić.
0: Wspomniałeś też, że słuchasz podpowiedzi Ducha Świętego, jeśli chodzi o tą tematykę i o płyty, które pojawiają się na rynku. I tak zaczęło się z przytupem, że tak powiem, bo tych płyt było na samym początku, na początku lat 2000 sporo. 2004 pierwsza płyta, potem 2008, 2009.
1: Ale to chyba też zasługa bardzo sprzyjającego tutaj wydawcy świętego Pawła Edycja, ksiądz Daniel Łuka, który zaryzykował w pewien sposób to wydawnictwo. No bo obecnie wiadomo, jak ten rynek wygląda, że płyty CD mało się wydaje teraz w związku z mediami, streamingiem i tak dalej, nowa jakość muzyki.
0: Jak poszukujesz Pana Boga przez te utwory? Bo mam takie wrażenie, że to, że piszesz dla ludzi i że ta muzyka jest, tak jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, służebna wobec słowa, na pewno przynosi coś ważnego tobie osobiście. Co takiego ta muzyka i te tematy, które poruszasz w poszczególnych płytach, robią Pawłowi Bębenkowi?
1: To, w jaki sposób ja traktuję muzykę, to wszystko zawdzięczam też Laurze, która jest tym świetną altowiolistką, jest muzykiem wykształconym. Moje początki z muzyką zaczęły się właśnie nie w szkole muzycznej, ale w gronie osób, które zajmowały się bardzo profesjonalnie muzyką wokalną. Miałem ogromne szczęście być u boku świetnych muzyków, no tutaj liderów, jeśli chodzi o muzykę dawną w Polsce. I moje początki były zawsze związane z muzyką wokalną, czy też instrumentalną z epoki baroku, renesansu, tak, lutnia, te piękne, dawne instrumenty. Rzeczywiście wraca do życia dobrej jakości muzyka, którą ja od zawsze się zajmowałem, co mnie bardzo cieszy. I tutaj to, co Basiu powiedziałaś, muzyka jako służebnica. Bardzo lubię to określenie, bo ono mi też wskazuje jasno na Matkę Boga, że Maria jako służebnica słowa. Bardzo piękne jest to określenie muzyki. No zresztą Maria też dała światu słowo, dosłownie, nie tylko jako osobę Jezusa, ale też jako przecież brzmiący, do dzisiaj rezonujący dźwięk. I to jest też piękne. I ja się też staram właśnie tak... W mojej pracy to wygląda tak rzeczywiście, że przyglądam się słowu, wsłuchuję się mocno w słowo. Czasami Laura się zgadza, że wyjeżdżam na parę dni poza dom. Rzeczywiście w jakiejś przestrzeń ciszy, choćby do przyjaciół Bernardynów, Kalwary Zbrzydowskiej. Blisko Krakowa, ale mocno odizolowane, piękne miejsce. Albo gdzieś w góry, które bardzo lubię. I tam jestem tylko ze sobą samym i ze słowem właśnie. I tym są początki tej drogi kompozytorskiej. Jak Pan Bóg się zgadza, chyba się zgadza, skoro z tego, co widzę, jakoś chce mnie używać do tego. Ale to, że chcę właśnie, jakby zmierzając do celu odpowiedzi na to pytanie, co mi to daje, właśnie ta radość muzykowania, która się zaczęła w kwartecie, później w oktecie, w tych małych ansamblach wokalnych, czyli tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest to, czego bardzo potrzebujemy w każdym wymiarze teraz społecznie i muzyka też taką funkcję ma przecież, bo ona uczy słuchania drugiego człowieka, bycia w relacji z drugim człowiekiem. Relacja, którą mamy jako ensemble śpiewające czy to grające ze słuchającymi, są albo właśnie prawdziwe, albo są zwykle, jak to teraz cała muzyka współczesna, marketingowe, jak to Benedykt XVI pięknie określił, muzyka jako produkt marketingowy właśnie. Benedykt XVI pięknie o tym w takiej Nowa pieśń Pana, w takiej swojej publikacji, jeszcze jako kardynał Ratzinger. Także i tutaj właśnie myśląc o tych relacjach, staram się być w zgodzie ze sobą, z ludźmi, z którymi pracuję, ale też dzięki temu to, co śpiewamy, czyli treści, które, no, a najczęściej są to treści sakralne, i wypadałoby tutaj, znowu cytując świętego Augustyna, wypadałoby być tym, co się śpiewa. To pięknie Augustyn o tym powiedział, że jeżeli chcemy wyśpiewać chwałę, to sami bądźcie tym, co śpiewacie. I dla mnie to jest najpiękniejsza instrukcja muzyki kościelnej. Nie trzeba żadnych przepisów, żeby to było piękne.
0: Czy masz takie doświadczenie, że muzyka może nawracać, że muzyka może mieć, może być tak silnym nośnikiem Ducha Świętego, że ktoś, kto nie miał wcześniej kontaktu z Panem Bogiem, słysząc dźwięki, może mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem?
1: Basiu, to jest niezwykłe szczęście rzeczywiście móc zajmować się muzyką w taki dokładnie sposób, bo jak byłem jeszcze troszkę młodszym człowiekiem, te 20-30 lat temu, to muzyka była dla mnie rzeczywiście bardzo takim czysto techniczną rzeczywistością. Nie była, była, sprawiała mi przyjemność właśnie ze strony estetycznej, emocjonalnej, natomiast nie byłem jeszcze na tyle dorosłym, dojrzałym człowiekiem, żeby zdawać sobie sprawę, że ona może być też właśnie narzędziem do tego, żeby dawać ludziom pewien pokarm duchowy. I na szczęście Pan Bóg się upomniał o to też, bardzo dosadnie, ale bardzo też skutecznie, że jakby zmieniła mi się perspektywę myślenia od strony estetycznej na wartość tą, o której wspomniałaś, nadrzędną, czyli duchową.
0: No i wiele...
1: To się zdarzyło, no to też w tym roku chyba 18 lat, tak, już minęło w 2006 roku. Zdarzyło mi się przeżyć stan agonalny w szpitalu. Wybrałem się na rekolekcje ignacjańskie do Starej Wsi na tydzień i okazało się, że po dwóch dniach mój organizm nie jest w stanie przeżyć do końca tych rekolekcji z powodu wysokiej temperatury, ale no i gdzieś tam w Brzozowie blisko Starej Wsi trafiłem do szpitala, gdzie mi pomogli, zbijając tą temperaturę jakąś kroplówką i udało się opanować sytuację, ale jak wróciłem na rekolekcję po tym kilkugodzinnym pobycie w szpitalu, okazało się, że rzeczywiście ból głowy i temperatura wraca na dosyć wysoki poziom, więc zrezygnowałem z rekolekcji, wracając do Krakowa. No ale tutaj musiałem pojawić się w szpitalu i okazało się, że jest diagnoza zapalenia mózgu, więc choroba śmiertelna. I rzeczywiście w 2006 roku trafiłem do szpitala. No i to był właśnie okres, 8 grudnia, to też taka piękna data znacząca dla wielu osób wierzących. Tak, zacząłem rekolekcję.
0: Zaczynaliśmy wtedy, startowaliśmy z radiem.
1: No właśnie, 8 grudnia trafiłem na swoje takie długie 40-dniowe rekolekcje. Ja planowałem tygodniowe, a dostałem w prezencie 40 dni w szpitalu. W stanie śpiączki później do tego jeszcze kolejny wyrok śmierci sepsa, ale no na szczęście tutaj Pan Bóg ma plany, które potrafią lekarzy zaskoczyć. To doświadczenie takiej bezradności i zależności od sił wyższych, świadomość tego, że jesteśmy słabi, skłoniło mnie rzeczywiście do troszkę zmiany perspektywy myślenia, że nie tylko Paweł Bębenek, ale przede wszystkim ktoś inny tutaj jest ważniejszy. Taki krótki rzeczywiście epizod doświadczenia bycia zależnym od innych ludzi, bycia słabym. Wzbudził we mnie też dużą ilość wdzięczności i świadomości tego, że to, co mamy na ziemi, jest bardzo krótkie tak naprawdę i że warto rzeczywiście poświęcić się innym rzeczom niż tylko ego nasze osobiste. Więc
0: powiedz mi, dla kogo jest twoja muzyka? Gdybyś chciał to opisać krócej lub dłużej, jak chcesz. Dla kogo piszesz muzykę?
1: Staram się, myśląc właśnie o tej takiej użytkowej stronie muzyki, bo ono od tego jest, żeby ludzi, którzy uczestniczą w liturgii, to jest najczęściej, muzyka, którą się zajmuje najczęściej, to jest muzyka sakralna. W drugiej kolejności to jest muzyka liturgiczna, więc ona nie musi być wykonywana tylko i wyłącznie w czasie liturgii mszy świętej, tak jak my to rozumiemy. Staram się też pisać inne formy muzyki, bardzo lubię muzykę filmową. Udało mi się na szczęście mieć krótki epizod, pewnie znany i tobie, Basiu, i słuchaczom, ze świetnego zresztą filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. A swoją drogą ten psalm, który otwiera ten film w czołówce, jest psalmem, który ukazał się na wspomnianej przez ciebie pierwszej płycie w 2004 roku. Skosztujcie i zobaczcie. I to, co staram się robić, to myśleć właśnie o takiej użytkowej roli tej muzyki. Myślę, że tutaj dobry temat muzyczny, jakaś pierwsza melodia, którą wszyscy znają gdzieś tam z głosu sopranowego, jak najbardziej, tak żeby ludzie mogli się w prosty sposób włączyć. To, co widziałem ostatnio właśnie we Francji, było przecudowne, że cały kościół, a tam Francja to piękne, gotyckie, duże świątynie, I cały kościół śpiewający bardzo pięknie. Myślę, że to też ma znaczenie, że te melodie są tak napisane, żeby one były po pierwsze do powtórzenia. Staram się też innym głosom sprawiać przyjemność przez pisanie melodii w taki, a nie inny sposób, więc z tego co widzę, to się jakoś udaje, że i zarówno nie tylko sopran jako melodia, ale pozostałe głosy, alty, basy, tenory też mają radość z tego, co śpiewają. I to też jest, wydaje mi się, dosyć ważne w tym, bo jak wiadomo, muzyka współczesna chociażby, więc ja się staram w miarę możliwości upraszczać środki, a jednocześnie dawać ludziom przyjemność z śpiewania.
0: Słyszałam o tym, że napisałeś nową wersję Bogu Rodzicy, która została odegrana, odśpiewana w katedrze Notre Dame. No to nie jest mała rzecz. Proszę mi opowiadać teraz, jak do tego doszło.
1: No tak się składa, rzeczywiście miałem tą ogromną przyjemność, a z drugiej strony no już zaszczyt to jest takie słowo najmniejsze tutaj w tej sytuacji, bo jeżdżąc wielokrotnie na warsztaty w różne, warsztaty chóralne, które pracuję na co dzień, zajmuję się też pracą nad emisją głosu indywidualną i zbiorową, więc mam tej pracy całe mnóstwo w całej Europie obecnie. Bardzo cenię, tutaj muszę powiedzieć o Łotwie, gdzie muzyka jest na bardzo wysokim poziomie wokalnym, no ale Francuzi dokładnie podobnie. Zresztą Ukraina, tam gdzie bywam, zdarza mi się bywać na Ukrainie, chwała Bogu, naprawdę, bo tam też są świetnie wykształceni ludzie po konserwatoriach. No ale Francja też jest takim pięknym krajem w każdym wymiarze i zdarzyło mi się być wielokrotnie w polskiej misji katolickiej w Konkordii. Tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów i słuchających nas, całą wspólnotę posługującą muzycznie. Mamy tam świetną siostrę honoratę, która jest organistką w parafii właśnie w Konkordii w Paryżu. No jak się okazało, że będzie ponowne otwarcie polskiej kaplicy w Notre Dame, a też chyba od niedawna tą kaplicę mamy, bo to kilkunastu lat z tego, co dobrze pamiętam, te kaplica funkcjonuje. Siostra właśnie honorata zaproponowała, żeby Paweł Bębenek napisał muzykę do Bogu Rodzicy. Więc troszeczkę się przestraszyłem z powodu tego, że Bogu Rodzica jest... No, to jest taki wątek, że lepiej tego nie ruszać z wielu powodów rzeczywiście. Aczkolwiek jak mam ogromną ochotę spotkać się kiedyś z wojownikami Maryi i uświadomić ich, tych naprawdę głęboko dobrze formowanych też mężczyzn, mężczyźni też potrzebują duszpasterstwa, żeby zaśpiewali w Bogu Rodzice w sposób troszeczkę inny niż militarny. Bo to, co jest atrakcyjne, wydaje mi się, w tym wykonaniach, i tutaj serdecznie się polecam, jeśli chodzi o zaśpiewanie Bogu Rodzicy względem mężczyzn, żeby przede wszystkim panowie wiedzieli, kto jest adresatem tej melodii. Bo jednak wypadałoby wejść w relacje. Natomiast ukazywanie swojej takiej właśnie siły militarnej jako mężczyźni w tej pieśni, ja rozumiem kontekst historyczny, prawda, bo tutaj tradycja, Grunwald i tak dalej, to właśnie, ale czy Chrystus, no właśnie, czy Chrystus użył siły w jakikolwiek sposób, żeby kogoś nawracać? I w związku z tym, że ja mam troszeczkę inny stosunek do tej treści Bogu Rodzicy, postanowiłem jednak zgodzić się na tą szaloną propozycję siostry i księży z Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu i ubrałem ją troszeczkę delikatniejszą formę, jeśli chodzi o stronę chóralną, a w związku z tym, że tekst, no co tu dużo mówić, on też jest niezwykle bogaty, aczkolwiek mało czytelny też, jeśli chodzi o zrozumienie tej treści, więc ja pozwoliłem sobie zacytować fragmenty, a jednak większą część tego tekstu ubrać w troszeczkę inny sposób. A ponieważ mamy całe mnóstwo pięknych tekstów maryjnych w kościele, więc ja znalazłem w różnych śpiewnikach fragmenty różnych pieśni maryjnych i skleciłem tekst właśnie tradycyjny, ale raczej zrozumiały już. On jest też troszeczkę w formie litanii napisany. Natomiast melodia, no... To było ciekawe bardzo doświadczenie, bo dostałem ją w prezencie. Też ta melodia delikatnie cytuje chorał gregoriański w tej wersji melodycznej sopranowej, natomiast chór jest ubrany tak, żeby rzeczywiście brzmiało to dostojnie. I z tego, co widziałem, to spełniła swoją funkcję na też bardzo wzruszający wątek, bo usłyszeć napisaną przez siebie muzykę w takiej sytuacji, jeszcze w katedrze o historycznym kontekście dla Francuzów niepodważalnej, to też niezwykłe wydarzenie, ogromne szczęście w życiu. W związku z szacunkiem moim do historycznej muzyki, do oryginału melodycznego, to nie wiem, czy tutaj słyszałaś, Basiu, ale orkiestracja, ponieważ byłam rzeczywiście, muzyka chóralna oddawała treść tekstową, natomiast były też zaangażowane instrumenty w czasie mszy świętej w kaplicy w Notre Dame i ja w orkiestracji zostawiłem oryginalną melodię Bogu Rodzicy, więc ona tam, ta melodia się z szacunku właśnie się pojawia w partii orkiestrowej, natomiast chór już włącza się później w nowe. Także połączenie starego i nowego.
0: Opowiadasz tutaj tak pięknie o Francji. Nie wiem, czy jakie jest twoja perspektywa po pobycie we Francji, trochę po obserwowaniu kościoła francuskiego. Czy chcesz powiedzieć, że kościół francuski zaczyna powoli rozkwitać i ta sytuacja nie jest tak zła, jakby się mogło wydawać?
1: No ja znam kościół francuski już od wielu lat, bo rzeczywiście kiedy zacząłem pisać pierwsze kompozycje dla środowiska polskiego, to zdarzały się tłumaczenia na język francuski. Jakież było moje zdziwienie, kiedy naście lat temu usłyszałem jeden ze swoich utworów, też z mszy o miłosierdziu z tej pierwszej płyty, psalm 145 przetłumaczony na język francuski. No i lekko byłem zszokowany, bo okazuje się, że tam taki skromny właśnie gdzieś w Notre Dame w Paryżu 300-osobowy, a nawet 500-osobowy chór młodych Francuzów wykonał ten utwór w czasie liturgii. I to mi dało do myślenia. Okazuje się, że miałem okazję właśnie będąc ostatnio w Notre Dame w Paryżu podczas inauguracji tej polskiej kaplicy, spotkać się z tym środowiskiem. Jest taki Cantique Ecclesia, takie środowisko młodych Francuzów, dbających o piękno liturgii poprzez muzykę. To jest fenomenalne. Cała Francja, młodzi ludzie z różnych środowisk spotykają się raz w roku w różnych miejscach Francji, to też jest ważne, w tych pięknych gotyckich kościołach, katedrach francuskich, na kilkudniowe warsztaty i przygotowują godzinny koncert. I to są takie właśnie chóry od 200 do 500 osób. Więc nam się wydaje w Polsce, że tutaj jesteśmy jakimś liderem, natomiast Francuzi rzeczywiście też od lat się tym zajmują na bardzo wysokim poziomie. No i kiedy byłem we wrześniu w Lyonie na zaproszenie tej francuskiej szkoły muzyki liturgicznej, jakież było moje zdziwienie, że w czasie liturgii właśnie, niedzielna liturgia, oprócz oczywiście organisty, tak jak to w Polsce, z małą różnicą, że organista we Francji gra, a nie śpiewa, bo od śpiewania jest kantor, więc organista za kontuarem na chórze, kantor przy ołtarzu, też oczywiście w szatach w albie, tak jedna osoba przygotowująca liturgię. Do tego schola żeńska, mały zespół wokalny, do tego schola męska, a oprócz tego jeszcze chór, więc taka skromna francuska liturgia w jednej z niedziel. My te przepisy w Polsce też już mamy, mówiące o kantorach i natomiast daleko jeszcze nam do realizacji tego w rzeczywistości. Natomiast to są niezwykle zaangażowani ludzie, wielodzietne rodziny też, to też jest piękne. Cały kościół pełen młodych ludzi z dziećmi i kościół śpiewającym. To jest, robi wrażenie.
0: No to daje też taką wielką nadzieję na przyszłość, bo widzimy, co się dzieje we Francji między innymi. Co się dzieje też w innych krajach. Ja myślę, że takie mnie na przykład najbardziej zaskoczyły filmiki z Korei, jeśli dobrze pamiętam, z utworami wykonywanymi przez Koreańczyków, twoimi utworami. No tego to bym się nie spodziewała, także Pan Bóg ci chyba naprawdę robi wielką niespodziankę.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem się zajmować muzyką, tak jak ci mówiłem, po prostu dla przyjemności swojej, moich bliskich przyjaciół, z którymi pracowałem na co dzień i koncertowaliśmy w wielu miejscach Europy, nigdy bym się nie spodziewał, że ta muzyka będzie miała zasięg właśnie o Filipiny, przecież o Tajwan też w języku chińskim, koreańskim, tak. A to, co najbardziej mnie wzruszyło, to też taka sytuacja, Bliski Wschód, kiedy w Libanie, w Syrii było trzęsienie ziemi, to jeden ze znajomych księży też mi przysłał fragment Witaj pokarmy przetłumaczony na syroarabski. Ja się śmieję z tego, dlatego że kiedy. No jeszcze myślę, że większość słuchaczy też nie pamięta tego okresu, jak jeszcze nie było telefonów komórkowych i internetu. Ja takie czasy pamiętam.
0: Ja też.
1: No i właśnie kiedy ja się tym zajmowałem na początku, nie było czegoś takiego jak jakiś plan marketingowy, nie było Facebooków, Instagramów, jak z tą muzyką dotrzeć do ludzi. I w życiu bym się nie spodziewał, że to będzie miało właśnie taki zasięg. I to jest chyba rzeczywiście. Te owoce pokazują, że ta praca w tym kierunku ma znaczenie niemałe.
0: Ale jak myślisz, co wpłynęło na to, że ta muzyka została odczytana jako możliwa do przeczytania w tych środowiskach, które są dalekie od tego naszego środowiska tutaj polskiego, czy nawet europejskiego, no bo ona wyszła poza Europę. Skąd się to wzięło?
1: Na to mogą mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, część z tych rzeczy, która rzeczywiście była przetłumaczona na te języki dalekowschodnie albo tutaj bliskowschodnie, to oryginały pojawiały się, i to jest myślę ważna funkcja tej muzyki, też po łacinie, że to jest ciągle język kościoła, on jest żywy. Natomiast a druga rzecz, że jednak forma muzyczna jest bardzo dostępna i myślę, że to też wpłynęło na wyjście poza przestrzeń, że to nie jest to język współczesny, akademicki, zbyt ambitny. Owszem, Kościół też ma przestrzeń na no przecież mamy Mozarta w wielu pięknych miejscach, mamy w Watykanie, już nie wspominając o rzeczy zasadniczej, czyli chorale gregoriańskim. Zresztą ja też używam tego języka w swojej muzyce, chociażby opracowując znane tematy z hymnów świętego Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, no piękny hymn. I wiele innych sekwencji też z czasu paschalnego, najpiękniejszego, jeśli chodzi o tradycję muzyczną. I właśnie to połączenie wydaje mi się oryginału znanego gdzieś tam z tradycji, jeśli chodzi o lirykę, ale w połączeniu z dostępną formą muzyczną. Pytanie, czy formy w kościele muszą być nieosiągalne dla osób uczestniczących i w liturgii jako wierni?
0: No chyba właśnie nie. Mam wrażenie, że ludzie w kościele tęsknią za takimi formami, które będą łatwe do, tak jak ty mówisz, łatwe do powtórzenia, do odtworzenia. I ja to obserwuję choćby u siebie w parafii, bo jeżeli słyszę muzykę, którą znam, a twoje utwory, choćby właśnie z pierwszej płyty, które są chyba najbardziej rozpowszechnione, śpiewane są powszechnie w kościołach w Polsce, to ja już wiem, że ja po prostu wtedy dotykam nieba, bo ja te utwory pamiętam, sama je śpiewałam i mam poczucie, że jestem bliżej sakrum, niż gdyby to był właśnie taki utwór mało znany, czy bardziej skomplikowany. Także ja się w pełni z tobą zgadzam, że te utwory powinny być tak napisane, żeby człowiek, który nie ma wykształcenia muzycznego lub niewielkie wykształcenie muzyczne, ale ma słuch, żeby umiał je powtórzyć.
1: Ale użyłaś, Basiu, bardzo ciekawego i cennego teraz słowa, sobie uświadomiłem, o tęsknocie ludzi za doświadczeniem czegoś pięknego. No co tu dużo mówić, no żyjemy w kraju, który rzeczywiście ma dużo do odrobienia, jeśli chodzi o edukację, o formę edukacji, jak no, Polska, te nasze trudne czasy, choćby komuny, która nas mocno zabrała nam dużo pięknych rzeczy, próbowała nam zabrać, może tak, nie zabrała, ale próbowała nam odebrać dużo pięknych wartości, również w formie kultury. Na szczęście tutaj zarówno zabory, jak i później ten czas postkomunistyczny, który próbował zniszczyć naszą tożsamość kulturową. No i ta tęsknota, która, ja też obserwuję to po ilości warsztatów, które prowadzę w całej Polsce i nie tylko, że ludzie mają doświadczenie nie tylko usłyszeć, ale zaangażować się w sposób aktywny w śpiew. I ja to widzę bardzo, no, ta edukacja właśnie tutaj u nas dużo pozostawia do życzenia na podstawie podstawowym, zwłaszcza muzyczna, że ludzie nie śpiewają.
0: A powiedz mi, jakie jest twoje doświadczenie właśnie związane z organizacją warsztatów, bo to są duże warsztaty w wielu miejscach, tam się setki osób zbierają i ja to zawsze próbuję wyjaśnić moim znajomym Chorwatom, bo jeszcze tam nie dojechałeś, a zaproszenie jest otwarte, że po 3-dniowych warsztatach można przygotować setkę ludzi, którzy

0: tkwi ta relacja, moim zdaniem, między śpiewającymi a stwórcą? Jakie jest twoje?
1: Znowu trafiłaś w sedno. Właśnie chodzi o relacje, bo przecież to, właśnie wracając do Lyonu, do tego tematu warsztatów muzycznych w Lyonie, bo tam też takie były, oprócz wykładu, wszystko dotyczy relacji, no bo jeżeli mowa o muzyce, czyli relacji między ludźmi, no to, przecież jedna z antyfon Wielkiego Czwartku, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. I myślę, że muzyka... Możemy sprowadzać muzykę do wymiaru estetycznego. Niestety tak się dzieje w szkołach też i w systemie edukacji, że kształcimy ludzi bardzo indywidualnie w kierunku... To jest bardzo ważne. Natomiast nasza edukacja muzyczna powinna służyć wejściu w relacje. I tutaj dotykamy jeszcze jednego, ale to już bardziej też na innym rozmowie, wydaje mi się, wątku. Muzyka jako soft power w budowaniu relacji, w budowaniu wartości w społeczeństwach. Też miałem taki ciekawy ostatnio panel dyskusyjny. Ale właśnie... To, że my wchodzimy w relacje poprzez dźwięki, mało tego. Często uczymy się słuchać innych, akceptować innego głosu. Często ludzie, którzy nie zawsze potrafią. Są takie fajne właśnie definicje chóru, że to jest takie miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie, bo ja zawsze, jak czegoś się nie zaśpiewa dobrze, to jest większe grono ludzi, które to... Tak, łatwiej. Dokładnie tak. Ale właśnie od tego też jest chór, żeby pomagać ludziom. Myślę, że to właśnie to, co powiedziałaś, czyli przede wszystkim relacje, a nie tylko umiejętności i to, czego my doświadczamy w edukacji, nie? Że często brak umiejętności powoduje, że jesteśmy odrzucani jako ludzie. I to jest ogromny błąd w edukacji.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo jakby poza muzyczny, bardziej psychologiczny. Ja sobie też z tego zdaję sprawę, bo słyszę opowieści mojej mamy, która przez wiele lat była członkiem chóru parafialnego. W kościele, w którym znalazła się siostra zakonna, dla której śpiewanie było pasją. I ona przez to, że w pewnym momencie poprosiła, zapytała moją mamę, czy nie zechciałaby tam śpiewać. Moja mama była w trudnej sytuacji, bo straciła tatę niedawno, a to już było wiele lat temu oczywiście. No i zdecydowała się chyba trochę, żeby już dać tej siostrze, żeby ona dała jej spokój. I w tym chórze minęło kilkanaście lat, nie wiem, czy nawet nie 20. I ta tęsknota za śpiewaniem jest w niej do dzisiaj, teraz mieszka z nami. I cały czas szuka chóru. Jeden się gdzieś tam zakończył, no to gdzieś może następny. To śpiewanie daje takie poczucie bycia z ludźmi, już teraz trochę w innej perspektywie, już nie jako osobie pracującej, która ma oprócz tego obowiązki domowe, dzieci, tylko już pani seniorka, która potrzebuje pobyć sobie ze swoimi znajomymi i pośpiewać. Także ten wątek psychologiczny, bardzo ci dziękuję, że też to poruszyłeś, bo on jest też dzisiaj bardzo ważny, szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób czuje się samotnych, a jednak to kolędowanie może nas do siebie zbliżyć.
1: Jest jeszcze jeden piękny wątek, jeśli chodzi o muzykę, o którym też mało mówimy. Wątek korzyści płynących dla naszego ciała, prawda? Bo psychologia i rzeczywiście ta przestrzeń właśnie naszego ducha to jest jeden z elementów. No i tutaj, Basiu, to jest ciekawy wątek właśnie też w naszej rozmowie, że tutaj to wcielenie, to święto, które przeżywamy obecnie, czyli Bóg, który staje się człowiekiem w każdym wymiarze podobny do nas, no wiemy przecież, że płakał, że się wzruszał w kontakcie z przyjaciółmi lub ich brakiem. Czuł się też osamotniony wielokrotnie, był też, bał się. Też piękne spojrzenie na człowieczeństwo Boga, ale myślę właśnie o takim aspekcie pozytywnym, mianowicie doświadczeniem poprzez śpiew. Bóg też śpiewał.
0: Ale jak myślisz, Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Znaczy, Żydzi generalnie nie recytują psalmów, tylko je śpiewają. więc jestem pewien, że śpiewał. No Maria też śpiewała. To też jest piękne w Ewangelii u Łukasza, jak słyszymy, jak Maria w stanie brzemiennym, dwie piękne niewiasty, Elżbieta i Maria, się spotykają. No i Łukasz opisuje piękną scenę, to też jest wątek bardzo współczesny, stanu prenatalnego człowieka. I pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maria się pojawia w obecności Elżbiety, to

0: tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. No i później już u Marka i u Mateusza w dwóch Ewangeliach czytamy, że w czasie, w jednej wersji jest tak, że z hymnem na ustach wyszli w kierunku Góry Oliwnej, ale a u drugiego po odśpiewaniu hymnu wyszli. Wiemy, które psalmy wtedy śpiewano, także jestem pewien.
1: Pamiętasz?
0: I to był 116 psalm, tak. Czym się Pan odpłaca za wszystko, co mi wyświadczył? Jeden z psalmów tego czasu paschalnego.
1: Też napisałeś do tego muzykę?
0: Zdarzyło mi się, tak. Też gdzieś
1: no
0: funkcjonuje.
1: No,
0: ale chciałem właśnie tak, jakby zamykając wątek właśnie przyjemności, bo to też ciekawe, że apostołowie śpiewali razem. Mimo tego, a to też jest niesamowite, że Bóg, który mógł być liderem i kantorem, że śpiewał razem z nimi. To też jest piękny obraz. No i właśnie już wracając do tego człowieczeństwa i do tajemnicy wcielenia, tego, co świętujemy obecnie, korzyści płynące ze śpiewania tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka. I tutaj mógłbym, że można by rzeczywiście dłużej troszeczkę wątek pociągnąć w kierunku Hildegardy z Bingen, która też pięknie o tym pisała.
1: Ona była, mam wrażenie, cała zatopiona w modlitwie, słuchała Ducha Świętego, no bo te utwory można dzisiaj odtworzyć i odśpiewać. Nie wiem, czy tak dokładnie, no bo to są bardzo, bardzo stare utwory. Ty mógłbyś mi coś więcej na ten temat powiedzieć. No ale są, istnieją.
0: Ja uważam, że Hildegarda niestety zepchnięta w dużej części przez Kościół do kuchni i do diety, jest w ogóle niedoceniana jako jeden z największych kompozytorów muzyki sakralnej. Na szczęście to się zmienia, bo moje przyjaciółki tutaj z Krakowa, Suzy Ferfolia ze świetnym zespołem Flores Rosarum, wracają często. To jest zespół żeński zajmujący się profesjonalnie muzyką właśnie średniowiecza, renesansu. I przywracają do życia piękne utwory Hildegardy z Bingen. Odwiedzałem ostatnio właśnie nad Renem klasztor benedyktynek, gdzie Hildegarda żyła. Hektary dobrego wina, tak, nad Renem, także tutaj miały warunki sprzyjające do spokojnej modlitwy, dużo pięknej przestrzeni, takiej kontemplatywnej. No i właśnie miejsce, gdzie te utwory powstawały, w ciszy.
1: Ale siostry śpiewają jeszcze cały czas tam te utwory Hildegardy?
0: Czy... No troszkę się już to zmienia, dlatego że znaczy, śpiewają, natomiast troszeczkę inaczej ten świat wygląda. Fajnie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to... Zresztą wracamy do tego pragnienia i doświadczenia relacji ciągle. I ta muzyka, która jest tym narzędziem, żeby wejść w relację. Że ludzie wracają do tego coraz częściej. Zarówno od strony właśnie monodii, chorału gregoriańskiego, czy też śpiewu gregoriańskiego, jak niektórzy też nazywają ten rodzaj muzyki, ale również w wielogłos. Czy to polifonię bardziej bogatą, czy w bardziej uproszczone formy, którymi Paweł Bębenek się zajmuje na co dzień.
1: Mm-hmm. Zapytam cię jeszcze o formę muzyki, ponieważ skojarzyło mi się to z tematem bardziej związanym z współczesnym malarstwem sakralnym i z projektem teologii politycznej namalować katolicyzm od nowa. Moje pytanie dotyczy świata muzyki. Czy uważasz, że utwory muzyczne należy dostosować do współczesności, do tego świata, w którym żyjemy dzisiaj, tak jak uważają malarze zaangażowani w ten projekt, że warto tematy sakralne, akurat w tym przypadku związane z tajemnicami różańcowymi, spróbować przedstawić w nowy sposób, bardziej współczesny, taki, który będzie łatwy do odczytania przez współczesnych.
0: Znam projekt Namalować chrześcijaństwo od nowa, rzeczywiście obserwowałem z ogromną ciekawością i będę troszkę stronniczy tutaj w tym temacie, dlatego że ja mam swojego idola w tym projekcie, bo wydaje mi się, że muzykom jest troszeczkę łatwiej, zaraz powiem dlaczego, natomiast chciałem tutaj namalować chrześcijaństwo w tym projekcie, bardzo mi się podoba jeden z moich znajomych, no tutaj nie dlatego, że jest moim znajomym, ale Jacek Hajnos, dominikanin, który rzeczywiście delikatnie w tym nowym języku odnosi się do jednak malarstwa choćby flamandzkiego, że tam jest dużo pięknego światła wydobyte w tym malarstwie u Jacka. Na mnie w tym projekcie to zwróciło największą uwagę, natomiast boję się przenoszenia sztuki na język współczesny. Co ciekawe, z tego co obserwuję, no, mieliśmy w historii muzyki polskiej genialnych muzyków muzyki sakralnej, bo przecież Wojciech Kilar to robił. Robił to Henryk Mikołaj Górecki, miałem okazję osobiście pana profesora też spotkać. Krzysztof Penderecki też miałem okazję na ten temat porozmawiać z panem profesorem. I był taki czas rzeczywiście po Soborze Watykańskim II, że Kościół, choćby, ale też Franciszek Blachnicki, znana wszystkim oaza światło życie, tutaj bezcenny, jeśli chodzi o Kościół ruch, że gdzieś szukano języka nowego. Natomiast wydaje mi się, że on się w ogóle nie sprawdza. Dlatego, że po pierwsze, nowy język to też rodzaj mody i on szybko przemija. Myślę, że tak jak w sztuce, od wizualnej sztuce, tak jak jest rzeźba i malarstwo, to jest... bardziej wydaje mi się odczuwalny i bolesny. Niestety Kościół w przestrzeni muzyki też po to sięgnął, obecnie też, zwłaszcza Kościół niemiecki. Mocno poszedł w stronę post-Schönbergowską, mocno współczesną. No ale to jest Kościół niemiecki, że szukają narzędzi, które są nie do przyswojenia w kulturze, dlatego że są mocno oderwane od tradycji. I to, co ja się staram robić, to jednak... To jest też, myślę, że mam ogromne szczęście, bo Pan Bóg mi dał tą łaskę zajmować się właśnie muzyką średniowiecza, renesansu i baroku. Jedna z piękniejszych, jeśli chodzi o formy, to barok i renesans. Oczywiście z miłością do tego gregoriańskiego śpiewu i polifonii, ale jednak nowe formy muzyczne już nie są językiem zrozumiałym. Działo się inaczej w tej przestrzeni wcześniejszej, że ludzie jednak byli bardziej świadomi tego, co dostają. Ten język był bardziej zrozumiały dla współczesnego człowieka. My jakbyśmy sięgnęli po współczesną literaturę muzyczną, bardziej sonorystyczną, już brzmieniową, niekoniecznie melodyczną, rzadko też metrycznie poukładaną. Więc wydaje mi się, zresztą to widać w kościele niemieckim, że ten język nie jest przyswajalny do końca.
1: Ale czy chcesz powiedzieć, że bo wspomniamy się o kościele polskim tego okresu księdza Blachnickiego, że był taki czas, kiedy te gitary i taka prostota w kościele były potrzebne i teraz już nie ma na to miejsca, no nie ma też takiej potrzeby.
0: Tutaj dla mnie osobiście duża część tej literatury właśnie z przestrzeni oazy często to nie są zbyt ambitne melodie. Albo są zbyt banalne, one są proste, ale idące bardziej w kierunku profanum, jeśli chodzi o oddawanie treści. Teksty jak najbardziej, bo często też są biblijne źródła tych tekstów. Natomiast no i też sposób grania na gitarze, dokładnie taki, jak często używamy na gitarze na imprezach w domu z kolegami, czy przy ognisku, czy z całą miłością do przestrzeni harcerstwa. No, Kościół nie jest tym miejscem, gdzie ten język musi funkcjonować, wydaje mi się. I dlatego uważam, że Kościół ma swój język i on jest bezbłędny. I dlatego, dlatego ja staram się nie poprawiać. Owszem, próbuję coś dodać siebie delikatnie, tak jak w przypadku Bogorodzicy. Natomiast to nie jest język nowy, współczesny, takim jakim posługuje się współczesny język muzyczny. No a wracając do wielkich właśnie kompozytorów już niestety odeszłych, myślę o Wojciechu Kilarze i Henryku Mikołaju Góreckim, czyli Krzysztofie Pendereckim. Wielcy, wszyscy wielcy w tej naszej kulturze muzycznej. I tutaj ogromny szacun naprawdę, że mamy takie skarby w Polsce. To na początku swojej drogi muzycznej każdy z nich próbował tej ekstrawagancji. Wiadomo, to są lata 60., 70., warszawska jesień funkcjonująca do współczesnej obecnie nawet. Język postmodernistyczny, dodekafonia, oderwana w ogóle od zasad muzyki tak naprawdę. Myślę o zasadach muzyki troszkę w kontekście bardziej bożym. Myślę o ciągu Fibonacciego i matematyce, to co mamy właśnie w renesansie, w tej muzyce. To też jest piękne w muzyce, że ona jest w pewien sposób bezkompromisowa. Bo jeśli chodzi o malarstwo, tutaj mamy inne narzędzia. Natomiast muzyka... Albo to stroi, albo to nie stroi. Albo to jest molowe, albo to jest durowe i tak dalej. Tutaj nie ma szans, żeby się pomylić. Ale wracając właśnie do wielkich kompozytorów, to przecież Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najpiękniejszych opracowań pieśni maryjnych, bardzo przyswajalne. Cała płyta zresztą wydana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, przez chór Psalmodii, jeszcze świętej pamięci profesor Siedlik, tutaj wiem, że dyrygował tym projektem. Piękna płyta, ale właśnie wielcy kompozytorzy, którzy jednak zeszli do poziomu bardziej przyswajalnego zarówno od strony wykonawczej, ale też dla osób słuchających.
1: No to jest, wydaje mi się, że to jest cenne, to co mówisz, w kontekście samych kompozytorów, którzy zrozumieli, że tu nie jest miejsce na to, żebym ja pokazywał siebie, tylko ja mam służyć. A jeśli chodzi o ojca Blachnickiego, który wykorzystał może nie najwyższych lotów muzykę, wydaje mi się, że takie mam przeczucie, że tam mogło po prostu, ta muzyka miała też funkcję służebną, bo ona miała zebrać te tłumy, które w pewnym momencie stały się bardzo niebezpieczne dla komunistów. Bo w momencie, kiedy oni zobaczyli, że w Pieniny przyjeżdżają masy młodych ludzi, no to zdali sobie sprawę, że to nie wróży dobrze nowemu porządkowi, który miał być zaprowadzany wtedy w Polsce. Ale jak widać, Pan Bóg się zatroszczył i o to, i ta muzyka miała swoje miejsce, spełniła swoją rolę, a jednak dusze ludzkie potrzebują chyba czegoś więcej. No na pewno służy temu też wychowanie i te warsztaty prowadzone czy przez Ciebie, czy przez Huberta Kowalskiego, przez Piotra Pałkę, bo nie wiem, czy Piotr też prowadzi warsztaty.
0: Zdarza nam się często pracować razem z Piotrem też, tak.
1: No więc właśnie. Więc taka edukacja jest jak najbardziej potrzebna. Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie, związane z tym, co się dzieje aktualnie w mediach publicznych, właśnie w związku z tym okresem bożonarodzeniowym, bo od pewnego czasu możemy zauważyć różnego rodzaju koncerty bożonarodzeniowe, w których biorą udział artyści, których życie moim zdaniem kłóci się z tym, co wyśpiewują. Nie do końca rozumiem, jaki jest cel śpiewania kolęd, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, ale też taki ładunek teologiczny. Bez świadomości tego, o czym śpiewam. Bo takie mam wrażenie, że nie ma tam tej świadomości, że tutaj chodzi po prostu o zagranie koncertu, za który dostanę odpowiednią garzę, wyemitowanie tego w telewizji. Jeśli się mylę, chciałabym się mylić, ale z przyjemnością zobaczyłabym taki koncert, na którym widzę i słyszę artystę, o którym wiem, że i czuję to, że jest ten kontakt, że jest ta relacja i no, że to jest to wyśpiewane z miłością. Jak ty to oceniasz?
0: No to rzeczywiście jest wątek niezwykle trudny. Ja to, Basiu, staram się na to patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, rzeczywiście to, co powiedziałaś, to jest kolejny wątek traktowania tej muzyki niezwykle piękne i głębokie. Jako zwykły produkt marketingowy, wiadomo, że tutaj im większe nazwisko, tym więcej się sprzeda. No, no niestety rzeczywiście media w Polsce bardziej idą w tym kierunku niż świadectwa. Ja bym zamiast tych koncertów medialnych zrobił takie wydarzenie i tutaj troszeczkę rozszerzę ten wątek o takim aspekcie, o którym powiedziałaś też, mówiąc o księdzu Blachnickim, nie? Że tutaj władza się lękała tej muzyki. Tak. I to jest właśnie walor muzyki niestety zapomniany przez obecny system edukacji, ale też kulturowy w Polsce, wymiar edukacyjny, muzyczny. Jak muzyka jako soft power, czyli to delikatne narzędzie do budowania świadomości relacji i kultury w społeczeństwie. I tutaj mi się marzy zamiast takiego koncertu to, co robi, uwaga, obecnie publiczna telewizja łotewska. Mianowicie raz na 5 lat mają ogromne wydarzenie cykliczne dorośli, a później, rok później jest też dla dorosłych i dla młodzieży festiwal pieśni i tańca. I ja bym sobie zrobił właśnie takie kolędowanie na takim skromnym stadionie narodowym w Warszawie. Niech ten pełen stadion ludzi zapełni się i wspólnie pokolęduje. Mówię o tym dlatego, że właśnie Łotwa, który to jest 2-milionowy naród, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale rzeczywiście jest ich nie w stosunku do Polaków o wiele mniej, ale jak byłem, miałem ogromne szczęście być częścią takiego projektu. Właśnie w święto świętego Jana Czerwiec, najdłuższe noce, białe noce w tej części Europy. I taki skromny, uwaga, 40-tysięczny chór śpiewających amatorów, którzy przez 5 lat przygotowują się do tego projektu, żeby się spotkać w teatrze, w amfiteatrze w Łotwie. Ja byłem częścią takiej skromnej, dwumilionowej właśnie publiczności, która doświadczyła tego śpiewu na sobie. I gdyby właśnie pokazać ludziom, myślę, że to jest też taki plan na przyszłość mój, ma takie moje marzenie kiedyś, zrobić takie wspólne śpiewanie. Zebrać piękne teksty Baczyńskiego, Norwida, Słowackiego, napisać do nich nową muzykę, która będzie wykonalna właśnie nie tylko od strony ambitnej dla wysokiego poziomu muzycznego, ale też, żeby była dostępna.
1: Czyli to jest muzyka liturgiczna.
0: Znaczy, no, ja jestem jednak, żyję w Polsce i Bogu dziękuję, że żyję w tym kraju z całą świadomością trudnej historii naszej Polski. Natomiast trudno o piękniejsze miejsce na ziemi, z tego co widzę, patrząc na historię też choćby objawień Faustyny Jezusa, Matki Bożej w Giedrzwałdzie. On będzie też bezpieczny, no zresztą to widać po historii naszej, no całej tej emigracji, Konkordia, Paryż, nawiązując do Notre Dame i Słowacki, przecież właśnie w tym miejscu Chopin i dzięki temu przetrwaliśmy. I myślę, że gdyby się właśnie skupić od strony medialnej na wykonywaniu muzyki, ale właśnie, żeby artyści byli świadkami, ale jakby patrząc właśnie z drugiej perspektywy, żeby nie odrzucać tych osób, które myślę, że też są, znam też to środowisko, wiem, że ci ludzie, którzy śpiewają w tych mediach za duże pieniądze i robią to tylko z tego powodu, też są osobami, które pragną doświadczenia, relacji, a często w tym środowisku zwłaszcza tego brakuje. Zostaje relacja na poziomie ekonomicznym i jakieś zależności finansowych, natomiast no właśnie, żeby dać tym ludziom szansy. Nie znaczy to, żeby od razu pokazywać w mediach te gwiazdy, ale żeby dać im doświadczyć relacji bezinteresownej.
1: Jeszcze wracając do tych koncertów, o których wspomniałeś i tego wspólnego śpiewania. Nie wiem, czy na pewno wiesz i znasz te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha, bo ja mam wrażenie, że to, o czym opowiadałeś, co się dzieje w Łotwie, dzieje się raz w roku w Polsce, właśnie w Boże Ciało, na Placu Sybiraków, kiedy wielki tłum śpiewa bardzo proste, znane utwory kościelne razem z tym chórem ponad 100-osobowym, który sobie stoi tam na scenie.
0: Znam to wydarzenie, ponieważ znam, że tak powiem, pomysłodawcę tego koncertu. I tutaj serdecznie pozdrawiamy Jana Budziaszka, Marcina Pospieszalskiego, który jest producentem tego koncertu, Hubert Kowalski, który dyryguje tym. Nie chwaląc się nieskromnie, powiem, że jeden z utworów otwierających ten koncert jest właśnie Dzięki Ci Panie mojego autorstwa.
1: Tak jest.
0: Także i rzeczywiście jest to fenomen na skalę już światową, też w granicach 40 tysięcy, ale uwaga, osób słuchających. Natomiast ja bym odwrócił sytuację, ja bym dyrygenta postawił w środku Stadionu Narodowego, a publiczność postawił na trybunach tego stadionu. Chwała Bogu, że są takie rzeczywiście, to też jest bezcenne doświadczenie, natomiast to jest ciągle koncert. Natomiast byłoby fajnie, żeby ta grupa była w troszeczkę innej sytuacji, ale to ja myślę o swoich bardziej marzeniach, ale skoro Łotysze to potrafią w tak małym narodzie zrobić na taką skalę, i to transmituje rzeczywiście publiczna telewizja łotewska. Ja myślę, że jesteśmy, jako Polacy mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to w taki sposób też potraktować.
1: A czy Polacy lubią śpiewać?
0: Coraz bardziej się przekonuję o tym, że lubią. Tylko właśnie my ciągle zapominamy o tym aspekcie edukacyjnym muzyki. I tutaj myślę w kontekście tego, co się dzieje obecnie we współczesnej muzyce. Przecież ilość konkursów różnych telewizyjnych coraz większa, różne tam voice'y, mam talenty i tak dalej. Ale właśnie tu są bardziej kierunek jednostkowy. Ale to, że się to dzieje, to też jest bardzo dobre. Że coraz bardziej pokazujemy jakość muzyki w Polsce. No, z takich projektów Śpiewająca Polska jest taki projekt churalny. Też tutaj pani profesor z Wrocławia, Agnieszka Franków-Żelazny, te ukłony w kierunku pani profesor. Genialny właśnie projekt, który jednoczy środowiska, z tym, że to już jest bardziej akademickie rzeczywiście i na poziomie już mocno uniwersyteckim. I troszeczkę ambitniejszy repertuar. Pięknie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast właśnie, żeby dać ludziom takim prostym możliwość doświadczenia.
1: Na pewno warto zaczynać od swoich domów, choćby na przykład teraz od kolęd, czego i tobie, i naszym słuchaczom życzę. Śpiewajmy, świętujmy gośćmy się, cieszmy się sobą, relacjami i potem przenośmy te relacje na zewnątrz i świećmy, bądźmy takim światłem. To mi też tak towarzyszy od tego w tym roku, przed tym Bożym Narodzeniem. Taka świadomość, że jeśli to światło niesiemy w sobie, to inni je zobaczą.
0: Dokładnie tak. A repertuaru na pewno nie wystarczy na cały okres kolędowania, także jest się czym cieszyć.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Bębenek. Szukajcie w swoich miastach ogłoszeń o warsztatach, bo jeśli takie znajdziecie, to będziecie mieć piękną okazję, żeby pośpiewać razem z nim i doświadczyć czegoś więcej niż tylko ładnej melodii, tylko spotkania.
0: Dziękuję serdecznie, Basiu.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć, no, szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowę Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. Nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: A dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu?
2: Przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonania o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajnie i fajnie oczywiście, że fajnie niż w domu. Nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym
1: Dlaczego?
2: Momencie. Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak. Może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy. Znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam nie wiem, powiedzieć ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno. Nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się?
0: No, zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który jest. Który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem. Raczej jeszcze w dodatku można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej, okay. O co w ogóle chodzi? Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki, w końcu się pojawił taki związek bardzo poważny, długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy, czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, znaczy epizod, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiło takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat. Przez przypadek lub nie przez przypadek trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No. na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w Kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta, ksiądz Serbinowski. I właśnie był, dużo było mowy o tym właśnie, o takim przypadkowym, czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest, no to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły?
0: O, miały takie teksty? Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: No, teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem.
1: No. Ale
0: niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Nie.
1: Tak, że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda? Nie. Sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu. Bo czułem, że coś tam siedzi, takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak, byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś mocną, ważną. I jak się to toczy? Jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kieruje
1: żyjącym...
0: się tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest, tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. No, związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy... Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która... Może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji, tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest, znaczy ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do dłuższej, jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić, że coś tu nie gra.
1: I do czego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy, to było takie... Znaczy, decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji no tak. Jesteś zmuszony, czy... I
0: okay.
1: Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś? Że chcę iść...
0: Uznałem, że nie, jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze, ja wiem, to, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia no, nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem, kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że Odszedłem od kościoła, nie chodziłem na mszę
1: świętą. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? Mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele razy później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było, wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład po jakimś czasie przyniosłem sobie do domu Pismo Święte. I powiem taką ciekawe przemyślenie, znaczy ciekawe, pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie, jak niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod z pewna osoba zainteresowała mnie astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No i tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie, co do... Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. I... No, ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mąci w głowie, a oddala od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przechodziłem kolejny trudny związek. A przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli a zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Że na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, bo to, no, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak, że to też jest, sobie to przypomniałem w jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad...

0: pewnie nie najlepiej poukładane. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że tak się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci. I tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I zacząłem, tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło. I zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takiego, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no, jakimś niepowodzeniem. No, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jako znaczy, no inaczej. Jeżeli zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła, że muszę wrócić na mszę świętą do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, na ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest... Nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi, już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no... Do tej pory odczułem tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa, znaczy już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przyszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później, to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo do mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To co, może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie, kurs był, może powiem o swojej sytuacji, jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła, już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef, i nie wiem, jakieś artykuły w internecie, i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało. Ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? To znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już. Brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium. Po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne. Angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż. Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu? No, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, tak, że...
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas, no właśnie podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to pisać. No to... Nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i... Czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam na sam stanąłem z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy z skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy iść przez życie samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy źle. To porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, co jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam. Żal za grzechy, taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedź by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy. Bardzo ciekawy. Ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi. Może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był. Tak jakoś świadomość z tego, że obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie, jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Ty naszymi słowami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli. Ja,
1: od kościoła?
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog, szefowa portalu Aletea Polska, Bogna Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą?
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać,
0: nie,
1: to ich
0: nie, argumenty, argumenty.
1: Wyjmij
0: tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to, jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund, bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po 5 i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol wydziela się, jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia on poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi nazwami.
0: Bardzo dobrze,
1: nazwami.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas, zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie.
1: Tak,
0: jestem
1: dokładnie.
0: Zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany, i ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja? Bo dla mnie była ważna.
1: Tak. Dlaczego? Bo ja wiem, co się neurochemicznie w tym momencie działo.
0: Powiedz.
1: To, co się dzieje na ekranie, właśnie przez tą adrenalinę przyciąga uwagę do tego, co się dzieje na ekranie, do tej zmienności. A jednocześnie, ponieważ dla organizmu to jest obiektywny stan stresu. Nam może być nawet przyjemnie, bo te bodźce, które obserwujemy na ekranie, są przyjemne. To są kolejne wiadomości, to są kolejne filmiki, tak, czy jakaś wciągająca gra, więc to jest jakby subiektywnie przyjemne, ale dla organizmu jest to stan stresu. I co się dzieje w stanie stresu? Nam się zawęża pole widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tym, z tymi gwałtownymi zmianami
0: ekranowymi. W pewnym momencie krzyczałem.
1: A!
0: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żwitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był rumcejs, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, była no, charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
1: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare te filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tam, co prawda, Kubuś, teraz mi przychodzi do głowy Miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
0: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
1: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
0: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
1: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ, i tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem, to znaczy pracuje od 30 lat z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe, bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie, więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo mocno zaniepokoiło. Zaczęła z jednej strony robić własne badania, z drugiej strony przegląd gigantyczny wszystkich dostępnych badań, jakie były na ten temat zrobione, i doszła do wniosku, że istnieje coś takiego jak zespół stresu elektronicznego, czyli zaburzenie zdolności regulowania nastroju w zdrowy sposób i koncentracji uwagi i w ogóle rozwoju, które naśladuje symptomy innych zaburzeń.
0: W momencie, ADHD. Teraz zwolni. Czyli to dziecko nie ma ADHD, tylko ma elektroniczne ADHD.
1: Tak, dokładnie tak. I nie miałoby w ogóle tych zaburzeń, gdyby nie wczesny i przedwczesny i zbyt długotrwały kontakt z ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany, i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
0: Tak, wiem, że
1: u takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. To jest to, co zaobserwowała.
0: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi: słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię: stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć, i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią. A tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
1: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education. I z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy, nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online.
0: Co to jest Kahoot?
1: To że na następnej. Kahoot to jest taki program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
0: Czyli znaczy, dzieci uczone. Musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
1: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcawiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
0: I teraz powiedz...
1: To jest trudno jest po prostu przeprowadzić ten postelektroniczny w skuteczny sposób, izolując na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
0: I teraz powiedz o innych, jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
1: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8-10 godzin, a oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło 2 nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
0: Jak w takim razie powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
1: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę. To znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania, ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo, nawet jakby wyeliminować ekrany.
0: 23.
1: Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy 2 godziny, najlepiej 2 godziny przed snem, przed porą snu, czy przed momentem, gdzie się do łóżka, żeby nie mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które mogą się zasypiać, na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie 2 godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
0: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze i czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
1: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania. W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wieczór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną, którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
0: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno. W ciągu dnia.
1: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i nasze, i naszych dzieci z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od... No właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak uzależnienia od substancji.
0: Innymi słowy, to jest takie, nawalamy się od wewnątrz.
1: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której no, często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny. Ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę. I w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby zrobić jakąś rzecz, dzięki której przeżyjemy. Czy indywidualnie, czy w ogóle jako ludzkość, czy jako szczurzość w wypadku szczurów. To znaczy co? Jeżeli widzimy jedzenie, to nas motywuje, porcja dopaminy sprawia, że my zaczynamy jeść, czy że w ogóle zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy głodni, że trzeba się najeść. Kiedy jest jakaś szansa dodatkowa przeżycia, tak? Widzimy gdzieś w oddali jakieś jagody czy coś takiego, tak? To też nas motywuje do tego, żeby tam pójść i te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne. Wiemy, co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne. Zjedz je, już je zjedz w tej chwili. Zaczyna nam się dłużyć czas. Zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
0: Jak to się ma do ekranów?
1: No i właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany, ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
0: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki oddzielać, odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
1: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania. Prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co jest, się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to.
0: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności i znam ludzi uzależnionych od gier, szczególnie od strzelanek, tak?
1: Tak. Tak, dokładnie tak, ponieważ no, kiedy patrzymy na szarą rzeczywistość, a patrzymy na rzeczywistość wirtualną, to w tej rzeczywistości wirtualnej jest o wiele więcej rzeczy, które są potencjalnie sukcesem, potencjalnie właśnie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, no, jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych, czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny, jest tylko seksoholizm jako jednostka, ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład, w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego jakby sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
0: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm. Który to tłumaczy?
1: W jakim sensie fejków?
0: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżniania rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
1: Nie wiem do końca, nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, że to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm.

0: A wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja, film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
1: Bo może masz dlatego, że masz 17-latki,
0: to jest
1: właśnie pokolenie Z-tek tak zwanych.
0: Właśnie i to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała o najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych.
1: Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Z-tek, które już miało swoje problemy, na pokolenie alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach. I to zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. Gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządnie zrobionych, publikowanych w ten sposób.
0: Dobrze, jesteśmy w makroskopie, więc spojrzenie teraz najszersze, jakie jest możliwe, na szkody wynikające z inwazji ekranów, bo za chwilę przejdziemy do zaleceń. Jak widzisz to na tle, nasza cywilizacja zachodnia wyraźnie podzieliła się i jedna część jej upada, przestała się liczyć w globalnej grze. Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
1: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć, oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
0: Tak.
1: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika. bo jest, no między innymi w szkole też jest na

0: zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne. A badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestajemy, to nam zaczynają, przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązał i oni tylko przepisują odpowiedź. Tak w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
1: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
0: Tak.
1: Pod koniec XIX, przepraszam, to pomyliłem wiek, pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
0: Nie wiem.
1: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie, robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
0: Nie. Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy, tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku. Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika. Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lemke.
1: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim, z wszystkim.
0: Dobrze. No w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
1: Chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
0: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
1: I co z tego wynika?
0: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
1: I co z tego wynika?
0: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają, dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy skupić uwagę na słowach, przetworzyć ją. To wymaga pewnej przetwarzania przez mózg literek, które widzimy, myślenia o tym, co przeczytaliśmy, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków, co oznacza, że mimo wszystko to nie jest aż tak niszczące, jak moment, w którym dowolne treści mam dostępne na kliknięcie w urządzeniu, które mam w ręce. Nawet w tej chwili pokolenia nowe nawet nie chowają smartfonów, tylko chodzą z nimi cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest różnica, jest jakościowa.
1: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za 2 tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podała mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem.
0: To znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
1: Z jakiego kraju to są badania?
0: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te zabezpieczenia. Mam wrażenie najbardziej szokujące.
1: Czy możemy od tego, czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za 2 tygodnie?
0: Tak jest, jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Dziękuję serdecznie i zostawiasz mnie z dużą porcją kortyzolu. Wszystkiego dobrego.
0: Przykro mi, ale wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie.
1: Tobie cześć i chwała, Panie.
0: Niech na Twoją cześć, niech Twoją cześć głoszą wszystkie narody, zwierzęta i aniołowie, Panie. Panie, prosimy Cię, żebyś teraz zesłał swego Ducha przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszamy, pod Twoją obroną.
1: Czekamy
0: się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie bawić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Jaskot. Witaj.
1: Cześć.
0: Spotykamy się czasami w dziwnym miejscu, w takim zupełnym zakątku Warszawy, na Siekierkach, w zupełnie dziwnej porze, o 6:30.
1: Tak.
0: Od kiedy chodzisz w takie miejsca o tak dziwnych porach?
1: Od tego czasu, kiedy ty miałeś pomysł, żeby tam założyć tą wspólnotę, gdzie spotykają się ludzie, którzy mieli kiedykolwiek jakiekolwiek problemy natury duchowej.
0: Ale czy wcześniej przychodziło ci do głowy, żeby iść na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu?
1: Tak, tak, zdarzało się.
0: Z jakiej sytuacji wyszedłeś? Bo ludzie, którzy chodzą tam na te spotkania, to wychodzą z trudnych rzeczy. Ty z czego wyszedłeś?
1: Z domu, w którym nie było taty, nie było ojca. Później gdzieś z samotności, ona się pojawiła z jakiegoś bólu, z którego na siłę i na wszelkie sposoby próbowałem się pozbyć. Później pojawiła się masturbacja, później pojawił się papierosy, alkohol. Wczesne kontakty z dziewczynami. Z czego jeszcze? Jak miałem 14 lat, to wyjechałem z domu, z tego miasta, w którym się wychowywałem.
0: To dość wcześnie.
1: Tak, tak. Gdzieś był pomysł na szkołę. Taką, jakiej nie było w tym miasteczku i ja skrzętnie z tego skorzystałem. Wyszedłem też z oszustwa, ze złodziejstwa. Z handlu narkotykami, z morderstwa. Z aresztu. Z erotomanii.

0: to się zaczyna od tego bólu? Ta historia? Ta ciemna.
1: W tej chwili wydaje mi się, że zaczyna się od kłamstwa.
0: Spróbuj opowiedzieć to, co jest do opowiedzenia. Historia.
1: Jakby to, co wiem w tej chwili, nie? W tym momencie mojej drogi. To, co już odkopałem, co w tej chwili wydaje mi się ważne, nie? To jest to, że jakby czułem się totalnie niezrozumiany przez Boga. Ja jego nie rozumiałem. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? A przecież ja wiem, co jest dobre, nie? Ja wiem, że dobre by było, gdyby moi rodzice byli razem. I gdzieś to był chyba taki początek jakby zamykania się na to, co zewnętrzne.
0: Ale dlaczego mówisz o tym, że to jest kłamstwo?
1: Bo gdzieś kłamstwo by było w mojej rodzinie. Ono powstało i jakby ja je jakby dźwigam, nie?
0: Opowiedz to jako historię.
1: Chcę powiedzieć o mojej babci, Aleksandrze, która już nie żyje i którą bardzo kochałem. Ona była dla mnie jakby tą pierwszą osobą. Ona umarła, kiedy ja miałem 15 lat i gdzieś dalej bardzo ją kocham i jest mi bardzo bliska. Moja mama starała się jakby jak najbardziej. W tej chwili też Pan Bóg tak działa, że ją nawraca, że ona też ufam, że pójdzie do nieba. Nie wiem nawet od której strony tą historię zaczyna się, nie? Bo gdzieś ten początek dla mnie bardzo długo ten czas mojego dorastania był zamknięty. Ja tam nie zaglądałem, nie? Jakby odkopywałem go w momencie, kiedy już dłużej nie mogłem wytrzymać i czułem, że muszę coś z tym zrobić, bo się źle skończy, nie? I wtedy trafiłem do pewnej kobiety, ona jest lekarzem i ona powiedziała mi, żebym pojechał do ośrodka, gdzie mógłbym leczyć się z politoksykomanii.

0: Ja byłem w politoksycznym związku. Raniliśmy się bardzo z tą dziewczyną. No ale wtedy ona też mi powiedziała, że jest coś takiego jak wspólnota dwunastokrokowa i że to mi na sam... Pamiętam, jak to mówiła, że to mi na sam początek wystarczy. No i tam poszedłem. Poszedłem do alkoholików, z którymi trudno mi się było w jakiś sposób porównać, ale już na tyle, jak miałem nagrabione, że postanowiłem to wykorzystać, ufałem tej pani. No i tak jakby poszedłem też na terapię. Tam spotkałem człowieka, który mnie prowadził przez półtora roku. I bardzo dużo tam dostałem. Nie? Dużo tam mogłem zobaczyć o sobie, o innych, dowiedzieć się, kim jestem.
1: Ile miałeś lat, jak się zdecydowałeś na ten krok?
0: To było 3 lata temu, może 4.
1: A ile czasu trwała ta historia wchodzenia w te rzeczy, o których mówiłeś wcześniej?
0: Do momentu aresztowania to było, miałem 20, powiedzmy 7 lat, 26, jakoś tak. Czyli ta ucieczka od 7 roku życia do 27, powiedzmy, 6.
1: Aresztowany zostałeś jako podejrzany? W jakiej sprawie?
0: Bo ja już wcześniej zacząłem jakby naprawiać to swoje życie i po 7 latach znalazł mnie prokurator w zupełnie innym mieście za sprawy, za narkotyki. Ja już dawno myślałem, że to jest załatwione, nie? Że nikt o tym nie pamięta, a jednak ktoś pamiętał i mnie aresztowali. Na samym początku wydawało mi się, że to jest wielka niesprawiedliwość. Ale widzę, że pan jakby wkroczył mnie, że dał mi szansę. I te kilka miesięcy w areszcie były straszne. Ja bardzo tam cierpiałem, nie? Od momentu tego, czy mówić i co mówić. Bo byłem w grupie przestępczej, zorganizowanej i no i ten czas był trudny, ale jakby pozwolił mi na to, żeby się odbić, nie? Żeby spojrzeć na swoje życie. Przyznać się też, nie?
1: I wyszedłeś?
0: Wyszedłem, no i wróciłem dalej do tej osoby, do tej dziewczyny, z którą byłem. Ale zacząłem wchodzić w jakieś takie... Czułem się zobowiązany, że ona na mnie czekała, że mi bardzo pomogła. Zaręczyłem się z nią. Nie byłem tego do końca pewien. Manipulowałem też wtedy, od dzieciństwa manipulowałem. Również Bogiem nie starałem się, ale nie wychodziło.
1: Nim się nie da, niestety. Tak, tak.

0: poszedłem też na psychologię, dlatego żeby to jakby rozwijać.
1: Narzędzia.
0: Tak.
1: Zdobyć.
0: W trzecim roku tych studiów jakby zobaczyłem, że nie o to chodzi, nie, że chyba nie ma, nie, już więcej nie chcę, nie, nie ma sensu.
1: Przed to było aresztem czy po?
0: Na psychologię poszedłem po. Teraz jestem na czwartym roku. No, jakiś ten związek się szybko skończył. Boleśnie bardzo dla obu stron, ale to też jakby było mi potrzebne, nie? Nie. Ja w ogóle często się czuję winny, nie? To też do tej pory często wychodzi. Ale jakby pan mnie prowadzi i oczyszcza i daje mi poczucie tego, że jestem jego dzieckiem, nie? Że mam wartość wielką. Jakby coraz mniej w mojej głowie pytań, które kiedyś były non-stop, co ona mnie myśli, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi. Teraz to już ma niewielkie znaczenie.
1: Czyli po areszcie zacząłeś intensywniej próbować wyrwać się z tego wszystkiego?
0: Tak.
1: I była terapia i 12 kroków, tak?
0: Tak. Byłem zaangażowany w to bardzo. Jeden z moich wykładowców mówi o tym, że te cechy mojej osobowości, jak neurotyczność czy kompulsywność, że one są teraz jakby moją bronią, że się wstrzeliłem, że dzięki temu jakby ja chcę poznać Boga, nie? Ja chcę z Nim być.
1: Kompulsywność to jest tak gwałtowna próba
0: zaspokojenia potrzeby, której nie da się zaspokoić.
1: Tak.
0: No i zacząłem pracować, nie? Bardzo na samym początku nad rozwojem, więc jeszcze wszedłem w kilka śmierdzących jakichś rzeczy, bo ja byłem z boku kościoła. Zresztą przez ten czas jakby za bardzo się otworzyłem na te złe rzeczy.
1: O jakich rzeczach mówisz?
0: Narkotyki, one są jakby narzędziem złego, nie?
1: Ale ja mówię o tym czasie już.
0: Aha, to były jakieś sposoby relaksacji, czy byłem w takim ośrodku, gdzie metodą Hellingera próbowano leczyć ludzi, w cudzysłowie. Medytacja.
1: Czyli szukałeś tego, co na rynku było po prostu.
0: Tak. Przeglądałem, nie?

0: Ale powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Tak. Dlaczego ty w ogóle zdecydowałeś się iść jakby w stronę jasną? Bo powiedziałeś o tym, że w chwili, w której już szedłeś,
1: tak,
0: cię aresztowano. Ale dlaczego w ogóle się odwróciłeś od tego? Zorganizowana grupa przestępcza to nie jest rzeczywistość, która łatwo puszcza swych członków.
1: Tak, tylko że ja umierałem, nie? Ja byłem uzależniony od narkotyków. Ten czas, kiedy było w tej grupie bogato, wspaniale i wesoło, on się dla mnie skończył nieodwracalnie. Wykorzystałem wszystkich i wszystkie możliwości, które były dookoła i po prostu uciekłem, nie? Uciekłem za granicę. Wtedy udało mi się...
0: Ale dlaczego uciekłeś? Bo już... Bo co? Dlaczego uciekałeś?
1: Bo było tyle zobowiązań, których nie byłem w stanie...
0: Czyli długi.
1: Tak, tak, tak. Za którą myślą pójść, powiedz.
0: Uciekłeś za granicę, ale to jest jeszcze nie zwrócenie się ku jasnemu, tylko na razie ucieczka od ciemnego. To już jest jakaś
1: tak,
0: decyzja,
1: jest, tak, tak.
0: Ale jeśli wymuszona przez to, że
1: generalnie
0: połamią ci nogi, jak nie oddasz, no to, tak, to jeszcze nie jest zwrócenie się.
1: Kiedy pierwszy raz terapeuta mi powiedział o tym, że mam podjąć jakąś decyzję, to ja samo słowo decyzja wywoływało we mnie paniczny strach. Ja nie podejmowałem decyzji, jakby świat za mnie ją podejmował, co jest najgorszym z wyborów, tak, bo jest to wybór. Tak. Nie wiem, jakoś tak mnie szukałem. Ja pamiętałem to, co było w dzieciństwie, nie? Też chodziłem do kościoła, bo tam jakby znajdowałem spokój, nie? Przed tym kociokwikiem w głowie, który był, który ciągle gdzieś stawiał mnie na zewnątrz i w opozycji do wszystkich ludzi. Były też takie chwile, kiedy ja już myślałem, że z nikim już nie mogę obcować, nie? Że jakaś pustynia. Muszę iść na pustynię, nie? Zostać pustelnikiem. Wtedy tak myślałem. Ale jakby zdarzały się sytuacje, które mnie... Pan Bóg mnie wołał. Przez wiele lat szukałem kapłana, który mógłby mnie wyspowiadać i kiedy gdzieś tam chodziłem do konfesjonału w różnym nawet stanie, ale to nie znajdowałem zrozumienia, nie? I w tej wspólnocie 12-krokowej człowiek, który mówił według mnie do rzeczy, powiedział mi, że jest taki kapłan, który rozumie problem osób uzależnionych, nie? I kiedy do niego poszedłem, rozmawialiśmy w fotelach przez godzinę, on mi później powiedział, żebym ukląkł. I wiesz, i dał mi rozgrzeszenie, nie? I wiele takich momentów, których ja doznawałem. No teraz mogę powiedzieć miłości, nie? Doznawałem absolutnie nie takich reakcji, jakich oczekiwałem. I to mnie jakby, myślę, że to mnie przyciągało, nie? Zastanawiało, dlaczego tak jest, nie?

0: później było jakoś tak, że udało mi się wyjść z narkotyków, z alkoholu, ale miałem problem z masturbacją, nie? Z erotomanią.
1: To jest jedno z najsilniejszych, nie wiem, czy nie najsilniejsze uzależnienie w ogóle, poza jakimiś takimi czysto chemicznymi już,
0: tak.
1: które... Ale to też jest chyba łatwiej.
0: Zwłaszcza, że ono było pierwsze, nie? Że...
1: A poza tym narkotyków nie ma wszędzie.
0: Tak, a to jest zawsze.
1: A to jest zawsze.
0: I miałem problem, bo miałem wpadki takie, powiedzmy co 3-miesięczne, nie? Jednorazowe, ale które stwarzały we mnie ogromne poczucie winy. No i już będąc w tej wspólnocie, tam jest tak, że my modlimy się też, nie? Do Boga. Jakkolwiek go pojmujemy. Ja go pojmowałem jako sędziego. Króla sędziego, ostrego, nie? Który czeka, karze, policjant. Już wtedy zacząłem pojawiać się w kościele w momentach, kiedy nie było ludzi, bo oni mi przeszkadzali. Ale jakby też ja dokładnie pamiętam kolejności, nie? Ale jakoś tak się złożyło, że ja postawiłem wszystko na Jezusa. To znaczy widziałem, że ja sam nie jestem w stanie, że w tej wspólnocie jakby tak, ale nie do końca. I to był dla mnie bardzo ważny krok, nie? No bo na tej drodze drogę 12-krokową ja rozumiałem jako jedyną alternatywę. A tutaj jakby trzeba się rzucić, nie? No ale tak. I od tamtej pory jakby decyzja zapadła o tym, żeby spotykać się z Jezusem codziennie. No i od tamtej pory jestem czysty, nie?
1: Od momentu podjęcia decyzji?
0: Wiesz, ja nie pamiętam, jak to jest. Nie pamiętam tej kolejności. Pamiętam 9 stycznia, nie? Nie wiem też, którego roku. Czy to było 2 czy 3 lata temu, nie wiem. Pamiętam, że on mnie podtrzymuje, nie? I doświadczam tego coraz bardziej.
1: I te 2 czy 3 lata, to jaki to jest czas? Niesiesz potężny bagaż.
0: Tak, ale nie sam. Jakby on pomaga mi bardzo. Jest to czas bardzo szybki. W piśmie mowa jest o połowie czasu. Trafiłem też do wspólnoty, która jest, już wiemy o tym, że jest mi bardzo potrzebna. Jakby tak, mogę powiedzieć, że obstawiłem się, nie? No jestem wygrany, nie? Tak chcę, tak to widzę, nie? Tak to pojmuję. Że choćby nie wiem, co się działo, no to i doświadczam tego coraz bardziej, że choćby nie wiem, co się działo, no to będzie dobrze, nie? Że jest dobrze. Jestem o tym przekonany, nie? To jest moja wiara.

0: Jak wygląda twoje życie?
1: Tak powiedziałeś, wstaję rano. Mamy, w zależności od tego, czy wstanę o 6, czy kilka minut jeszcze poleżę, to mam kilkanaście minut na to, żeby wsiąść w samochód, który mi dał pan, i przyjechać do sanktuarium. Tam po prostu z nim być, nie? Tam też modlimy się brewiarzem, co jest dla mnie bardzo ważne. Ostatnio jeden z naszych katechistów jakby potwierdził moje poczucie, że modlitwa psalmami to jest walka, nie? Walka ze złem.
0: Katechistów, czyli co, trafiłeś do,
1: Neokatechumenat.
0: na drogę neokatechumenalną. To jest właściwe miejsce.
1: To było piękne, nie? Gdzieś, kiedy jeszcze nie byłem na drodze i pan mi dał pojechać do Kolonii na spotkanie z papieżem. I wtedy jakby po raz pierwszy do mnie przemówił poprzez słowo. Ja wcześniej, jeśli wychodziłem z kościoła, no to pamiętałem czasami słowo, czasami jakby kontekst, nie? A tam jasno i wyraźnie zaczął do mnie mówić. I nie miałem wątpliwości, że mówi do mnie. No i później były katechezy, i zostałem na drodze, nie? I trwam na niej. Pracuję, jakby praca staje się powoli dla mnie przyjemnością, nie? Gdzie kiedyś była wielkim trudem. Leniwy jestem i nie za bardzo. Ale teraz nawet takie rzeczy, z którymi miałem ogromne trudności, jakby przychodzą, nie? Widzę, że mogę to robić bez takiego wysiłku. Mam dobrą pracę. Co jeszcze mogę powiedzieć?
0: Jakie rzeczy Pan Bóg zmienia w tobie od czasu, kiedy go wybrałeś jako swojego pana, kiedy się rzuciłeś, jak powiedziałeś?
1: No, zmienia mnie całego poprzez mój oddech, który kiedyś był śmierdzący. Poprzez zdrowotne sprawy, chorobę skóry, nie? Po moją duszę, po mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na innych, mój sposób rozmowy z innymi, czy słuchania, pracy.
0: Jak to się zmienia? Z jakiego na jaki? To skóry, to wiadomo, że się.
1: Tak, tak zdrowy jestem.

0: do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania. Jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż. Nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył. Nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić. Że mnie prowadzi. Że czeka na mnie, że jest na moje, jest, nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Nie wiem, no, dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się mu przyglądam.
1: Ale widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jaki moment?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.
1: No nie? Są ludzie, którzy się...
0: Ja to próbowałem. Jestem naprawdę... Ja jestem... jestem bardzo zdolny. I nie udało mi się to. Tak długo próbowałem, że w końcu zrozumiałem, że nie dam rady.
1: Co to znaczy, że jesteś bardzo zdolny?
0: No to znaczy, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo talentów. No i wiele rzeczy potrafię robić, nie? Wiele rzeczy rozumiem. A jednak nie udawało mi się.

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Że... Gdzieś, no, to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się, kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem za sobą ten wóz, a teraz... Teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił, nie? Nie potrafię inaczej.
1: Dobrze, dobrze. Powiedzieć. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadł na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów i ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej.
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja i pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę tylko na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem jakby Pan... postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na drogę.

pamiętam, jak pierwszy raz zapytałem się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenie, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chcę, żebyśmy byli święci. Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie. Podczas modlitwy trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenia. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. Nie? A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? I no i widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość głoszenia, mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: Znaczy, pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej, kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa. Był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mi napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? I to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz.
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś pamiętam, jak wtedy jej powierzyłem jej swoje nogi, które non-stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i niezależnie od tego, czy to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki. Nie? To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę duże ilości jedzenia. Nie tyłem. Chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: wiesz, moment, w którym puszcza napięcie. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres
1: Tak.
0: stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, kiedy na przykład prowadzę samochód, gdzie się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako kościół, ciebie, Jezusa, Chrystusa. Maryję, matką moją jest tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Papież jest dla mnie jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim.

Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go jako no nie tak, postrzegałem go jako osobę świecką. Taką, okej, on rządzi kościołem, nie? Jakby pociąga za sznurki. Jest, ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

czytam to, co on napisał, czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś dziewczyną teraz, tak?
1: Nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie, bo to jest. Jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale w tej chwili coraz bardziej. Chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie. Jak usłyszałem, że Święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie. Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze
1: Ojcze
0: nasz,
1: nasz,
0: któryś
1: któryś
0: jest
1: jest
0: w
1: w
0: niebie,
1: niebie,
0: święć
1: święć
0: się
1: się imię
0: imię
1: Twoje,
0: Twoje,
1: przyjdź
0: przyjdź
1: królestwo
0: królestwo
1: Twoje,
0: Twoje, bądź
1: bądź
0: wola
1: wola
0: Twoja,
1: Twoja,
0: jako
1: jako
0: w
1: w
0: niebie,
1: niebie,
0: tak
1: tak
0: i
1: i
0: na
1: na
0: ziemi.
1: ziemi.
0: Chleba
1: Chleba
0: naszego
1: naszego
0: powszedniego
1: powszedniego
0: daj
1: daj
0: nam
1: nam
0: dzisiaj
1: dzisiaj
0: i
1: i
0: odpuść
1: odpuść
0: nam
1: nam
0: nasze
1: nasze
0: winy,
1: winy,
0: jako
1: jako
0: i
1: i
0: my
1: my
0: odpuszczamy
1: odpuszczamy
0: naszym
1: naszym
0: winowajcom
1: winowajcom
0: i
1: i
0: nie
1: nie
0: wódź
1: wódź
0: nas
1: nas
0: na
1: na
0: pokuszenie,
1: pokuszenie,
0: ale
1: ale
0: nas
1: nas
0: zbaw
1: zbaw
0: ode
1: ode
0: złego.
1: złego.
0: Amen.
1: Amen.
0: W imię Ojca i
1: Syna
0: Syna i
1: i
0: Ducha
1: Ducha
0: Świętego,
1: Świętego.
0: drodzy
1: Amen.
0: Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

Nie można ograniczać praw nieletnich do ich seksualności, przekonują aktywiści organizacji, jednej z organizacji LGBT w Stanach Zjednoczonych. W 1980 roku program niemieckiej Partii Zielonych, ona rządziła w Niemczech przez wiele lat ostatnio, ten program Zielonych zawierał postulaty legalizacji seksu z dziećmi. Jest taka organizacja z Baltimore, nie potrafię wymienić jej nazwy, bo są tam litery i cyfry, ale ta organizacja klasyfikuje seks z dziećmi jako normalną orientację seksualną i piętnuje stygmatyzowanie tych, którzy to robią. Co robią? Gdybym tutaj użył słowa rozpoczynającego się od pet, a kończącego się na ilów, ten program mógłby zostać ocenzurowany, jak to stało się z poprzednim programem zdemonetyzowanym przez pewne medium społecznościowe rozpoczynające, którego nazwa rozpoczyna się na literkę Y jak Yeti. Jeszcze zanim przejdę do rozwinięcia tematu, prośba o wsparcie naszej akcji informacyjnej oraz prowadzonej przez radio, nie tylko na YouTubie, przez radio Niepokalane FM. Tutaj chodzi o ewangelizację i obronę wiary. Link do zrzutki jest w opisie kanału i na moim Facebooku. Dobrze. Drodzy Państwo, piekło jest smutne. Nuda skłania do coraz mocniejszych przekroczeń. Ludzie, którzy się nudzą, zaczynają robić rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. Zło odciska się piętnem na duszy ludzkiej. Widziałem jakiś czas temu w jednej z telewizji satelitarnych program, w którym był wywiad z gwiazdami porno. Tak, i one omawiały zalety orgii. I w pewnym momencie było zbliżenie na twarz 40-letniego gwiazdora porno i każdy, kto zobaczył jego oczy, wiedziałby, co dzieje się w jego duszy. Podobną martwotę widziałem raz w życiu. Wtedy, gdy patrzyłem w oczy umierającej anorektyczki, której wycieńczony organizm już zaczął pożerać własny układ nerwowy. To jest taka matowa czerń, która nie jest takim kolorem. Czasami czerń potrafi być błyszcząca i taka ofensywna, ale to była czerń, w której wszystko się zapadało. 40-letni gwiazdor porno. Pornografię na Zachodzie zalegalizowano w latach 70. Dziś trwa akcja, kampania cała wręcz na rzecz dowartościowania prostytucji. Chodzi o to, żeby uznać prostytucję za pracę taką jak każda inna. Dekady działań homolobby doprowadziły do afirmacji homoseksualizmu na Zachodzie. Dzisiaj związki osób tej samej płci są legalne w 36 krajach. A zaczęło się od happeningu, od torebki, którą jakiś zniewieściały mężczyzna bił policjantów, od mitu, o którym nie ma co mówić, i od żądań, żeby ci ludzie mogli się odwiedzać w szpitalach. I teraz taka sytuacja. W 72 roku na konferencji amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, to jest taka organizacja, która wiedzie prym wśród, od jej definicji i jej definicji różnych chorób i dolegliwości, no rozpowszechniane są na całym świecie. To jest obdarzona największym autorytetem organizacja skupiająca psychiatrów. I na tej konferencji pojawił się pewien doktor, Freyer, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, i on zaczął wzywać do położenia kresu dyskryminacji. Był przebrany, miał maskę, perukę, mikrofon, który zniekształcał głos. Przedstawił się jako doktor Anonymous, lekarz, homoseksualista,
napiętnowany w środowisku. No, robił rzeczy, których obyczaj wtedy potępiał. Tak? No i normalność dzisiaj też by go potępiała. Na uczestnikach konferencji to teatralne wydarzenie zrobiło wstrząsające wrażenie. I potem zaczęła się batalia informacyjna. Po roku każdy z członków towarzystwa otrzymał list wzywający do położenia kresu dyskryminacji homoseksualistów. Skutki tej niezwykle sprytnej kampanii lobbystycznej znamy. Decyzja amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego o wykreśleniu homoseksualizmu z listy chorób w 1973 roku była decyzją polityczną. Nie podjęto jej na podstawie analizy naukowych badań nad homoseksualizmem. Tak? No, towarzystwo psychiatryczne, psychiatrzy to lekarze, to mamy do czynienia z dziedziną nauki. Ale tam nie było żadnych nowych badań. Nic się w stanie wiedzy tych ludzi nie zmieniło. Ale zadecydowano w drodze głosowania. Nad prawdą się nie głosuje. Nie można powiedzieć, że to jest prawdziwe, bo jakaś większość chce tego, żeby ich poglądy były prawdą. Poglądy albo są prawdą, albo nie są. Nie można na temat ich dyskutować. Organizacja naukowa powinna posługiwać się argumentami naukowymi. A tutaj nie było. W wiedzy tych ludzi nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko ich nastawienie emocjonalne. Doskonale wyreżyserowana akcja, która sprawiła, że ci ludzie zaczęli inaczej odczuwać rzeczywistość. W ogóle emocje, które są ewokowane w społeczeństwu, ułatwiają zarządzanie tym społeczeństwem. Jeśli kiedyś miałem takie doświadczenie, że czytałem Gazetę Wyborczą, to było w latach 90. i chciałem na drugą stronę przewrócić, ale przewróciłem na stronę, gdzie były informacje z zagranicy. I te same informacje w Polsce, te same nurty polityczne były w Polsce stygmatyzowane, a dokładnie działające w przeciwną stronę nurty na Zachodzie były akceptowane. Chodzi o to, że podawanie, wprawianie odbiorcy w stan podwyższonych jakichś emocji, tak, ekscytacji, sprawia, że ten człowiek mniej używa rozumu. I to jest metoda zarządzania społecznościami od wielu, wielu lat. Dziś to doszło do jakiegoś już poziomu niezwykłego. Strona, której nie zależy na prawdzie, doprowadziła do tego, że dziś mówimy o wojnie plemion, kiedy jedna strona broni po prostu zdrowego rozsądku, a druga posługuje się narzędziami psychomanipulacji. Nieważne. Północnoamerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Miłości Mężczyzn i Chłopców. To jest właśnie ta organizacja, która proponuje legalizację miłości mężczyzn i chłopców. Ona została założona w 1978 roku. I teraz aktywiści tej organizacji przekonują, że nie można ograniczać praw nieletnich do ich seksualności. Czyli miłość mężczyzn i chłopców. Chłopiec, jak sama nazwa wskazuje, nie jest osobą wystarczająco dojrzałą, żeby podejmować takie decyzje. Dlaczego mężczyźni z tej organizacji są zainteresowani seksualizacją chłopców? To jest zupełnie szokujące. Partia Zielonych w Niemczech rządziła bodaj 7 lat pomiędzy 98 a 2005 rokiem i po 21 roku również rządziła. I w programie tej partii, Partia Zielonych, w 1980 roku w tym programie były postulaty legalizacji seksu z dziećmi.
Potem z nich się wycofano w wyniku no, nieakceptacji społecznej. Ale ci aktywiści, ci politycy dalej w tej partii wtedy działali. Powstała w 2003 roku organizacja, której nazwy też nie wymienię, no bo składa się z liter i cyfr, ale ona jest organizacją środowisk LGBT, ma siedzibę w Baltimore. I ta organizacja klasyfikuje, nie mogę użyć tutaj słowa na P, klasyfikuje to zachowanie starszych wobec młodszych jako normalną orientację seksualną. Tak. I krytykuje też, ci ludzie krytykują obowiązującą definicję tego zachowania, które zaczyna się, jego nazwa zaczyna się na P, a kończy się na LI. I organizuje konferencję na ten temat z udziałem naukowców, między innymi z Uniwersytetu Harvarda, czy wielu innych szkół, z których część jest bardzo znana na całym świecie. Jaki był efekt tego? Pamiętacie Państwo, w 1968 roku rozpoczęła się kampania, która udało się stworzyć rewolucję seksualną, wywołać rewolucję obyczajową. Tak? I to doprowadziło do tego, że najpierw, dobrze, nie wchodzę w inne wątki, doprowadziło do tego, że stosunek do homoseksualizmu w wyniku głosowania państw się zmienił. Tak? I ten sam proces to amerykańskie towarzystwo psychiatryczne próbowało dokonać tego wykreślenia miłości mężczyzn do chłopców z listy zaburzeń. I to się stało w 2013 roku. Amerykańskie towarzystwo psychiatryczne wykreśliło to zachowanie z listy zaburzeń. Jak Państwo przeczytacie definicję parafilii, to w tym języku używanym przez środowisko psychiatrycznym oczywiście dalej jest to zaburzenie, dalej jest to choroba, dalej państwo ściga takie zachowania dorosłych wobec bezbronnych dzieci, którymi można manipulować. Tak? I z tej zmiany się wycofano po jakimś czasie, nie pamiętam po jakim czasie. Ale te działania nie ustały. Cały czas chce się powtórzyć tę manipulację, którą zrobiono z homoseksualizmem. Co niektórzy profesorowie seksuologii, seksuologowie piszą w swoich książkach? Profesor Andrzej Jaczewski. Jeżeli rozważamy zjawisko zachowań seksualnych wobec nieletnich, to kontakty dobrowolne i świadome w grupie od 9 lat do pełnoletności, od 9 lat, nie powinny być karane. Profesor pisze podręczniki i w swojej książce pisze o tym, że 9-latek może dobrowolnie i świadomie zgodzić się na seks. Drodzy Państwo, te książki mają kilkanaście lat. Nikt nie podniósł tej kwestii. Obejrzałem taki filmik w 2018 roku w trakcie konferencji naukowej na Uniwersytecie w Würzburgu. Pani Heine przekonywała, że pedofilia jest normalną orientacją seksualną. I to jest no, takie zachowanie, które wielokrotnie można było zaobserwować.
Ale w niemieckim parlamencie federalnym przyjęto w październiku 2024 roku petycję lobbysty P. Phila Dietera Giskinga, jeśli dobrze wymawiam, założyciela grupy CRIME13. Petycja ta chce zmienić artykuł 6 niemieckiej ustawy zasadniczej, dodając stwierdzenia dotyczące praw dzieci i stwierdza, że, cytat, dzieci powinny być postrzegane jako podmioty prawne z własnymi prawami. Rozumiecie państwo, dziecko do 18 roku życia, a w niektórych krajach do 21 roku życia nie ma prawa kupić alkoholu w sklepie, ale ma prawo zgodzić się, wykorzystać swoje prawa do seksu. Żądania tej grupy K13, można to sprawdzić, te żądania dotyczące praw dzieci są wymienione w dokumencie 20/872. I teraz ta grupa założona przez Dietera Giskinga proponuje, aby pedofilia była uznana za tożsamość seksualną chronioną przez prawo. Podobnie jak homoseksualność czy biseksualność. Chronioną. Pedofile mają być też chronieni przed dyskryminacją, kryminalizacją, wykluczeniem, prześladowaniami. Prześladowania pedofili. Państwo niemieckie na podstawie przepisów antydyskryminacyjnych ma chronić dewiację. Ten człowiek, który założył tę organizację, był dwukrotnie skazany na więzienie za posiadanie i dystrybucję materiałów z pornografią dziecięcą. Rozumiecie państwo, pornografia dziecięca polega na tym, że więzi się albo pierze się mózg dzieciom i one uczestniczą w gwałtach, które są filmowane. Ponieważ każdy stosunek seksualny z dzieckiem jest gwałtem. Każdy stosunek z dzieckiem jest gwałtem. I ta grupa, i też Dieter Giskinga dąży do dekryminalizacji pornografii dziecięcej. I taki proces dekryminalizacji pornografii dziecięcej w Niemczech już rozpoczął, bo rozpoczęto pracę nad petycją z 24 roku. To się dzieje w Niemczech. Od maja 2024 roku w Republice Federalnej Niemiec posiadanie materiałów pedofilskich przestało być przestępstwem. Niemcy zmienili kodeks karny, zmniejszając minimalną karę za posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci z roku do 3 miesięcy więzienia. Wiadomo, strategia salami. Powolutku, najpierw z roku na 3 miesiące, potem z 3 miesięcy na jakąś tam pracę społeczną. Obniżono też karę za dystrybucję pornografii dziecięcej do 6 miesięcy. Rozumiecie państwo, przemysł pornograficzny, który, mówię o pornografii dziecięcej, który jest oparty na gwałcie, na gwałtach, obniża się karę za dystrybucję takiej pornografii. I obie te sytuacje, czyli dystrybucja i posiadanie, zostały zaliczone do wykroczeń, przestały być przestępstwami. Krok po kroku, krok po kroku. Ta strategia małych kroków dąży do tego, żeby zniesiono przepisy prawne dotyczące ochrony najmłodszych przed przestępstwami seksualnymi. I teraz, gdy tylko pojawi się sprzyjająca atmosfera polityczna, pedofilia zostanie określona mianem normalnej, alternatywnej opcji seksualnej i zostanie zalegalizowana. Takie są doświadczenia związane z innymi tego typu zachowaniami. W wyniku pedofilii trwa to bardzo długo, no bo z czym my mamy do czynienia?
My mamy do czynienia z próbą złamania jednego z najsilniejszych instynktów, jakim jest ochrona dzieci przed przemocą. Ochrona własnych dzieci. Niektóre zwierzęta chronią własne dzieci, a my mamy nie chronić własnych dzieci. Intelekt bez duchowych stabilizatorów zawsze przegra z namiętnościami. Bo dlaczego ci ludzie to robią? Bo chcą, żeby społeczeństwo zaakceptowało to, czego pragną. A to, że dzieje się to, że dzieje się krzywda w wyniku ich działań i to krzywdy robią dzieciom, to dla nich jest nieważne, bo oni chcą swoje namiętności realizować i nie być za nie karani, nawet jeśli to się dzieje i z krzywdą w tym wypadku dzieci. To, co się dzieje z cywilizacją europejską, właśnie wynika z tych procesów, które rozpoczęły się 5 wieków temu. Przyspieszenie tych procesów nastąpiło w oświeceniu. Filozofowie doprowadzili do konsekwencji tę renesansową zasadę, że człowiek jest miarą wszystkiego. Tylko, że człowiek jest ograniczony i nie może być miarą wszystkiego, ponieważ na przykład przekraczają go namiętności. Ten proces, który się rozpoczął w nowożytności, doprowadził między innymi do tego, że mamy rozwody. Po ogłoszeniu swoich tez Luther 2 lata później napisał książkę, w której zaakceptował rozwody. Ten proces był długi. W różnych krajach one były akceptowane, potem się wycofywano, ale w końcu kodeks Napoleona doprowadził do tego, że wiele krajów przejęło po prostu, czym jest współżycie poza sakramentem, cudzołóstwem. Legalizacja przez państwo cudzołóstwa. Teraz próbuje legalizować się stosunki homoseksualne i stosunki pedofilne. Myślę, że warto się zastanowić nad wieloma innymi zachowaniami, które są promowane przez popkulturę. Tomasz pyta, i to nie będzie się wiązało z ukazywaniem pedofilów w pozytywnym świetle w filmach, serialach i tak dalej. No właśnie, jest to ten proces oswajania ludzi z grzechem. Jest. To się dzieje właśnie, tak? I próbuje się zmienić nastawienie społeczeństwa do tego typu zachowań. Ja nie mam recepty, drodzy państwo, na to, co się dzieje. Wiem, że społeczeństwo musi się organizować. Przecież następują. To nie jest tak, że postępowcy cały czas wygrywają. Tak? Oni używają tego argumentu, że to jest zgodne z duchem czasu, używają do tego, żeby sparaliżować ludzi, przeciwko którym przekonaniom działają. Tak? No, zdrowy rozsądek, świadomość prawa, które w księgach objawionych zostało nam przekazane, no, to wszystko, łamanie tego, musi prowadzić do negatywnych skutków społecznych. I to nie jest nieuchronne. W Stanach Zjednoczonych ograniczono aborcję. W 73 w przestrzeni prawa federalnego narzucona Ameryce w wyniku też wielu manipulacji. Od paru lat
Ten proces w różnych stanach, kolejnych państwach składających się na federację, jakim są Stany Zjednoczone, jest odwracany. My nie możemy poddać się, ponieważ ktoś nam wmówił, że jest duch czasu, przed którym musimy ustąpić. Tak? To jest pomysł Hegla. To jest pomysł człowieka, który stworzył kolejne kryterium prawdy, które jest, no jak są, jak jest kilka kryteriów prawdy, no to żadne z nich nie jest prawdziwe, no bo prawda albo jest, albo jej nie ma. Tak? Nie będę wnikał w sprawy historyczne. Musimy sobie zdać, musimy wiedzieć po prostu, w jakim świecie żyjemy, czym żywi się popkultura. Musimy być świadomi tego, że proces wypierania chrześcijaństwa z kultury europejskiej doprowadził do tego, że dziś w tym centrum tej kultury, z którego wyrzucono Boga, jest szatan. W centrum zachodniej kultury jest dziś szatan. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie unieść takiego ciężaru. Kultura nie może opierać się na kimś tak słabym jak... No przecież każdy z nas, każdy z was, każdy z nas wie, jak nasza natura jest słaba. Wobec tego tam pojawia się w tym centrum duchowość, która stawia się na równi z Bogiem. To, że jest kłamcą, to jest oczywiste, ale tylko dla nas, dla chrześcijan. Satanizm jest oficjalną religią w Stanach Zjednoczonych. W Europie politycy, najwyżsi politycy państw europejskich uczestniczą w satanistycznych rytuałach. Cała nowożytność to poddana została procesowi, który ja nazywam instytucjonalizacją grzechu. 36 państw akceptuje pary homoseksualne i adopcję przez te pary dzieci. Zatem ten proces jest odwracalny. Ten proces jest odwracalny i trzeba walczyć, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Boże Ojcze, przychodzimy tutaj pełnić Twoją wolę, Panie.
1: Panie.
0: Daj nam, Panie, Twojego Ducha, byśmy mogli być przed Tobą takimi, jak Ty chcesz, Panie. Daj nam światło i moc, byśmy mogli pełnić Twoją wolę. Jezus Chrystus, bądź uwielbiony, Panie. Być Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Jezu Chrystus, Panie Boże. Baranku Boże, Synu Ojcu.
1: Tak jak się Chrystusie teraz prosić.
0: Tak, Panie. Prosimy Cię, Panie, przez Panie Twe rany. Prosimy Cię, Panie, o ochronę dla nas, dla słuchaczy. O to, by Twoja krew święta, Panie, nas chroniła. Byśmy stali się niewidzialni dla zła, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, aby to był Twój czas, aby to było wychwalanie Twojego imienia, Panie. Abyś Ty mógł działać w całej pełni. Proszę Cię, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie, będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Duchu Święty, Ożywicielu, serc, Panie, w nas Ty jesteś tym, który daje radość, daje pokój. Ty jesteś tym pokojem, Panie. Ty jesteś tym pokojem w nas, Panie. Ty jesteś tym, tą radością, Panie, tą ciszą, tym uśmiechem. Przyjdź, Panie. Rozweselaj, Panie, nasze serca, Panie. Daj nam, Panie, byśmy mogli służyć Tobie, Boże, Ojcze, Jezu, Boże w Trójcy. Przedziwny, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Chwała i cześć, uwielbienie. Halleluja. Bądź uwielbiony. Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Pod Twoją bramę.
1: Uciekamy się, święty Boże Wicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dzisiaj Mariusz. Witaj.
2: Witam.
1: Co znalazłeś w Piśmie Świętym?
2: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. I to jest pierwszy list do Koryntian, początek.
1: Jesteś mądry?
2: No właśnie, całe życie staram się nim być, a życie pokazuje, że nie jestem.
1: Byłeś przebiegły?
2: Dalej jestem.
1: To moglibyśmy już skończyć właśnie.
2: Właśnie nie, bo mam nadzieję, że chwała Jezusa Chrystusa się objawi w końcu, że ja się poddam Jemu w pełni, że On będzie mógł działać właśnie przez tą moją słabość.
1: Ludzie pytają, co wy gadacie, katolicy, że co to znaczy poddać się w pełni, co to znaczy przebaczyć? Człowiek mówi mi, ale ja umysłem przebaczyłem, mam dyspozycję woli, chcę przebaczyć, a w sercu nie mam przebaczenia i Pan Bóg mnie błogosławi.
2: Nie, no ja u siebie widzę, że to jest jakby nieustanny proces. Ja wstaję rano i ja mam wybór, czy ja się będę łamał, to znaczy, czy wstanę o określonej porze, czy zrobię to, co zaplanowałem, czy może coś się opuszczę, albo w ogóle zacznę robić coś zupełnie innego. To jakby proste czynności, ja na prostych czynnościach weryfikuję, jaki jest stan mojej duszy, nie? Czy czasem nie zgubiłem tego światła, którego potrzebuję codziennie do wszystkiego. Nie?
1: To jest całkowicie tajemnicza sytuacja. Na początku, po rekolekcjach, czułem zawsze, że jest przy mnie Jezus, co więcej, o cokolwiek się modliłem, to się stawało.
2: Tak.
1: Ale to ginęło. Jeszcze takie podkręcenie trwało często długo, w tym podkręceniu się bardzo często i chętnie lub kaleczy ludzi innych, ale to nieważne. I moim doświadczeniem jest, że kiedy jest się w tej relacji z Chrystusem, kiedy jesteśmy w Niego wszczepieni, kiedy ja jestem w Niego wszczepiony, to ja to widzę i odczuwam, ale nie zauważam tego momentu, w którym od Niego odpadam.
2: Też tak mam i pracuję nad tym, żeby jak najszybciej, żeby skrócić ten czas, kiedy ja widzę, że jestem w błędzie, nie? Kiedy ja to jakoś różnie sobie obrazuję przez jakieś bojki, czy
1: takie boje na morzu, tak?
2: Tak. Czy czasem ja nie zszedłem ze szlaku, nie? Czy wypracowałem sobie jakieś takie sposoby, które im pokazują, że tutaj na przykład poleciałeś w pychę, nie? Albo że po co ty się w ogóle odzywałeś? Nie trzeba było milczeć właśnie w tej, bo to była próba, a ja nie przeszedłem pomyślnie, bo jednak zwróciłem uwagę pomimo tego, że miałem rację, ale gdzieś tam się...
1: Zaatakowałeś.
2: Tak, zaatakowałem. Nie potrafię jakby, nie umiem robić tego, albo no nie umiem, z miłością.
1: Co było wydarzeniem twojego życia, które cię jakoś zdeterminowało? Rozmawialiśmy dzisiaj, mówiłeś o dzieciństwie, o jakimś momencie takim.
2: Zależy, do czego zdeterminował te...
1: Że to jakoś bardzo mocno wpłynęło na całą twoją historię.
2: Wiele takich sytuacji. To, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to była sytuacja z dzieciństwa, kiedy stanąłem przed zadaniem bardzo trudnym dla siedmiolatka. A później dopuściłem jakby taką myśl i przez wiele, wiele lat pielęgnowałem o zrobieniu komuś krzywdy. Nie? To wydarzenie zdeterminowało moje myślenie, mój sposób odczuwania i też ten dialog z diabłem, jakby cały czas ta płaszczyzna, ta brama, jak ta brama jeszcze nie jest odbudowana, nie?
1: Czyli broniłeś jakiegoś dobra?
2: Tak, ale chciałem tego bronić za wszelką cenę.
1: Metodą
2: złą.
1: Złą. Ale to musi być dramatyczna sytuacja dla siedmiolatka, jeśli on myśli, jeśli zwraca się ku złu.
2: Z tym, że dla mnie wtedy był jakby ważniejszy honor, jakby to nie wiem, to jakby co się działo, nie, w ogóle tego nie kontroluję. Ja i w tej chwili pamiętam jakby emocje, nie, i twarze. Pamiętam emocje i twarze. I tyle.
1: Ale to jest to, co mówisz. Dlaczego mówisz, że to jest brama?
2: Brama, bo uwielbiam to porównanie siebie do miasta warownego. I tak jak mówi pismo, ja wierzę, że Pan czyni ze mnie miasto warowne, że czyni ze mnie nową Jerozolimę. A brama to jest miejsce newralgiczne, którego trzeba bardzo bronić, a kiedy już zostanie ona zdobyta przez wroga, to jest poszerzana, jest...
1: Ale dlaczego ty myślisz, że siedmiolatek może myślą otworzyć się na diabła, na szatana, na...
2: Bo ta myśl, która... Ja wcześniej nie miałem takich myśli o tym, żeby kogoś zabić. Nie myślałem o tym. To była spontaniczna myśl tamtego poranka. I nie bezpośrednio po tym wydarzeniu, tylko kiedy zobaczyłem twarz tego człowieka.
1: Który zaatakował dobro jakieś, dla ciebie bardzo ważne.
2: Tak, tak. I jakby wtedy...
1: A co było w twarzy tego człowieka?
2: Pogarda. Pogarda i ja odczytywałem, nic mi nie może zrobić, nie? Zrobiłem, co chciałem.
1: Czyli ty wtedy byłeś postawiony już po raz pierwszy w roli mężczyzny?
2: Tak.
1: I zobaczyłeś kogoś...
2: Kto jest ode mnie silniejszy, bo on był mężczyzną, ja byłem chłopcem.
1: Siedmiolatki. Obroniłeś to dobro?
2: Obroniłem.
1: Ale zobaczyłeś kogoś, kto tobą pogardza.
2: Tak.
1: Ale to mogła być z jego strony poza, jakby, nie? Że nie udało się.
2: Myślę, że mogła być, ale to też jakby ciekawe, bo ja o tym z nikim nie rozmawiałem poza ostatnią rozmową sprzed 2 tygodni właśnie z tą osobą, która była tutaj ofiarą.
1: Obronioną przez siedmiolatkę.
2: Tak.
1: I prawdziwą nienawiść w tobie wywołało to, że ten facet umiał zagrać, jednak ja wygrałam.
2: Tak.
1: Mimo, że przegrał.
2: Znaczy dla mnie to i tak była pewnego rodzaju... ja obroniłem, ale honor jakby został splamiony. To znaczy to była sytuacja wieloznaczna. No jakby mogło się to...
1: Zapragnąłeś zabić.
2: Tak, tak, tak. I dlatego... A później jakby widzę, że przez resztę mojego życia to pragnienie... Ono się powtarzało, zwielokrotniało.
1: Czyli po prostu byłeś wielokrotnie w sytuacji, kiedy byłeś słabszy.
2: Tak.
1: Nie
2: tak.
1: Chciałeś sobie pozwolić na bycie słabszym.
2: Tak.
1: I szukałeś
2: sposobu
1: odsieczy.
2: Tak.
1: Wzywałeś kogoś na pomoc.
2: Tak jest.
1: I teraz identyfikujesz to, że wzywałeś zło.
2: Tak, tak. I tak, tak było. Że to są fakty. A później, pomimo tego, że ja nie chciałem...
1: Ale osobowo go wzywałeś? Jakby miałeś myśl taką, że chodzi o osobowe zło?
2: No to był dialog. Czyli ja cały czas dialogowałem ze złem, nie? To był dialog.
1: Ale od początku to był dialog, tak? Od siedmiolatka, tak?
2: Nie pamiętam.
1: Ale w każdym razie w pewnym momencie tak, zaczął się dialog.
2: W pewnym momencie zaczął się dialog.
1: I o czym z nim mówiłeś?
2: O wszystkim. O wszystkim. Też pamiętam taką...
1: Czy to były rozmowy z twoją nienawiścią? Znaczy, czy ty mówiłeś wtedy z nim, kiedy czułeś nienawiść, czy...
2: Nie wiem, bo to jest jakby też połączone z jakimiś innymi sytuacjami, w których ja na przykład przez Boga, pomimo tego, że ja byłem przekonany, że modliłem się o dobrą rzecz, ja nie zostałem wysłuchany i wtedy ja modliłem się długo, długo, to się nie stawało, próbowałem to tłumaczyć Bogu. Ale to się jakby jeszcze kryzys się pogłębiał. Ta rzecz, o której się modliłem, ona się nie stawała, wręcz się oddalała. I ja się przestałem zwracać do Boga. Jakby ten dialog, który prowadziłem, on nie był nigdy... Znaczy to nie było tak, że ja mówiłem... wymieniałem imię złego i zwracałem się do niego. Trochę to wyglądało tak, że ten dialog był jakby prowadzony wewnętrznie, nie? Ale on wielokrotnie jakby... W momencie, kiedy ja na przykład zacząłem słyszeć pewne komentarze, no to ja z nimi dyskutowałem, nie?
1: W sobie słyszałeś.
2: Tak, tak, tak.
1: Czyli brama rzeczywiście została otwarta.
2: Tak.
1: Przerwałem ci, chciałeś o jakiejś sytuacji odpowiedzieć chwilę wcześniej? Zilustrować chyba coś.
2: Przejdźmy dalej.
1: Słyszysz komentarze. I co to były? Do czego one się odnosiły?
2: Do wszystkiego. Ja to nazwałem po kilkunastu latach kociokwikiem, bo to było jakby nieustannie. Ja mogłem zmieniać sobie, narzucać sobie jakieś tam tematy, które są neutralne wobec tego, który już wiem, że jest niebezpieczny, ale za chwilę ten neutralny stawał się niebezpieczny. I to były ciągłe jakby zmiany, a jak nie z tej, no to z tamtej strony, nie? I komentarze dotyczące innych ludzi, nie? Najczęściej. Tych, którzy mnie otaczają. Sądy. No.
1: Nastawiał się do nich.
2: Tak, tak. Zdecydowanie negatywnie, nie? Przede wszystkim. To były tak, że oddzielał mnie od ludzi, nie? Że jak miałem 12 lat, to nosiłem okulary przeciwsłoneczne, słuchawki na uszach i gazetę w ręku. Ale obserwowałem wszystko, co się dzieje wkoło, nie? Jakby to...
1: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, ale ja wam powiadam, nie zwalczajcie zła złem. Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi.

0: jakiś czas temu zrozumiałem, bardzo niedawno, miesiąc, dwa miesiące temu zrozumiałem w ogóle, co to znaczy nastawiać policzek drugi. To, co cię formowało, te dialogi wewnętrzne, ta osoba, która stała po tamtej stronie, dokładnie uczyła cię czegoś przeciwstawnego.
1: Tak, tak. Uczyłem mnie walki, ale walki w białych rękawiczkach, walki poprzez trafianie w słabe punkty, poprzez szermierkę słową, poprzez wytykanie błędów, podcinanie nogi.
0: Zabijanie słowem.
1: Tak, tak.
0: Szukałeś ofiar, czy się znajdowały na twojej drodze?

0: z hukiem gdzieś tam powiedziałem dokładnie to, co po prostu co wiedziałem, że najbardziej zrani, no to za chwilę musiałem uciekać, bo eskalowało, nie? Jakby. No i tak uciekałem przez nie wiem, można powiedzieć, że kilkanaście lat, dopiero w 27 roku życia był taki ewidentny przełom, kiedy a jednocześnie największy kryzys.
1: Na czym on polegał? Do czego cię jakby doprowadził ten dialog?
0: Ja wylądowałem w areszcie za przestępstwa. No i tam z racji tego, że ja
1: krzywdziłeś już w taki sposób, że ludzi, że można ci to było udowodnić, tak?
0: Tak. I ja nie znosiłem odosobnienia, to znaczy nie znosiłem, kiedy ja sam sobie jego nie wybrałem, to nie znosiłem, kiedy ktoś mnie zadawał. I to było dla mnie największe cierpienie, zamknięcie tam w tych czterech ścianach z tymi ludźmi akurat.
1: Ktoś silniejszy cię wtrącił w sytuację, z której nie byłeś w stanie wyjść z niej.
0: Tak. I tam jakby w tym dialogu ze złem ja już byłem gotowy na to, żeby już miałem jakby podjętą decyzję o tym, że skończę ze sobą, żeby popełnię samobójstwo. Już wiedziałem jak, tylko nie wiedziałem kiedy to zrobić, bo te były jeszcze ze mną dwóch chłopaków w tej celi i oni nie spali, nie? Ja już prawie się poddałem i był taki moment, że ja zobaczyłem nad tą koją, na której spałem. Wcześniej nie widziałem obrazka z twarzą Jezusa i tam były słowa z Izajasza, że pagórki mogą ustąpić i wzgórza się zachwiać, ale miłość moja nie ustąpi od ciebie. I ja raptownie w to uwierzyłem. To znaczy to było tak, że jak takt, nie? Chęć skończenia i za chwilę wiara, że to się skończy. I zacząłem wierzyć w to, że kiedyś na pewno się skończy to odosobnienie, nie? Że to po prostu jest kwestia czasu. I pielęgnowałem tą nadzieję. Jak mnie przynosili z celi, to zawsze miałem kościół przez okno i już wtedy zacząłem dialogować z Bogiem, to znaczy zacząłem mówić, że jak stąd wyjdę, to przyjdę do ciebie, nie? I ci podziękuję.
1: A tamten głos upominał się?
0: Wielokrotnie i jest dalej tak, że czasami gdzieś on się pojawia, nie? Że
1: ten... Ale czy wtedy w areszcie wchodziłeś w dialog z szatanem? Kiedy zacząłeś już rozmawiać z Bogiem?
0: Nie pamiętam, nie wiem. Pewno tak, no bo to jest uzależnienie pewnego rodzaju, tak? To jest.
1: Co on ci dawał? Od czego się uzależniłeś?
0: Nie, dawał mi poczucie, że mam rację, poczucie. No bo on się tak uwiarygadniał, nie? Jakby podstawiał mi coś, mówił mi jakiś fragment, coś, co jest tajemnicą. Ja to w jakiś sposób odkrywałem.
1: Tajemnicą źle, rzucającą złe światło na innych ludzi.
0: Tak.
1: Wyjawiał przed tobą ich słabości, po to, żebyś ty mógł
0: się upewniać, że o jaki jesteś wspaniały, tak? Że o zobacz, jak go przyjrzałeś.
1: No i jak się skończyła ta sytuacja nagłej wiary i przypływu nadziei?
0: Myślę, że ona się jeszcze nie skończyła, nie? Że to jest cały czas...
1: Nie, ale miałeś nadzieję, że wyjdziesz i wyszedłeś.
0: Wyszedłem, poszedłem do tego kościoła. Zostawiłem tam te swoje rzeczy, które miałem w tym areszcie. I poszedłem jakoś w życie, nie? Zupełnie nie wiedząc, co ze sobą zrobić, bo to był czas, kiedy ja byłem dalej jeszcze uzależniony od środków jakichś różnych, nie?
1: Mówisz o narkotykach?

0: Narkotyk,
1: chemikę.
0: tak. To, to było tak, że ja już chyba wtedy nie ćpałem, bo ja wiedziałem, że to jest jego narzędzie. Ja już byłem o tym przekonany na stówę, na 100%. Ale erotomani, byłem jakby czynnym erotomanem i miałem jakieś takie wpadki alkoholowe, że alkohol mi czasami w momentach kryzysowych, potężnego napięcia, ja wiedziałem, że to może mi pomóc zbić te emocje chociaż na chwilę, nie?
1: I jak się rozwija dialog z Bogiem? No bo na razie ci dał to, co obiecał. A byłeś dalej uzależniony. Miałeś środki do życia? Czy w sposób, który wcześniej zdobywałeś środki do życia, mogłeś dalej w ten sam sposób zarabiać?
0: Mogłem. To już było tak, że trochę ludzi jakby przy mnie zostało, niezależnie od tego, że ja byłem w tym areszcie. To znaczy, byli ludzie, którzy mi towarzyszyli z różnych przyczyn. I trochę też na nich się oparłem. Ale przyszedł taki moment, kiedy ja zrozumiałem, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego kontynuować w jakimś takim zakłamaniu, nie wiedząc, co jest czarne, co jest białe. Ja chodziłem już w tamtym czasie do różnych psychologów. Oni mi głównie radzili, żebym poszedł do ośrodka, że tego ja na wolności nie załatwię, nie? Żeby zrobić cięcie. Ja nie chciałem ich słuchać i za każdym razem próbowałem po swojemu to robić. Różnie to bywało. Ja cały czas jak byłem przekonany o tym, że mi się uda i trafiłem do osoby, która mnie przekonała, w 2 godziny mnie przekonała do tego, że ja podjąłem decyzję dobrą, idę do ośrodka. Ale te osoby, z którymi ja wtedy byłem najbliżej, nie chciały się na to zgodzić. One chciały, żebym ja... Nie rozumiały mojego problemu. Tak mi się teraz wydaje, nie, że... Poza tym to gdzieś tam było wewnętrznie tak naprawdę we mnie, nie?
1: Ośrodek miał cię odtruć?
0: Chyba odciąć, jakby dać nowe podłoże.
1: Od środowiska odciąć? Co wtedy, od czego byłeś wtedy uzależniony? Od czego cię to miało?
0: Ja nie wiem, bo diagnozę miałem politoksykomania, czyli uzależnienie od wszystkich środków toksycznych, które zmieniają nastrój.
1: Świadomość i nastrój.
0: I to miało pomóc jakby nie wyczyścić może. No ale z racji tego, że to sobie się jakby nie zgodziły, ja też w to jakby wszedłem. Ale poszedłem na terapię w końcu i ta terapia, to była terapia stacjonarna. I tam też zrozumiałem, że ja po prostu muszę się odciąć, nie? Od tego, czego nie... To jest pewnym ciężarem, nie? Niezależnie od tego, czy te osoby będą czuły się zranione, czy nie. Po prostu, żeby mieć szansę rozeznania.
1: Na czysto.
0: Na czysto, nie? I tak zrobiłem. No i zaangażowałem się w to, tak jak byłem zaangażowany w inne rzeczy wcześniej. I myślę, że wiem o tym, że to było dobre, tak, bo też był taki moment, kiedy ja już ze wszystkim jakby zacząłem ogarniać, na przykład doszedłem do tego, że nie będę pił alkoholu i to mi się udawało, ale nie byłem w stanie sobie poradzić z masturbacją. A jednocześnie bardzo źle się z tym czułem. I naprawdę zrobiłem wszystko, żeby się z tego uwolnić dzięki swoim umiejętnościom, temu wszystkiemu, co poznałem i nie byłem w stanie.
1: Też studiowałeś.
0: Zacząłem studiować też psychologię.
1: Który miał ci pomóc.
0: Tak. Po to, żeby jakby sobie poradzić. No i był taki dzień, kiedy poszedłem. Ja już wtedy chadzałem do kościoła, ale to było miejsce, ja się tam najlepiej czułem bez ludzi. No i poszedłem tam i poszedłem przed tabernakulum do Jezusa. Poszedłem zrobić z nim kolejny deal. jakby tak ja to widziałem, ja tak żyłem.
1: Oto jesteśmy, idziemy do Ciebie, boś Tych, o Jahwe, jest naszym Bogiem. Zaprawdę fałszem jest kult wyżyn i wrzawa na górach. Zaprawdę w naszym Bogu Jahwe jest zbawienie Izraela. Haniebne bożyszcze pożarło dorobek praojców od naszej młodości. Ich trzody i stada i synów i córki. Legnijmy w naszym wstydzie i niech przykryje nas nasza hańba. Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Jahwe, Bogu naszemu, my i nasi ojcowie. Od naszej młodości aż po dzień dzisiejszy i nie słuchaliśmy głosu Jahwe, Boga naszego.

0: No i poszedłeś do kościoła.
1: Poszedłem do kościoła i no i powiedziałem, że Jezusie, ja Ciebie nie znam, ale chcę Ciebie poznać i jednocześnie widzę, że sam nie jestem w stanie sobie z tym poradzić i proszę Ciebie, żebyś to Ty zrobił. A ja jedyne, co mogę jakby dać Ciebie, to to, że będę codziennie do Ciebie przychodził. No i to był ostatni dzień, kiedy ja się masturbowałem. To było 6 lat temu. I od tamtego dnia też mogę powiedzieć, że spotykamy się codziennie. Że on daje mi się poznać, nie? Że to jest takie no, delikatne prowadzenie. Nie, ja nie ośmielam się powiedzieć, że znam Jezusa, tak? Bo go nie znam, ale on mi się poznaje, daje mi się poznawać poprzez znaki, poprzez wypracowaliśmy wspólny język. Myślę, że on mi go daje, nie? Że poprzez swoje słowo, poprzez wspólnotę, liturgię, no to wszystko, co jest dla mnie ważne. Kościół, nie? To poprzez drugiego człowieka przemawia do mnie, nie? Mówi, poucza, często też jakby stawia w prawdzie, co, czyli mówi mi, jaki jestem, a ja mam wybór, zaakceptuję to, czy nie akceptuję na teraz, nie?
0: Takim moim odkryciem ostatnim było to, że Jezus jakby w jakimś sensie zgadza się na to, że my krzywdzimy innych.
1: No daje nam taką wolność. I to jest straszne, tak? Kiedy sobie to uświadamiasz, że to ty decydujesz. Nie?
0: Ale wiesz, o co mi chodzi, że 6 lat temu, nie? Coś takiego się stało, zmieniło się jakby twoje życie w sposób, no, nowa jakość tak. Na pewno się pojawiła i teraz wszyscy oczekują happy endu jakby, prawda? Nieustannego happy endu.
1: Ale nie wiem, czy...
0: Ale ja mówię o ludziach myślących o świadectwie, prawda, że mówimy świadectwo tutaj haha, o super, tu, a tak naprawdę...
1: No kładę się codziennie, tak?
0: To jest tak, że być może my coraz większą częścią naszej woli władający, bo Jezus przychodzi jakby i cały czas uzdrawia, no, tak. No zabrał ci coś, z czym sobie nie potrafiłeś poradzić, więc musiała to być ingerencja uzdrawiająca jakby w duszy, w tę część duszy, którą nazywamy wolą. I że być może jest tak, że im więcej widzimy, im więcej mamy wolności, to być może nasze czyny są straszniejsze jeszcze, bo wcześniej
1: nie mieliśmy świadomości.
0: Nie mieliśmy też wolnej woli na tyle. I teraz nagle jakby prawdziwa waga tych zdrad Jezusa, tych rzeczy, na które sobie pozwalamy, że ona może być dopiero naprawdę na tej szali później, na koniec życia, że tamto to w ogóle może nie jest istotne.
1: To, no ja myślę, że tak jest, jak się patrzy na tą mądrość Kościoła, nie na świętych, którzy im bardziej wchodzili w tą świętość, tym większymi czuli się grzesznikami. Ale ja nie chcę się na tym zatrzymywać. To znaczy, że ja jakby świadomość tego mnie... nie powinna mnie zatrzymywać. Ja też pracuję nad tym, żeby jak najkrócej na przykład się sobą gorszyć, tak? Że to jest kanał dopiero, nie? Jak, och, jaki ty jesteś straszny, nie? Jakim jesteś grzesznikiem. Jestem grzesznikiem, ale się podnoszę. Ten obraz takiego dziecka wstającego, które uczy się chodzić, nie? I upada na różne części ciała i wstaje, nie? I nic się nie dzieje. Często też szuka oczami wzroku ojca, nie? Jakby co tata na to. Jak tata się cieszy, to ja też mogę.
0: I nie muszę płakać. Drodzy Państwo, 622-20-98, 622-20-97. Co jest tematem naszej rozmowy?
1: Ja bym chciał, żeby był Jezus.
0: Wolność?
1: Wolność to też tak.
0: Słabość?
1: Jeśli tak, no to tak. Jeśli słabość, to tak, ale na Jego chwałę, nie? Nie gloryfikacja słabości, tylko poprzez słabość. No ten, ja dzisiaj prosiłem o słowo i dostałem z pierwszego listu do Koryntian słowo, ten początek, nie? I tam jest mowa właśnie o tym, że Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga.
0: Ja mam taki, otworzyłem, wracając wczesnym rankiem do miasta, poczuł głód, a ujrzawszy przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nic na nim nie znalazł oprócz liści i mówi mu, już nigdy nie wydasz owocu. I figa natychmiast uschła.
1: Mocno.
0: Zobaczywszy to, uczniowie mówili zdziwieni, dlaczego ta figa natychmiast uschła, a Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziecie mieli wiarę niezachwianą, zrobić nie tylko to z tą figą, ale kiedy powiecie tej górze, unieś się i rzuć do morza, to tak się stanie. I wszystko, o co poprosicie, modląc się, z wiarą otrzymacie.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Rozmawiajmy o czasie, o mądrości liczenia dni, o tym, jak należy korzystać z jednej strony z tego, co jest, co nas upodobnia do Pana Boga, czyli z wolności, a z drugiej strony z tego, co nas od Niego całkowicie różni, to znaczy On jest poza czasem, On jest w wieczności, a my jesteśmy w czasie. I każdy z nas, jak tutaj siedzi, jesteśmy w trójkę tutaj, i jeszcze nasz kolega za szybą, to mamy policzone dni do końca życia. Dokładnie. Można je z dokładnością co do jednego policzyć. I teraz, ile czasu zmarnowaliśmy? Co to znaczy akceptować doświadczenie? Akceptować to, że robiliśmy komuś krzywdę? Chyba nie można tego akceptować, prawda? Można akceptować swoje życie. Po prostu tak było. Tego się nie da zmienić, to można tylko zadośćuczynić i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony nie można zaakceptować czegoś, co było złe, prawda? Znaczy w tym sensie, że pochwalić tego.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Halo.
1: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Witam.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Boże, panu Robertowi.
2: Cześć, szczęść Boże.
1: Panu Dawidowi i wszystkim państwu. Uwielbiam te audycje, właśnie takie bardzo duchowe, nocne. I mogę powiedzieć coś o aktualnym moim dialogu może z Jezusem. To nawiązuje do pana, prawda, że pana Mariusza?
2: Tak.
1: Żeby rozmawiać z Jezusem. Dzisiaj na przykład wracałam z pracy i też sobie myślę, no msza święta koło mojego bloku, bardzo bliżutko mam blok, 2 minuty do kościoła, z bloku do kościoła. I myślę, no będzie za późno, że 18:30 na mszę, więc święty Jakub po drodze. Jezu, chcesz, żebym się była na mszy? No wiadomo. Jezus zawsze odpowiada, przyjdź. Więc idę. Pół godziny przed mszą, myślę, no cóż, spowiedź jest. Trzeba iść do spowiedzi, chociaż niedawno byłam, 3 tygodnie temu chyba.
2: To po co iść?
1: Słucham?
2: To po co iść?
1: Nie, no jest z tym na pewno. I taki bardzo święty kapłan starszy spowiadał. No więc nie będę mówiła o grzechach. Wyspowiadałam się, piękne uczucie. Msza święta. Po komunii idę przez obraz Jezusa Miłosiernego, patrzę na te ciernie przy stopach, więc też myślę, Jezu, pomóż mi, żeby to nie były moje ciernie dokładane Tobie. Potem jest takie piękne modlitwy, taki opis świętego Jana Wianeya. I jest taki pochylający się z góry u świętego Jakuba, kto tam był, Tobie po prawej stronie ołtarza. Tak podnoszę oczy w górę, Jezus taki piękny, no prawie, że Duch Święty spadający na mnie. No i wracając z kościoła, myślę, idę po środku, nie, cofam się, idę w lewą stronę. I leży tutaj książeczka Benedykt Menni, taka schowana w kąciku proszpitalnictwa, że ja czułam się na pielniarkę 2 lata, byłam w działu medycznym i tak ciągle marzę o tym, żeby jeszcze coś robić. Oprócz pracy mojej z dziećmi, jeszcze pomagać ludziom, może w szpitalu, może w hospicjum. No i ta książeczka mi spada do ręki, potem modlę się z panem Markiem o to. I to jest takie piękne, że właśnie ostatnio jest taki dialog, taka rozmowa z Jezusem i to właśnie nie to, że w medytacji, w domu, ale to zwyczajnie po drodze, w pracy. Jadę sobie tramwajem i nagle zatchnie, przychodzi, rozmawia ze mną. I to jest takie cudne, że w tym momencie nie ma do mnie dostępu żadny zły duch, żadne inne myśli, tylko jest już tylko Jezus, tylko Bóg, Duch Święty. I to jest takie piękne właśnie to, co o czym Pan mówił, że już nie idziemy w stronę grzechu, tylko staramy się doskonalić to, co jeszcze w nas złe, żeby to jakoś wypalać po drodze, a nawet złe sytuacje jakieś trudne, to ja sobie to mówię ostatnio, że to jest jakby żelazo w ogniu, wypalane są te nasze jakieś wady, to co jest złe, oczywiście trzeba nad tym myśleć, medytować. I żeby nie przedłużać, naprawdę to jest cudne, to daje takie piękne zewnętrzne zbudowanie, radość, miłość, czy tylko od samego rana tańczyć.
0: No Bóg zapłać pani,
1: bardzo długo.
0: Bóg zapłać pani Regino za to świadectwo. Odwaga uznania bezsilności jest tematem tej audycji też. Rafał Pożyziński napisał. Odwaga uznania bezsilności to jest w ogóle chyba początek czegokolwiek, prawda? Uznać przed Bogiem, jak jest naprawdę, czyli, że ja jestem bezsilny.
2: Też jakby trochę nawiązując, ostatnio też Pan ze mną robi taki temat mojej fałszywej pobożności. Tego, że ja swoimi czynami próbuję zarobić na, bo przez całe życie handlowałem, od dzieciństwa handlowałem, naprawdę handlowałem wszystkim. I to się też przekłada na relacje z nim, całkiem normalne. I on mi mówi, że ja wcale nie muszę zarabiać na jego miłość, że ja wcale...
0: Nie musisz się zasługiwać.
2: Nie muszę zasługiwać, nie muszę tam...
0: punktów zbierać.
2: Tak, tak, tak. Nie muszę szukać też jakichś znaków ciągle od niego, nie? Że to na trochę innej płaszczyźnie jest.
0: Mówisz teraz o zranieniach, które sprawiały, że również w relacji z Bogiem.
2: Poszukiwałem. Tak,
0: zachowujesz się w identyczny sposób jak dotychczas, żeby zyskać aplauz, żeby zyskać punkty.
2: Schemat. Mhm.
0: I bezsilność, że to jest w ogóle chyba największy skandal, jaki dzisiaj się mówi. No bo co jest leitmotivem dominującej w fali w głównym nurcie kultury? Samozbawienie.
2: Moc.
0: Dostajesz do ręki wszystkie narzędzia, żebyś ty sam sobie dał szczęście, radość, kopa adrenalinowego, no wszystko, co tylko i wyłącznie zechcesz. A rzeczywistość jest to taka, że człowiek jest całkowicie bezsilny. I teraz jak ludziom mówić o tym, że to jest największa łaska, jaką można mieć, kiedy przychodzisz w rozpaczy i bezradności, bo przetestowałeś już wszystko. Wszystkie swoje sposoby na działanie, na dawanie sobie rady. No i to jest taka dobra informacja dla ludzi, którzy walczą z Panem Bogiem w tej chwili, prawda? Odpuść.
2: Jasne, no przyjdź do mnie. Tak?
0: Odpuść po prostu. Jezus jest, Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący, więc walka z Nim nie ma sensu.
2: No ale tak to jakby jest wtłoczone, że my ciągle próbujemy samemu, nie? Ciągle może tym razem mi się uda, nie? I nie wiem, ja uznaję, na przykład na tej terapii, na której chodziłem, tej stacjonarnej, to nie był chrześcijański terapeuta, ale był mocny, znaczy super nas prowadził i mówi, jak siedzi was tutaj 10, a był nas 10 na tej terapii, tylko jeden z was z tego wyjdzie, nie? I była cisza, a za chwilę mówi, a żeby było ciekawiej, to każdy z was myśli, że to będę ja. I tak rzeczywiście było, każdy z nas myślał, że to będę ja, nie?
0: No ale to Jezus ma skuteczniejsze narzędzia.
2: Oczywiście.
0: A ujrzawszy po drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale na nim nic nie znalazł oprócz liści. Figa natychmiast uschła.
2: Tak, to...
0: Dzisiejsza Ewangelia była o...
2: O winorośli.
0: Winoroślach, które schną, jeśli nie są w Bogu.
2: Tak, jeśli nie są wszczepione.
0: Jeśli nie ma i w nich życia. Jeśli nie są podłączone do źródła światła i miłości, do drzewa życia. I co się z nimi robi, jak uschną?
2: Wrzuca się w ogień.
0: Wrzuca się w ogień.
2: Płoną.
0: Figa uschła. I teraz mądrość, Panie, daj nam mądrość serca, byśmy nauczyli się liczyć dni nasze.
2: Czas jest krótki. To też jakby to słowo, ono mnie ponagla, tak? Ono mnie nagli do tego, żebym nie, no cały czas mam słowo we mnie, że ponagla mnie do tego, żebym nie oglądał się wstecz, tylko patrzył do przodu, tak? Jak Paweł biegł, bo zwycięzca może być tylko jeden, nie? Tylko jeden. Jeden jest zwycięzcą, drugi już nie zwyciężył, nie?
0: Witamy Pani Tereso, halo.
3: Szczęść Boże, mówi Teresa.
2: Cześć Teresa.
3: Mam już ja do Ciebie, w związku z tym, że akurat znamy się, więc mogę wprost do Ciebie się zwracać.
2: Możesz.
3: Podziwiam Twoją odwagę i jestem pod wrażeniem takiego stawania w prawdzie. A Pan Jezus powiedział, że tylko prawda was wyzwoli. Więc myślę, że to jest drogowskaz, którego trzymając się dojdziesz do Pana Boga. Właściwie jesteś tak blisko Niego, że tylko chylić czoła przed Tobą.
2: Przed Panem. Módl się za mnie.
3: Panem, tak.
0: Mariusz prosił o modlitwę. Żebyś się modliła za niego.
3: Będę się modliła. Dzień. I życzę właśnie takiego kroczenia do Pana Boga i z Jezusem, jak właśnie opowiadałeś.
0: Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dzień, wszystkiego dobrego. I teraz mówienie, czas jest krótki. To jest taka kolejna księżowska mowa, prawda? To są słowa, które są całkowicie wytarte. Tak, ja nie mówię o ludziach, do których w danym momencie to przemawia do serca, prawda? Mhm. Natomiast bardzo często to było używane w roli ozdobnika po prostu, prawda? Że no to jest taki slogan, który powtarzamy, któryś raz już nie działa kompletnie.
2: No dobra, tylko że wystarczy, że przypomnisz sobie, jak byłeś na ostatnim pogrzebie osoby, która nie powinna odejść po ludzku, nie? I ona nie powinna umrzeć, no bo była zdrowa. Cokolwiek sobie wymyślisz wtedy, nie? I no, jeśli tylko jesteś na tyle odważny, żeby sobie przypomnieć ten lęk, który gdzieś tam się czai, nie? To jest odpowiedź na to, że rzeczywiście czas jest krótki, nie? Ilu? No, nie ma co poruszać tego tematu, co się teraz dzieje w Polsce chyba. Ale to też, no, jasno i wyraźnie, nie? Przecież oni się wszyscy, ja większość z tych ludzi to pamiętam uśmiechniętych, niezależnie kim oni byli. I już się nie śmieją, nie? Po ludzku.
0: Ale to jest wstrząsające, to ten fragment z tą figą.
2: No jest mocny, jak Ewangelia, nie?
0: Pan Jezus tylko kilka razy jakby ujawnia w Nowym Testamencie twarz Jahwe, prawda? Aha. Tę, którą znamy wcześniej.
2: Ojca pod ojca. Nie?
0: Ale kogoś gniewnego, znaczy tak. Kogoś, kto potrafi być gniewny. No przecież wszechwiedzący, więc wiedział, że tam nie ma fik, nie? Mhm. Chociaż też nie wiemy, jakie były relacje między jego człowieczeństwem a jego boskością, prawda? Że były takie momenty, gdzie ta boskość się chyba chowała, jakby, nie?
2: Ja myślę, że to był znak dla nas, dla tak, uczniów, tak, nie? Tak, to jest, tak. On tej kwidze krzywdy, to nie, celem nie było zrobienie krzywdy fidze, tak? Temu drzewu nie było. Ale to chodziło o to, że no ja, dla mnie to jest znak, że Pan jest wszechmogący, nie? Że...
0: No ale to jest jakieś porażające, że Bóg... No ale to też chyba jest po prostu prawda.
2: Prawda, no prawda. I
0: cokolwiek byśmy o niej sądzili, jakkolwiek ona jest porażająca, jeśli jest prawdziwa,
2: tak.
0: Jeśli to jest prawdziwe, to nasz stosunek do tego nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Bezsilność jako chyba w ogóle warunek nawiązania relacji z Panem Bogiem. Takiej relacji, która nie jest pobożnością, czyli... Tylko pobożnością, bo pobożność nie jest niczym złym, wprost przeciwnie.
2: Pismo mówi, że prawdziwa pobożność jest mocą, nie? Mocą. Tak mówi Stary Testament. I ja mi to słowo jakby pomaga mi przyznawać się też, no bo ja jestem religijny, nie? Poprzez to, że chodzę do kościoła, że czytam pismo, że modlę się na różańcu, że... świętych, uciekam się do świętych, nie, że szukam ich wstawiennictwa. No, używam tych wszystkich narzędzi mi znanych, które Kościół w swojej mądrości zostawił.
0: Witamy Pani Hanno.
4: Witam Robercie, witam Mariusz.
2: Cześć Hanio.
0: Co to za imprezka jakaś?
4: Nie, jesteśmy oddzielnie z terenią. Słucham audycji z wielką przyjemnością, rzeczywiście. Kolejny, ja się zastanawiam, jak musiało być, Mariusz, twoje spotkanie z Jezusem silne, skoro jakby masz siłę, masz moc, jesteś przekonana o tym, żeby świadczyć i dawać przykład innym i mówić o tym, że Jezus wszystko może. Było silne? Mocne było spotkanie?
2: Nie, no jest cały czas jest. Wtedy ja tego nie czułem w ogóle. Wtedy Aha. To było jakby na wiarę poszedłem w tym, nie? Może też bezsilność, tak? Że już byłem bez... Tak.
0: Ale jak rozumiem, Hania pyta o A jakiś moment, że w emocjach, czy Jezus...
2: Wtedy w emocjach historii... nie, ale wielokrotnie, jakby, bo ja mam emocje rozjechane przez przeszłość, ale co jest piękne, to Pan też przez tą chorą jakby tkankę, nie wiem, część moją, on do mnie przemawia, nie? Że ja poprzez tę nadwrażliwość moją emocjonalną, ja też mogę rozpoznawać znaki od niego. Nie?
4: Mm-hmm. Czyli prowadził cię delikatnie, ale jednak dosyć stanowczo i nadal cię prowadzi. Jeszcze też bardzo ważną myśl podjąłeś o tym, żeby się sobą nie gorszyć, że trzeba zaakceptować te zdarzenia ze swojego życia i te swoje cechy charakteru czy czyny, które się popełniło, i żeby sobą się nie gorszyć. To jest bardzo ważne, żeby człowiek... Ale to właśnie to się łączy z tą bezsilnością, z tym stanięciem, z takimi opuszczonymi rękoma, że ja już nic nie mogę. I że to tylko Jezus może.
2: Ja chcę dać jeszcze takie świadectwo. Nie wiem,
0: dzięki, Haniu, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
4: Ja też się będę modlić za Ciebie. Zresztą bardzo Cię lubię, bo jesteś wspaniałym młodym człowiekiem. Bardzo ciepłym i właśnie widać, że Pan Bóg Cię prowadzi.
0: Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
2: Chcę dać Wam świadectwo tego, że w tym dialogu, który cały czas jakby był ze złym, on uderzał właśnie w moje słabości, pokazywał mi, że jak ty możesz w ogóle o sobie myśleć, kiedy myślałem o sobie dobrze, czy potępiał mnie za grzech, za który ja sam siebie też potępiałem. I był taki czas, kiedy ja usłyszałem o miłosierdziu Bożym i o Faustynie i o tej obietnicy niedzieli miłosierdzia. No i tak było, że się przygotowałem, że spełniłem pobożnie te wszystkie warunki, a później sobie zrobiłem zdjęcie, jak wyszedłem z kościoła, nie? I wtedy powiedziałem, już więcej mnie nie złapiesz na to, nie? I naprawdę, kiedy tylko coś tam się pojawiało, ja brałem telefon, patrzyłem na to zdjęcie, nie? I że Pan mnie od tego uwolnił, nie? I od kary, i od winy.
0: Ale akceptować swoją historię nie oznacza, to jest też taka pułapka współczesna, nie oznacza, że to, co robiliśmy, w czym byliśmy, gdzie mogliśmy marnować czas tak naprawdę, prawda, swój, że te rzeczywistości, które nam robiły krzywdę, bądź dzięki którym my innym robiliśmy krzywdę, że to jest dobre.
2: Nie, ja nie mówię, że to jest dobre.
0: Nie, ja po prostu odnoszę się do takiego przekonania, że zaakceptuj to, co było.
2: Nie.
0: To, co najlepszego mogło spotkało cię w życiu. Wszystko to, co cię spotyka, to jest dobre.
2: Nie, ja dziękuję Bogu za to, co mnie spotkało, chociaż wiązało się to z cierpieniem. Tak? I nawet tydzień, 10 dni temu spotkałem ludzi jakby z poprzedniego mojego życia i oni mi przypomnieli jeden numer, jedno wydarzenie z mojej pracy. Kiedy po prostu dokonałem jakiegoś takiego czynu na granicy moich umiejętności. No i co? I głupio mi było, kiedy oni mi to przypominali, nie?
0: Ale,
2: bo to było złe. To, co ja wtedy zrobiłem, to było złe, ale to byli ludzie, którzy to widzieli i ja mogę powiedzieć, tak, rzeczywiście tak było, nie? Bo oni pytali się, a pamiętasz?
0: Mówię, no, ale w jakim celu mówili?
2: Nie wiem, czemu. Gdzieś tam, nie wiem w jakim.
0: Ale chcieliście się zdołować, czy chcieli ci...
2: Nie wiem tego, nie wiem. Mhm. To były takie męskie gadki, wiesz. Może trochę sobie żartowaliśmy i raptem gdzieś tam sięgnęli bardzo głęboko. Gdzie...
0: Nie udawaj, kim nie jesteś.
2: Tak, może to, nie wiem. Nie wiem tego.
0: Ten klimat jest dość ciężki. Więc może teraz powiedzmy o tym, jak Pan Bóg daje radość. Czy doświadczasz radości w swoim życiu?
2: Tak, doświadczam radości. Pan mi ją daje bardzo, jest hojny w tym i też daje obietnicę, że ta radość moja będzie pełna. I ta radość na przykład dzisiaj była z takiej prostej pracy, jak wykręcanie śrubek. Ja dzisiaj wykręcałem śrubki z mebli przyjaciela. I to mi dawało... I wykręcałem je dobrze. Nie? Żeby ich nie zniszczyć na przykład. Czy można było jeszcze raz użyć.
0: Czyli wracamy w miejsce, w którym jest słowo obowiązki. Mhm. Obowiązki stanu. Obowiązki... to, co mówiłeś, jak wracałeś do stabilności, prawda, że robić to, co jest naturalne w danym momencie.
2: Tak. W tym prostu, miejscu, gdzie jestem.
0: W tym miejscu, gdzie jestem, po prostu robić to, co należy robić, prawda, że na temu to należy, samotnemu to, konsekrowanemu to, kapłanowi to.
2: Ale łatwe to nie jest, nie? Jakby ciągle trzeba, ja mam tak, że ciągle muszę się przywoływać do porządku, nie? Bo gdzieś uderza mi najczęściej pycha, bo...
0: Żeby wyskoczyć gdzieś, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Ponad siebie, tak. Do przodu.
2: Tak, tak, tak.
0: Można też do tyłu uciekać. Witam, panie Marku.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
5: Ja chciałbym zapytać gościa, pana redaktora, który jest zorientowany, ponieważ przeżywał różne stany w swoim życiu i wie, czy... Mojego pytania, czy świat pozbawiony zła nie jest zbyt smutny, zbyt ubogi, zbyt jednobarwny, czy po prostu w takim świecie, który prawie jest osłaniony przez Boga, nie jest żyć. No, jak gdyby w tym sensie źle, czy nie jest do zniesienia taki świat dla niego, który poznał zło, które jednak jest tak barwne. I to jest moje pytanie.
2: Do mnie. To nie jest tak, że Pan Bóg, że Maryja roztoczyła nade mną płaszcz i zły jakby już mnie nie tyka. Pan Bóg dopuszcza do mnie złego i ten świat jakby ma wiele, wiele kolorów, nie?
0: To jest... Ale pytanie, chyba intencją pytania jest to, że przedtem miałeś życie pełne ekscesów, kolorów, tak ludzie sobie wyobrażają, prawda? A teraz, kiedy tego zła nie ma, czy to nie jest nudne, szare? Nie, czy twoje życie nie jest nudne, szare?
2: Nie, no, ono jest... Ono teraz jest ekscytujące, bo jakby ja mogę pracować nad... Mogę szukać, bo to jest najprzyjemniejsze, tak, szukanie prawdy, jaka jest, co jest prawdą, gdzie jest prawda. Ja wtedy jakby uciekałem przed prawdą. Najważniejsze to było jakby to, co, o czym pan mówi, że jakby zabawić się, tak, że ta zmiana świadomości była najważniejszą rzeczą, żeby tylko ją zmienić, nie? Żeby coś odczuć nowego.
0: Panie Marku, ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Kiedy ja sobie myślę o swoim, kiedy wspominam swoje życie i tamten czas, gdzie byłem w dialogu ze złem, bądź prowadziłem życie jakby no, zgodne z tamtą, w cudzysłowie, Ewangelią, to ja tamten czas pamiętam jako po prostu czas strasznego, potwornej ciemności i smutku. Natomiast ten czas, kiedy czasami udaje się być przy Jezusie i jakby być z Nim połączonym tak całkowicie, jakby, że no, że o cokolwiek się pomodlę, to się dzieje. Czasami natychmiast się dzieje. No to ten świat ma po prostu iskry, barwy i to jest coś takiego jak śmierć i życie. No to jest taka różnica.
5: Ale przepraszam, czy ja mogę coś powiedzieć?
0: Tak.
5: Mi się wydaje, że właśnie na przykład, prawda, był taki Janosik, prawda, on był zbójnikiem. Niby rozdawał to, co zrabował ubogim. Ale piosenki o Janosiku są bardzo wesołe. Natomiast wiem, byłem u górali gdzieś jako dziecko, wiem, że piosenki góralskie, takich zwykłych górali, którzy nie należeli do dwójników, były smutne i stąd moje podejrzenie, że właśnie zło jest bardzo ciekawe.
0: No, nie.
5: Jest wczesne z wolą Boga, ale,
0: nie,
5: ale
0: nie.
5: Ma,
0: jest...
5: ma swoje kolory.
0: Jest smętne.
5: Radość.
0: Jest smętne. Jest w cierpieniu, jest w męce.
2: Pokusa.
0: Tak, tak, ale teraz ja powiem panu w ten sposób. Kiedyś, kiedy prowadziłem życie całkowicie poza Bogiem i miałem wielki sukces w takim życiu świata, prawda? I byłem cały czas nakręcony, ale nie mogłem położyć się spać i zasnąć, bo musiałem przypalić, żeby to nakręcenie na chwilę chociaż wyhamować. I miałem dwie sytuacje w banalnych okolicznościach, to znaczy podczas golenia się i w wannie, gdzie odsłoniło mi się na ułamki sekund prawdziwe wnętrze mojej duszy. I zobaczyłem tam jakąś po prostu potworną, czarną pustkę. I ja nakręcenia, świadomości, sukcesu, poziomie psychicznym, emocjonalnym, byłem człowiekiem absolutnie spełnionym, natomiast na poziomie duchowym byłem martwy całkowicie. I to można zamieść pod dywan. Natomiast dzięki tej sytuacji odkryłem, gdzie jest granica między duszą a duchem. Bo teraz, kiedy czasami w moim życiu jest po prostu emocjonalnie tragedia, na poziomie psychicznym po prostu dół totalny, to gdzieś wewnątrz jest coś zupełnie innego. Jest pokój i radość.
2: Czysto, jest czysto.
0: Jest cisza tego wewnętrznego jeziora. Nie wiem, czyje to są słowa, ale to jest po prostu... I to jest po prostu coś kompletnie nieporównywalnego.
5: Ale właśnie, przepraszam, czy właśnie to, że teraz jest lepiej, to nie jest dlatego, że jest odbija się od tego tła, którym było to zło?
0: Nie. Ja pamiętam taki sam stan z dzieciństwa.
5: Aha.
0: Ja próbuję panu opisać swoje doświadczenie z rozróżnieniem pomiędzy radością a nakręceniem. Rozumie pan? Radość i pokój. W psychologii jest takie pojęcie flow, że wykona pan coś bardzo trudnego, coś, co wymaga wielkiego wysiłku, a potem jest wielka radość. To jest odrobinę coś takiego.
5: No właśnie, ale czy to dobro by zaistniało, gdyby nie to zło, które je poprzedziło?
0: Znam osoby, które są podejrzewane o to, że nie popełniły grzechu ciężkiego i one od dzieciństwa do dzisiaj są cały czas w tym radosnym stanie.
5: Aha.
0: Nie ma potrzeby, żeby się brudzić, żeby odkryć, jaką radością jest być czystym. Mhm. Absolutnie, to jest oszustwo.
2: Mhm.
0: To jest absolutne oszustwo. Z Panem Dzięki Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witamy Panie Krzysztofie.
6: Witam. Włączam się do dyskusji.
0: Cieszymy się.
6: Temu panu, który właśnie zadał to pytanie krótko i na temat. Proszę pana, jest życie Stalina, barwne życie, fajne, i jest życie księdza Popiełuszki, Jana Pawła II. Imponuje panu życie Stalina? Bo mnie imponuje życie Jana Pawła II. Powinniśmy się uczyć i doświadczenia czerpać z historii. I od narodzenia Chrystusa minęło już 2000 lat. I takich Stalinów przez te 2000 lat było bardzo wielu. Dziś nikt nawet nie chce splunąć na ich groby. bo byli mordercami. A może mieli barwne życie, nie? Ale są też i inni. Popiełuszko, Jan Paweł II. Ja mu wymieniam tylko Polaków. Tak. Czy ich życie było nudne? No, mnie się wydaje, że nie. To tyle. Dziękuję.
0: Dzięki. Z Panem Bogiem. To jest bardzo ważne, o czym powiedział Pan Krzysztof. Bo nie ma barwniejszej przygody, jak przygoda z Panem Bogiem, jak się jest mu, znaczy jak się go słucha całkowicie. Ja nie próbuję w tej chwili jakby o sobie opowiedzieć, że jestem kimś, kto takie życie jakby jest mistrzem świata w takim życiu. To są czasami dni, czasami tygodnie, ale chyba nawet nie miesiące. Chyba nie mogę powiedzieć, że miesiące. Ale po prostu nie ma bardziej szaleńczych okresów w moim życiu, jak takie, w których budziłem się rano i mówiłem, co będzie.
2: Widziałeś, co masz robić, nie? Widziałeś,
0: nie, ale pytałem się, no i co? I co teraz? Nie mam tego, nie mam tego, nie mam tamtego. I co? I nagle przychodzi to, przychodzi tamto, jest wszystko, co potrzeba, ale mój dzień wygląda zupełnie inaczej niż zaplanowałem.
2: Tak?
0: Nic nie jest takie, jakie miało być, ale co więcej, po raz pierwszy w życiu doświadczam takiej łaski, że w trakcie już działania zaczynam widzieć, że to robię sam z siebie.
2: No tak.
0: Że to jest znowu pycha, że to jest znowu słabość, że to jest próba udawania.
2: Skraca się ten czas, kiedy jesteś w błędzie, kiedy nie wyczuwasz, że straciłeś łaskę.
0: Kiedy hipnotyzujesz się
2: czymkolwiek.
0: Tymi nadziejkami. Pani Katarzyno?
7: Wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
7: Szczęść Boże. Witam. Ja chciałam podziękować bardzo za to zdanie, które pan powiedział na końcu swojej wypowiedzi, że nie potrzeba się brudzić, żeby zobaczyć radość bycia czystym. I jakoś to jest mi to bliskie takie myślenie, bo wiele razy słyszę różne wypowiedzi osób, które mówią, że no musiał dotknąć dna, żeby coś tam zobaczyć. Ja wiem, że czasami tak jest w życiu, ale czy rzeczywiście człowiek musi, prawda? Czy rzeczywiście to zło musi mnie spotkać po to, żeby coś zobaczyć? W związku z tym wiele osób mówi, że to zło to właściwie było dobre i że to właściwie była wola Boża, żeby, nie wiem, no w różny sposób dotknąć tego dna, czy zostać jakoś mocno skrzywdzonym, czy samemu się w coś wpakować. No i mnie się wydaje cały czas, że to tak nie jest, że Bóg jest tym, który ze zła może wyprowadzić dobro, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że to, co złego nas spotyka, czy w co my wchodzimy, to jest wolą Bożą. No
0: ja i że trzeba wchodzić w zło, żeby poczuć dobro.
7: No mnie się tak wydaje.
0: Nie ma najmniejszego powodu.
7: Właśnie, ja też tak jakoś myślę. Wiele osób mówi, że to wszystko zło było po coś w ich życiu. No może, no nie wiem, co pan o tym sądzi, bo ja sobie myślę, no może dobrze, jeżeli oni znajdują w tym sens, ale mnie się wydaje trochę takie absurdalne mówić, że to było po coś, bo ale dobrze, jeżeli wyciągnęłam z tego wnioski, ale tak. Czy to rzeczywiście było potrzebne?
0: Ale pytanie jest takie, po co ci ludzie to mówią? Bo jeśli mówią to po to, żeby wyrazić akceptację swoich złych wyborów, używania złych narzędzi do poznawania świata, używania złych narzędzi do oceniania rzeczy, do rozeznawania dobra i zła. Jeśli ci ludzie do tego używają tych sformułowań, że ja akceptuję wszystko, prawda? No to myślę, że wtedy robią sobie dalej krzywdę. Bo dalej nie pozwalają sobie na to, żeby mieć oczy, które rozróżniają dobro i zło. Ja pamiętam, jak jakiś jezuita się wreszcie wkurzył na mnie w czasie spowiedzi i mówi, doktoraty robią, a nie wiedzą, czy zgrzeszyli. Bo ja coś tam, to. I teraz widzę, że ja po prostu miałem wtedy mgłę.
2: Nie widziałeś grzechu.
0: Nie widziałem grzechu. Że po prostu jak człowiek hołubi w sobie zniekształcone sumienie, no to robi sobie krzywdę straszną.
2: No ale tak, tylko że to często jest, bo ja tej poprzedniej wypowiedzi słuchałem, jakby odnajdywałem w tym siebie. Był tam w moim życiu też taki moment, kiedy ja, no to mówiłem tak, że rzeczywiście to wszystko, co się wydarzyło, to było dobre, ale tylko patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, nie? To znaczy nie byłem w stanie tamtych rzeczy oceniać. Może nie miałem odwagi, żeby się przyznać, tak, zrobiłeś to i to było złe. Nie, że to po prostu przychodzi moment, kiedy człowiek staje...
0: Ma siłę też na to, żeby to unieść.
2: Powiedzieć, tak, to, co zrobiłem, było złe, przyznaję się do tego, zostawiam te kamienie, nie? Zostawiam, nie muszę już ich dźwigać.
0: Ale tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy się do tego przyznamy, możemy je zostawić.
2: No tak, no to...
0: Bo uciekając przed czymkolwiek, przed prawdziwym opisem tego, co się ze mną stało, ja dalej uciekam.
2: Jasne.
0: Czyli dalej nie daję sobie szansy na to, żeby iść... No, w świetle.
7: Ale też trochę właśnie podobnie, jeśli mogę się włączyć z wydarzeniami, które nie są grzechem, tylko są jakimiś, tak myślę przynajmniej, jakąś krzywdą, jakimś nieszczęściem, które nas spotkało z zewnątrz niejako. No,
2: ale nie nazwane.
7: Od innych ludzi, albo po prostu spadło na nas.
0: O cudzym grzechu na przykład, prawda? Tak. Wobec nas.
7: No na przykład o cudzym grzechu, albo w ogóle jakieś nieszczęście, które nas jakoś dotknęło. I teraz mówienie, czy jakby to, że ktoś nam chce wmówić, że to jest dobre, bo to w czymś tam nam ma pomóc, czy to właśnie, to jest jakieś dla mnie trochę zafałszowanie, jakiś absurd, dlatego że my, oczywiście warto jest wyszukiwać dobra, które może wypłynąć ze zła, mieszać dobra ze złem i nie mówić, że to, co jest złe, jest Bożą wolą, prawda?
0: Innymi słowy, dobrze jest, że Bóg wyprowadza z każdego zła, może wyprowadzić dobro, jeśli tego chcemy. To jest dobre.
7: Tak.
0: Ale z drugiej strony istotą jest, żeby na białe mówić białe, na czarne mówić czarne. Bo to też nam pomoże w przyszłości.
7: No tak.
0: Tak możemy skonkludować?
7: No tak, myślę, że tak.
0: Mhm. Dzięki serdeczne za telefon.
7: Dziękuję, również pozdrawiam.
0: Drodzy Państwo, jeszcze mamy minutę przed modlitwą. Więc zobaczmy, co Pan nam daje tutaj. Skąd to się bierze u niego, mówili? I skąd się wzięła ta jego mądrość, a także moce nadziemskie działające przez jego ręce? Czyż on nie jest cieślą synem Maryi i bratem Jakuba, Józefa i Judy i Szymona? I czyż jego siostry nie żyją tutaj wśród nas? I byli nim zgorszeni. A Jezus im powiedział, tylko w swojej ojczyźnie i wśród swoich krewnych i w swoim domu nie ma proroku znania. I nie mógł tam wcale okazać swej mocy. Uzdrowił tylko kilku chorych, włożywszy na nich ręce i dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne wioski i nauczał. Jakkolwiek do tego możemy podejść, niech będzie to puentą, że nawet moc Boża, mówi pas, jeśli ktoś nie chce jej przyjąć.
2: Zamyka serce.
0: Jeśli ktoś zamyka serce, jeśli ktoś szuka pretekstów na to, bo ksiądz krzywo na mnie spojrzał, bo księża mają gospodynię, a przegrywają pieniądze w karty, a coś tam, prawda? Co to mnie obchodzi? Jeśli w kościele jest to, o czym Chrystus powiedział, że w nim jest, to co mnie obchodzą jacyś pośrednicy? Że są nie tacy, jak powinni być. Można się zamknąć
2: na Bożą moc
0: i właściwie można to zrobić w bardzo banalny sposób. Więc po co? Zapraszam, drodzy Państwo, do modlitwy. Pomódlmy się w intencji wszystkich tych osób, które do nas dzwoniły, które się nie dodzwoniły, w intencji wszystkich słuchaczy, szczególnie tych, którzy teraz walczą, którzy potrzebują znaków, którzy potrzebują...
2: Uwolnienia.
0: Tak, uwolnienia, którzy potrzebują...
2: Światła.
0: Tego, żeby Pan Bóg przyszedł do nich z mocą. Jezu Chryste, Panie, proszę Cię, przychodź teraz do każdej osoby, która wyciąga do Ciebie ręce, Panie, i choćby mówiła w sercu, nie wierzę, pokaż mi, jeśli jesteś. Panie, proszę Cię o to, żebyś Ty w sercu każdego człowieka teraz dokonał cudu. W sercu każdego człowieka, który nas słucha, żebyś

0: Baranku Boży, ty oddałeś za nas swoje życie na krzyżu, Panie. Bądź uwielbiony w Twoim krzyżu, w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu. Panie, świeć, świeć w naszych duszach, świeć i działaj tak, jak Ty chcesz. Ty jesteś Bogiem, jeden, jedyny Bóg prawdziwy.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: Dziękuję Ci za tę sytuację, Panie. Oddaję Ci ten czas.
1: Dzięki Ci, że nas spotkał.
0: Tak, Panie, prosimy Cię, oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serca, nasze umysły, Panie. Prosimy Cię, żebyś Ty mówił, Panie, przez nas.
1: Tak, Panie, spraw. To, co jest ludzkie, a tak, to, co Panie, jest Boże.
0: Tak, Panie, żeby żaden z według nas nie, nie miał dostępu do nas, Panie. Też tak. Prosimy Cię o to. Prosimy Cię, Panie, żeby żadne słowo tutaj wypowiedziane nie było na naszą chwałę, tylko na Twoją.
1: Tak jest, Panie.
0: A Ciebie, Mario, prosimy o szczególną opiekę w tej chwili, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: I Ty, mateczko, Urszulo, nie ma na mnie Piotrze?
0: Ona tutaj z nami chyba jest.
1: Tak, na pewno.

0: i mocy. Witam serdecznie. Dziś gość szczególny, Daniel Gajewski. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Patrzę na swoje ręce, zastanawiam się, które palce.
1: Prawa ręka.
0: Tak.
1: Prawa ręka, palec wskazujący i palec środkowy.
0: Nie miałeś ich prawie?
1: Można tak powiedzieć. W sumie prawie ich nie miałem, były wyparone do kości przez prąd.
0: W tej chwili są właściwie...
1: Jakby nie patrzeć, wyleczone. To jest fakt, że lekarze są narzędziem w rękach Boga i ci, którzy są z powołania, oddają się pracy, potrafią wielkie owoce czynić, czego to jest dowód. Ponieważ ręka jest w pełni, moim zdaniem, uleczona, wyzdrowiona. Nie mam żadnych jakichś problemów i kłopotów w normalnym funkcjonowaniu tą swoją prawą ręką.
0: Powiedz mi, ile razy już tę historię opowiadałeś?
1: Szczerze?
0: No.
1: Trudno mi powiedzieć, ile to już razy było. Nie ukrywam, że takie apogeum i okres kumulacyjny jest właśnie teraz, siłą rzeczy. Wigilia w sumie kanonizacji, więc potrzeba jest dość duża. Na pewno powyżej 50 razy. Dokładnie nie powiem, bo staram się nie liczyć, by nie wpaść w rutynę.
0: Powiedz mi, rozmawiałem z księdzem Landowskim, który cię prześwietlał.
1: Jakby nie patrzeć. I to bardzo porządnie.
0: Tak, i mówił, że jest bardzo sumiennym sędzią sądów, które wydają wyroki, no tak po ludzku patrząc, w ogóle w sferze jakiejś w ogóle niepojętej, bo
1: tak.
0: On uznał, że brałeś udział w cudzie.
1: Tak, dosłownie. Tak można to nazwać.
0: I teraz tak, powiedzmy, że ja ci wierzę, ale teraz spróbujmy przekonać do tego naszych słuchaczy.
1: Nie masz prawa, zaczynamy.
0: Jakim byłeś człowiekiem, kiedy włączałeś kosiarkę? Kim byłeś? Byłeś wierzącą osobą?
1: Byłem 14-letnim chłopakiem, który miał przed sobą dość ciekawy okres. Egzaminy do szkoły średniej. Byłem osobą wierzącą, ponieważ nasza rodzina jest osobą, taką rodziną dość mocno wierzącą, trwającą w Bogu. Poza tym moi rodzice w trakcie tego bytu w Ożarowie mojego studiowali teologię. Więc nie da się ukryć, że wiele razy w naszej rodzinie czciło się, rozmawiało się nawet często na problemy teologiczne. Mimo mojego 14 wieku, jakby nie patrzeć.
0: Roku życia,
1: tak. Więc wiele mnie zawsze kwestie zastanawiało. Odnośnie nawet istnienia Boga. Co mógłby on dzisiaj zrobić i pokazać, żeby rzeczywiście dać dowód, że jest? Czy może dziwne myśli miałem w tak młodym wieku, ale miałem. Podejrzewam, że każdy z nas je ma bez względu na wiek. Zastanawia się, czy coś tam jest po tej drugiej stronie, czy żyjemy tylko po to, żeby sobie żyć i konsumować. Więc wierzyłem. Wierzyłem, zastanawiałem się i pamiętam, zawsze budziło we mnie zazdrość to, że mój tata i moja mama mają swoich patronów. Mama kardynała Wyszyńskiego, tata świętą Tereskę Dzieciątka Jezus, a ja wiedziałem, że może kiedyś znajdę. I takim byłem człowiekiem, który ciągle szukał, poszukiwał, chciał budować nowe doświadczenia, no i żyjącym, tak mi się wydaje, w pogodzie ducha.

0: Było mokro, tak. To był 2 sierpnia 1996 rok. Pamiętam, że z 1 na 2 sierpnia była burza. Trawa była dość wilgotna. No a pamiętam bardzo mocno ostre pioruny w nocy, jak wracałem w sumie sam z Warszawy, z Moniką, przepraszam, z Warszawy, z obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Więc bardzo zaciekawiły mnie ta burza, te grzmoty. Zastanawiałem się, jaka będzie pogoda następnego dnia.
1: Kosiarka stara, nowa?
0: Kosiarka, tego co mi siostra Ania pokazywała, jak się włącza, była to nowa niemiecka kosiarka, która wydawałoby się nie miałaby mieć jakichś innych złych podłączeń czy złego wykonania. Wręcz przeciwnie.
1: Bezpieczna wydawało się.
0: Tak, były dwa zabezpieczenia, rozłączenia. Wszystko wyglądało, że będzie okej, okay, bez żadnych kłopotów. Jednakże dziwne, że wszystkim to umknęło, a nawet dziwne, że trafiło na mnie, a nie na kogoś wcześniej, że źle były zostane przerobione przedłużacze oraz kable łączące kosiarkę ze źródłem prądu. I tym defektem najważniejszym był właśnie przedłużacz, który był tak zakończony, że z dwóch stron miał wtyczki. Przez co w każdej chwili każdego człowieka mogło porazić i mogło złapać. Padło na mnie.
1: Stałeś na mokrej trawie?
0: Tak. W ogóle coś mi dziwnego tknęło, ażeby rozłączyć ten przedłużacz, jak w sumie wystarczyło, żeby ten kabel wziął, pociągnął i miał większe pole manewru. Coś mnie tknęło, żeby rozłączyć. Co? Nie mam pojęcia. Pamiętam, że działałem pod wpływem impulsu, ponieważ jak później weryfikowałem, myślałem o tym, przedłużacz, co może się stać? Przedłużacz, nic. Zakończony pewnie gniazdkiem, nie będzie nic złego. Więc nawet momentalnie nie zauważyłem, jak mnie ten prąd raził. Jedyne, co wiedziałem, to, że przedłużacz rozłączyłem, trzymając tą złą końcówkę w lewej ręce. I nagle ta wtyczka, ta zła końcówka, znalazła się w mojej prawej dłoni. Później elektrycy to nazwali poprzez właśnie tą wilgotną trawę, wilgotną atmosferę oraz moje ręce tak zwanym łukiem elektrycznym, który przyciągnął tą lewą rękę z wtyczką do prawej dłoni. W tym momencie, jak sami wiemy, no tak działa prąd, a ponieważ musnął on moją wewnętrzną stronę prawej dłoni, nastąpił skurcz, zwarcie mięśni i ścięgien prawej ręki, przez co przypiętowałem swój los, ściskając tą.
1: Ale to wszystko wiesz już z opowieści później i z procesu.
0: Po
1: i
0: części
1: tak.
0: Dalej.
1: Jest kosiarka, przychodzisz kosić, manipulujesz coś przy przedłużaczu.
0: Po prostu rozłączam, tak. Tak rozłączam, tak. Żeby było mi lepiej pracować.
1: Tak.
0: I nagle mrówki.
1: Bum.
0: Tak, nagle mrówki, skurcz na całym ciele, niesamowity ból, smak metalu w ustach. Co jest? Co się dzieje? Straszny ból. Oraz czułem, że coraz bardziej we mnie wchodzi coś. Jak dosłownie ktoś by złapał mój układ nerwowy i go wyrywał z mojego ciała. Momentalnie straciłem władzę w nogach. Upadłem na plecy. Wiedziałem, że muszę się od tego jak najszybciej uwolnić. Chciałem zobaczyć trech. Powietrze. Nie mogłem. Miałem tak ciśnięte mięśnie klatki piersiowej, że nie mogłem. Tylko mogłem wydać, odetchnąć, ale nie złapać nowego tchu. Chciałem kogoś więc zawołać na pomoc, bo dzieje mi się krzywda i ktoś mi pomoże. Lecz słyszałem tylko jakieś dziwne jęki. Nie wiedziałem, że to w sumie jest mój głos. Z chwili na chwilę wiedziałem, że tracę siły i że zaraz umrę. I wiedziałem, że tylko ja mogę się od tego uwolnić i tylko ja mam jakieś szanse, żeby uciec od tego porażenia.

0: tak naprawdę nie miałeś żadnych szans, dlatego że mięśnie zwierające są silniejsze od rozwierających.
1: To jest fakt, tak i później kiedy powiedzieli.
0: Jest, kiedy jest bodziec, to one się po prostu zaciskają
1: dokładnie.
0: A zacisnęły się na dwóch końcówkach otwartych przewodu, w którym był prąd.
1: Tak, dokładnie. Więc w pewnym momencie w końcu nadeszła bardzo mocna świadomość. Tak mocna, że nie potrafiłem ją zbyć. Umieram. Chłopie, kończę swoje 14-letnie życie. Zaraz się skończy. Więc można było powiedzieć, że poczułem, jak ta śmierć nade mną stała i tańczyła na mojej klatce piersiowej. I żal. Złość. Boże, dlaczego? 14 lat. Co ja widziałem? Co ja doświadczyłem? Nic. Dlaczego chcesz mi zabrać życie? Tak bezsensowny sposób. Tutaj wśród sióstr? I w tym momencie sam się stresowałem. No jak to? Ty przed Bogiem? Robisz mu wyrzuty? Nie tędy droga. Później moją głowę zaprzątnęły tysiące innych myśli. Tych myśli nigdy nie zapomnę. Były one tak dziwne i wręcz nienaturalne w takim przypadku, jak czułem, że umieram i że zaraz moje życie się skończy. Rodzice będą musieli wydać pieniądze na przeniesienie moich zwłok spod Warszawy do mojego miasta rodzinnego Koszalina. Będzie dla nich to wielki wydatek. No Boże, no policja, no umrę. Będą dociekać, będą szukać. Kogoś może zamkną. Ból. No i ból moich rodziców, że muszą pochować swojego syna, matki, jak i ojca. Te myśli były tak mocne, że totalnie zaprzątnęły mój umysł i wiedziałem, że już nie mam innego wyjścia. Myślałem bardzo intensywnie, gorliwie i mocno, Boże, no jeżeli taka twoja wola, no wiem, że możesz wszystko. Uratuj mnie, ja chcę żyć, proszę ciebie, uratuj mnie. Nie wiem jak, ale uratuj mnie. I w tym momencie zauważyłem, jak z domu się złożył ranek. Wybiegła siostra Urszulanka. Zbiegła po schodach. Miała posturę prostą, wręcz powiedzieć może mocną. Szybkie ruchy, konkretne ruchy. Szybko podbiegła nade mną, stanęła nade mną. I taki dziwny głos. Głos w mojej głowie. Co ci jest? Co ci się stało? I również moja odpowiedź. Wiem, że nie powiedziałam normalnie swoim głosem, bo nie mogłem, pomyślałem tylko, no jak to prąd, niech siostra mnie ratuje. I w tym momencie jakby siostra usłyszała ten mój odzew, tą myśl dokładnie, złapała mnie za nogi i widziałem, jak gdyby ją coś odrzuciło. Jakaś siła, prąd, ale wstała znowu od razu na nogi, podbiegła znowu do mnie i pamiętam, że coś mnie łapało za nogi, coś mnie szamotało.

0: Ocknąłem się. Usłyszałem pisk swojego psa, którym towarzyszył, który był w sumie jedynym świadkiem. Słyszałem jego pisk po...
1: On próbował polizał... też się ratować?
0: Tak. Wiem, że polizał mnie po nodze i to go może jeszcze poraziło.
1: Odrzuciło go też, tak?
0: Nie wiem, czego odrzuciło. Ja leżałem na plecach, w sumie bardzo, że do mnie mało trafiało. Wiedziałem, że już ten prąd we mnie nie wchodzi. Już nie czułem tych mrówek, które ciągle mi łapią. Ten skurcz jak gdyby znikł. Ale czułem, jak gdybym zamiast krwi miał żyletki. Czułem każdy ścięgie na swoim ciele i wiedziałem, że jak najszybciej w tym momencie muszę pójść wyłączyć ten przedłużacz. Wiedziałem, że już mnie on nie razi, bo nie czułem tego prądu, ale no, znowu może mnie złapać. Muszę jak najszybciej go rozłączyć. No i kogoś też może złapać. Też może kogoś zabić. Ostatkiem sił, jakie tylko miałem, zwróciłem się w kierunku domu i drzwi, z których biegła siostra. Pamiętam, że wczugiwałem się w sumie na te schody od boku. Nie wchodziłem po nich, tylko od boku starałem się na nie wdrapać. W końcu wpadłem do kaplicy. Do miejsca, w którym była podłączona kosiarka. A przedłużacz był przyciągnięty przez okno na podwórko. Poszedłem do tego kontaktu, do tej wtyczki i wyłączyłem ją lewą ręką. Więc wiedziałem, że już prąd mnie nie może razić, bo rozłączyłem przedłużacz. A zarazem wiedziałem, że no nie ciągnąłem za sobą kabla. No i żyję. Wielka euforia. Radosny był niesamowicie. Zacząłem biegać po kaplicy, zacząłem śpiewać, krzyczeć, drzeć się. No panie, no dzięki ci, że mnie ratowałeś. Jesteś wspaniały, niesamowity. Podbiegłem do tabernakulum i tak po prostu, no, zacząłem je ściskać, całować. W sumie byłem zdziwiony tym, co robię, ale byłem w takiej euforii, że się za bardzo nie zastanawiałem. Działałem pod impulsem. I nagle poczułem jakiś taki dziwny respekt, jakiś taki dziwny szacunek, który emanował od relikwii powieszonych obok tabernakulum. Były to relikwie Matki Urszuli, której tak naprawdę nie znałem jej osoby, nie znałem jej nazwiska. Wiedziałem, że jest założycielką tego zgromadzenia, stąd te urszulanki. Ale było dla mnie to w tym momencie jakoś bardzo dziwne. Tabernakulum, miejsce konsekrowane, a przy tym relikwie. I szacunek i respekt większy czuję od relikwii, a nie od tabernakulum, no coś nie tak. W końcu poczułem swąd i zobaczyłem swoją rękę. Zobaczyłem kości, zobaczyłem czarne ciało, skórę, która była wypalona, kciuk zdeformowany. No, myślałem, że to nie moja ręka. Ale byłem w takim szoku, że myślałem, że to nie moja ręka, więc nic się nie stało.
1: Odłączyłeś to od siebie.
0: Tak,
1: w myślach.
0: Dokładnie. Więc zacząłem dalej chodzić po tej kaplicy i wściekałem się, darłem. Zarazem chciałem z siebie wychodzić ten prąd, który czułem w sobie. Chciałem jakoś go wychodzić, myślałem, że ruchami, dotykaniem różnych rzeczy, on do mnie ucieknie. I w tym momencie, przechodząc, wychodząc z kaplicy, wychodząc, założyłem się w lustrze. I sam się siebie przestraszyłem. Miałem wtedy długie włosy, więc te włosy nastroszyły mi się. Nie tak jak w filmach, ale były nastroszone bardzo mocno. Byłem cały czerwony, od głowy do pasa byłem cały czerwony, popękały mi wszystkie krwinki, miałem wybroczyny. Nie miałem białka, było ono zalone krwią. No i byłem pocięty od trawy, zielony od trawy. Wyglądałem jak jakiś demon.

0: I w końcu zauważyłem siostrę Marię Płonkę. Patrzy się na mnie przerażona i znowu zadaje dziwnie to samo pytanie. Co się stało? Co ci jest? Co jest? No jak to? No? Prąd mnie poraził, mi siostra dzwoni na pogotowie. Pamiętam, że zdziwiło mnie strasznie to jej ponowne pytanie, no przecież to ona mnie odciągnęła. W końcu przyjechało pogotowie. Ja jeszcze w międzyczasie, zanim przyjechało pogotowie, wiedziałem, że muszę jak najszybciej poinformować moich rodziców, zanim to zrobi szpital. A żeby się nie zmartwili, nie wiem, nie dostali zawału z tego powodu, albo nie rozchorowali się. Lecz nie pamiętam numeru telefonu, ponieważ wynajmowaliśmy mieszkanie w Warszawie, więc trudno, żebym pamiętał numer telefonu. Więc poszedłem do domu, przechodząc przez podwórko, w którym mieszkałem, w którym spałem. Tam po drodze spotkałem brata siostry kierowniczki, siostry Ani Baranowskiej, który miał po mnie skończyć to koszenie trawy. Pamiętam, że pomachałem mu tą ręką wypaloną, on tylko z przerażeniem spojrzał, a w końcu poszedłem pod numer telefonu, zadzwoniłem, dałem siostrze, żeby wykręciła numer i usłyszałem głos brata. Powiedziałem, daj mamę. Już coś chyba brat wyczuł. Podeszłam do telefonu, że co się stało? Ja w sumie, tak jak pamiętam i tak jak później potwierdziła siostra Maria, powiedziałem coś takiego, że niech siostra, niech mama, nie przejmuj się. Wszystko w porządku, nic się nie stało, tylko prąd mnie poraził i wypalił rękę do kości. Siostra Maria pamięta, że przekazała wszystkie inne informacje, gdzie jadę, do jakiego szpitala. W końcu mnie zabrano. Zabrano, podłączono mnie do monitoru EKG, zrobili pierwsze badania i pierwsze słowa. Chłopie, że żyjesz, to jest więcej niż szczęście. Daj mi może skreślmy jakieś numery na totolotka. To może jeszcze wygram dzięki tobie. Wiedziałem, że rzeczywiście musnąłem się bardzo mocno o śmierć. Lecz leżąc tam już na tym łóżku, pod tym monitorem EKG, coś mi ciągle nie pasowało. Coś nie miało swojej takiej spójnej, logicznej całości. Nie wiedziałem tylko co. Nie miałem pojęcia. W końcu trzeciego dnia bodajże, czy czwartego, do szpitala przyjechała siostra Maria Płonka. Więc siłą rzeczy, widząc ją w szpitalu, powiedziałem, siostro, dziękuję, że to mnie odciągnęła i zadzwoniła na pogotowie. Siostra zrobiła się blada. Zrobiła wielkie oczy i powiedziała bardzo mocne słowa. Daniel, ja cię pierwszy raz widziałam w kaplicy. I jestem pierwszą osobą, która cię widziała. Nikt ci nie pomógł. Nikt cię nie uratował, bo nikt o tym nie wiedział. W tym momencie, jak gdyby mnie trafił piorun z jasnego nieba. Niesamowite natchnienie. Widziałem, że nie pochodziło ono ode mnie. Uratowała mnie matka Urszula Duchowska.
1: Te, które relikwie
0: wisiały tam wtedy w kaplicy.
1: Na ciebie tak silnie zadziałały w tym momencie po wypadku.
0: I pamiętam, że powiedziałam, że uratowała mnie matka Urszula Duchowska. Mimo, że jej nazwiska raczej nie pamiętałem, trudno, żebym zapamiętał.

0: ta moje, te moje mocne świadectwo i te moje powiedziane słowa momentalnie przelały się na wszystkich, którzy byli w tym momencie w szpitalu i powiedzieli: tak, uratowała cię matka Urszula Duchowska. I tak zostało. Ja byłem o tym święcie przekonany i nikt niczym nie musiał mnie utwierdzać, nikt nic nie musiał mi tłumaczyć. Jedyne co, to wyjaśniało mi się coraz bardziej takie kwestie właśnie materialne. Ponieważ szklarz, który w tym momencie był i przyszedł do siostry Urszulanek, usłyszał jakieś jęki na podwórku. Lecz siostra, która go napotkała, uświadomiła go, że na pewno to jest jakiś pies, który w gospodarstwie siedzi i szczeka. I nawet jeżeli by jakaś siostra mi pomogła, no to czemu się nie przyznała? Czemu nic nie powiedziała? Przecież i też coś by się stało. A w tym momencie osobą, która mogła mi pomóc, która odpowiadała posturze ciała, ruchom, sile, była tylko siostra Maria Płonka. Więc te kwestie się tylko potwierdziły. A mnie tym bardziej uświadomiły w tym przekonaniu, że to była matka Urszula Duchowska.
1: Jak opowiadałeś o tym momencie, kiedy byłeś, no, kiedy zamykałeś obwód prądu, to długo opowiadałeś. To pewnie trwało krótko, tylko że w takim, w sytuacjach zagrożenia życia i to osoby, które na przykład w wypadkach uczestniczyły, one to wiedzą, że czas płynie zupełnie inaczej.
0: Tak, fakt.
1: I ile mogło to trwać, pewnie ty nie wiesz, nie było świadka, więc pewnie się tego nigdy nie dowiemy, jaki czas byłeś pod wpływem prądu.
0: Podobnoż to obliczali elektrycy, bazując właśnie na teoriach wypalenia ciała przez napięcie 220 V w takiej sytuacji. Trudno teraz przytoczyć, jaką na konkretną objętość czasową podali. Wiem, że na pewno nie mogła ona przekroczyć pół minuty.
1: Tak, tak. No to wszystko to są domniemania.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: To wszystko z dużym trzeba przybliżeniem brać. Ksiądz Landowski mówił, że trawa była skopana, że była po prostu pogięta, że było widać, że ten prąd tobą rzucał na wszystkie strony.
0: I tak też pamiętam.
1: Bo on jakby jest od pilnowania faktów materialnych i to są te rzeczy, które on mógł stwierdzić. Jak rozumiem, siostra Płonka również znała, że ona cię nie odciągnęła od tego prądu. I jak rozumiem, żadna z sióstr, które były wtedy w domu, też tego nie zrobiły. Mhm. Powiedz mi, jak wyglądała ta osoba, która do ciebie przybiegła? Ona biegła po ziemi, jak to wyglądało wszystko?
0: Dla mnie to było tak normalne, że od razu bym myślałem, że to jest siostra Maria Płonka. Nie widziałem jej twarzy, lecz widziałem charakterystyczny habit urszulański. Szary habit, pasek, czarny czepek. Trudno go pomylić z jakimś innym zakonem. Więc wiedziałem, że to jest siostra Urszulanka.
1: A najbardziej była zbliżona do niej posturą siostra właśnie ta...
0: Siostra Maria Płonka, dokładnie. Jej tężyźnie fizyczne, jej posturze, jej ruchom wyglądała dla mnie jak normalna siostra, która po prostu szybkim krokiem wręcz podbiegła do mnie, zbiegła z tych schodów, podbiegła do mnie i stanęła przede mną, nade mną. Znaczy jej twarzy nie widziałem, ponieważ siłą rzeczy nie mogłem skupić wzroku.
1: No ale na pewno nie była to ona.
0: Tak. Na pewno nie była siostra Maria Płonka.

0: No i co, lekarze ci poskładali tę rękę, ile to trwało? Kiedy cię zaczęło boleć, powiedz, bo to przecież musiało zacząć boleć w pewnym momencie.
1: Tak.
0: Dopóki byłeś w szoku, to mogłeś patrzeć na to, że to jest cudze, ale ten moment się kończy.
1: W momencie, jak przyjechało pogotowie, w tym momencie powoli ten ból dawał o sobie znać. Nie ukrywam, że wiązało się to bardzo z bardzo dużymi cierpieniami, dość długimi. W sumie można powiedzieć, że mój etap leczenia jest podzielone takie, moje leczenie jest podzielone takie dwa główne etapy. Etap pierwszy w Ciechanowie Leśnym. W tym szpitalu mnie na początku przyjęli. Tam powiedzieli, że należy rękę amputować. Rękę, palce należy amputować, ponieważ no, nie ma sensu tutaj za bardzo ingerować. To jest tak wypalone ścięgno i konstrukcja uszkodzona, że nie ma możliwości odtworzenia. I tam spędziłem trzy pierwsze miesiące, ażeby ta rana jakoś do siebie powoli dochodziła. W międzyczasie moi rodzice wywalczyli konsultacje, aż w końcu przeniesienie po takiej pierwszej wstępnej operacji, po takim przeszczepie skóry, tutaj w Warszawie na Czerniakowskiej, do kliniki oddziału chirurgii ręki. To był taki drugi etap mojego leczenia. I to się w sumie tutaj już uparło na paru operacjach. W czasie to były 2 lata, około 8-7 operacji zabiegów. I nie ukrywam, że były momenty wielkiego bólu, wielkiego cierpienia. Nie ukrywam, że przez ten wypadek nauczyłem się też walczyć ze swoim bólem. W pierwszym etapie zgadzałem się na każde środki tęczające, lecz w końcu powiedziałem, że dość tego. No i to był też etap poznawania przeze mnie cierpienia i innych ludzi cierpiących na jeszcze większe przypadki, wypadki, wypalenia, schorzenia wewnętrzne. Ja materialną, fizyczną konsekwencją tego wypadku, jaką poniosłem, to były tylko te dwa wypalone palce. Nie było żadnych innych anomalii w moim organizmie, w pracy organów wewnętrznych. Wszystko było w porządku.
0: To też jest rodzaj cudu, bo sądząc z tego opisu, przekrwienie i pęknięcie tych naczyń włosowatych przy skórze, no to, to właściwie to niemożliwe jest. Zresztą powiedziano ci to w szpitalu po przyjeździe, prawda? Po badaniach pierwszych.
1: Tak. Jedyne, co wzbudziło anomalię, a zarazem jest jedną z wielu anegdot związanych z całym tym wydarzeniem, to wzbudzenie odnośnie krwistości mojego moczu. Lekarze nie mogli dojść, co się dzieje, dlaczego tak jest. Wszystkie badania kompleksowe mówią, że wszystko jest w porządku. Być może jakieś tam naczynie wewnętrzne pękło. W końcu się okazało, że w dzień wypadku z siostrami jedliśmy nawet basz czerwony i to jedynie było takim śmiesznym wydarzeniem uwidaczniającym, że rzeczywiście coś tam miało miejsce, a nic poza tym złego się mi nie przytrafiło.

0: Brałeś udział w procesie.
1: Tak.
0: I to jest też ciekawa rzecz, bo o tym mało kto co wie. Prawda?
1: Tak, tak, tak. To jest fakt.
0: I oczywiście twoje miejsce jest bardzo specyficzne, dlatego że poprzez wydarzenie, w którym brałeś udział, no nie miałeś pełnej świadomości tego, co się wokół ciebie dzieje.
1: Tak,
0: i
1: dokładnie.
0: Mogłeś przedstawić pewne rzeczy, które są z dużą, znaczy z wielkim prawdopodobieństwem subiektywne.
1: Mhm.
0: No bo na przykład to, że siostrę odrzuciło, prawda? Znaczy, że została kopnięta przez prąd.
1: Mm-hmm, tak.
0: Jeśli to była siostra Ursula Leduchowska, no to zresztą co my wiemy na temat
1: tej pozamaterialnej
0: tamtego,
1: sfery,
0: tak, tamtego tak, świata. Tak, czy tak. On jest... czy można, czy może kopnąć, czy nie może kopnąć prąd? Mm-hmm. Czy to jest...
1: Różne były właśnie takie
0: tak, przypuszczenia. Ale to w ogóle jest, mm-hmm. to w ogóle jest sfera, w którą w ogóle nie ma co wchodzić. Natomiast... Mm-hmm. natomiast sam proces mnie interesuje.
1: Mhm.
0: Jak to wyglądało? Dostajesz wezwanie, przyjeżdżasz z rodziną pewnie.
1: Działo się to, powiem szczerze, tak spontanicznie, a zarazem z taką wielką dozą Ducha Świętego, gdzie teraz z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, widać, że to był ewidentny plan. Ułożone tak misternie, że żaden człowiek, nie wiadomo jaki rząd i jaka grupa, nie byłaby w stanie tak tego planu uknąć. Ponieważ po tym wypadku jedyne, co tak jeszcze odegrało ważną rolę w utwierdzeniu się interwencji matki Urszuli, był przypadek mojej mamy, która to po wypadku złożyła dziękczynną intencję na Wiślanej u sióstr w domu za uratowanie mojego życia przez matkę Urszulę Duchowską. Rozpoczęła się msza, mama została na tej mszy i nagle w momencie podniesienia głos w głowie. Moje nazwisko pisze się przez ukreskowane, który nie dawał spokoju mamie do końca mszy.
0: No tak,
1: nie mogła się skupić.
0: Pisownia przedwojenna.
1: Dokładnie. O co chodzi? W końcu tak nie dawało jej spokoju, że siostrą zakrystianką otworzyły skarbonkę, w której są zbierane intencje i rzeczywiście zobaczyła ukres U zwykłe. Siostra Urszula Duchowska napisane przez U zwykłe.
0: Tak jak teraz się pisze nazwisko.
1: Tak, a jej nazwisko pisze się przez ukreskowane. Więc tym bardziej jak gdyby się upominała o to. I tak to zostało. Ja byłem tego świadom, moi rodzice byli tego świadomi, wszyscy naokoło byli świadomi, nikomu nie trzeba było nic utwierdzać i potwierdzać. Do Polski przybyła siostra Magdalena Kujawska, świętej pamięci, która to zajmowała się z polecenia papieża wyszukiwaniem jakichś przypadków, cudów, które mogły przyczynić się do kanonizacji matki Urszuli. Wedle prawa kanonicznego...
0: Jeden cud wymaga.
1: Tak, jest wymagany jeden cud albo trzy uzdrowienia. Były te uzdrowienia, jednakże lekarze od nich się wycofywali, powiedzieli, że w każdej chwili te choroby mogą nawrócić. Może przyjść
0: 5 lat trzeba czekać.
1: Dokładnie. I będąc w domu sióstr, pamiętam, opowiadała, że miała sen. Sen w nocy, jak papież siedział na pięknej, bujnej, zielonej trawie. I nagle mówi, siostro, nie siostra, komu usiądzie na tej pięknej trawie. Siostra się budzi. I następnego dnia w kaplicy, jak gdyby nigdy nic, dzień przed odlotem do Watykanu z pustymi rękoma i z wielkim żalem w sercu, podchodzi do niej siostra Furtianka i mówi, że w tym momencie w drugim skrzydle domu są rodzice chłopaka, który został uratowany, kosząc trawę kosiarką elektryczną.

0: siostra Magdalena, mając ten swój instynkt, od razu poleciała do rodziców. I żeby było śmieszniej, ja byłem w tym momencie w drodze do Warszawy na kolejną operację. Nikt nas nie musiał w jedno miejsce specjalnie zaganiać, zapraszać, przywoływać. Myśmy po prostu tam byli. Siostra Magdalena mogła odwołać lot na parę dni, zebrała pierwsze przesłuchania, wstępne dokumenty i z tym w 1997 roku w grudniu poleciała do Watykanu. I tam nagle już w marcu 1998 roku przychodzi dyrektywa, że należy rozpocząć proces o domniemanym cudzie uratowania życia Danielowi Gajewskiemu przez matkę Urszulę Duchowską. I tak to się zaczęło. Dla mnie to było i dla innych potwierdzenie, że rzeczywiście ja miałem między innymi, jak i cała nasza rodzina, udział w wydarzeniu no niezwykłym. Ponieważ zostali zwołani siłą rzeczy psychologowie, lekarze, elektrycy i wszyscy inni ludzie. Poczuło się w końcu taki ten majestat i powagę całej tej sprawy. Ja byłem przebadany przez psychologów, którzy badali stopień mojej prawdomówności. Składałem wtedy zeznania w wieku 16 lat. Musieli sprawdzić, czy nie dodaję czegoś od siebie, czy nie przeinaczam jakichś faktów, nie ubarwiam. Badania z tego, co później dowiedziałem, przyszedłem bardzo pomyślnie i mogłem zeznawać przed komisją. I tak byłem jednym z przesłuchiwanych. Najpierw byli przesłuchiwani lekarze, później elektrycy, moi rodzice i w końcu ja. Pamiętam ten moment bardzo dobrze i bardzo mocno, ponieważ musiałem przysiąść na Biblię i Krzyż Święty. Podgroziłem ekskomuniki z Kościoła Powszechnego, że jeżeli jakikolwiek fakt zataję albo nie powiem tak, jak pamiętam, to przyniesie tego konsekwencje. Więc wiedziałem i zdawałem sobie sprawę z bardzo wielkiej powagi całej tej sytuacji. Zeznałem to, co pamiętałem, to, co wiedziałem, ale to tak poszło swoją drogą. Proces był bardzo szybko zamknięty, ponieważ już w czerwcu 1998 roku dokumenty zostały przesłane do Kongregacji do Spraw Wiary, do Watykanu i tam już się rozpoczął na tym konkretnym etapie.
1: I powiedz, co w czasie przesłuchań, czy jakieś pytania były, które cię dziwiły albo były trudne?
0: To znaczy, taką rzeczą, która może mocno mi utkwiła w pamięci, to było takie ciągle zapytanie, czy to rzeczywiście miało miejsce. Tak nietypowe wydarzenie. Jakiś prąd, jakaś wtyczka, jakaś osoba. Nikt nic nie wie. Ja się od tego nagle uwalniam.
1: Nie, ale palce są.
0: Że palce i rany, ponieważ byłem przesłuchiwany w momencie, kiedy wyszedłem na przepustkę po operacji i rękę miałem związaną w bandażach. Fakt był namacalny, ewidentny. Tak, to wydarzenie miało miejsce. Po prostu.

0: Czy coś mnie innego zdziwiło? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Wywarło na to na mnie bardzo, bardzo wielkie wrażenie. I wiedziałem, że po prostu muszę oddać się w pełni i w prawdzie.
1: Powiedz mi, jak to wydarzenie wpłynęło na twoją rodzinę?
0: Na moją rodzinę?
1: Czy coś się zmieniło?
0: To znaczy, zmieniło się pod tym względem, że coraz bardziej umocniło naszą wiarę. Mimo, że rodzice naprawdę byli gorąco i mój brat gorąco wierzący, praktykujący, rodzice w końcu ukończyli swoje studia, uwieńczając je tytułem magisterskim z teologii, lecz to było takim ewidentnym i bardzo mocnym dowodem. Dowodem istnienia Boga po prostu. Jakby ten Bóg nie istniał. Jakby tajemnica świętych obcowanie było od tak sobie wymyśloną rzeczą, to bym nie mógł siedzieć tutaj i opowiadać, tylko od 7 lat bym leżał w ziemi po prostu i gnił. Więc sam ten fakt powoduje, że człowiek odnosi się do tych spraw ziemskich troszkę inaczej. Wiedząc, że to życie nie jest tylko po to, żeby tutaj żyć. Po prostu zmusiło bardzo mocno naszą wiarę.
1: A ty powiedz mi, bo no, widać, że już to 50 razy opowiadałeś, znaczy słychać. I wiesz, i to...
0: No to jest też fakt, że ja nie ukrywam, lubię opowiadać i tego inne płynące z tego korzyści.
1: Tak, ale co ty tak naprawdę sobie myślisz? Po co to wszystko w twoim życiu było? Żeby jakąś siostrę kanonizowali? No przecież to żenada jakaś zupełnie jest. Co cię ta siostra obchodziła kiedyś? No w ogóle nie wiedziałeś, kto to jest. Ja ją przepraszam, bo ona tutaj z nami jest, ale oni mają dobre poczucie humoru.
0: Tak, o, to jest tak. Szczególnie siostra matka Urszula, o to chodzi.
1: Z chęcią ją poznam, bo nigdy dotąd nie miałem...
0: Nie ma sprawy. Bierzemy się na kawę.
1: Nie miałem z nią do czynienia, a kilku świętych udało mi poznać właśnie, że mają wielkie poczucie humoru w tej chwili. Nie wiem, jak za życia, ale teraz tak. I wiesz, no i przyszedłeś jakieś cierpienie, strach. Przecież twoja matka umierała ze strachu, jak się dowiedziała, że a wszystko jest w porządku, tylko mi 2 palce urwało. Czy do kości wypaliło.
0: Dla mnie, aż dziwnie to brzmi, co dla mnie ta historia tak naprawdę ciągle się wydaje tak dziwna, że aż mi czasami trudno do uwierzenia, że to miejsce, to wydarzenie miało miejsce.
1: Ale miało.
0: Tak, ale miało. I to, co przeżyłem, rzeczywiście się wydarzyło. A przeżyłem.
1: Ale nie masz pretensji do niej, musiałeś przez to wszystko przejść.
0: Kurde, to jest chyba taki patent, że rzeczywiście jego brzmienie jest słodkie. To może teraz dziwnie brzmi w moich ustach, ale rzeczywiście coś w tym jest. Bo fakt jest faktem. Wiele musiałem się wyrzec. Wiele wycierpiałem. Wiele mnie to razy wkurzało i miałem tego wszystkiego dość. Ale tak naprawdę przez ten jak gdyby cały czas leczenia, coś mnie jak gdyby przytłumiało. Nie miałam do nikogo żadnych pretensji, wręcz przeciwnie. Byłem wdzięczny, ponieważ dzięki temu wydarzeniu poznałem wyrąbistych ludzi. Poznałem wyrąbiste sytuacje. Poznałem Warszawę. Ja taki gościu ze Skoszelina siedzący gdzieś tam na jakimś koszalińskim Pomorzu, który w sumie świata mało widzi. Jeździłem sobie do Warszawy, poznałem niesamowitych ludzi. Poznałem niesamowite sytuacje. Przeszedłem również operacje, które jak gdyby też dały mi jakąś taką odwagę, pewność siebie,

0: Więc aż trudno mi było nawet, żeby w mojej głowie pojawiło się jakieś uczucie żalu, złości. Nie.
1: Wiesz, bo to dla mnie właściwie jest taki największy dowód, że to jest cud. Bo ty mówisz o działaniu łaski.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo ty mówisz o działaniu łaski, bo jak człowiek cierpi i jak jest w szpitalu, i jak jest żenadę, jak czuć smród czyichś ran, a jeszcze nie daj Boże swoich,
0: tak.
1: I boli, i budzisz się, i nie można się przewrócić na bok, bo jeszcze bardziej boli, a coś tam. To wiesz, no to bez takiej stałego dopływu z zewnątrz tego światła, tej siły, to nie mógłbyś tego tak pamiętać.
0: Na pewno.
1: To jest dla mnie cud, rozumiesz? Bo jeśli ty mówisz, że powtarzasz słowo Jezusa, że moje brzemię jest lekkie, to jest chyba z wczorajszego czy z przedwczorajszego czytania, no wiesz, no za młody jesteś, żeby to móc powiedzieć, a jednocześnie masz ze sobą taką historię, że możesz to powiedzieć.
0: I tu też tak chciałem od siebie dodać, mocno zwrócić uwagę właśnie na to, co ojciec Gabriel podkreślał na procesie i co uważam jest bardzo fajną rzeczą.
1: Jaki ojciec Gabriel?
0: Nie pamiętam właśnie, że dobrze mówię imię. Czy ojciec Gabriel?
1: Nie,
0: Zygfryd.
1: Zygfryd Lądowski.
0: No właśnie. Ojciec Kapucyn.
1: Był kiedyś bratem Kapucyna.
0: Kapucynem, no właśnie. Już straciliśmy kontakt, więc to było zweryfikować. Powiedział bardzo, bardzo fajną rzecz. Że w sumie myśmy się przyzwyczaili do tych wielkich cudów. Zatrzymania wody, walącego się budynku, spadającego samochodu z mostu. A przechodzimy tak od po prostu obok tych cudów, które dotyczą nas, życia codziennego, cudu cierpienia, łaski, poświęcenia, miłości. I ja widząc, będąc wtedy w tych szpitalach, w tak różnych od siebie szpitalach, gdzie na początku w tym pierwszym szpitalu widziałem wokół mnie niesamowite cierpienie. 5-latków, 6-latków, 8-latków, którzy mieli chore nerki, układy moczowe, którzy zwijali się z bólu, którzy byli scewnikowani, a mimo wszystko jeszcze potrafili się śmiać. Mimo wszystko znosili to cierpienie. W tak młodym wieku. A później nowy świat. Świat tutaj na Czerniakowskiej. Ludzi, których los również mocno doświadczył. Zapalonymi twarzami przez prąd. Z rękoma, z urwanymi dłońmi. Kikutami, którzy również cierpią, mają wiele operacji. A zarazem te ich przypadki są widoczne na ulicy, a potrafią nawet żartować z tego, że nie mają ręki, nie mają palców. I uważam, że każdy z nas ma taką super wielką siłę i wiarę. I uważam, że najlepszym sposobem byłoby dla człowieka, który w końcu doszedł do wniosku, że nie ma po co żyć, albo nie potrafi znieść tego cierpienia, to wziąć go za frak i wrzucić właśnie do szpitala. By spojrzał na własne oczy, jak ludzie cierpią. Jak potrafią znieść to cierpienie. A ja przy tym wszystkim miałem dwa chore paluszki i się śmialiśmy, że szkolna wymówka, byle po to, żeby nie być na sprawdzianach i w szkole.
1: Ile masz lat?
0: Teraz w tym roku skończę 22 lata.

0: Czyli miałeś kurs przyspieszonego dojrzewania.
1: Tak. Tak jak podejrzewam wielu, wielu z nas, tak naprawdę. Każdy w inny sposób, każdy w innym czasie, ale tak.
0: Powiedz mi, kim jest Pan Bóg?
1: Dla mnie? Czy w ogóle? Dla mnie? Ja uważam, że dla mnie w ogóle jest nie do zgłębienia, jest niesamowity. Poddaje nas wielu próbom, ale z miłości, które mają swój sens. Staram się zarazem i chciałbym, żeby on był moim przyjacielem i takim dobrym ojcem, który walnie twardą ręką w tyłek, a po tym, jak coś zrozumiemy, potrafi ciepło i gorąco przytulić do swojego ramienia. Dla mnie jest taką osobą Pan Bóg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był Daniel Galiewski, a teraz za przyczyną siostry Urszuli Leduchowskiej przez Uskreską pomodlimy się za wszystkich naszych słuchaczy, za wszystkich moich rozmówców w tej audycji. Prosimy Cię, Panie Boże, i siostro Urszulo, zanieść na ręce Najwyższego prośby nasze. Prosimy Cię o wszystkie łaski.
1: Tak, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie, o to, żeby tak, żeby ludzie nawracali się, słuchając słów prawdy, słuchając o tym, w jaki sposób Bóg ingeruje w nasze życie, Panie. Prosimy Cię o to, żeby w tej audycji ludzie mówili z Twoją mocą, Panie, i zmienia ich życie. I Ciebie, Maryjo, prosimy i dziękujemy Ci za opiekę. Zdrowaś, Maryjo. Łaski Pana. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze, Synu i Ducha Świętego. Amen.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Może Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, za spotkanie, za to, że pragniesz, abyśmy Cię chwalili. Daj nam, Panie, Twoje słowa. Daj nam, Panie, Twoje światło, Twój pokój w serca, abyśmy mogli teraz mówić tylko na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o to, żebyś Ty nas wspomagał swoją miłością, żebyśmy mogli podążać za Tobą, a Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy tu serdecznie i Panie, przemawiaj, napełnij nasze serca i bądź naszym opiekunem. Ciebie, Maryjo, też serdecznie to zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, posiedniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kinga Włodzińska. Witaj.
1: Witam.
0: Z czym kojarzy Ci się Pan Bóg?
1: Pan Bóg kojarzy mi się z Ojcem. Myślę, że tak jak powinien mi się kojarzyć. Z kimś, kto jest dla mnie dobry, kto mi pomaga, kto jest zawsze przy mnie i kto mnie nigdy nie zawodzi.
0: Czy rodzina, z której wyszłaś, przekazała Ci wiarę?
1: Tak. Tak, myślę, że głównie babcia, która mnie wychowywała, jak byłam mała. Ona nauczyła mi pierwsza Ojcze Nasz. Nawet pamiętam, jak to robiła, kiedy klękałyśmy razem i mówiła, teraz Kinia, powtarzaj Ojcze Nasz. To było niesamowite. I rodzice oczywiście też, niedaleko, gdzie mieszkałam, mieszkaliśmy w wiosce, był kościół, w zasadzie kaplica.
0: W jakim regionie polskim?
1: To jest ostatnia gmina pierwsza gmina województwa lubelskiego, graniczy lubelskiej z mazowieckim tutaj. I była kaplica w wiosce. No i rodzice co niedzielę oczywiście ganiali nas. Wtedy uważam, że to i nas ganiali do tego kościoła. Ja to miałam, nie wiem, lat 4 czy 5. No i musieliśmy oczywiście chodzić całą trójką. Ja i moi dwaj bracia wtedy jeszcze, teraz mam już jeszcze jednego brata, chodziliśmy do kościoła na mszę.
0: I czy ta rzeczywistość, kościół, religia, czy ona miała jakikolwiek w ogóle wpływ na twoje życie?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, ona raz, że mnie kształtowała, ukształtował mój charakter, to kim teraz jestem. No nie wiem. Myślę, że gdyby nie to, że rzeczywiście wtedy rodzice czy dziadkowie mówili mi, Kinga, idziemy do kościoła, Kinga, modlimy się, to teraz nie byłabym tym człowiekiem, nie miałabym tych wartości. Gdyby nie pokazali mi tego, że jest Pan Bóg, że jest ktoś, kto na tym czuwa cały czas, że są aniołowie, którzy czuwają cały czas, to myślę, że byłabym taką pustą osobą. Nawet w okresie później dojrzewania, kiedy, wiadomo, każdy przechodzi swój błąd, prawda? I ja też taki błąd musiałam przejść. Wtedy na chwilę mi się wydaje, że odeszłam od Pana Boga. Pomyślałam sobie, nie, może Pan Bóg rzeczywiście nie jest mi potrzebny. Natomiast bardzo szybko okazało się, że On jednak jest mi niezbędny do życia. I
0: jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
1: Grzeczną. Zawsze byłam grzecznym dzieckiem. Zawsze, dlatego, że mam trzech braci, byłam taką oczywiście dziewczynką. Zawsze miałam się mógł to opiekować.
0: Czy się byłaś w tej grupie, która rządziła, czy raczej gdzieś się chowałaś po kątach?
1: Znaczy tak, ja lubiłam być w grupie, ja lubiłam być w klasie osobą, która jest zauważona, aczkolwiek nie lubiłam się wybijać w szkole podstawowej jeszcze. Natomiast lubiłam się gdzieś rzeczywiście gdzieś udzielać się społecznie, komuś pomagać, z kimś rozmawiać. Byłam taką osobą, do której przychodziły koleżanki czy nawet koledzy, przychodzili po radę. Mieli problem? Przychodzili do mnie, rozmawiali. Wiedzieli, że może mi zaufać i że można ze mną porozmawiać na każdy temat w zasadzie.
0: Ty byłeś przewodniczącą klasy?
1: Niech pomyślę. Już nie pamiętam. W liceum wiem, że chcieli, żebym była przewodniczącą klasy, natomiast w podstawówce byłam na pewno skarbnikiem. A przewodniczącą, tak, chyba rzeczywiście byłam w 8 klasie szkoły podstawowej. To już było tak dawno.

0: A bunt skąd się wziął?
1: Tylko dojrzewanie, tak? Mhm. To jest ciekawe pytanie. Myślę, że z chęci bycia innym, bycia udowodnienia sobie i światu, że mogę więcej, że ja jestem inna niż wszyscy, że mnie dotyczą, nie wiem, pewne sprawy, że moje rodzice nie muszą wcale mną rządzić, że jestem najmądrzejsza w tej chwili. Myślę, że to też na pewno są uwarunkowania biologiczne, prawda, te burze hormonów w okresie nastoletnim. Aczkolwiek też do tego dochodzi, czy myślę, że tutaj ma takie duże pole do działania też szatan, który jednak wykorzystuje taką właśnie niewiedzę, wykorzystuje ten bunt jednak nastoletni i też to może sobie szaleć, prawda, dowolnie. I tutaj też znowu jest miejsce na tych aniołów naszych, którzy nas muszą z powrotem do Pana Boga przyciągnąć i powiedzieć, nie, tu jest twoje miejsce.
0: Na czym polegał twój bunt?
1: Na czym? Na tym, że tak, to była szkoła, koniec szkoły podstawowej, początek liceum. Miałam koleżankę o rok od siebie młodszą, taką Natalię, i stwierdziliśmy, że musimy zapalić papierosy.

miałam w swoim życiu właśnie w tym okresie. Miałam kilka propozycji wzięcia tych narkotyków. Natomiast myślę, że to też jest takie działanie Pana Boga i ta właśnie ochrona aniołów, że nigdy ich nie wzięłam. Ja zawsze się bałam pewne rzeczy. Ja nigdy nie upiłam się do tej pory. Nie wiem, co znaczy upić się. Nie wiem, co znaczy wypić więcej niż jeden kieliszek wódki, czy więcej niż 0,5 puszki piwa. I myślę właśnie, że to widzę tutaj mocno tą działalność Pana Boga, że jednak nie pozwolił mi na rzeczy, które jednak nie są dla mnie, które są złe, o tak. Narkotyki są złe, wiadomo. Nikotyna też jest zła, czy alkohol w dużych ilościach też jest zły, więc widzę tutaj ochronę tą Pana Boga.

0: I co? I te papierosy to wszystko w twoim buncie?
1: Nie no, oczywiście wyjścia wieczorne, nocne z domu o godzinie 1 w nocy. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy z moim bratem bliźniakiem, też mam brata bliźniaka, wyszliśmy, to były wakacje, oczywiście rodzice nam nie pozwalali wychodzić wieczorem, wiadomo, 22 maksymalnie, wracać do domu, nawet w liceum. No ale my mieliśmy różne pomysły, więc chcieliśmy wyjść i tak około godziny 12 czy 1 w nocy wyszliśmy. I pamiętam, wróciliśmy nad ranem, tam po godzinie 5. Poszliśmy gdzieś na jakąś tam stację kolejową, umówiliśmy się z znajomymi. Siedzieliśmy na stacji kolejowej i rozmawialiśmy do późnej nocy. Oczywiście nic złego, czy nic złego. No nic złego nie robiliśmy poza tym, że byliśmy poza domem późną nocą. I wróciliśmy o 5 rano. I ja pamiętam, że moja mama wtedy wstawała już do pracy. I weszliśmy do pokoju przez balkon. Ja jeszcze w butach, pamiętam, butach i Damian też w butach i w jakiejś tam koszulce. Wskoczyłam pod kołdrę, zauważyłam, że się zaświeciło się światło w kuchni. Mama wtedy weszła do pokoju i tak mówi, a co wy to robicie? Ja oczywiście udaję, że śpię, a Damian, no przebudziłem się. Ona patrzy tak na niego w butach, a zapomniałem zdjąć buty, tak się kładłem spać. Mówię, no tak. Ale pamiętam, miałam takiego stracha wtedy, że mówię, nie tak, mama zauważy, że myśmy na dworze, to po prostu to koniec wakacji w tym roku.
0: I powiedz... Bo nawet tam gdzie żyliście, to no, wokoło jest różnych propozycji mnóstwo. Mhm. Miałeś szczęście, że się na nie nie natknęłeś, czy pracowałeś nad tym, żeby mieć szczęście? No bo największe przejawy buntu, wyprawa na dworzec i papierosy, to wiesz, spoko.
1: No tak.
0: Życzyłbym sobie takich buntów w domu.
1: No proszę. To znaczy ja myślę, że rzeczywiście pracowałam nad tym, gdyż później już właśnie w okresie już późniejszych klas liceum, czyli trzecia, czwarta klasa, liceum miałam w miejscowości oddalonej o 15 km bodajże od swojej miejscowości rodzinnej. Więc tam dojeżdżałam i tam już było inne towarzystwo. Tam już były rzeczywiście narkotyki na dużo wyższą skalę. Też właśnie inne towarzystwo, imprezy, i na których różne rzeczy się działy. Ja oczywiście też miałam swoją taką paczkę, powiedzmy, paczkę znajomych, lubiliśmy wszędzie gdzieś tam jeździć, jeździliśmy na jakieś zloty motorowe, prawda? Bardzo lubiłam motorem jeździć. Czy jakieś imprezy robiliśmy sobie w tej paczce. No i na tych imprezach rzeczywiście były narkotyki, nie powiem. Nie wszyscy je brali, ale była część osób z tej grupy, która je brała jednak. Był alkohol, który się lał strumieniami. Były różne ogniska zakrapiane i rzeczywiście ja nigdy nie chciałam, nie chciałam właśnie próbować ani alkoholu, ani narkotyków. Wtedy już byłam, myślę, że już bardziej ugruntowana niż w tej szkole podstawowej, na pewno. I już odpowiedziałam sobie na pytanie, czy ja chcę zażywać narkotyków i pić alkohol, czy też nie. Odpowiedziałam sobie na pytanie, że nie chcę. I nie brałam tych narkotyków, prawda? Rzeczywiście, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to jednak było tak, że ja musiałam to też sobie wypracować. To, że ja

0: jednak nie chcę brać, że ja mam swoje zasady, że też tutaj pojawiała się kwestia czystości, prawda, w liceum, bo oczywiście ona się zawsze pojawia w pewnym wieku. Też powiedziałam sobie, że jednak nie, że jednak czystość do momentu ślubu. I moi znajomi wtedy mówili, no Kinga, no przestań w ogóle, co ty mówisz, jakieś stereotypy, nie wiadomo co, no chyba żartujesz sobie, no takie rzeczy. No ja powiedziałam nie, jasno, że nie. I...
1: No co cię od nich różniło? Dlaczego tak było? Dlaczego sobie postanowiłaś i wytrwałaś?
0: Na pewno ten Pan Bóg. Na pewno Pan Bóg i co tygodniowe, czy nawet w tygodniu msze święte, które dawały jednak mi siłę. Sakramenty, przyjmowanie sakramentu, które jest bardzo ważne. To, że cały czas powracałam do Pana Boga, to, że z Nim rozmawiałam. Bardzo fajne i bardzo mile to wspominam i nadal praktykuję to, że idąc gdzieś, rozmawiam z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, słuchaj, nie poradzę sobie z tym, weź idź tam ze mną, idź ze mną na tą imprezę, idź ze mną gdzieś tam, wyślij swojego anioła, ja wiem, że anioła stróża, weź go wyślij ze mną. No nie wiem, taki bardzo osobisty kontakt z Nim, że nie to, że Pan Bóg jest tam wysoko w niebie, tylko, że Pan Bóg jest tutaj przy mnie i mogę z Nim rozmawiać, też On zna moje myśli, więc na pewno mi gdzieś tam pomoże. To, że mówiłam do Niego w myślach właśnie, czy w modlitwie tatusiu, pozwoliło mi na to, że nie chciałam Go zawieść. Nie chciałam Go zawieść jako ojca, jako osoby bliskiej i dlatego wiedziałam, że to Mu się nie podoba. To, że ja wypiję ten alkohol, czy wezmę narkotyki, że już się tego trzymamy. Dlatego nie chciałam po prostu go zabić. Wiedziałam, że będę chciała i będę też musiała pójść do spowiedzi. I nawet będzie mi ciężko przyznać się przed samą sobą, przed nim, że coś takiego zrobiłam.

0: to mówisz o jakiejś kosmicznej rzeczywistości.
1: Nieprawda.
0: Ale nie, no ja ci wierzę, tylko że działanie sakramentów i tej sfery duchowej jest tak delikatne i tak wymagające wierności, żeby rzeczywiście one w taki zdecydowany sposób formowały życie człowieka, prawda? Czyli wpływały na jego wolę, na jego wyobraźnię. Ale to jest tak delikatne, że kiedy tego nie ma, tego się nie zauważa od razu. Dopiero później po konsekwencjach widać. I moje pytanie jest takie, jak sądzisz, bo to można opisać na zasadzie opieki po prostu. Albo szczęścia, że miałeś szczęście. Albo opieki. Jak ty na to patrzysz?
1: Z perspektywy czasu, tak?
0: Tak.
1: Możliwe, że opieka, ale z drugiej strony też moja rozwaga. I to, że...
0: Czyli współdziałanie.
1: Tak, tak. Bardzo możliwe, że tak. To, że jednak mam ten rozum na karku, głowę na karku i może też kwestia charakteru. To, że jednak wiedziałam, że jak powiem nie, to nie. I osoby, które będą mnie namawiać, niech mnie namawiają, ale po prostu powiedziałam już nie i nie złamię się. Gdyż staram się też być osobą słowną i nieważne, co się dzieje. Wiem, co do mnie należy, wiem, co mogę, wiem, czego nie mogę, gdyż też tego nauczyli mi rodzice. I uważam, że to są dobre zasady, które mi wpoili. I tyle.
0: Czy takie głosy właśnie znajomych o nieżyciowości tego, czy to było coś dla ciebie istotne, czy to był jakiś element taki istotny twojej historii? No bo mówisz o powściągliwości w sferach, które zazwyczaj jakaś część młodych ludzi nie powściąga się. Czy to była presja, czy też tylko takie... Jak to wyglądało w twojej historii?
1: To znaczy, pytasz o to, czy dla mnie było ważne to, że jednak znajomi namawiali mnie do rzeczy,
0: które... Na ile silnie cię namawiali? Czy byłaś po prostu dziwakiem? Czy też to po prostu było w obrębie jakiejś takiej dziwnej, ale jednak normy? Prawda? No, są tacy, którzy przeginają w jedną stronę i są tacy, którzy w drugą stronę. Rozumiesz, czy po prostu byłaś kosmitą, czy tylko... No, oryginałem. Nie, o środowisko mi chodzi, nie?
1: Rozumiem. Znaczy myślę, że ani nie byłam kosmitą, ani nie byłam oryginałem. Zawsze byłam osobą, która... I myślę, że nadal jestem, która jakoś tych ludzi przyciąga i która mam bardzo dużo znajomych i utrzymuję wiele kontaktów i ciągle nowych ludzi poznaję. Myślę, że byłam taką osobą, tak teraz nawet mi to wpadło do głowy, którą inni... z której inni mogli brać też rzeczywiście wzór i przykład. Że nigdy nie oceniałam. Nie oceniałam tego, że ktoś marnuje sobie rzeczy, niszczy życie, gdyż uważałam, że mają swój rozum, niech robią to, prawda? Ale ja nie muszę niszczyć sobie tego życia razem z nimi. Więc w porządku. I myślę, że to inni we mnie cenili właśnie, że ja nie oceniam, nie osądzam ich, nie prawię im jakiś kazań, nie wiadomo czego, tylko żyję sobie spokojnie, ale wiedzą, że ja tego robić nie będę. Mimo to chcę być z nimi rozmawiać, nie wykluczam ich i tyle.

0: I myślę, że tak. Mówię, dziwakiem nie byłam i myślę, że nie jestem. Ja bardzo tak myślę, że zdrowo podchodzę do tego wszystkiego. Są granice pewnych rzeczy, pewnych spraw, ale których jednak nie przekraczamy. Natomiast nie byłam też osobą, która, nie wiem, kiedy mieliśmy do wypicia jakieś, znaczy do wypicia, kiedy była jakaś impreza, był szampan czy wino, coś tam, kiedy ja mówiłam nie, absolutnie nie piję, bo w ogóle ta abstynencja i coś tam. Nie. Wszystko jest dla ludzi, więc lampka wina, tam coś oczywiście. Tyle. Wszystko z umiarem.
1: Czy studia były jakimś ważnym etapem w twojej historii?
0: Nadal studiuję, więc to jest etap jeszcze nieskończony.
1: Ale początek. Chodzi mi o skończenie
0: szkoły średniej, tak?
1: Tak, no i wyjście chyba z domu.
0: Tak. Tak, to był trudny okres, dlatego że wiadomo, kiedy przeprowadzam się z miejscowości, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, 2000 osób i przyjeżdżam do Warszawy, w której jest dużo więcej mieszkańców i różnorodność kulturowa, etniczna i w ogóle. To był dla mnie szok. Ale w tym okresie, to znaczy jeszcze pod koniec liceum, poznałam osoby ze wspólnoty, należy do wspólnoty misjonarzy Kwir Chrystusa. I mieliśmy taką grupę już, wyszłam z tamtej grupy, z której poprzednio byłam, tak zwana paczka, na której mówiliśmy. I wyszłam do grupy innych osób. W zasadzie stworzyliśmy taką grupę osób, które gdzieś tam ktoś mówił, że rzeczywiście jesteśmy nawiedzeni. Z tego też względu, że jeździliśmy na czuwania nocne, jeździliśmy do tej pory z najmniejszą ewangelizację, właśnie na przystanek Jezus. Jeździliśmy na różne kursy, między innymi właśnie kurs Filip, na rekolekcje. Nawet byłam na takim wyjeździe dwutygodniowym u sióstr karmelitanych bosych, bo już myślałam, że może będę siostrą zakonną i niestety jednak to nie. Chyba każdy przychodzi takie ma pytanie w swoim życiu, czy a nie. Jednak nie? Nie? Ja miałam. No i wracając. Byłam w tej grupie już i miałam przyjaciółkę. Do tej pory mam Anię, z którą wynajęłyśmy mieszkanie w Warszawie. Ja, Ania i właśnie jeszcze trzecia koleżanka. Mieszkanie, pamiętam, znalazłyśmy je już w drugiej połowie września, kiedy na początku października zaczynaliśmy studia. To było straszne, że musiałyśmy go szukać. W ogóle tragedia, nawet ze znalezieniem samego mieszkania dla trzech dziewczyn z prowincji, że tak powiem, które nie wiedzą nic w Warszawie, po prostu nic. Ja nie wiedziałam, w którą stronę do autobusu wsiąść. Straszne rzeczy. I takie pierwsze właśnie miesiące w tej Warszawie, to było coś strasznego. Ja wracałam z bólem głowy. Ja czekałam tylko na piątek, kiedy wrócę do domu, kiedy będę mogła być z rodzicami i w tej mojej wiosce małej, gdzie nie będzie tego hałasu tramwajów i autobusów. Natomiast później już się przyzwyczaiłam. Ale mówię, początek rzeczywiście był trudny i też i na początku też rzeczywiście szukałam jakiejś takiej wspólnot. Dobre było to, że byłam właśnie z Anią, że mogłyśmy razem studiować, też ona też studiowała ze mną. Razem jeździliśmy na uczelnię, razem rozmawiałyśmy, rozważałyśmy też Pismo Święte. To było fajne.

0: czym ta wspólnota była w twoim życiu wcześniej? No bo to jest chyba dość istotna rzecz duchowa.
1: To było w tym wspólnotę misjonarzy, tak? Ona się pojawiła w liceum. Koniec liceum, właśnie kiedy założyliśmy tą naszą taką drugą paczkę osób niby nawiedzonych religijnie, jak to inni mówili. To było w okresie takiego właśnie zawieszenia, kiedy stwierdziłam, że już nie chcę być tej paczce ludzi, którzy imprezują sobie i no, przestali mi odpowiadać, po prostu tak. Ja myślę, że dorosłam już. Nie interesowały mnie takie rzeczy, szukam czegoś głębszego. I powstało takie zawieszenie w moim życiu. I wtedy właśnie pojawiły się osoby, właśnie między innymi Ania, która powiedziała mi, słuchaj Kinga, są takie czuwania w Ożarowie Mazowieckim, wiesz, bardzo fajne, może byś pojechała. Ja mówię, nie, no daj spokój, no przestań w ogóle jakieś czuwania, jeszcze będę jeździć, no chyba żartujesz sobie, jeszcze jakieś nocne, weekend, no co ty. Ania mówi, no spróbuj, choć pojedziesz, naprawdę fajnie jest. I pojechałam pierwszy raz i rzeczywiście zafascynowało mnie to, że jest msza święta północy, sobota, niedzielę, że możemy się pomodlić, że rozważamy Pismo Święte w grupach i czytamy i później rozważamy i mówimy, co do mnie dotarło, co Pan Bóg chciałby im powiedzieć przez to słowo. Że możemy się bawić. Było bardzo fajne to, że przy gitarze mogliśmy śpiewać o Panu Bogu, bawić się w różne właśnie zabawy czy gry związane z wiarą, z Panem Bogiem, z Pismem Świętym, z Abrahamem. Zobaczyłam, że można inaczej, gdyż do tej pory wiara dla mnie była taka kościelna, prawda, niedzielna. Natomiast tutaj już było coś wesołego, coś fajnego, coś, co mnie zafascynowało i co mnie później, w dalszych latach mojego życia rzeczywiście wciągnęło i ukształtowało.
0: I co stało się, a kiedy był ten etap, czy siostrą, czy nie siostrą zostać później?
1: To był właśnie ten etap zawieszenia, jak ja to nazywam. Wtedy w liceum mieliśmy takiego księdza Tomka, który w tej chwili jest na misjach w Boliwii. Chyba trzeci czy czwarty rok. I ksiądz Tomek też był takim bardzo charyzmatycznym, jak to nazywam, księdzem, który bardzo lubił młodzież, bardzo lubił dzieci, który potrafił do siebie i do Pana Boga przede wszystkim, ale też swoją osobą przyciągnąć młodzież, dzieci, w zasadzie wszystkich. I z księdzem Tomkiem rozmawialiśmy na różne tematy, na religii i doszłam do wniosku, że skoro jestem taka zawieszona, ksiądz Tomek jest taki fajny, to może on, może zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy może nie będę siostrą zakonną, czy a może to jest etap, gdyż no jakoś tak ta wiara się przewija w moim życiu, prawda? No i rozmawiałam o tym z księdzem Tomkiem. Ksiądz Tomek mówi, słuchaj Kinga, to może pojedziesz sobie na takie 2 tygodnie do sióstr karmelitanek bosów do Kodnia i przemyślisz sobie sprawę, zobaczysz jak one tam żyją, to nie będą rekolekcje żadne ani nic, no ale zobaczysz, czy co nieco. Wiedziałam moją koleżankę właśnie Ewelinę, gdyż Ewelina stwierdziła, że też pojechałaby ze mną. Pojechałyśmy do tego Konia 2 tygodnie. Szybko wróciłyśmy. Znaczy wróciłyśmy oczywiście po 2 tygodniach, ale stwierdziłam, nie, to nie moja droga. Nie będę się sobą zakonną, na pewno.
0: Dlaczego?
1: To nie dla mnie. Jestem osobą społeczną i nie mogłam się zamknąć, już na pewno nie w zakonie klauzurowym, gdzie od rana do wieczora, może nie, ale modlą się jej cały czas. Ja wiem, że to są bardzo ważne zakony, które utrzymują świat, prawda, swoją modlitwą, ale do tego też trzeba mieć przygotowanie i też właśnie charakter i predyspozycję jednak. Ja nie czułam tego powołania.

0: A jak w Warszawie się znalazłeś w tej sferze duchowej? Bo mówisz, że najpierw miałeś Aniek, z którą się modliłaś, rozważałaś Pismo Święte.
1: Później wyprowadziłyśmy się z tego mieszkania, w którym mieszkałyśmy, przeprowadziłyśmy się do innego. Natomiast później Ania stwierdziła, że chciałaby mieszkać jednak, mieć swój pokój, gdyż miałyśmy wtedy razem. Że też chyba już jej etap jakoś tam życia pewnie się skończył, chciałaby go zmienić. Ja wcześniej już w ostatniej klasie liceum poznałam mojego obecnego męża. No i też spotykaliśmy się, wiadomo. Ja też, może nie chodziło mi o prywatność, ale widziałam, że Ania też się czuła niezręczna, kiedy właśnie on przyjeżdżał do mnie, kiedy rozmawialiśmy. Znaliśmy się bardzo dobrze. Razem jeździliśmy też na Lednicę, na wyjazdy lednickie, czy na jakieś rekolekcje. Natomiast prawda, kiedy pojawia się ktoś inny w życiu, a już tutaj osoba, mężczyzna, to jest rzeczywiście troszeczkę już inaczej się układają stosunki. I wtedy właśnie taką osobą, z którą, której odnalazłam też Pana Boga, był właśnie Tomek, mój mąż obecny, którym zaczęłam też jeździć właśnie na te czuwania nocne do Żarowa, pokazałam, że tak można. Z którym zaczęłam chodzić na pielgrzymki, z którym razem co dzień wieczorem pękamy do pacierza. No tak.
0: Jak z czystością? Twoje kłopoty?
1: Znaczy tak.
0: W narzeczeństwie?
1: W narzeczeństwie. Zawsze są kłopoty. W narzeczeństwie jest czystość. Znaczy zawsze. Zawsze są pokusy, prawda? Natomiast my sobie z tym radziliśmy. Było ciężko. Rzeczywiście było ciężko. Nie mówię, że było łatwo. Ale musieliśmy wybrać. Między innymi dlatego też my oboje studiujemy w tej chwili. Ja jestem studentką, Tomek też jest studentem. Natomiast musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żyć w jakichś pokusach, czy też nawet nieczystości, czy też lepiej wziąć ślub, mimo że jesteśmy studentami, i mieć w zasadzie tą kwestię załatwioną, powiedzmy tak, prawda? Gdyż nie mieszkaliśmy wcześniej razem, nie chcieliśmy mieszkać wcześniej razem, ale jednak pojawiały się pewne pokusy, że może by zamieszkać, że może coś tam, prawda? Gdyż traciliśmy dużo czasu na dojazdy do siebie, traciliśmy dużo czasu na to, żeby się spotkać i tutaj też kosztem studiów, prawda? No jednak podjęliśmy decyzję, że małżeństwo, że tutaj tak. Były przeciwieństwa. Różni ludzie mówili nam, że to nie tak, że no co, wy studiujecie, zaraz się rozejdziecie po roku i w ogóle co to jest, no dajcie spokój. W ogóle razem młodzi jesteście, zamieszkajcie razem najpierw, sprawdźcie się i w ogóle, prawda, to jest w ogóle niemożliwe, jak to w ogóle. Natomiast my staliśmy twardo, powiedzieliśmy nie. Bierzemy ślub i tyle. I nawet do tej pory, my jesteśmy małżeństwem dopiero pół roku, nawet do tej pory spotykają nas ludzie i mówią, jesteście małżeństwem? Niemożliwe, naprawdę? W ogóle dlaczego? Na pewno wpadliście, jak to się teraz mówi. Natomiast mówimy nie, po prostu chcemy być. Chcemy być razem i tyle. Nawet spotkaliśmy na pielgrzymce, w tym roku też byliśmy na pielgrzymce, spotkaliśmy znajomego księdza Rafała Siewicza i mówię mu, księże, wziąłem ślub. A on mówi, no coś, ty, mówi, gratuluję, i tak się ucieszę. Mówię sobie, wiesz co, mówię, ksiądz jest chyba pierwszą albo jedną z pierwszych osób, które się ucieszyły i są, cieszą się, że ja wzięłam ślub w tym wieku. On mówi, nie, właśnie jestem za. Jestem za tym, gdyż młodzi ludzie teraz często żyją razem i mają różne problemy właśnie z czystością między innymi, a jestem za tym, żeby brali ślub, tak jak Pan Jezus powiedział, że lepiej niech się wiążą, niż mają płonąć, prawda? I mówi, dlaczego nie?
0: Ale to znaczy, że twój narzeczony musiał mieć bardzo podobne poglądy do ciebie.
1: Musiał. Musiał i myślę, że ma. No nie wiem. Myślę, że my jakoś tam się znaleźliśmy w tym życiu, prawda? Były też momenty, kiedy było nam ciężko, kiedy nawet się rozstaliśmy. Ale jednak Pan Bóg łączy tych ludzi, prawda? I wie, kogo łączy. Wiem, że ciężko byłoby mi żyć też bez mojego męża w tej chwili. Wiem, że A razem z nim też odkrywam Pana Boga. I kiedy ja mam jakieś załamania, trudno nazwać to załamaniami w wierze, ale kiedy są momenty, kiedy ten Pan Bóg jakoś tak jest ważny, ale prawda, ale priorytetami w tym momencie są jakieś inne rzeczy, to wtedy on Tomek mówi mi, że tak, sprowadza mnie na ziemię. Przyprowadza mnie do tego Pana Boga i mówi, że jednak Pan Bóg w tym momencie ma być najważniejszy, prawda, w naszym życiu. On nawet mówi, pytam się kiedyś o jego piramidę wartości, mówię, że najważniejszy z niego Pan Bóg. Ja mówię, no coś ty nie, ja mówię, nie, mam dobrze poukładane w głowie Pan Bóg, później jesteś ty i później znowu ktoś, no, prawda, komputer. Mówię, aha.
0: Jakie jest twoje powołanie, jak myślisz? Jesteś na drugich studiach.
1: Moje powołanie. Przede wszystkim chcę pomagać ludziom. Modliłam się o to, żeby Pan Bóg pozwolił mi pomagać ludziom od dzieciństwa. I w tej chwili to jest realizowane, więc myślę, że to jest jedno powołanie. Ja to nazywam tak powołaniem. I drugie właśnie do macierzyństwa, do wychowywania dzieci, do założenia rodziny. Myślę, że są takie dwa główne powołania i cele, które chciałabym realizować w swoim życiu, które realizuję.
0: Jak pomagasz ludziom?
1: Jestem przewodniczącą wolontariatu na uczelni. Od czwarty rok już jestem w wolontariacie, więc mam duże pole działań, że tak powiem. Pomagamy bardzo wielu ludziom. Głównie to są osoby i dzieci, głównie dzieci z różnymi upośledzeniami, z niepełnosprawnościami, ale jest też nie tylko, prawda, osoby, które potrzebują pomocy.
0: I co robicie dla nich?
1: Dajemy im wolontariuszy. Wejdziemy w biuro, w którym mamy wolontariuszy i wolontariusze przychodzą do nas i mówią, że zapisują się, prawda? I mówią, że chcieli pomagać. My im dajemy segregator, czy też udostępniamy stronę, czy udostępniamy. Mogą sobie wejść na stronę naszą internetową, gdzie są właśnie te oferty zgłoszenia osób, które potrzebują pomocy. I wolontariusze dzwonią do tych osób, czy też przez nas się kontaktują z nimi i mówią, że chcą pomagać, umawiają się na spotkania. Czy po prostu na pomoc wolontarystyczną.
0: I co robią?
1: Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, pomagają w terapii dzieci z ADHD, dzieci z zespołem Aspergera, czy z porażeniem mózgowym. Odprowadzają ich do szkoły, są z nimi na lekcjach na przykład. Uczestniczą w rehabilitacji. Nie wiem, pracują w świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają przy odrabianiu lekcji.
0: A co jest twoim marzeniem? Największym?
1: Moim największym marzeniem? Nie wiem. Od 6 roku życia chciałam wyjechać do Afryki na misję. Może to mi się spełni, chociaż kiedy mówię teraz mojemu mężowi, że jadę na misję do Afryki, to mówi tak. Mówi dobra. A chyba rzeczywiście to jest tak moje marzenie, żeby wyjechać do Afryki na tę misję. Mam w tej chwili znajoma mojej bardzo dobrej koleżanki jest na misjach w Afryce, wyjechała 2 miesiące temu i kiedy czytam te listy z Afryki, to aż mi po prostu serce wyrywa. Boże, jak ja bym chciała tam pojechać. Może kiedyś.
0: Że o takim zwykłym życiu, które oczywiście nie jest zwykłe, bo jest bardzo radykalne na tle tego, co jest dzisiaj. Bo pewnie 100 lat temu, czy 50 lat temu to by było normalne życie, prawda? I mówisz o rzeczach, które dla niektórych są kompletnie niewyobrażalne i niemożliwe do zrobienia. W taki sposób, no, jako o oczywistości. W jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Teraz. Jak twoja codzienność właśnie w tej sferze wygląda?
1: Myślę, że główną rzeczą, którą robię, którą sobie założyłam, to jest codzienna modlitwa, też tak, ofiarowanie każdego dnia w jakiejś intencji. Mój cykl tygodniowy wygląda tak, że w poniedziałek modlę się za dzieci narodzone od 4 lat. We wtorek modlę się za księdza, tak zwaną stokrotką modlitwą. W środę jest dzień modlitwy za różnych ludzi, między innymi właśnie za mojego męża. Czwartek, dzień modlitwy o pokój. Piątek pokutny, oczywiście. W sobotę dziękczyny za cały tydzień i intencje inne. I niedziela też właśnie dziękczyny i prośba o, znaczy w intencji przyszłego tygodnia, prawda? I o ludzi, których spotkam w przyszłym tygodniu. Więc to jest taki po prostu mój tydzień, bardzo fajny i bardzo lubię budzić się każdego dnia i myślę sobie, chwila, to o co się dzisiaj modlimy? To w zasadzie już jest zakodowane, prawda? No ale jednak to jest fajne. Nasze wieczorne modlitwy z moim mężem, kiedy klękamy nawet, kiedy wiadomo, czasami dni są trudne, czasami też posprzeczamy się, czy mam takie chwile milczenia. I tak klękamy do tej modlitwy i modlimy się, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne. I trzeci taki aspekt to jest taki osobisty, myślę, też kontakt z Panem Bogiem. Kiedy nie mam czasu, znaczy nie mam, my tak sobie tłumaczymy, że nie mam czasu się pomodlić, ale tak rzeczywiście czasami jest, kiedy jestem zapędzona. Tutaj studia, tutaj znowu wolontariat, tutaj znowu jakaś praca czy inne rzeczy. Nie mam czasu rano wstać i poświęcić tej pół godziny nawet na modlitwę, prawda? To wtedy idę do autobusu, idę na przystanek, jadę autobusem, jadę gdzieś tam. Wtedy się modlę, wtedy rozmawiam z Panem Bogiem.
0: Jaka była najtrudniejsza sytuacja w twoim życiu?
1: Myślę, że najtrudniejszą sytuacją było rozstanie z moim właśnie obecnym mężem. Kiedy byliśmy razem 2 miesiące, to było coś... taka tragedia, mała tragedia w moim życiu. Mała, którą ja w tej chwili bardzo źle wspominam, nie chcę do niej wracać. I to był bardzo trudny okres w moim życiu. Bardzo trudny czas, kiedy nie mogłam się odnaleźć, kiedy myślałam, że cały świat się zawalił, kiedy myślałam, że Pan Bóg może nie chce mi zrobić na złość, ale pytałam się, dlaczego przecież poznaliśmy się jeżdżąc na jakieś spróbowania dla maturzystów na Jasną Górę. Tyle razem przeszliśmy tyle kilometrów do Częstochowy i jakiś wyjazd na rekolekcję i w ogóle, to teraz mi go zabierasz. Jak to w ogóle, dlaczego nagle tak? Bo nie? To było trudne rzeczywiście, ale... I wtedy pamiętam, trudno było mi chodzić do kościoła. Bardzo trudno. Było mi przełamać się i powiedzieć, Panie Boże, tak, wierzę Ci, rzeczywiście masz rację, prawda? Ciężko było.

0: Ale na jednym z takich przyjaźni spotkałam Tomka w rzędzie obok i pomyślałam sobie, może jest jakaś szansa. To było takie szpile po prostu, prawda? Myślałam, że Pan Bóg chce mi gdzieś tam dołożyć, dokopać, ale wiedziałam, że też są to są jakieś myśli, które podsyła mi zły, żeby jednak odejść od tego Pana Boga w tej chwili, bo to jest najlepsza sytuacja. Przecież On cię zostawił. No i był taki element buntu rzeczywiście. Ale jednak z zacisnętymi zębami szłam do tego kościoła, mówiłam, nie, dobra. Wcale nie muszę z Panem Bogiem rozmawiać, wcale nie muszę z Tobą rozmawiać. Mówiłam do Pana Boga, ale pójdę do tego kościoła, żeby nie mieć tego grzechu ciężkiego, że nie pójdę jednak.
1: No i jak się zakończyła ta sytuacja?
0: Nie zakończyło się tak, że jesteśmy w tej chwili małżeństwem. To jednak Pan Bóg z tego wyprowadził dobro. Co ja myślałam, że jest złe, on jednak... Ja nie rozumiem, dlaczego tak było. Nie rozumiem tej sytuacji do tej pory, dlaczego musiało się tak stać, ale widocznie musiało, no.
1: Może za bardzo chciałaś Panu Bogu narzucić swoją wolę, może nie pytałaś się o to, jak On sobie to wyobraża?
0: Bardzo możliwe. Ja nawet w pewnym momencie tak myślałam sobie, że rzeczywiście może to zaczyna być takie moje życie, moje małe życie bez Pana Boga, gdzie On jest dodatkiem, a nie życie, którym kieruje Pan Bóg i ja mam wypełniać tą Jego wolę. Myślę, że w tym momencie masz rację, że tak mogło być. Zresztą zastanawiałam się i pytałam się, kiedy już wróciliśmy do siebie właśnie z Tomkiem, czy Panie Boże, czy na pewno to jest Twoja wola, czy to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, że tak bardzo chcę, że teraz jesteśmy razem. Czy to nie jest tak, że jakiś błąd popełnię?
1: Gdybyś wtedy rozeznała, że to nie jest wola Boża, odeszłabyś?
0: Trudne pytanie. Bardzo. Musiałam sobie chyba sama na nie odpowiedzieć w dłuższym czasie. Nie wiem, czasami sama sobie rzeczywiście zadaję takie pytania, czy rodzina, czy mój mąż, czy moi rodzice nie są ważniejsi dla mnie od Pana Boga. I to są bardzo trudne pytania, na które po dużym zastanowieniu myślę sobie, nie, Pan Bóg jest ważniejszy, ale nie chciałabym nigdy dokonywać takiego wyboru, o tak, nigdy.

0: jest wśród nas.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczna?
2: Tak myślę sobie, że całe życie. Za to, że mnie dał. Mogę wymienić kilka rzeczy. Rodzice. Przede wszystkim rodzice i rodzeństwo. W ogóle cała moja rodzina, która jest bardzo kochana, z którą jestem związana bardzo mocno i cieszę się, że akurat urodziłam się w tej rodzinie, a nie w innej. Tam są lepsze i gorsze rodziny i moja nie jest idealna, nigdy nie była, ale cieszę się, że urodziłam się tu. Za mojego męża właśnie i za ludzi, których spotykam każdego dnia. Z ludzi, których spotkałam w swoim życiu, których spotykam nadal. To jest takie niesamowite. To kogo Pan Bóg stawia na mojej drodze? W ogóle tak wejść na taką łąkę dużą, pełnych kwiatów i iść tą łąką i odkrywać coraz to piękniejsze kwiaty. Czasami są, niektóre są podobne do siebie, niektóre są piękniejsze, niektóre są... Brzydszych nie ma chyba. Kwiaty, które ciągle jestem odkrywane na nowo. To jest naprawdę niesamowite. Dziękuję właśnie, każdego dnia dziękuję Panu Bogu za to, że wystawia na mojej drodze ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
2: W intencji osób, które spotkamy na naszej drodze.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Kinga Włodzińska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przepraszamy Cię za wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, co jest naszą słabością. Prosimy Cię, Panie, żeby ten czas był na Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się, Święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Folwarski. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Wodzirej, który wywodzi się z ruchu oazowego.
1: No, nie wątpię. Samo takie wodzirejstwo, które teraz powstało, nazywa się nową kulturą. No, a niewątpliwie nowa kultura to ruch Światło-Życie, oaza. To, co być może było ważne jeszcze wcześniej, kiedy ich podstawy krucjaty wyzwolenia człowieka, jutrzenki wolności, co ksiądz Franciszek Blachnicki zasiewał. Myślę, że to jest duży owoc tej pracy.
0: Czyli co, jest jakieś środowisko wodzirejów katolików?
1: Jak najbardziej. Chcielibyśmy się z tym identyfikować. Jeżeli mówimy, nawet nie dodajemy tam chrześcijański wodzirej, ale jeżeli mówimy słowo wodzirej, albo stworzyliśmy taką klasę tego, co staje się modne, popularne, to jednak budowane jest na podstawie no być może dobrych zasad moralnych i później daje taki obraz uniwersalnego przebywania osób, czyli imprez kulturalnych, towarzyskich. Zwracamy uwagę na to, żeby niektórych uzależnień, jakby takich rzeczy niewłaściwych dla zdrowia ducha i ciała nie było na wszystkich spotkaniach towarzyskich.
0: Czyli innymi słowy, też organizujecie imprezy bez alkoholu?
1: No i bym powiedział, że to pewnie jest tak już w moim doświadczeniu 10% całego udziału, bo samo bez alkoholu to jest mało powiedziane, nie? Tutaj trzeba dodać więcej rzeczy. No, no, środki psychoaktywne już jest szerzej, już jest pełniej. Być może jest duża potrzeba i akurat ja w swoim życiu, w swojej pasji odkryłem to jeszcze w czasie studiów, że nawet jest to bardzo duża potrzeba profilaktyki pierwszego stopnia, czyli żeby zastanowić się, jak w ogóle zaniechać pewnych praktyk czy stereotypów picia.
0: No impreza, zabawa tylko z alkoholem.
1: Akurat jest to stereotyp, nie? Można pokazać to w bardzo prosty sposób, jak to działa, że te imprezy alkoholowe niestety schodzą no, do takich bardzo złych później poziomów i kulturalnych, i towarzyskich. No, być może wszystkie jakieś takie źródła złego się z tego rodzą i to nie trzeba dużo na ten temat rozmawiać. Bardzo ważne też jest wiele innych takich no, psychologicznych podejść, gdzie na przykład nas, no, chociażby psychologowie chrześcijańscy ugruntowują w postawie, tak? Bo jeśli chcemy zarażać zabawą, radością, uśmiechem, no niestety wywodzi się to z jakichś podstaw dobra, nie?
0: I teraz, czyli innymi słowy, ksiądz Blachnicki pomyślał, że warto jest też jakoś formować ludzi, którzy będą pomagać innym się bawić, tak? Jest jakieś duże spotkanie wodzirejów w Katowicach.
1: Oczywiście. Katowice akurat jest to siedziba takiej największej placówki, która wytworzyła animację zabaw. Warsztaty wodzirejów, które odbywają się od 1999 roku, już na skalę ogólnopolską. Ośrodek księdza Franciszka Blachnickiego, a na Brynowie Kościół Wotum, krucjaty wyzwolenia człowieka. Powiem, że najbardziej budującą w tym wszystkim było to, że zaszczepiliśmy tam formę takiego przeżywania rekolekcji, czyli spotkania z Panem Bogiem, czyli jakby przemieniania siebie, ale też i na modlitwie i do tej pory to trwa. Jest to prawdopodobnie niedostępne w komercji, czyli tam specjalnie no, media nie interesują się za bardzo. Jest to takie troszeczkę zbudowane na wartościach, na postawach, na potrzebach ludzkich, ale nie jest to do sprzedania.
0: Jak spotkałeś Boga? Czy z domu go wyniosłeś świadomość, że jest?
1: Najprawdopodobniej tak. Ja nie miałem akurat być może większych problemów. Miałem bardzo dobrze przekazane wartości, pełną rodzinę i to za czasów pradziadków wszyscy razem w zgodzie, szczęśliwie w sakramentach. Nie miałem problemów alkoholowych, z których musiałem gdzieś tak przeżyć, borykać się.
0: I to miasto, było wieś, północ, południe Polski?
1: Akurat pod Warszawą. Grodzisk Mazowiecki, okolice, na wsi, no więc spokojne życie. Ja być może już w tych czasach wolnych Jana Pawła i nie pamiętam nie wiem, no, czasów, gdzie się w kolejkach stało i inne rzeczy. Więc raczej to życie było kolorowe i takie wspominam. A spotkanie z Panem Bogiem to jest formacja i niewątpliwie od ludzi. To, co żeśmy spotkali na spotkaniach gdzie zawsze było takie miłe spotkanie towarzyskie, ale to były copiątkowe spotkania ruchu.
0: Światło życie.
1: Tak, we wspólnocie. To po prostu jest cały wzrost. A niewątpliwie te ważne kroki, jak rekolekcje, może to jest taki 16 lat życia, własne wolne wybory. Przyjaciel kiedyś mnie zachęcił, mówi: Rafał, co dla ciebie jest najważniejsze? Ja mówię, no jak jestem tu w czasie rekolekcyjnym, przeżywam swój czas i patrzę na ciało i na ducha, no to prawdopodobnie ludzie, czyli ci, którzy są wokół mnie. I no i wtedy podjąłem decyzję, że przystąpię do krucjaty, nie będę się zastanawiał, czy chcę być kandydatem, że na przykład przez rok chcę być kandydatem i sprawdzić, czy stać mnie na to, żeby odmawiać nie tylko alkoholu, ale wszystkich rzeczy, które uwłaczają godności człowieka, a dalej powiedząc, nie częstuję, nie kupuję, nie biorę. Nie? Czyli we wszystkich takich uzależnieniach. Powiem, że u mnie to owocuje bardzo, ponieważ wybrałem wtedy przyjaciół. Jeżeli w wieku 16 lat powiedziałem sobie, że nie chcę być obkopcony dymem papierosowym, nie chcę odmawiać komuś, bo on mnie nachalnie namawia, spróbuj dobre wino, to wtedy wybrałem przyjaciół. Wtedy wybrałem środowisko ludzi, z którymi przebywałem w czasie szkoły średniej, studiów, co jest bardzo trudne. No i czas studiów był rzeczywiście już drogą Pana Boga, podejrzewam, bo mam ulubioną swoją jedną modlitwę i uważam, że Pan Bóg kieruje i prowadzi. Czasami my sobie idziemy w jedną, w drugą stronę. Czasami wybory są takie, że wybiera człowiek między złem a złem, więc wtedy droga do Pana Boga jest nie najbliższa. Trzeba przeżyć rekolekcję. Jest to modlitwa, którą ja kojarzę jako modlitwę księdza Franciszka Plachnickiego. Jest długa, więc może nie będę całej mówił, ale Matko Boża Niepokalana Maryjo, Tobie powierzam swoje ciało i duszę.
0: Czyli zawierzenie.
1: Zawierzenie Matce Bożej.

0: I powiem, że ta modlitwa prowadzi mnie przez życie, bo we wszystkich chwilach jakichś takich potrzebnych zawsze jest nawet kilka razy, jedna po drugiej, żeby wybrać, żeby pójść tą drogą. Nie jest to łatwe. Borykamy się ze wszystkim. Powiem, że wodzirej. Fajnie, udało mi się, bo nie mam uzależnień. Bo postanowiłem sobie żyć wolno, bez alkoholu, bez papierosów. To w ogóle jest żaden problem, to jest nic. Ale co dalej? Czy potrafisz żyć na dzień dzisiejszy na przykład bez pieniędzy, bez mamony? Czy potrafisz nie wierzyć w rzeczy, które są złudne, które są tylko iluzją, zbudowane po to, żeby człowiek biegł?
1: Bez pieniędzy nie da się żyć.
0: To nie jest prawda do końca. Tak naprawdę w dużym świecie, kiedy studiowałem w Olsztynie, byłem tam 7 lat, zupełnie inne warunki są niż w większym mieście. Nie chcę powiedzieć w Warszawie, tak, ale w większym mieście. Takich miast dużych też sporo w swoim życiu widziałem. Być może też na tej drodze takiej Ewangelii, bo Pan Bóg pozwolił, żebym był na Światowych Dniach Młodzieży w 2000 roku w Rzymie. Później pozwolił, żebym był na Światowych Dniach Młodzieży w Toronto, w Kanadzie. I zaprosił mnie zupełnie też niespodziewanie, kiedy prawdopodobnie człowiek liczył wszystko, do Australii. Na wyjazd, który poniekąd miał kosztować bardzo dużo, nie zamieniłbym tego na nic innego. To jest pewnego rodzaju droga. O pieniądzach powinno się powiedzieć dużo. Kiedy odkryłem też niedawno, być może, katolickie podejście do świat według Biblii, twoje finanse według Biblii, tak? Czyli co Biblia mówi o finansach, to powiem, że też jest to bardzo piękne dzieło. Najprostsze porównanie powiem. Cytatów o miłości w Piśmie Świętym będzie około 8000. Natomiast teraz akurat mogę się pomylić, ale o finansach jest to około 23 tysięcy, tak? Czyli 8000 i 23 tysiące. To jest różnica, kiedy Pan Bóg powiedział o finansach. No i też można wypracować pewną drogę z Panem Bogiem, z Biblią, gdzie to zniewolenie, to co ludzie gonią, chcą zyskać. No i o tym, jak Ewangelia mówi. Twój skarb gdzie?
1: Czy pieniądze są potrzebne, tylko chodzi o to, żeby za tym nie gonić.
0: Na pewno tak jest. No, dla niektórych są to jakieś takie wyznaczniki. Myślę, dla niektórych mówię o sobie, że czas jest dla nas bardzo piękny tu na ziemi. I co zrobić, żeby każdy dzień był szczęśliwy? Jeżeli ja chcę być dla innych źródłem radości, to w jaki sposób mogę postępować poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, żeby umiejętnie jakby dzielić to. Nie można być szczęśliwym w pracy, pokazywać innym szczęście, a być smutnym, jakimś chorym na co dzień.
1: No i w wieku lat 16 zacząłeś w miarę już świadomą drogę. I jakie są etapy? No bo było pytanie o powołanie. Jak rozeznałeś powołanie swoje?
0: To, że wspomniałem o Światowych Dniach Młodzieży, to wtedy Pan Bóg mnie zapraszał na każdym kroku. Ewangelia jest tak pięknie napisana, że za każdym razem czytasz: pójdź za mną. Światowe Dni Młodzieży w Rzymie były źródłem bombardującym powołania. Codziennie katechezy, jeśli ktoś umiał zrozumieć i chciał słuchać, to był zaproszony na drogę. Niełatwą. A w swoim życiu też miałem, myślę, dużo szczęścia, bo bardzo lubiłem zmagać się z tym wyzwaniem, czyli szukać, odpowiadać sobie na to pytanie. Będąc na spotkaniach ministranckich, będąc na spotkaniach takich powołaniowych, chociażby w naszym seminarium. I później ta droga cała taka, może z prostą też odpowiedzią, że bycie w każdym stanie, tak, bo mi to się kojarzyło zawsze, to powołanie, że droga zakonna, kapłańska. Ale bycie w każdym stanie jest naprawdę tym powołaniem i tą drogą.
1: Czyli rozważałeś kapłaństwo?
0: Tak, ale nie miałem z tym jakichś dużych problemów, bo nie czułem się kapłanem. Nie czułem na pewno tej drogi takiej służby w takim, no być może dla mnie, usystematyzowanym schemacie ojcostwa, jakim jest kapłaństwo. Że było to dla mnie pewnie trudne i nie do końca do zrozumienia, jaka jest posłuszeństwo chociażby w pięknej strukturze kościoła, nie? I dlatego ta droga jest w tej rodzinie. Już teraz dwóch synów, wspaniała żona.
1: Modliłeś się o żonę?
0: Tak. To jest piękny czas. My byliśmy bardzo szczęśliwi. Akurat droga, myślę, tych świadomych lat, dla niektórych nie zrozumiała, ale dla nas wolne oddanie dla siebie, bycie dla siebie prezentem, bez próbowania narzeczeństwa w kilku sytuacjach, czyli byliśmy dla siebie. Dzięki formacji ruchu, bo moja żona, niezależnie od tego, jak żeśmy się spotkali na drodze, też jest po formacji ruchu i prawdopodobnie jak żeśmy się poznali, jak żeśmy o sobie opowiedzieli kilka słów, że byliśmy na rekolekcjach i moja żona wybiera się na oazowy kurs animatorów dla animatorów, czyli KODA. Jest to ten po trzecim stopniu na oazie spotkanie. To bardzo mi na tym zależało. Powiedziałem tak, jedź, bo ja byłem, możesz pojechać, będziemy już na równym stopniu.

0: Ale najpierw zacznijmy od tej modlitwy. Kiedy uświadomiasz sobie, że jednak rodzina jest powołaniem? Ile miałeś lat wtedy?
1: Powiem, że tutaj jednak korzysta się z wzorców i nie można tego w moim przypadku powiedzieć, że było inaczej. Rodzice, dosyć duże, jakby takie, można powiedzieć, kontakty rodzinne, czyli moje rodzeństwo ze strony taty, tam jest 5 osób, ze strony mamy jest 6 osób. To było tak, że zawsze wiedziałem, że w wieku takim 23 lat będę szukał tej drogi, żeby nie było za późno, żeby nie było za wcześnie. I Pan Bóg tak zechciał, że ta dojrzałość w tym wieku przyszła, nie? Że ja byłem na tyle dojrzały i chętny szukać, czyli rozejrzeć się wokół siebie. Bo wierząc w miłość, powiem, że na pewno człowiek dojrzewa w różnych środowiskach. Jeżeli dorastasz, jeżeli mam swój wiek, to w danym wieku tam, gdzie dojrzeję, tam, gdzie będę chciał zmienić swoje życie, tam, gdzie będę chciał przejść może tą nową drogę, na którą się zaprasza małżeństwie, to tam znajdę żonę. I całe szczęście, niektórzy tak mówią, że niektórzy szukają sobie żony w kościele, we wspólnocie, bo tam są normalni, tam są ludzie z zasadami. Nawet ta asceza nie przeraża. Ale tak rzecz nazywając, to było wielkie szczęście. I wtedy jest też pytanie, że szuka się tej drugiej połówki i ją się pięknie odnajduje.
0: Ile się modliłeś?
1: To jest ciągłe wyzwanie każdego dnia.
0: Ale ile czasu trwa?
1: Moja modlitwa, która była rozwojem, na pewno była modlitwą we wspólnocie. Moje przeżycie do przeczytania Pisma Świętego i do tego, że mi to daje dużo, bo mi daje radość, bo mi daje jakby poznanie takiej woli Pana Boga. Czyli spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie na specjalnym spotkaniu, które dotyczyło chociażby małżeństwa. To, że poznawałem już wtedy w rekolekcjach pijarskich, nawet na takich rekolekcjach, gdzie zgłaszali się uczestnicy i było nas tylko dwóch, bo nikt się nie zgłosił. Były to rekolekcje takie formacyjne. Później skończyło się na rekolekcjach przedmaturalnych, czyli przed maturą.
0: Do czego się zgłaszali?
1: Tu w Warszawie na Siekierkach spotkaliśmy się na wielu rekolekcjach, gdzie księża pijarzy posługują. Akurat z tym zakonem wyjechaliśmy do Rzymu z Krakowa i w Krakowie byłem na wielu spotkaniach.
0: Ale tylko dwóch się zgłosiło? Nie.
1: Było nas dwóch.
0: Kto?
1: Dwóch chłopaków. Aha. A miało być dużo osób.
0: A w ogóle na całych rekolekcjach?
1: I te rekolekcje się odbyły. I to były już indywidualne rekolekcje, tak? Do dziś wspominam księdza Tomka. I te modlitwy, które ksiądz Tomek nam zaszczepił, czyli te wzorce, o których może powiedziałem na początku, były właśnie w tym kierunku, że modlisz się o swoje powołanie. Że jeśli wybierasz, to modlisz się o tą drugą osobę, która jest. I to był jeszcze czas przedmaturalny. Ale to jest, mówię, bardzo piękne. Modlitwa czasami jest łatwa i można się modlić, mówię, dniami, miesiącami. A czasami jest na tyle ciekawa, że życie nie może stać się modlitwą, ale pokazuje, że jesteśmy nawet słabi. Że potrafiłem się w swoim życiu nie klękać na modlitwę, do modlitwy. Bo były studia, bo było coś innego, bo byłem na stacji, bo nie wypadało, bo raziło to kogoś, bo mi przeszkadzało. I za każdym razem przeżegnałem się, kiedy jakby chciałem spoczywać. Ale właśnie jest to trudne. I tutaj bardzo dobre pytanie. Nie da się z tego zrobić wykresu. Bo na pewno jest to czasami tak, że myśl i Pan Bóg, tak jak w modlitwie, którą ukochałem, akt zawierzenia, jest tak, że On daje drogę. I trzeba czasem się poddać. Być narzędziem w Jego ręku.
0: No ale to jakiś czas ta modlitwa trwała.

0: czy to jest na pewno ta droga. I to nie jest być może najpiękniejsze świadectwo, kiedy w tym momencie chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę, ale jest na pewno czas, kiedy podejmujemy tę decyzję. I myśmy nawet sobie dali taki czas 2 miesięcy, kiedy się nie spotkaliśmy, kiedy był czas tej ciszy. Ponieważ nic nas nie wiązało. Co jest zupełnie inaczej jak teraz. Kiedy odpowiadamy za siebie, kiedy tęsknimy do siebie, kiedy razem się modlimy, kiedy wzrastamy już w formacji ruchu domowego kościoła, kiedy razem planujemy rekolekcje, kiedy razem patrzymy na nasze dzieci, które uczą nas modlitwy, które przypominają nam o niektórych ważnych rzeczach, które uczą się zatrzymać.
1: No i po tym czasie ciszy. Co było?
0: Na pewno wielka radość. Dojrzałość kobiet jest zawsze taka, że kobiety już wiedzą. Mężczyźni nigdy nie wiedzą. Nigdy nie chcą się zdecydować na to, żeby podjąć odpowiedzialny związek, odpowiedzialne dzieło. I na pewno to też dojrzewa. Było mi łatwiej, bo poznałem wiele narzeczonych przed małżeństwem, kiedy miałem okazję jakby przygotować ich do najpiękniejszego dnia, jakim jest ślub, a ja byłem świadkiem i jakimś współorganizatorem ich wesela. Powiem, że wzorce pozwoliły mi na to, że byłem już na tyle odważny, że ponad 180 wesel poprowadziłem, kiedy ja nie byłem w małżeństwie, czyli nie wiedziałem, co to jest dzień ślubu. Nie wiedziałem, jak ważny jest sakrament i co w życiu młodych się zmieni. A dzisiaj wiem, że zmienia się dużo. W moim przypadku akurat było to przejście z tego stanu pięknego kawalerskiego do stanu małżeńskiego, za co może też chciałbym Panu Bogu podziękować, bo to był dar, to był piękny czas, kiedy osoba jedna poznaje drugą, kiedy mogą się spotkać i tak jak Adam i Ewa najpiękniej przeżywać później czas, nie wiem, spotkania, dania sobie tych najpiękniejszych rzeczy.
1: I z dzisiejszej perspektywy, czym ten sakrament jest? Ile lat jesteście małżeństwem?
0: W tej chwili już będzie 7 lat. Na pewno jest to początek drogi. Tutaj jest to droga do wieczności. Wiele razy musimy się napominać, patrzeć na siebie nawzajem. Moja żona niezwykle jest bogatą osobą. Wiele razy takim może zaciszu lepiej potrafi mnie ukierunkować, kiedy razem rozmawiamy, choć z rozmową zawsze jest wyzwanie, żeby poprowadzić dialog, kiedy jest ten czas pracy, czas odpoczynku, czas, nie wiem, teraz już obecnie i poświęcony dla dzieci, to się bardzo, bardzo rozkłada. I później najłatwiej jest powiedzieć, nie było czasu, nie znaleźliśmy stosownej sytuacji, coś zostało niedopowiedziane, coś jest na tyle poważne, że nie zaczęliśmy tematu. I to jest ciągłe piękne wyzwanie. Na pewno mój system pracy pozwala mi na to, żeby wiele razy być, ale nie zawsze. Nie zawsze może w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu.

0: co jest najważniejsze, co buduje twoją relację z Bogiem? Jak wygląda twój dzień powszedni?
1: Dobrze jest mówić o tym z tej perspektywy czasu i teraz, kiedy czuję się bogaty wewnętrznie. I cieszę się, że jestem może po długich rekolekcjach, bo miałem okazję uczestniczyć teraz w kilku

0: nastu spotkaniach rekolekcyjnych, czyli wysłuchać wiele razy tego samego słowa, które Pan Bóg kieruje, codziennie spotkać się z Ewangelią i z czytaniem, przeżyć osobiste nawrócenie, czyli czas taki, jak nam daje rok liturgiczny, czyli Wielkiego Postu, rzeczywiście skupia uwagę. Mimo tego, że zacząłem ten czas z niedosytem, bo musiałem pracować w miejscu na wyjeździe i nie mogłem zacząć Środy Popielcowej z czasem zatrzymania, choć udało się być w liturgii Środy Popielcowej, to powiem, że teraz jest łatwiej, jest ochoczo do wszystkiego. Może wychodzę. Bardziej radośnie jestem jakby nastawiony na wszystko, nawet na niepowodzenia. Ponieważ jestem radosnym chrześcijaninem. Lubię się jakby w środowisku znajdować i dobrze jest mi często dać świadectwo. Dziś akurat myślę, że to jest taki dobry, błogosławiony czas. Są wymagania. Tutaj jest niezbędne czuwanie, praca nad sobą, dociekanie. Ponieważ na co dzień, kiedy coś jest złego, mam świadomość istnienia złego. Z dużej litery złego. Czyli niepowodzenia, coś się stanie. Myślę sobie, aha, to jest wola Pana Boga, prawdopodobnie, nie wiem, zasługuje na to, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu. Niekoniecznie można się wrócić, ale po prostu przemyśleć wolę Bożą. Codzienne czytanie Pisma Świętego usłyszymy do tego, że czytam mail, bo przychodzi na skrzynkę pocztową i różne maile czytam i czasami przeczytam go, to ponieważ stoję na rozdrożu. Czasami przeczytam go, ponieważ chciałbym poznać historię, czyli nie jest to modlitwa, nie jest to czas. Przeczytam, poznam historię, wchodzę dalej do swoich obowiązków. Ale jest to bogactwo i to jest radość, która się zmienia w poszczególnych latach. 3 lata o to troszczyłem się i dbałem, żeby spotkać Pana Boga w modlitwie ze Słowem Bożym. I jest to niełatwe, gdybym nie usłyszał świadectwa, że tak można, że ta przemiana w człowieku się dokonuje, to bym pewnie nie podjął trudnego wyzwania. Są następne wyzwania, którymi razem z żoną jakby nakreślamy nasz kierunek, no ale to są rzeczy jakby takiego wzrostu, a na pewno powołanie do tej drogi. Najpiękniej powiedzieć świętości, i tu jest radość, tutaj bije blask, jest nadzieja zbawienia, zmartwychwstania. A w życiu codziennym? Jak człowiek jest wyspany, najedzony i ciało ma ukojone, to wydaje się, że jest wszystko. Niewątpliwie wtedy zaczyna mocno kołatać serce i dusza drgać. Bo trzeba wejść do innych, trzeba zobaczyć bliźniego, trzeba znaleźć się na drodze.
1: Czyli oprócz indywidualnej modlitwy Pismem Świętym, jakie jeszcze są codzienne twoje zabiegi o relacje z Chrystusem?
0: Akurat mam tą sposobność, że pracuję i staram się budować pewnego rodzaju ideę, czyli tworzyć jakby swoją codzienność. Cieszę się, bo nigdy nie jestem w pracy, bo moja praca jest moją pasją. Szanuję to moja żona, czyli też akceptuję wszystkie zadania, które mam wykonać. Więc mam dużo niezależności. Pan Bóg pokazał, że błogosławi. W tym czasie można rzeczywiście zająć się tym. Nie lubię nieświadomie niektóre rzeczy wykonywać. Wspominam wielkie spotkania takich dobrych relacji i z drugim człowiekiem, i z Panem Bogiem, chociażby na wielkich widowiskach, na spotkaniach młodych, gdzie tęsknimy chociażby do dużej wspólnoty. Teraz, kiedy mniej możemy się jakby gdzieś wybrać z dziećmi, jest dwóch synów, żona, przejazd, samochód, patrzymy na warunki, na pogodę, na zdrowie, to rzeczywiście jest trudniej, ale to nie jest nieosiągalne, bo wspomnienie, wrócenie do materiału, nagrania, do książki, obecnie wiele takich błogosławionych rzeczy, nawet w sieci internetu, gdzie już są dostępne bogactwa kultury chrześcijańskiej. To jest źródło. I teraz można powiedzieć, że niektóre media są niedobre, ale to jest mój wybór. W wieku 16 lat wybrałem. Chcę mieć przyjaciół, chcę żyć w wolności. W wolności, która nie jest łatwa, bo mówimy pięknie o wolności, o naturze człowieka i pewnej moralności, a z drugiej strony jest to życie w ascezie. Czyli, że jeśli ja podejmuję post, no to też jest moją wolnością, nie? Ponieważ tak pięknie Pan Bóg to stworzył. Nie da się tych rzeczy powtórzyć, ponieważ tutaj i lektury, i być może źródła, z których czerpiemy, czy czas, w którym się dobrze czujemy, po przesłuchaniu muzyki, też odpowiedniej, specjalnej. Jest to zacisze. To jest moje miejsce spotkania z Panem Bogiem.

0: ten kontakt z kulturą chrześcijańską, modlitwa Pismem Świętym, jakieś spotkania no, w grupach. I to jest to najważniejsze, tak? Modlitwa małżeńska?
1: Jak najbardziej. Jest to, gdyby wyliczać, jestem we wspólnocie, która podejmuje jakby zasady i podejmujemy być może swoją wolną drogę w Stowarzyszeniu Ruchu Domowego Kościoła. I to mnie też nauczyło, że tutaj są bardzo ważne czynniki, tak? Moja, nie wiem, postawa pokorna wobec Pana Jezusa, uznałem Go jako Pana i Zbawiciela, więc już jest łatwiej na drodze. Modlitwa osobista, wychodzimy w modlitwę małżeńską, modlitwę rodzinną. Podziwiam mojego syna, kiedy potrafi pięknie się modlić, kiedy mnie zaskakuje, że on już modlitwę zna, bo słyszał ją tylko 4 albo 6 razy, ale on już ją zna. I to jest dar Pana Boga. Albo mój młodszy syn, kiedy oczywiście to jest zainteresowanie dziecka poznawcze, ale kiedy wpatruje w obraz, kiedy te obrazy dla mnie są inspiracją, kiedy starszy syn ukochał obraz Jezusa modlącego się i podobnie jak on składa ręce i jest z nami. To jest najpiękniejszy czas. Później jest, myślę, właśnie no, ten dialog małżeński, to co nas obowiązuje i podchodząc do samej reguły życia, czyli przemieniania siebie na co dzień, coś, co jest taką pracą nad sobą w małżeństwie bardzo ważną. I też fajnie, że można się tym podzielić na spotkaniu, że można czasami wyższą poprzeczkę sobie postawić lub taką, którą się zdoła udźwignąć. To zmienia życie. Nie powiedziałbym tego świadectwa 2 lata temu, bo było to dla mnie nowe. Wiem, że też jest dużo rzeczy takich i człowiek nieustannie ucząc się poznaje świat i po prostu przechodzi etapy i po prostu wybiera. To dziś trzeba wybrać. To, czy ja jestem uczciwy, to, czy chcę powiedzieć prawdę, to, czy moja firma działa uczciwie, to, czy wybieram taką no, Bożą wolę we wszystkim, co chcę zrobić. Czasami wypadałoby powiedzieć, nie dam rady, nic nie zrobię, nie wychodzę z domu. Niewątpliwie Pan Bóg dał taki dar, że uważam, że wiele muszę z tego jakby dać innym. Jestem takim no społecznikiem, czyli dusza, która jak posiedzi dłużej w jednym miejscu, to nie wytrzyma, że musi się czym zająć. Muszę skonstruować jakieś wydarzenie. Bardzo lubię to, ponieważ to szanują osoby wokół mnie też z takim jakimś uznaniem. Mówią, że to dar. Dajmy, myślę, chwałę Panu Bogu, bo zagrożenia są duże. To może być też działanie złego. Że ci się udaje, że ci się chce, że masz adrenalinę, że pracujesz, że jeden projekt wyjdzie, drugi projekt, trzeci projekt, że potrafisz nazwać, usystematyzować rzeczy. Pomogą ci w tym ludzie. Ale jest zagrożenie, bo w każdym miejscu, na każdej drodze trafia się nie. To jest błąd. Trzeba z tego zrezygnować, zostawić całkowicie, nie, że czyta się, że to może ranić, może krzywdzić, że jest gdzieś niepoprawne. Trudno stać się tą osobą wybierającą tylko dobro, ponieważ jak wielu ludzi na ziemi, tak wiele wyborów.
0: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej drodze chrześcijańskiej? Z czym się mierzysz?
1: Prawdopodobnie w obecnym czasie mocno wybieram pomiędzy tym życiem tu na ziemi, czyli zachętą do tworzenia sobie tutaj raju, chwały, dbania o siebie, o wizerunek, o jakieś takie inne rzeczy, gdzie pokusa jest bardzo duża, kiedy inni klaszczą, cieszą się, to się udaje. A druga sprawa oddania tego wszystkiego na skarb w niebie, na to mieszkanie, które jest po drugiej stronie. Zawsze jest ten taki czas, gdzie można pomyśleć, co jutro, albo powierzyć Panu Bogu: Panie Boże, jeśli Ty chcesz, to możesz mnie już zabrać. To jest z nadzieją, to jest z radością, ponieważ nie przywiązuję jakoś może do tego wagi, chciałbym się z tego wyzwalać, tego, co mam, czyli wolę być niż posiadać. O tym dużo można mówić, dużo można czytać. Dar jest taki, że Pan Bóg pokazał parę dobrych dróg. No i na tej drodze akurat się znajduję.
0: Czyli mierzenie się z pokusą sukcesu. Tak?
1: Na pewno tak. Sukces za dużo powiedziane, tak? Człowiek tworzy codzienność. My akurat mamy jakieś pasje własnego domu, działki, tutaj zagospodarowanie tego. Pan Bóg dużo dał, a my ciągle chcemy więcej, nie? Że to za mało, że zamieszkać, no to trzeba najlepsze podłogi dębowe, najlepsze zasłony, że to ładnie wygląda, przyjaciele mają, dlaczego ja mam nie mieć. Tutaj jest dużo pracy nad sobą, żeby nie być zazdrosnym, żeby nie brać rzeczy, na które mnie nie stać, zapożyczone pieniądze, żeby ludzie zazdrościli mi, że tak sobie dobrze żyję. Tak? Więc miłości to jest trudne. To jest najpiękniejsze odkrycie tej miłości, tak? Niewątpliwie, to nie człowiek nie robi tego też dla siebie. Bardzo filozoficznie odpowiadam, ponieważ jest do tego dogodna sytuacja i mam tutaj duże porównania. Lepiej mi wychodziłoby napisać list do Pana Boga. Bo gdybym go napisał, to bym każdy wyraz składał w to podziękowanie.
0: Kogo poznałeś, kim jest Chrystus dla ciebie? Kto to jest? Kogo poznałeś?
1: Bardziej go poznałem życiowo niż teologicznie.
0: I kto to jest?
1: Dwoma wyrazami. Wszechpotężna miłość.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Bardzo chciałbym się pomodlić w intencji małżeństw, w intencji rodzin.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Rafał Folwarski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
4: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Dobry Panie Boże, Ojcze nasz, proszę Cię o wszystkie łaski Ducha Świętego teraz dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie. Prosimy Cię o wszystkie te słowa, które będą trafiały do ludzi. Panie, oddajemy Ci naszą pamięć, nasz umysł, naszą wolę. Chcemy służyć tylko Tobie. A Ciebie, Maryjo, szczególnie prosimy o opiekę. Otóż nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Zygfryd Landowski. Z tej krótkiej rozmowy przed audycją zrozumiałem, że jest wiele powodów, dla których tutaj się spotkaliśmy. Ja myślałem najpierw o takim pierwszym, o poście, który ksiądz miał szczęście zastosować i ten post no, pomógł.
1: Tak jest. Byłem bardzo właściwie chory. I kiedy postanowiłem pościć, ksiądz proboszcz Stefan Kośnik powiedział, czy mógłbym się zająć rekolekcjami z postem Daniela. Odpowiedziałem, ale ja nie mam żadnego przygotowania do tego, by prowadzić takie rekolekcje. I wtedy Urszula Stańczyk była wtedy dyrektorem i ona zorganizowała te rekolekcje z postem Daniela. Powiedziała, że Pismo Święte jest właśnie tym materiałem, z którego można by czerpać. Powiedziałem dobrze. Podjąłem 40-dniowy post, żywiąc się tylko warzywami na wodzie gotowane, surówki, płyny i owoce. W tym poście zamyka się dopływ węglowodanów, tłuszczów i białka.
0: Zostawia się błonnik właściwie tylko.
1: Tak. Chodzi o to, żeby oczyścić swój organizm.
0: Bo błonnik ma taką właściwość, że z nim wychodzą różne rzeczy.
1: Tak jest. I rzeczywiście ja już w tym wieku, chociaż to było 8 lat temu, jak podjąłem ten pierwszy post, ale z wiekiem to już różne choroby męczyły mnie. Między innymi to miałem wielkie kłopoty ze stonami głosowymi. 3-4 razy do roku angina, a nawet bezgłos. Potem zwyrodnienia kostne w kolanach. Jeśli chodzi o krążenie, szwankowało na całego. Dalej, duży stopień lipidów. To wszystko razem utrudniało mi życie. Prawie chodziłem jak staruszek. Po przejściu tego postu, oczywiście, że to kosztuje, jako kapłan i sędzia sądu metropolitalnego nieco sceptycznie podchodziłem do tej formy, prawda, postu. Ale po 40 dniach rewelacja, ponieważ od dnia dzisiejszego w kolanach nie czuję tego zwyrodnienia. Mogę chodzić po schodach, mogę spacerować i chodzę nieraz po 20 kilometrów dziennie.
0: A bezgłos?
1: A bezgłos to dnia dzisiejszego już nie miałem ani razu w roku jakiejś anginy czy bezgłosu. W ogóle nie było. Tak strony głosowe zostały jakby oczyszczone, że po prostu sam byłem po prostu zdziwiony.
0: Jakie są duchowe elementy tego postu? Bo to nie jest taki post, jakich wiele zachwalanych jest po gazetach, prawda, schudni, poczujesz się lepiej nie. I tak dalej.
1: To jest post właściwie według pani doktor Ewy Dąbrowskiej, która wydała taką książeczkę Przywracać zdrowie żywieniem. Zupełnie inny post, ale oczywiście też wymaga pewnego umartwienia ofiary, bo człowiek chętnie by zjadł to, tamto, ale niestety to wtedy cały ten proces oczyszczenia wystarczy, że zje się kawałek chleba, czy wypije jogurt i właściwie ten proces oczyszczenia został zahamowany. To jest zupełnie inny post. Według księgi Daniela. Daniel, prawda, prosił, że on nie będzie jadł tego wszystkiego, co z królewskiego stołu dają, tylko będzie jadł warzywa i wodę źródlaną pił. Okazało się, że po 10 dniach wspaniale wyglądał, miał umysł bystry i tak dalej. Ten proces oczyszczenia w tym poście Daniela, on trwa do 40 dni. Ci, którzy nie mogą, mogą i 4 tygodnie, 5 tygodni. To zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi i jakie ma schorzenia, bo między innymi ten post, on pomaga w tym, żeby po prostu zwalczyć takie inne schorzenia. Ja te wszystkie schorzenia, które wcześniej wspomniałem, ja je po prostu zlikwidowałem przez post 40-dniowy. No, niezupełnie było za pierwszym razem dobrze, ale powtórzyłem za dwa lata ponownie i okazało się, że te resztki tego, nazwijmy, chorowania,
0: balastu, jaki człowiek ma w organizmie,
1: po prostu zniknął.
0: Tak. Ja ze zdziwieniem kiedyś dowiedziałem się, że... znaczy zobaczyłem kiedyś, jak wyglądają płuca palacza i wtedy zainteresowałem się tą kwestią i okazało się, że w organizmie człowieka odkładane są wszystkie te trucizny, których on nie jest w stanie przetworzyć i wydalić w takim normalnym procesie metabolicznym, w wątrobie i tak dalej. I że one są w postaci złogów składowane w różnych miejscach. No jakoś organizm sobie musi radzić. Jeśli człowiek go zaśmieca, no to...
1: Tak, terapia postna, ona jest postrzegana z ogromnym powodzeniem w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych.
0: Właśnie.
1: Tak.

0: Człowiek sam może nie dostrzega tego u siebie, ale nawet mój przełożony, który jest przełożonym w sądzie i parafii jako proboszcz, a w sądzie jako oficjał, mówi do mnie pewnego dnia: ty się zmieniłeś. To znaczy, człowiek nie reagował już tak bardzo nerwowo, bo jak są sesje wyrokowania, to nieraz możemy się posprzeczać na płaszczyźnie prawnej.
1: Tak.
0: Każdy ma, przecież jest niezawisłym sędzią. Każdy ma swoje prawo, ale musi uzasadnić swoją, powiedzmy, rację czy odmienność. Ty się zmieniłeś, bo człowiek kiedyś uważał, że musi swoje powiedzieć, że to jest i to.
1: Przeprowadzić ważne. Swoją rację.
0: W tej chwili po tym poście ja czuję w sobie, w swoim wnętrzu zupełnie też taką inność, że człowieka nie denerwują już tam jakieś takie inne, że często trzeba powiedzieć, że to człowiek robił też z egoizmu pewnego, bo chciał mieć swoją rację. Po poście wszystko to zniknęło, jakby to po prostu nie miało miejsca w swoim moim wnętrzu.
1: Czyli, krótko mówiąc, nowy człowiek.
0: Nowy człowiek. I to jest, żeby tak dokładnie powiedzieć, od 8 lat ja to czuję w swoim wnętrzu. Oczywiście, że nie powróciłem do normalnego żywienia się, tylko nadal żywię się tymi produktami, które pani doktor Ewa Dąbrowska tak bardzo akcentuje w swojej książeczce. Żeby unikać mięsa, już 8 lat nie mięsa, wędlin, z nabiałem delikatnie, z mlekiem i właściwie przetworami mlecznymi, to właściwie kiedyś miałem dużą alergię i zaniechałem zupełnie, ale przecież można chleb, i to nie biały, tylko właśnie chleb razowy, wieloziarnisty. To wszystko razem jednak wpływa na to, że człowiek po prostu ma zupełnie inne samopoczucie. I to samopoczucie to jest jakąś taką, nazwijmy, nagrodą za ten post, który człowiek podejmuje.

0: Czyli można powiedzieć, że tak, że pani Ewa Dąbrowska to jest osobą, która zainicjowała i w ogóle...
1: Ona od strony medycznej,
0: natomiast pani Ula od strony duchowej...
1: organizacyjnej, a ja zajmuję się od stroną duchową, liturgiczną. Przed każdym dniem rekolekcyjnym jest msza święta, homilia i konferencja.